0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Dzień dobry, zaczynamy poranną audycję Radia Łódź. Mamy poniedziałek, 17 sierpnia. Zaczynamy od serwisu informacyjnego, który przekazuje Wiktoria Makowska.
2: Dzień dobry. Program Ceny Paliw Niżej wraca na stację. Od dziś kierowcy powinni płacić mniej. Trudny poniedziałek dla łódzkich kierowców i pasażerów. Dziś ruszają kolejne duże utrudnienia. Trzy punkty zostają w Łodzi. ŁKS wygrał z Termaliką i awansował do czołówki tabeli. W dzień zachmurzenia umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu. Od dziś na stacjach paliw w całym kraju obowiązują maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. Rząd przywrócił na dwa ostatnie tygodnie wakacji program ceny paliw niżej, obniżając jednocześnie podatek VAT na paliwa z 23 do 8%. O szczegółach Piotr Turys.
3: Od północy litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 7 zł i 20 groszy, a diesla 7 zł i 37 groszy. Dwutygodniowa tarcza paliwowa ma kosztować budżet państwa 500 mln zł. Wraz z powrotem limitów cenowych i wzmożonym ruchem wakacyjnym pojawiły się pytania o płynność dostaw. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia jednak, że rynek jest w pełni zabezpieczony.
4: Paliwa w Polsce nie zabrakło i nie zabraknie. Mamy zakontraktowane dostawy, one są realizowane w sposób absolutnie niezachwiany, mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
3: Program ceny paliw niżej będzie obowiązywać do 31 sierpnia. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Czy zmiany na stacjach paliw odczuwają łódzcy kierowcy? Nasz reporter właśnie to sprawdza. Do tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Łódź.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Zagubieni łodzianie na placu Rejmonta mają problem z dojazdem do centrum. Przypomnijmy, od dzisiaj rozpoczyna się remont torowiska na placu Rejmonta i ulicy Piotrkowskiej, ale już wczoraj kierowcy i pasażerowie musieli liczyć się ze zmianami ruchu w tym rejonie. I choć samochody nadal mogą przejeżdżać Piotrkowską, to w pierwszym etapie nie jest możliwy przejazd z ulicy Przybyszewskiego. Objazdy wyznaczono m.in. przez Kilińskiego i Zarzewskiego. Łodzianie już wczoraj mieli problemy z dojazdem.
5: To ja nic nie wiedziałam na ten temat, bardzo przykre.
6: Byłam w szoku, bo nie wiedziałam, jak się poruszyć. Tramwajem dojechałam do Żwirki, później zorientowałam się, no ale to trzeba pomyśleć.
7: Z komunikacją był problem, ale ten pan tam z autobusu Z11 wysiadł do ludzi, mówił, gdzie mają wsiąść, tak? Że tu mają wsiąść, że na przykład do Górniaka dojeżdża.
2: To nie koniec zmian na drogach w Łodzi. Tysiące kierowców przy Kaliskiej. Od dzisiaj porusza się tymczasową jezdnią w kierunku Retkini. Powodem utrudnień jest budowa komory dla tunelu kolei dużych prędkości w pobliżu Atlas Areny. To część dużej inwestycji kolejowej, która w przyszłości połączy dworzec Łódź Fabryczna z zachodnią częścią miasta. Samorządowcy w Łódzkiem dołączają do Rozwoju Plus. Mateusz Morawiecki tworzy lokalne struktury. Do stowarzyszenia byłego premiera dołączyli samorządowcy z Łodzi, powiatu Zgierskiego, Tomaszowa Mazowieckiego i Sieradza. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości coraz bardziej z poziomu krajowego przenosi się na regionalny i lokalny, a stowarzyszenie byłego premiera jeszcze w tym roku ma się przekształcić w partię polityczną. Między innymi o tym porozmawiamy dziś z porannym gościem Radia Łódź. Będzie nim prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus zawieszony w Prawie i Sprawiedliwości. Michał Dąbrowski zaprasza po 8. I na koniec sport. ŁKS pokonał na stadionie Króla 2-1 Termalikę Nieciecza w meczu pierwszej ligi. Gospodarze zagrali lepiej niż tydzień temu i zdobyli komplet punktów. A szczegóły zna Piotr Andrzejczak.
8: Piłkarze ŁKS-u zatarli fatalne wrażenie sprzed tygodnia, gdy przegrali w Łodzi z Chrobrym Głogów. W niedzielne popołudnie pokonali spadkowicza z Ekstraklasy Termalikę Nieciecza 2-1. A trzeba dodać, że w kadrze na to spotkanie nie było podstawowego napastnika Fabiana Piaseckiego. Klub poinformował, że zawodnik poprosił o urlop, a z nieoficjalnych informacji wynika, że pozostali zawodnicy nie chcą już z Piaseckim grać w jednej drużynie. A wracając do meczu, to ŁKS-iacy w pierwszej połowie dominowali, do przerwy prowadzili 2-0. W drugiej połowie gra się wyrównała, ŁKS gola stracił, ale utrzymał prowadzenie i zdobył jakże ważne 3 punkty, a na boisku błyszczał André Arasa.
2: ŁKS awansował do czołówki tabeli pierwszej ligi, a za tydzień zmierzy się z wiceliderem Stalą Mielec. A skrót wiadomości w Radiu Łódź o 6.30.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: A dzisiaj mamy ulgę od upałów, to na pewno 15 stopni teraz na termometrze, na barometrze 991 hektopaskali. W ciągu dnia dzisiaj będą przeważać chmury, a wieczorem możemy spodziewać się opadów deszczu, a nawet lokalnie mogą się pojawić burze. No i padać będzie właściwie przez całą noc, do jutra. Dzisiaj na termometrach maksymalnie do 22 stopni, wiatr będzie słaby z południa, jakość powietrza jest dobra.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Mamy poniedziałek, 17 sierpnia. Jeszcze raz dzień dobry. Kłaniają się dzisiaj Patrycja Wojsznis za konsoletą, Jarosław Turek przed mikrofonem. Witamy i zapraszamy do porannej audycji Radia Łódź do godziny 9.

To Doobie Brothers muzycznie na początek dzisiejszego dnia i programu. Gdyby ktoś miał ochotę, oczywiście można do nas już teraz na przykład zadzwonić na 606-78-78-78. Można też mailować jak zawsze na studio@radiołódź.pl w porannej audycji Radia Łódź. Za chwilę sprawdzimy, co tam podpowiada kalendarz o wydarzeniach sprzed lat.

Zespół T-Rex, porannej audycji Radia Uciszcze. W kwestii formalnej mamy poniedziałek, 17 sierpnia i to już jest 229 dzień roku. Słońce wzeszło o 5.32, chociaż dzisiaj od rana za chmurami. Zajdzie minutę po godzinie 20. Dzień będzie trwał 14 godzin 29 minut. A dzisiaj imieniny obchodzą Anastazy, Anita, Boniface, Eliza, Eusebiusz, Jacek, Jacenty, Joanna, Julianna, Klara, Magdalena, Maria i Żanna. No i już też z grubsza wiemy, jaka będzie jesień, przewidując po przysłowiach, bo jedno z nich mówi, że jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada. A dzisiaj po południu ma padać, może nawet będą burze, czyli jesień będzie deszczowa. Kwadrans po szóstej.

0: To poranna audycja Radia Łódź. To teraz zajrzyjmy do kalendarza.
1: Powtórka z historii.
0: 17 sierpnia tego dnia różne ciekawe rzeczy działy się w przeszłości. I tak na przykład w 1447 roku Kazimierz Jagiellończyk zwolnił łęczyckich dominikanów z opłat za korzystanie z łaźni miejskiej. Tylko tak do końca właściwie nie wiadomo, czy dlatego, żeby braciszkowie poczuli się wyróżnieni takim przywilejem, czy też po to, żeby się częściej myli. W 1900 roku w Łodzi urodziła się niemiecko-amerykańska aktorka Lili Valenty. Była znana w Europie i w Stanach Zjednoczonych, grała w teatrach i filmach. Karierę aktorską kontynuowała w Hollywood, ale trudno już właściwie znaleźć nawet jej zdjęcie, bo jak wpisuje się w wyszukiwarkę Lili Valenty, to wyskakują jakieś bzdury o walentynkach. W 1959 ukazał się album Milesa Davisa Kind of Blue, bardzo ważna płyta. Rok później Beatlesi zagrali serię koncertów w klubach Hamburga. Z kolei w 1979 nastąpiła premiera komedii filmowej Żywot Briana w reżyserii Terry'ego Jonesa. Film wywołał wtedy protesty różnych grup religijnych w Wielkiej Brytanii i nie tylko, także w innych krajach. Grup, które oskarżały twórców o bluźnierstwo. Film miał też problemy finansowe, jak wiadomo, ale na szczęście został nakręcony dzięki wsparciu George'a Harrisona ze wspomnianych wcześniej Beatlesów. No i powstało dzieło wręcz genialne, prześmiewcze, cyniczne i inteligentne. Po prostu obrazoburcza perełka.

To jeszcze dodam do tego kalendarium, że dzisiaj 83. urodziny kończy Robert De Niro, jeden z najwybitniejszych, chyba najbardziej wpływowych aktorów w historii światowego kina. Laureat przecież 2 Oscarów. Zagrał w ponad 150 filmach podobno, między innymi w obrazach Ojciec Chrzestny 2, Taksówkarz, Łowca Jeleni czy Wściekły Byk. No i Robert De Niro jest chyba jednym z najbardziej dochodowych, tudzież jak to się mówi, kasowych aktorów historii kina w ogóle, bo filmy z jego udziałem uzyskały przychód według pewnej witryny filmowej ponad 2 miliardy 200 milionów dolarów. No trzeba przyznać, że ma w sobie coś magnetycznego, charyzmatycznego, co sprawia, że tak świetnie się go ogląda. A dzisiaj można mu wysyłać życzenia urodzinowe. Kończy 83 lata.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
4: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
5: No, bo mają wszystko taniej.
4: A jeszcze jakiś?
5: Bo mają najlepszy wybór.
4: No i?
5: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
4: Ciekawe, co jeszcze?
5: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
6: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
8: Na zegar-

0: że jest 6:30. A przed nami serwis informacyjny, który przekazuje Wiktoria Makowska.
1: Kierowcy płacą mniej za paliwo. Na stacjach w całej Polsce obowiązuje niższy VAT na paliwo oraz maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Dodatkowo państwo ustaliło maksymalne ceny paliw w ramach programu Ceny Paliw Niżej. Resort Energii będzie ustalał i ogłaszał maksymalne ceny na kolejne dni. Program potrwa do końca sierpnia. A czy zmiany na stacjach paliw odczuwają łódcy kierowcy? Nasz reporter to sprawdza. Do tematu wrócimy za pół godziny. Zmiany na drogach w Łodzi. Tysiące kierowców przy Kaliskiej od dziś. Dzisiaj porusza się tymczasową jezdnią w kierunku Retkini. Bez większych zmian pozostanie natomiast możliwość wjazdu na Aleję Unii Lubelskiej i zjazdu z niej. Dzięki temu nadal będzie można wygodnie dotrzeć w okolice Atlas Areny. Powodem utrudnień jest budowa komory dla tunelu kolei dużych prędkości w pobliżu Atlas Areny. To część dużej inwestycji kolejowej, która w przyszłości połączy dworzec Łódź Fabryczna z zachodnią częścią miasta. Kierowcy muszą przygotować się na funkcjonowanie tymczasowej jezdni przez 2 lata. A od dzisiaj rozpoczyna się też remont torowiska na placu Rejmonta i ulicy Piotrkowskiej, więc kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami ruchu także w tym rejonie. Specjalny rządowy samolot wyleciał na Węgry. Na jego pokładzie są ratownicy i przedstawiciele rządu, którzy mają pomóc Polakom poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Przed odlotem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk mówiła, że lekarze wyruszający do Budapesztu mają oceniać stan zdrowia poszkodowanych i możliwości ich transportu do Polski. Przypomnijmy, w nocnym wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia wracającymi z Meciugorje zginęło 12 osób, a 10 jest ciężko rannych. Przez zagraniczne podróże część osób nie może w wakacje oddawać krwi. To wpływa na trudną sytuację stacji krwiodawstwa. Latem dawców jest mniej, a zapotrzebowanie nie maleje. W tej chwili potrzeba przede wszystkim krwi grup ujemnych. W ostatnich latach zmieniły się proporcje między dawcami. Przybyło kobiet, a krew mogą oddawać osoby w wieku od 18 do 65 lat, które ważą co najmniej 50 kg i nie mają poważnych chorób. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 7:00.
0: Wyraźnie się ochłodziło, co po ostatnich wysokich temperaturach niektórzy pewnie przyjmą z wielką ulgą. 15 stopni w tej chwili tylko na termometrze, na barometrze 991 hektopaskali. W ciągu dnia dzisiaj będą przeważać chmury. Wieczorem możemy spodziewać się opadów deszczu. No i może padać przez całą noc, nawet do jutra rana. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 22 stopnie. Wiatr będzie słaby z południa. Jakość powietrza jest dobra.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Jak zawsze od samego rana nawet zapraszam do kontaktu 606-78-78-78. To nasz telefon dla państwa. Można też mailować na studio@radiołódź.pl. W sprawach różnych, między innymi, no nie wiem, w takiej, że weekend to jest po to, żeby się zregenerować po tygodniu pracy, a poniedziałek, żeby się zregenerować po weekendzie.

Grupa Deep Blue Something i Breakfast at Tiffany's, czyli śniadanie u Tiffany'ego. A jeśli Państwo sobie właśnie przyrządzają śniadanie, to bardzo proszę sobie nie przeszkadzać. Za chwilę przy tym śniadaniu poczytam Państwu, co tam dzisiaj piszą gazety.

0: To jest poranna audycja Radia Łódź na zegarze za kwadrans, godzina 7.
1: Przegląd prasy.
0: To na początek zajrzyjmy krótko do dziennika łódzkiego, który pisze, że Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zajmie się sprawą pielęgniarek ze szpitala imienia Kopernika, które w Wielką Sobotę dyżurowały pijane. Małgorzata Pniak, rzecznik odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby, przedstawiła zarzuty pielęgniarkom, które w Wielką Sobotę w trakcie dyżuru były po alkoholu, chociaż jak brzmią te zarzuty do końca jeszcze nie wiadomo, to się okaże, gdy zostaną postawione. Sprawa budzi kontrowersje i emocje. Sprawa, którą zajmuje się samorząd pielęgniarski, dotyczy zdarzenia z Wielkiej Soboty. Dwie pielęgniarki dyżurowały wtedy w szpitalu dyżurujące wtedy w szpitalu po telefonie od jednego z pacjentów zostały zbadane alkomatem przez policję. No i 51-letnia pielęgniarka miała ponad 2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, a 53-letnia 2,5 promila. Obie panie zostały przesłuchane przez prokuratora, usłyszały zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia pacjentów, którzy byli pod ich opieką, a to jest czyn zagrożony karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. O tym Dziennik Łódzki. A Dziennik Gazeta Prawna pisze tak. Pleśń, brak leków, spanie na blasze. Tak wyglądają warunki w ośrodku dla osób zatrzymanych w związku z postępowaniem deportacyjnym, podaje gazeta, według której w ośrodkach w Stanach Zjednoczonych przebywają również właśnie w takich warunkach Polacy. Część Polaków zatrzymanych przez amerykański urząd celno-imigracyjny trafia do owianego złą sławą Centrum Detencyjnego Hrabstwa Campbell w stanie Kentucky. To jest jedno z setek więzień w całym kraju, które przetrzymują osoby zatrzymane w związku z postępowaniem imigracyjnym. Jak czytamy, według córek Beaty Siemionkowicz, która przebywa tam od sierpnia ubiegłego roku, w celach jest pleśń. Osadzeni skarżą się także na jakość jedzenia i brak dostępu do leków. Mama opowiadała o chorej na raka dziewczynie, która zmarła w swoim łóżku, bo nikt nie udzielił jej pomocy medycznej, mówią córki osadzonej w amerykańskim ośrodku. Kontakt osadzonych z bliskim jest utrudniony. Za opłatą mogą jedynie wysłać krótkie wiadomości tekstowe albo wykonywać połączenia telefoniczne. Wizyty członków rodzin są zabronione. Więcej o tej sytuacji pisze Dziennik Gazeta Prawna. A Gazeta Wyborcza pisze o nowej modzie na przygody. W drodze do namiotu zaatakował mnie szerszeń. Nad ranem obudził przejmujący ptasi krzyk. Mimo to noc spędzona w lesie była jedną z ciekawszych w życiu. Internet przekonuje, że w Polsce panuje teraz moda na bushcraft i survival. Są liczne grupy poświęcone tym zjawiskom, na przykład grupa Bushcraft Leśni Ludzie. Liczy ponad 80 tysięcy osób. Sieć edukuje, czym się te pojęcia różnią, a więc bushcraft to jest umiejętność życia w dzikim, naturalnym otoczeniu. Zakłada pełen kontakt z naturą, a pobyt w lesie traktuje jako rekreacyjną formę spędzania wolnego czasu. Survival z kolei zaś to sztuka przetrwania w trudnych warunkach. Zaczęło się w 2019, gdy leśnicy wyznaczyli 65 hektarów na legalny nocleg między drzewami, a obecnie miejsca znajdują się na terenie nadleśnictwa. W Polsce jest 429 takich miejsc, najbliżej Łodzi to nadleśnictwo Budziszewice koło Ujazdu. Do wyboru jest tam namiot albo hamak. Podobno w polskim lesie nie ma żadnych zwierząt, które mogą zrobić ludziom krzywdę. Niedźwiedzicy rzeczywiście nie spotkaliśmy, pisze autorka, ale w drodze do namiotu zaatakował nas za to szerszeń. Więcej o tym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce było... nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
11: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
12: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
13: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
12: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
14: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Za chwilę w Radiu Łódź wiadomości, ale teraz jaka jest sytuacja na drogach, sprawdza dla Państwa Kuba Jędrzejewski.
16: Dzień dobry. Jak na razie jest spokojnie, więc dla kierowców, którzy już są w trasie albo za chwilę wyjadą, nie ma powodów do zmartwień. Niemniej są miejsca, w których tworzą się pierwsze zatory. To m.in. ekspresowa S8 i niedziałające bramki między węzłem Łódź Południe na A1 a węzłem Żgów. W Łodzi coraz większy ruch już na Kopcińskiego przy Narutowicza, rondzie Solidarności i skrzyżowaniu Marszałków. Także na Włókniarzy przy remontowanej estakadzie i na Zgierskiej oraz Zachodniej w kierunku centrum. I na koniec wracamy na S8, ale tym razem z dobrymi informacjami. Przed weekendem drogowcy oddali do użytku wyremontowany 12,5-kilometrowy odcinek trasy w kierunku Warszawy między Polichnem a Jagodnem. A kolejny raport z dróg za pół godziny.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Na zegarze jest 7:00. To jest poranna audycja Radia Łódź, której teraz zapraszamy na serwis informacyjny, a przekazuje Wiktoria Makowska.
17: Program CPN wraca na stację. Sprawdzamy, czy kierowcy w Łódzkiem odczuwają zmianę w cenach. Podkarpacie uczci dziś pamięć ofiar tragedii na Węgrzech z udziałem polskich pielgrzymów. W południe minuta ciszy. Perseidy wciąż na nocnym niebie. Spadające gwiazdy możemy oglądać jeszcze przez kilka dni. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu. Kierowcy od dziś płacą mniej za paliwo. Wrócił rządowy program ceny paliw niżej, czyli CPN. VAT na paliwa spada z 23 do 8%. Rząd ustala także ceny maksymalne paliw, a sytuacji na stacjach paliw w Łódzkiem przygląda się nasz reporter Paweł Kwiatkowski, z którym się teraz łączymy.
18: Dzień dobry, jestem i od razu patrzę na pylon, na którym wyświetlane są ceny za litr najpopularniejszych paliw. Litr 95 może kosztować dziś najwyżej 6 zł 41 groszy i dokładnie tyle trzeba zapłacić na jednej ze stacji w Piotrkowie Trybunalskim. W przypadku 98 limit to 7 zł 20 groszy i dokładnie tyle wskazuje stacyjny pylon za litr tego paliwa. Niewiele poniżej ustalonej stawki jest olej napędowy. Limit na dziś to 7 zł 37 groszy i za litr tego paliwa, z tego co widzę, trzeba zapłacić 3 grosze mniej niż zakłada ten maksymalny próg. Obecnie takie stawki utrzymują się na większości stacji paliw. Niewykluczone, że w ciągu dnia mogą jeszcze występować kilkugroszowe korekty w dół, a ja przypominam, że Ministerstwo Energii będzie ogłaszać limity na kolejne dni. Z Piotrkowa Trybunalskiego Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
17: Program CPN ma obowiązywać do końca sierpnia. Zmiany na drogach w Łodzi. Kierowcy przy Kaliskiej od dzisiaj poruszają się tymczasową jezdnią w kierunku Retkini. Powodem utrudnień jest budowa komory dla tunelu kolei dużych prędkości w pobliżu Atlas Areny. A szczegóły objazdów i utrudnień zna Weronika Skibińska.
19: Zmiany dotyczą przede wszystkim odcinka w pobliżu skrzyżowania Bandurskiego z Aleją Unii Lubelskiej. Kierowcy jadący w stronę Retkini zostaną skierowani na tymczasową jezdnię. Będą tam dwa pasy ruchu, więc ruch w tym kierunku ma odbywać się bez większych ograniczeń. W stronę centrum kierowcy pojadą dotychczasową trasą. W związku z pracami zamknięte zostanie także przejście podziemne pod Aleją Bandurskiego w rejonie Atlas Areny. Bez zmian mają natomiast kursować tramwaje. Nie zmieni się także dojazd do Atlas Areny. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
17: Kierowcy muszą przygotować się na funkcjonowanie tymczasowej jezdni przez 2 lata. Przypominam też, że od dzisiaj rozpoczyna się remont torowiska na placu Rejmonta i ulicy Piotrkowskiej. O szczegółach piszemy na naszej stronie.
20: Więcej na radiołódź.pl.
17: W południe pamięć ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zostanie uczczona na Podkarpaciu minutą ciszy. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, wczoraj około 1:00 w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem polski autokar przewożący pielgrzymów wpadł do rowu, zginęło 12 osób. Na Węgry poleciał też specjalny rządowy samolot. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że flagi państwowe w Urzędzie Wojewódzkim przez 3 dni zostaną opuszczone do połowy masztu.
21: Również w tym zarządzeniu zaapelowałam i poprosiłam, żeby ograniczyć organizację różnego rodzaju imprez do tego niezbędnego minimum.
17: W zdarzeniu 50 osób zostało rannych. Pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny. Dworzec w Tomaszowie Mazowieckim zostanie wyremontowany. PKP ogłosiło przetarg na wybór wykonawcy kompleksowej modernizacji dworca kolejowego w Tomaszowie. W planach jest odnowienie dworca, a także zmiana jego otoczenia. Miejsce zostanie również wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i monitoringu. Co jeszcze się zmieni? Między innymi o tym porozmawiamy dziś z porannym gościem Radia Łódź, a będzie nim prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko. Michał Dąbrowski zaprasza po 8:00. Spektakl na niebie. W ubiegłym tygodniu w Polsce mogliśmy zobaczyć nawet 100 meteorów w ciągu godziny. Ci, którzy nie mieli okazji obejrzeć spadających gwiazd, mają jeszcze na to szansę. O ile niebo nie będzie zachmurzone, mówi miłośnik astronomii Adam Hurcewicz.
22: Prezydy trwają od 17 lipca do 24 sierpnia. To jest odłamek jakiejś komety dawnej, która już od 2000 lat jest obserwowana. Spadające gwiazdy, najpiękniejsze w całym roku, bo mamy lato, mamy ciepłe noce. Perseidy są takie białe, szybkie, jasne. Dużo jest takich bolidów, bardzo jasnych meteorów. No i są niespodzianki. Jakieś efekty dźwiękowe czasami się trafiają, ale bardzo rzadko. Więc pooglądajmy niebo.
17: Do oglądania Perseidów nie potrzebujemy profesjonalnego sprzętu. Najlepiej oglądać je gołym okiem i z dala od źródeł sztucznego, miejskiego oświetlenia. A o 7:30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
15: A my zbliżamy się teraz do źródła wiadomości sportowych, czyli Piotra Andrzejczaka. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
15: I co tam ciekawego?
23: No to zależy dla kogo. No to zacznijmy od informacji niedobrych dla kibiców Unii Skierniewice, bo zespół przegrał z Miedzią Legnica 0-3 w meczu 4. kolejki pierwszej ligi. Gospodarze nie mieli zbyt wielu okazji do zdobycia bramki, a do tego nie ustrzegli się błędów w obronie. Decydujące było jednak to, że goście byli po prostu drużyną lepszą, podkreślił trener Kamil Socha.
24: Naprawdę jakość zawodników Miedzi była tak duża, że ciężko nam się grało. Graliśmy bardzo odważnie od tyłu, wychodziliśmy 5-6 podań, mijaliśmy przeciwnika i za chwilę 7 było stracone, bo doskok, jakość odbioru była bardzo duża.
23: A szkoleniowiec Skierniewiczan dodał, że Miedź to jego zdaniem najlepsza drużyna w lidze. Po wczorajszej porażce Unia znalazła się w strefie spadkowej, zajmuje 16. miejsce. Natomiast ŁKS awansował na 6. pozycję w pierwszej lidze po zwycięstwie nad Termaliką Nieciecza 2-1. Bramki dla ŁKS-u zdobywali wczoraj Krzysztof Fałowski i Karol Podliński. A w Ekstraklasie Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1, Motor Lublin wygrał z GKS-em Katowice 1-0, a Krakowia wygrała z Rakowem Częstochowa 2-1. Liderem w tabeli Ekstraklasy jest Legia Warszawa. Klaudia Kazimierska została wicemistrzem Europy w biegu na 1500 metrów podczas lekkoatletycznych zawodów w Birmingham. Medal Klaudii Kazimierskiej to 8. krążek reprezentantów Polski w Birmingham. A Iga Świątek awansowała do 3. rundy tenisowego turnieju w Cincinnati. W meczu 1/32 finału Świątek, która jest piąta na liście WTA, wygrała z Kolumbijką Emilianą Arango 6-3, 6-0, a mecz trwał niewiele ponad godzinę. Następną rywalką polskiej tenisistki będzie Greczynka Maria Sakkari. A następne wiadomości sportowe po 9:00.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Na termometrze w Łodzi w tej chwili tylko 15 stopni, na barometrze 991 hektopaskali, także orzeźwiający, nawet dosyć chłodny poranek, można powiedzieć, po ostatnich temperaturach. W ciągu dnia dzisiaj będą przeważać chmury, a wieczorem możemy spodziewać się deszczu, może padać także w nocy, do jutra rana, także tej nocy chyba żadnych perseidów to raczej nie zobaczymy. No ale zobaczymy, czy zobaczymy. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 22 stopnie. Wiatr będzie słaby z południa, a jakość powietrza jest dobra.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
15: 8 minut po godzinie 7. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do 9:00.

606-78-78-78. Nasz telefon dla Państwa. Jak zawsze zapraszam do kontaktu. Można też mailować na studio@radiołódź.pl. Może jakiś suchar poranny? To bardzo proszę. Hipochondryk u lekarza skarży się: panie doktorze, wiem, że żona mnie zdradza, ale nie widzę, żeby mi rosły rogi. Proszę pana, to tylko tak się mówi, że

Co poranna audycja Radia Łódź, prawie kwadrans po godzinie 7:00, to jeszcze jedna ciekawostka, ale tym razem prawdziwa, bo w kalendarzu muzycznym pod datą 17 sierpnia znalazłem taką oto wzmiankę, że w 2009 roku tego właśnie dnia pewien złodziej z Nowej Zelandii podjął nietypowy krok, zostawiając swoje dane kontaktowe w miejscu popełnienia przestępstwa. Otóż to był mężczyzna, który zarezerwował egzemplarz płyty Pink Floyd The Wall w sklepie z płytami, zostawiając swoje imię, nazwisko i numer telefonu, po czym okradł kasę. A był stałym klientem sklepu i miał już zamówione kilka płyt. No i tak, gdyby każdy złodziej zostawiał kontakt do siebie, jakże przyjemniejsza byłaby praca w policji, prawda? A w ogóle to najlepiej, jakby policjanci i złodzieje wymieniali się telefonami przed każdym planowanym skokiem. Wtedy na pewno świat byłby lepszym miejscem.

0: Tu poranna audycja Radia Łódź, 19 minut po godzinie 7, a przed nami poważna sprawa, czyli zbliżający się rok szkolny, chociaż jeszcze trwają wakacje, niektórzy już przygotowują się, tylko że niektórzy też mogą mieć pecha, bo rok szkolny na przykład może się opóźnić w 42. Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. To dlatego, że podczas remontu w szkole na Łódzkim Radegoszczu znaleziono niebezpieczny dla zdrowia azbest, który trzeba teraz usunąć jeszcze zanim dzieci wrócą do nauki i bardzo możliwe, że nie uda się tego zrobić przed 1 września. A tej sytuacji przygląda się nasz reporter Michał Dąbrowski.
1: 42. Liceum w Łodzi może rozpocząć rok szkolny z opóźnieniem. Powodem jest duża ilość azbestu. To minerał wykorzystywany w budownictwie w czasach PRL do końca lat 90. Wtedy wycofano go z użytku, bo rozpylony może dostać się do płuc i doprowadzić do nowotworów lub chorób nawet po 30 latach od pierwszego kontaktu człowieka z tą substancją. Podczas wakacji miasto zleciło remont 42. ELO na łódzkim osiedlu Radegoszcz, a wraz z termomodernizacją planowano usunąć azbest, ale w rzeczywistości na miejscu jest go nawet kilkukrotnie więcej niż w planach.
2: Azbest jest obecnie usuwany zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy zachowaniu wszelkich wymaganych zasad bezpieczeństwa.
1: Mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta.
2: Miasto zrobiło również wszystko, aby prace przebiegały jak najszybciej. W tym celu zabezpieczono dodatkowego podwykonawcę. Takie działania muszą być wykonywane dokładnie i niezwykle skrupulatnie, dlatego zakończenie usuwania tego materiału może się nieco wydłużyć. Chcemy jednak, aby prace zakończyły się zgodnie z planem przed końcem wakacji i uczniowie mogli rozpocząć naukę zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Jednak ze względu na charakter prac nie można wykluczyć niewielkiego przesunięcia terminu. Wówczas Wydział Edukacji może na przykład nieznacznie opóźnić rozpoczęcie roku szkolnego w tej konkretnej placówce.
1: A co na to rodzice i uczniowie?
3: Na miejscu rodziców byłabym na pewno zmartwiona w takiej sytuacji i miałabym wątpliwości, czy puścić dziecko z powrotem do szkoły.
4: Nie mam pojęcia, co powinni zrobić w takiej sytuacji.
1: A wróciłabyś do szkoły?
4: Nie.
1: Dlaczego?
4: Nie pozwoliłabym też siostrze wrócić, no bo powiedzmy sobie szczerze, nie są w stanie tego usunąć.
1: Co, wakacje się przedłużą o tydzień?
4: Mam nadzieję.
5: O tyle później, jak się uda po prostu to zutylizować całkowicie, tak żeby była pewność, że w powietrzu się to w ogóle nie będzie unosiło w żaden sposób. To ja tak uważam. Tak jest najbezpieczniej po prostu, no bo dla zdrowia. Po co ryzykować? Bo to nawet małe ilości tego mogą już spowodować zatkanie płuc i kanalików płucnych. I to pomniejsza objętość płuc później. I niech nawet astma się pojawi u kogoś. No i wtedy co ten ktoś ma zrobić? No astma już się nie wyleczy. Astma jak się pojawia, to ona już jest na całe życie. To jest śmiertelna choroba. No i później to już są leki dla kogoś na całe życie.
1: Ile ton azbestu jest w 42. Łódzkim Liceum? Tego dokładnie nie wiadomo, bo jak mówią mi robotnicy, trzeba byłoby skuć całą elewację, żeby znaleźć całość substancji i się jej pozbyć.
0: Mówił nasz reporter Michał Dąbrowski. No już wiadomo, że sprawa jest poważna. W latach 70. azbest był takim cudownym materiałem w budownictwie, ponieważ jako materiał niepalny masowo wypełniał mury, no i też był stosowany jako pokrycie dachów. Do czasu, aż odkryto, że jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia i wtedy to cudo się skończyło. Także to, co znaleziono w liceum na Radegoszczu w Łodzi, to taka paskudna i trująca pozostałość z tamtych czasów.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
4: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
5: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
7: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
7: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
8: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
9: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
10: W niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19 ŁKS rozpocznie mecz ze Stalą Mielec. Letni wieczór, piłka nożna, Stadion Króla i emocje, których nie da się podrobić. Przeżyj to razem z nami. Kup bilet na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
1: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: To jedziemy dalej w poradnej audycji Radia Łódź, a Kuba Jędrzejewski powie Państwu, gdzie ewentualnie stoimy.
12: Na początek Łódź, utrudnienia są na Pabianickiej. Kierowcy, którzy jadą w kierunku centrum, powinni się uzbroić w cierpliwość. Korek jest między Mierzejową a ulicą Rudzką. Coraz więcej aut już też na Aleksandrowskiej, na dojeździe do Włókniarzy i przy Szczecińskiej. Przenosimy się teraz na S8 między węzłami Kowiesy a Huta Zawadzka na jezdni w kierunku Warszawy. Drogowcy naprawiają nawierzchnię. Zablokowany jest tu pas prawy. Remont jest także między węzłami Rafa Mazowiecka Północ a Julianów i tu również zablokowany jest prawy pas, ale w kierunku Wrocławia. A zatem noga z gazu i do usłyszenia minutę przed 8.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: Na zegarze jest 7.30. Poranna audycja Radia Łódź, w której teraz pora na serwis informacyjny, przekazuje Wiktoria Makowska.
13: Uwaga kierowcy, zmiany przy Łódzkiej Atlasarenie w kierunku Redkini. Od dzisiaj pojedziecie tamtędy tylko tymczasową jezdnią. Może to tworzyć korki i dezorientację kierowców, szczególnie w godzinach popołudniowych. Bez większych zmian pozostanie natomiast możliwość wjazdu na Aleję Unii Lubelskiej i zjazdu z niej. Powodem utrudnień jest budowa komory dla tunelu kolei dużych prędkości w pobliżu Atlasareny. To część dużej inwestycji kolejowej, która w przyszłości połączy dworzec Łódź Fabryczna z zachodnią częścią miasta. Kierowcy muszą przygotować się na funkcjonowanie tymczasowej jezdni przez 2 lata. Przedstawiciele resortów zdrowia i spraw zagranicznych, 6 medyków i 3 urzędników konsularnych. To misja, która specjalnym samolotem rządowym dotarła wczoraj do Budapesztu, po tym jak doszło do wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami. 12 osób zginęło, kilkadziesiąt jest rannych. Przed odlotem wiceminister zdrowia powiedziała, że poszkodowani w wypadku polskiego autokaru nie zostaną bez wsparcia. Na Węgry mogą polecieć kolejne samoloty, w tym wojskowy samolot transportowy. Od dziś na stacjach paliw w całym kraju obowiązują maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. Rząd przywrócił na 2 tygodnie wakacji program ceny paliw niżej, obniżając jednocześnie podatek VAT na paliwa z 23 do 8%. Znamy obsadę pierwszej polskiej inscenizacji broadwayowskiego musicalu Kraina Lodu Disneya. Obsadę wyłoniono podczas dwuetapowego castingu, w którym wzięło udział ponad 500 kandydatów. Mogliśmy wybierać spośród najlepszych, mówi reżyser.
0: Po bardzo długim i wymagającym procesie castingowym udało nam się wyłonić obsadę Krainy Lodu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zgłosiło się tak wiele fantastycznych osób i mogliśmy rzeczywiście wybierać spośród najlepszych i najbardziej doświadczonych nazwisk w tym kraju.
13: Kraina Lodu to musical oparty na oscarowej animacji Disneya. Spektakl po raz pierwszy trafił na Broadway w 2018 roku, a później był wystawiany m.in. w Londynie, Hamburgu i Budapeszcie. Premierę zaplanowano na 13 marca 2027 roku w Teatrze Muzycznym w Łodzi. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 8.
5: Niezbyt gorący ten poranek, bo tylko 15 stopni cały czas mamy na termometrze, na barometrze 991 hektopaskali. W ciągu dnia dzisiaj będą przeważać chmury, a wieczorem możemy spodziewać się opadów deszczu, które będą aż do rana chyba będzie padać. Także zrobi się trochę deszczowo, no i bardzo dobrze w sumie. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 22 stopnie. To będzie odpoczynek zdecydowany od upału. Wiatr słaby z południa, a jakość powietrza jest dobra.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: Jarosław Turek, jeszcze raz witam i zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do 9.
4: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

to poranna audycja Radia Łódź, w której za kilka minut będziemy mówili o tym, jaka w tym roku droga jest wyprawka szkolna, którą już niektórzy kompletują przed 1 września. Ale na razie taka ciekawostka, trochę historyczna, trochę bardziej współczesna. Co ma Zgierz wspólnego z Krzyżakami? Otóż coś tam ma, bo miesiąc temu minęła kolejna rocznica bitwy pod Grunwaldem, a w 1431 roku, tego właśnie dnia 17 sierpnia, Krzyżacy wypowiedzieli Polsce wojnę i najechali trzema grupami ziemię dobrzyńską, Kujawy i Krainy, a to było już przecież prawie 20 lat po bitwie pod Grunwaldem. No ale Władysław Jagiełło znowu sobie jakoś tam poradził i pokonał ich w bitwie pod Wilkomierzem. No i teraz dygresja bardziej współczesna. Otóż w 1960 roku bagna koło Zgierza zagrały w filmie Krzyżacy. Bagniste okolice Zgierza posłużyły wtedy jako taka naturalna sceneria i zagrały mokradła, na których, jak wiadomo, Maćko z Bogdańca dopadł i zadźgał tego podłego Liechtensteina. No i co ciekawe, w łódzkiej wytwórni przyłąkowej, to już moja taka osobista dygresja, rekrutowano wtedy dziesiątki statystów do tego filmu, w tym również łódzkich studentów. A wśród nich był także mój ojciec, który w ten sposób dostał filmową rolę życia. Jako służący podawał kluski na dworze księżnej mazowieckiej. To było w tej scenie, co wnieśli wykopanego ze śniegu zmarzniętego Juranda. Szału nie ma, ale zawsze coś.

0: To poranna audycja Radia Łódź. W sprawie jeszcze tych krzyżaków i kręcenia filmu jest telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, przemiły panie redaktorze. Ale szału nie ma, ale pamiątka jest. Gratulacje dla pana i dla całej rodziny pana.
0: No, bardzo dziękuję, chociaż w tej scenie mój ojciec miał tak głęboko nałożoną perukę, że trudno go rozpoznać. Ale twierdzi, że to on. Trudno nie uwierzyć. To poranna audycja Radia Łódź, w której teraz poważna sprawa, czyli wyprawka szkolna, która, jak się okazuje, no z roku na rok jest coraz droższa i łodzianie no oczywiście już szykują się na zakupy i planują jednorazowo podobno wydać od kilkuset złotych, nawet do około 1000 na jedno dziecko. To spory wydatek, a nasz reporter Adam Łużyński postanowił podpytać, jak tam idą te zakupy przed rokiem szkolnym.
2: O wyprawkę szkolną w tym roku chciałem zapytać.
3: O, jeszcze nie myślimy o tym.
2: 2 tygodnie zostały.
3: No, jeszcze nie myślimy. Zawsze przez pierwsze 2 tygodnie i tak zmieniają nauczyciele, więc tydzień przed może zaczniemy, ale jeszcze nie.
2: Czy wyposażenie dziecka przed rokiem szkolnym to jest duży wydatek?
4: Tak, jest duży na pewno.
2: Ile mniej więcej?
4: No, u nas to jest około 700 zł na pewno.
5: Około 500 zł.
6: Około 1000 bardziej.
2: 1000 zł?
3: Około 1000. No, same jakieś te plecaki lepsze kosztują już tam 300, nie wiem, albo 279.
7: Myślę, że trzeba liczyć takie 500-600 zł, jak tak na taką małą dwójkę spokojnie.
2: Niektórzy mówią 500, niektórzy mówią nawet 1000.
4: Mhm, dokładnie tak.
2: Co się składa na tę cenę?
8: Plecak, jakieś przybory szkolne, mazaki. Kredki,
4: strugaczki, wszystkie inne.
8: Strugaczki i wszystkie inne rzeczy, no.
2: I z tego wszystkiego korzystasz w roku szkolnym?
8: Na pewno, bo kilka razy, bo ja sobie czasem rysuję.
2: No i też ten mały człowiek niedługo będzie już trochę większy, także tak. Na pewno trzeba kupić też ubrania.
3: Buty, ubrania, plecak pewnie by się nowy przydał.
2: Wchodzimy do jednego ze sklepów wielkopowierzchniowych w Łodzi. I szukamy tych produktów, które najczęściej wymieniali łodzianie. Sprawdźmy, ile kosztują pojedyncze rzeczy. Piórnik 50 zł do 100 zł. Plecaki w zależności od potrzeb od kilkudziesięciu do około 100, 120, nawet do 200 zł.
3: W tych takich szkołach podstawowych to dawają listy, co trzeba kupić, więc jak się teraz nakupuje, potem się okazuje, że to jest niepotrzebne.
7: Wiadomo, że są też takie budżetowe opcje, nie? Że w marketach faktycznie są różne promocje i można wiele rzeczy taniej kupić.
3: Nie opłaca się kupować na zapas, bo się potem po prostu przepłaci w tych rzeczach, których się ma mnóstwo i one są nieużywane.
2: Czy to, że podręczniki są refundowane, to pomaga troszeczkę w tym wszystkim?
7: Pomaga, bo jednak jak przy takiej dwójce jakby przyszło kupować takie całe komplety, to jednak jest dodatkowy. Myślę, że z 1000 zł dodatkowy by był.
0: No sporo to kosztuje, także warto szukać też promocji i okazji, bo średnio cena wybranego artykułu szkolnego sprzedawanego na przykład jako marka własna sklepu może być niższa nawet o połowę. No i gotowe zestawy z przyborami można kupić też taniej w internecie, także jeżeli tych wydatków jest dużo, to warto pokombinować. A podpytywał o to nasz reporter Adam Łużyński.
9: All you have to do is clap your hands. I know you can cover it. We're all gonna cover it. We're all gonna cover it.

0: Tu poranna audycja Radia Łódź. 12 minut pozostało do godziny 8. Teraz zaprosimy na rozmowę z naszym gościem, którym po 8 będzie Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego. A dlaczego z panem prezydentem warto porozmawiać, to powie państwu prowadzący rozmowę Michał Dąbrowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się, bo zawsze warto rozmawiać, zwłaszcza o takich pięknych miastach jak Tomaszów Mazowiecki. Ale porozmawiamy przede wszystkim od polityki zaczniemy, bo samorządowcy w Łódzkiem idą z PiS-u za Mateuszem Morawieckim. Przypomnijmy, że PiS podzielił się na PiS prezesa Jarosława Kaczyńskiego i PiS byłego premiera Mateusza Morawieckiego, i ten drugi właśnie założył stowarzyszenie Rozwój Plus, które docelowo tak do połowy października ma się przemienić w partię polityczną, która najprawdopodobniej...
0: I chciałby wejść do nowego parlamentu jako osobne ugrupowanie.
1: Tak, i porozmawiamy właśnie z naszym gościem, dlatego że Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, jest jednocześnie zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, ale jest też członkiem pełnoprawnym Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. I zapytam, czy dołączy także do partii, skoro już dołączył do tego stowarzyszenia, czy jest jeszcze w PiS-ie, czy może już nie. Czym przekonał go Mateusz Morawiecki i co ma on, czego nie mają dzisiaj Przemysław Czarnek czy Jarosław Kaczyński? Porozmawiamy także o modernizacji dworca kolejowego w Tomaszowie Mazowieckim. Wiemy, że kolej przeżywa renesans w Polsce i pasażerów przybywa na wielu stacjach, także w Tomaszowie Mazowieckim. I wiadomo już, że dzisiejsza infrastruktura dworcowa, okołodworcowa nie wystarcza. O tym wszystkim porozmawiamy po godzinie 8.10 z naszym gościem, którym, przypomnę, będzie prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko.
0: Przybywa pasażerów na stacjach kolejowych, o czym informujemy także w naszej stacji radiowej. Zapraszamy na rozmowę po 8.00.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
6: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandori, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
7: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
8: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To Wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej Ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
9: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
10: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19:00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
1: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Teraz sprawdzamy, gdzie na drogach może występować większe zagęszczenie pojazdów, a informuje o tym Kuba Jędrzejewski.
13: No jak na poniedziałkowy poranek sytuacja na drogach łódzkich wygląda naprawdę nieźle. Są miejsca, w których można stracić kilka minut, ale nie będzie to postój dłuższy niż około 5. Wyjątkiem jest ulica Pabianicka w Łodzi, która korkuje się na wysokości portu i sznura odciągnie się do Rudzkiej, to z powodu prac remontowych. Ciasno jest również na estakadzie i skrzyżowaniu pod nią. Zwolnijcie także na Limanowskiego na dojeździe do Alei Włókniarzy. I na koniec Zgierz i ulica Łódzka. Tu trwa budowa ronda, przez co tworzą się zatory. Tę okolice warto omijać. Teraz to wszystko, a kolejne informacje z dróg za pół godziny.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: No i jest godzina 8:00. To jest Radio Łódź, poniedziałek 17 sierpnia. Przed nami serwis informacyjny, przekazuje Wiktoria Makowska.
0: Tańsze paliwo już na stacjach. Sprawdzamy, jak program CPN działa w Łódzkiem. Polska przygotowuje się na powrót rannych z Węgier po wypadku autokaru. Szpitale na Podkarpaciu są w gotowości. W wiadomościach podsumujemy też weekendowe mecze drużyn z Łódzkiego. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu. Od północy wrócił program CPN, to oznacza obniżki cen najpopularniejszych paliw. VAT został obniżony do 8%, a rząd ustala maksymalne ceny, które mogą obowiązywać na stacjach. Łączymy się teraz z Piotrkowem Trybunalskim, bo tam od rana sytuację na stacjach benzynowych monitoruje reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
14: Dzień dobry, jestem przy jednej z tutejszych stacji paliw. W przypadku benzyny ceny za litr to maksymalne stawki ustalone przez rząd. Kilka groszy poniżej tego maksymalnego progu jest olej napędowy. Rozmawiałem z kierowcami, którzy dziś rano tankowali swoje samochody już po wejściu w życie programu CPN.
15: Z punktu widzenia kierowcy to zawsze jest dobrze, kiedy jest taniej. No, tylko kwestia jest tego, żeby podtrzymać tego typu tendencje.
16: Jest to jak najbardziej na plus, natomiast uważam, że dwa tygodnie pod koniec wakacji to jest zdecydowanie kropla w morzu potrzeb.
14: Jak usłyszeliśmy, kierowcy zastanawiają się, co będzie dalej z cenami paliw, chociażby od września, bo program CPN obowiązuje do 31 sierpnia. Z Piotrkowa Trybunalskiego, Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Przestrzeganie limitów cenowych na stacjach kontroluje Krajowa Administracja Skarbowa, a za sprzedaż droższą niż maksymalne stawki grożą kary finansowe, nawet do 1 000 000 zł. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie wróci samolot wysłany przez rząd do Budapesztu. Po ocenie medyków poszkodowani w wypadku autokarowym na Węgrzech będą transportowani do Polski. Przypomnijmy, wczoraj około 1:00 na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem polski autokar przewożący pielgrzymów wpadł do rowu. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański mówił, że w pierwszej kolejności do kraju powinny wrócić osoby lżej ranne.
17: Natomiast jeśli chodzi o osoby ciężej ranne, to albo będą one operowane na terenie Węgier, natomiast jesteśmy gotowi również do ewakuacji tych osób czy drogą lotniczą, czy również karetkami do szpitali w Polsce.
0: Pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny. Węgierskie służby ustalają przyczyny wypadku. Uwaga kierowcy, zmieniła się organizacja ruchu na Alei Bandurskiego w Łodzi i to na długo. Powodem jest budowa komory technicznej dla tunelu kolei dużych prędkości. W kierunku Redkini kierowcy pojadą nową, tymczasową jezdnią omijającą miejsce prowadzonych prac. Może to tworzyć popołudniowe utrudnienia w ruchu i dezorientację kierowców. Tymczasowa organizacja ruchu ma obowiązywać nawet przez 2 lata. Dzisiaj utrudnienia rozpoczynają się też na Rejmonta i Wróblewskiego w Łodzi.
18: Więcej na radiowódź.pl.
0: Kolejne transfery w Łódzkiem z PiSu do Rozwoju Plus. Mateusz Morawiecki tworzy struktury lokalne. Do stowarzyszenia byłego premiera dołączyli samorządowcy z Łodzi, powiatu Zgierskiego, Tomaszowa Mazowieckiego i Sieradza. Prawo i Sprawiedliwość podzieliło się na PiS Jarosława Kaczyńskiego i PiS Mateusza Morawieckiego. Były premier założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, w którym jest około 40 parlamentarzystów i wielu samorządowców. Wśród nich jest Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, który będzie porannym gościem Radia Łódź. Czy stowarzyszenie będzie partią polityczną? Między innymi o to zapytamy. Michał Dąbrowski zaprasza po 8:00. Dwie porażki i wygrana. To nie był najlepszy weekend dla piłkarskich drużyn z regionu łódzkiego na szczeblu centralnym. O szczegółach spotkań Widzewa, ŁKS-u i Unii Skierniewice Robert Zwoliński.
19: Piłkarze Widzewa Łódź w meczu 4. kolejki PKO Ekstraklasy przegrali u siebie z Koroną Kielce 1-2. To pierwsza porażka Widzewiaków w tym sezonie, a zarazem także pierwsza domowa przegrana pod wodzą trenera Aleksandra Wukowicza, a na szkoleniowca spadają coraz głośniejsze słowa krytyki. Trzeci raz w sezonie Betclic pierwszej ligi przegrała Unia Skierniewice, która tym razem nie miała argumentów na zatrzymanie Miedzi Legnica. Goście w Skierniewicach zwyciężyli aż 3-0. Cieszyć mogli się za to kibice ŁKS-u. Łodzianie pokonali u siebie Spadkowicza z Ekstraklasy Termalikę Nieciecza 2-1 i trzeba podkreślić, że ta wygrana była w pełni zasłużona. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
0: A w następnej kolejce, w najbliższy weekend, Widzew zagra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław, ŁKS podejmie Stal Mielec, a Unię czeka daleki wyjazd do Niepołomic na spotkanie z tamtejszą Puszczą. A o 8:30 zapraszam Państwa na same dobre wiadomości.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Tylko 16 stopni cały czas na termometrze, na barometrze 991 hektopaskali, ciśnienie wyraźnie spada. W Łodzi mamy teraz słoneczne rozpogodzenie, ale w ciągu dnia według prognoz mają przeważać chmury. No i wieczorem możemy spodziewać się opadów deszczu, który będzie padał przez całą noc właściwie z różną intensywnością. aż do rana. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 22 stopnie. Wiatr będzie słaby z południa, a jakość powietrza mamy dobrą.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
12: 6 minut po godzinie 8. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do godziny 9, a za chwilę rozmowa z prezydentem Tomaszowa.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku na początku tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, Marcin Witko, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry panu, witam państwa.
1: Samorządowcy w Łódzkiem, jak właśnie widać chociażby na pańskim przykładzie, na przykładzie Pawła Osiewały, prezydenta Sieradza, czy też byłego wicestarosty Zgierskiego, dołączają do Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość podzieliło się na PiS prezesa Jarosława Kaczyńskiego i PiS byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które do połowy października ma się zmienić w partię polityczną. Pan dołączył do stowarzyszenia i tym samym dołączy pan także do partii?
2: No, na początku tylko powiem tyle, że nie wiemy jeszcze, co się stanie w połowie października.
1: Wiemy, co się jutro stanie, oczywiście.
2: Że 15 października przygotowywane jest duże spotkanie, na którym będziemy chcieli przedstawić bardzo istotne propozycje dla Polaków. I to na pewno tak, ale czy akurat będzie przeobrażenie się stowarzyszenia w partię polityczną, tego nie wiem.
1: Ale widzi pan się w takiej formacji politycznej Mateusza Morawieckiego, która by się nazywała Rozwój Plus, mówi się też nieoficjalnie o innej nazwie, Wielka Polska. Tutaj zostawmy nazwę na razie na uboczu, bo tego się nie dowiemy do ostatniej chwili.
2: Ja powiem szczerze, że miałem nadzieję parę miesięcy temu, że jednak faktycznie to skrzydło centrowe w ramach Prawa i Sprawiedliwości będzie mogło

0: wie jak to się robić i bardzo się cieszę, że mogę z nim współpracować.
1: To załóżmy,
0: że mogłem z nim współpracować pana... wcześniej i mogę z nim współpracować
1: to załóżmy,
0: nadal.
1: Że przychodzi do pana ktoś z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości i pyta, co ma Mateusz Morawiecki, czego nie mają Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek dzisiaj? To znaczy, czym pana Mateusz Morawiecki przekonuje?
0: Po pierwsze, nikt nie przyjdzie. To jest pierwsza rzecz. Natomiast ja nie pamiętam, a jestem już prezydentem dość długo.
1: Od 2014 roku.
0: Dokładnie, żeby w tym czasie, nawet od 2014 roku, kiedy to przypomnę, że rządy w Polsce stanowiły partie koalicji obywatelskiej, wtedy chyba jeszcze Platformy Obywatelskiej
1: i PSL-u.
0: Następnie oczywiście Zjednoczona Prawica. I to dokładnie od momentu, kiedy premierem został pan premier Mateusz Morawiecki, głos samorządów zaczął być ważny. Pan premier spotykał się z nami jako premier bardzo systematycznie z prezydentami średnich miast i mniejszych miast.
1: No właśnie, bo władze Łodzi na pewno się tutaj z panem nie zgodzą, czy też władze Szczecina, Trójmiasta.
0: To znaczy, wszyscy byli zapraszani na te spotkania, natomiast no, z różnych względów nie uczestniczyli, bądź nie chcieli uczestniczyć. Natomiast Łódzkie było dość prężnie reprezentowane, bo pamiętam i pan prezydent Choniak, i pani prezydent Czechowska, i pan Staniszewski, i pan Krzysztof Jażdżyk, wielu, wielu prezydentów, którzy mają zupełnie różnorodne poglądy polityczne, uczestniczyło w tych spotkaniach, bo na tych spotkaniach rozmawialiśmy o kwestiach tych dotyczących spraw najbliżej ludzi, czyli o kwestiach samorządowych. I co ciekawe, że w momencie, kiedy zmienił się rząd po wyborach parlamentarnych i pan Mateusz Morawiecki przestał być premierem, to on dalej z nami się spotykał. Dalej miał dla nas czas i dalej z nami rozmawiał po to, żeby konstruować taką ofertę dla mieszkańców, dla Polaków, która by była akceptowalna i dobra dla rozwoju Polski.
1: Mateusz Morawiecki dalej się z państwem spotykał, a pan dalej jest w Prawie i Sprawiedliwości? Czy nie? Czy nie wie pan? Czy jest pan zawieszony, odwieszony? Czy jest pan w
0: nie,
1: pisie Schrödingera?
0: Myślę, że państwo doskonale wiedzą, że w styczniu bodajże zostałem wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości przez pana posła Macierewicza podczas konferencji prasowej. Natomiast na tym nie chcę się skupiać, bowiem dzisiaj zajmuję się zupełnie czymś innym.
1: No tak, tylko chcę doprecyzować, bo wtedy Antoni Macierewicz mówił o skreśleniu pana z listy członków Prawa i Sprawiedliwości. Później słyszeliśmy o tym, że jest pan zawieszony do dzisiaj. Czy która z tych wersji jest prawdziwa?
0: Nie wiem. Już ja powiem tak. Nie chcę naprawdę na ten temat mówić. Mogę powiedzieć, na czym skupiałem się wczoraj. Oczywiście przygotowując się też do dzisiejszej audycji, ale również wysłałem panu premierowi moją propozycję interpretacji pewnych działań, które powinno się wdrożyć po wczorajszym wypadku, po wczorajszej katastrofie autokaru na Węgrzech, bowiem zauważyłem pewną niespójność w przepisach unijnych w tej dyrektywie, która dookreśla czas pracy kierowców, dwóch kierowców autokarów w trakcie przejazdów nocnych, nie biorąc pod uwagę tego, że ci kierowcy mogą wykonywać inne aktywności w ciągu dnia, poprzedzającego to ten powrót nocny 600, 700, 800 kilometrowy. I dobrze byłoby to doprecyzować, że faktycznie ta aktywność powinna powodować to, że powinna być łączona z tą ewentualnie powrotem do domu i uniemożliwiać tak naprawdę powrót do domu w nocy po pełnym dniu aktywności kierowców.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Czy z Prawa i Sprawiedliwości to tego
0: tak,
1: wciąż
0: wolę
1: niestety
0: się zajmować, tak jak przed chwilą powiedziałem, tymi sprawami, które są ważne.
1: Do tych tematów lokalnych, bo wiemy, że Polska przeżywa kolejowy renesans. Liczba pasażerów na wielu trasach rośnie, także w Tomaszowie Mazowieckim. Wiemy, że dzisiejsza infrastruktura dworcowa, okołodworcowa przestaje wystarczać. Przełom 26 i 27 roku. To ma być ten moment, w którym skończy się modernizacja dworca, odnowienie peronów, także budowa parkingu na 90 miejsc dodatkowych. Czy jeszcze coś się wydarzy na dworcu, w okolicach dworca?
0: I właśnie pięknie doszliśmy do tego, dlaczego chcę i chcę współpracować

0: z Mateuszem Morawieckim, dlatego że my chcemy budować mosty, chcemy, ale nie mosty, te mosty czy wiadukty
1: nadrzeczne.
0: Nadrzeczne, tylko mosty pomiędzy ludźmi.
1: A z Dariuszem Klimczakiem także? Z ministrem infrastruktury z Polskiego Stronnictwa Ludowego?
0: Bez względu na partie polityczne, powiem tutaj na dole, jest najważniejsze dla mieszkańców to, czy będą jeździć równą drogą, chodzić równym chodnikiem, czy będą mieli dobry dostęp do opieki zdrowotnej, do placówek oświatowych, do placówek opieki społecznej i tak dalej, i tak dalej. To determinuje naszą codzienną działalność.
1: To co jeszcze wydarzy się wokół tego dworca Tomaszowskiego, czy też na samym dworcu? Wiem, że to nie jest inwestycja miejska, bo zarządcą dworca jest PKP SA.
0: Natomiast... Ale my wspieramy też i PKP, i tą inicjatywę poprzez chociażby nadzór i utrzymywanie parkingów przy dworcu, które jeden już powstał, kolejne powstaną lada moment, wyremontowane są już perony, został ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia przetarg na modernizację budynku dworca, w którym powstaną lokale usługowe, lokale biurowe, plus oczywiście to, że będzie on dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
1: I no bo oczywiście... to jest dworzec 72 roku, to znaczy ostatni raz była tam taka przebudowa dostosowująca do innej współczesności niż dzisiaj jest.
0: Dokładnie, więc i trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że gdyby nie determinacja i zaangażowanie pana ministra Dariusza Klimczaka, nie byłoby to możliwe. I jeżeli mogę jako prezydent miasta Tomaszowa Mazowieckiego w jakikolwiek sposób pomóc w tego typu przedsięwzięciach, to moim obowiązkiem jest to czynić.
1: A 28 rok to jest też ten moment, w którym przestaniemy w Tomaszowie przez ulicę Warszawską przejeżdżać przez Rogatki, przez torowisko i zaczniemy przejeżdżać tunelem pod właśnie torowiskiem?
0: Tak, ta inwestycja już się toczy. Został wyłoniony kilka miesięcy temu wykonawca i przejeżdżam dość często tamtędy, obserwuję bardzo szybki, dynamiczny postęp prac, więc spodziewam się, że niebawem już nie będziemy musieli stać w naprawdę wielokilometrowych korkach na przejeździe kolejowym, wyjeżdżając bądź wjeżdżając do Tomaszowa od strony Warszawy.
1: Są takie tematy, które wydają się nie mieć ani początku, ani końca i to jest chyba
0: temat... Ani barw politycznych.
1: Ani barw politycznych, ale to jest chyba właśnie rozbudowa dalsza trasy szybkiego ruchu, trasy S12, która ma przebiegać między innymi właśnie w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego na tym łódzkim odcinku w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. To jest szansa dla Tomaszowa Mazowieckiego, kolejna ekspresówka, czy być może wyzwanie jedno i drugie, bo część mieszkańców protestuje. Czy rzeczywiście być może jest tak, że zawsze się znajdzie grupa, która będzie chciała może jakiejś infrastruktury, ale niekoniecznie w swoim ogródku, czy też za swoim oknem?
0: To na pewno są bardzo delikatne kwestie. Trasowanie dróg nie należy do czynności łatwych, bowiem nie wolno naruszać też i tych potrzeb, codziennych potrzeb mieszkańców, ale też i potrzeb przyrodniczych i tak dalej. Więc a zarazem trzeba pamiętać o tym, że należy racjonalizować koszty również takiej inwestycji. Jestem pewien, że tego typu inwestycje są nie tylko dobre dla Tomaszowa Mazowieckiego czy regionu wokół Tomaszowa Mazowieckiego, ale również dla całego województwa łódzkiego, całego kraju. Nie od dziś wiadomo, że tak naprawdę drogi, trasy ekspresowe są krwiobiegiem organizmu, jakim jest kraj, jakim jest jego gospodarka i tak dalej. I bez tego ani rusz. Albo będziemy szli do przodu, budując te drogi, albo będziemy stali w miejscu. A jeżeli będziemy stali w miejscu, to tak naprawdę będziemy się cofali wstecz. I
1: to
0: nie o to w tym
1: północny
0: wszystkim chodzi.
1: Czy południowy?
0: My w tej chwili pracujemy nad kilkoma możliwościami. W wariancie oczywiście południowym mówimy tutaj o trasie ekspresowej. W wariancie północnym przygotowujemy koncepcję w tej chwili budowy takiej obwodnicy wewnętrznej i północnej, która by też odciążyła Tomaszów Mazowiecki z ruchu samochodów ciężarowych. Mogę tutaj też powiedzieć, że złożyliśmy oczywiście fiszkę do Ministerstwa Obrony Narodowej, bowiem ta droga miałaby charakter łączący Agencję Rezerw Materiałowych, też ten trakt w kierunku S-12 na południowy wschód, na Podkarpacie, ale też jednostkę wojskową 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Koszt tej inwestycji przewidujemy na około 150 milionów. To nie jest mały koszt, ale może uda się pozyskać dofinansowanie i w ramach tej inwestycji wybudowany zostanie nowy most na Pilicy, wiadukt i będzie taka swoista obwodnica północna, ale wewnętrzna.
1: To do 2030 roku zgodnie z planami uda się rozpocząć rozbudowę tej drogi S-12? Gdyby pan miał dzisiaj postawić swoje pieniądze, jak się spotkamy tutaj za 4 lata,
0: ale
1: to już będzie budowana.
0: Ja nie partycypuję, to jest oczywiście, żeby nie wprowadzać w błąd słuchaczy, to jest inwestycja krajowa. Zresztą nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie to, że ten ślad drogi przez Tomaszów Mazowiecki jest w tym systemie TENT, trasowania europejskiego dróg ekspresowych i autostrad. I dzięki temu można pozyskiwać fundusze zewnętrzne na tego typu inwestycje i one mogą powstawać. Bo w innym wypadku na pewno my jako Tomaszów nie bylibyśmy w stanie udźwignąć tego finansowo.
1: Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, poseł, były czy przyszły?
0: Na pewno były poseł. Dzisiaj skupiam się tylko na pracy samorządowej. Ona jest naprawdę bardzo wdzięczną robotą.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję
1: Kłaniamy
0: bardzo,
1: się dobrego dnia, tygodnia, do usłyszenia.
0: Dobrego tygodnia.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl. Więcej na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
0: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
4: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
5: Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Dlaczego akurat w złoto?
5: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
5: W Tavex, w Manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tavex.pl/łodzianin.
7: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
8: A to pewnie szefa długo nie będzie.
7: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
8: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
7: No w Brikomanie, a gdzie?
9: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: My teraz wracamy na drogi. Jak się jeździ od poniedziałku, informuje Kuba Jędrzejewski.
12: Na początek ekspresowa S8. Spory ruch jest przy niedziałających bramkach między węzłem Łódź Południe na A1 a węzłem Żgów. Z kolei na odcinku między węzłami Kowiesa a Huta Zawadzka na jezdni w kierunku Warszawy drogowcy naprawiają nawierzchnię i zablokowany jest tu prawy pas. Remont jest także między węzłami Rawa Mazowiecka Północ a Julianów i tu również utrudnienia, ale w kierunku Wrocławia. I na koniec zaglądamy do Łodzi. Najgorsza sytuacja jest na remontowanej Pabianickiej. Kierowcy, którzy podróżują w kierunku centrum, powinni uzbroić się w cierpliwość. Korek zaczyna się na wysokości ronda pod obwodnicą i nieco luźniej robi się dopiero przy Rudzkiej. A kolejne wiadomości dla kierowców minutę przed 9:00.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Na zegarze jest 8:30.
0: Same dobre wiadomości.
11: I te dobre wiadomości przekazuje Wiktoria Makowska.
13: Wielka pomoc dla odważnego człowieka. Służby i urzędy z całego województwa wspólnie włączają się w pomoc dla 24-letniego Kacpra Musiałowskiego z Woli Świnieckiej. Policjant i druh Ochotniczej Straży Pożarnej został ciężko ranny, gdy po służbie zatrzymał się, żeby pomóc kobiecie, której samochód wypadł z drogi. Chwilę później w grupę osób stojących na poboczu wjechał pijany kierowca. Kacper został potrącony i doznał poważnych obrażeń głowy. Aby wspomóc Kacpra, mundurowi zorganizowali challenge. O szczegółach piszemy na radiołódź.pl. Od września zmiany w żywieniu dzieci w szkołach i przedszkolach. Będzie mniej mięsa i cukru, a więcej warzyw i czystej wody. Wytyczne z tak zwanego rozporządzenia sklepikowego ograniczają też ilość cukru i tłuszczu w tym, co jedzą dzieci. Zmiany nie zakładają, że ze sklepików czy automatów znikną ciastka i inne słodycze. Będą natomiast mogły tam trafić produkty o obniżonej zawartości tłuszczu i cukru. W ubiegłym tygodniu w Polsce mogliśmy zobaczyć nawet 100 meteorów w ciągu godziny. Ci, którzy nie mieli okazji obejrzeć spadających gwiazd, mają jeszcze na to szansę, o ile niebo nie będzie zachmurzone. Do oglądania perseidów nie potrzebujemy profesjonalnego sprzętu. Najlepiej oglądać je gołym okiem i z dala od źródeł sztucznego miejskiego oświetlenia. Dziś warto dać się trochę ponieść fantazji. Obchodzimy dzień pozytywnie zakręconych. To nietypowe święto wszystkich tych, którzy mają bzika na punkcie swojej pasji, nie boją się zwariowanych pomysłów i potrafią zarażać innych dobrym humorem. To też dobra okazja, żeby zrobić coś inaczej niż zwykle. Wrócić do dawnego hobby, spróbować czegoś nowego albo po prostu znaleźć w poniedziałku trochę więcej powodów do uśmiechu. A jeśli ktoś już uważa, że zdecydowanie nie należy do pozytywnie zakręconych, dziś ma dobry dzień, żeby to zmienić. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 9:00. Zapraszam.
11: Co do perseidów, to dzisiaj mogą być problemy z obserwacją, bo będą chmury. Na termometrze mamy teraz 16 stopni, na barometrze 990 hektopaskali, ciśnienie powoli spada. Były słoneczne rozpogodzenie, ale się skończyło w ciągu dnia. Dzisiaj będą jednak przeważać chmury. No i wieczorem mogą się pojawić opady deszczu, które utrzymają się także w nocy. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 22 stopnie. Wiatr będzie słaby z południa.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: Co do pozytywnie zakręconych, to przypominam, że można być zakręconym prawoskrętnie albo lewoskrętnie. W każdym razie pozytywnie, to najważniejsze. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź jeszcze przez niespełna pół godziny do dziewiątej.

To poranna audycja Radia Łódź, a za nami być może ostatni taki gorący weekend tego lata, który między innymi wspomina Dziennik Łódzki. Upalna niedziela i plażing w Arturówki, pisze gazeta, tak łodzianie wypoczywali w ostatni gorący weekend lata. Plażowanie i kąpiel w pełnym słońcu, do tego jeszcze gałka lodów, a ta w Arturówku kosztowała 9 zł. Ludzie chętnie rozkładali ręczniki i opalali się na pełnym słońcu, a dzieci kąpały w zbiorniku. Szkoda, że maluchy nie miały swojego miejsca do zabawy. Niegdyś popularny wodny plac zabaw zostaje zamknięty. Przyczyną jest zmiana zarządcy terenu. Ma przejść gruntowną przebudowę. Otwarcie atrakcji zaplanowano dopiero na 2027 rok. No i jeszcze, jak drogi to jest wypoczynek, cena gofra z cukrem, pudrem w Arturówku wahała się, jak pisze gazeta, od 10 do 16 zł. Lemoniada kosztuje 12-14 zł. Wypoczywające nad wodą pozostają też budki typu fast food. Menu jest powtarzalne, a ceny wysokie. Na przykład karkówka wieprzowa w Grill and Chill kosztuje 49 zł, a pizza margherita w królewskich gofrach 30 zł. Także jak pisze Ekspres Ilustrowany, jeśli zdarzy się jeszcze taki jeden gorący weekend, to jak idziesz na plażę, to weź gruby portfel.

to poranna audycja Radia Łódź za 17 minut, godzina 9. Polecam jak zawsze portal Radia Łódź, tam do poczytania różne historie ciekawe. Między innymi o tym piszemy, czy wspominamy, a też teraz przypominam, że dwa młode bociany, które przyszły na świat w Sulejowskim Parku Krajobrazowym w Moszczenicy, wkrótce opuszczą gniazdo i odlecą do Afryki, ale zanim odlecą, trzeba im nadać imiona. Bo każdy może w tym pomóc. Te młode, to jest samiec i samica, są zdrowe, już niemal całkowicie samodzielne. No właśnie, tylko że bezimienne. Także jak ktoś ma jakieś propozycje ciekawe, to należy je wpisywać w komentarzach pod postem na facebookowym profilu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. No i pewne propozycje już są, na przykład Jacek i Agatka, albo Moćki, czyli skrótowo moszczenickie Boćki. To pewnie byłby Mociek i Moćka. Jest też propozycja Nela od flaneli, tkaniny podobnej do barchanu produkowanej w Moszczenicy. No ale tutaj to akurat byłbym ostrożny, bo przypomina mi się taki łódzki przedsiębiorca Shaya Rosenblatt, który produkował tkaniny tak marnej jakości, że mówili o nich, że są siajowe. To żeby tak nie było z bocianem, że dostanie jakieś fajne imię, a do końca życia później będzie reklamował jakieś byle co. Chyba, że to jest dobra flanela. No to w takim razie wszystko okej. Okay.

To może jeszcze a propos, jedna intrygująca historia z bocianami. Taka oto, że w 2017 roku polscy przyrodnicy z grupy ekologicznej wyposażyli pewnego bociana o imieniu Kajtek w nadajnik GPS z kartą SIM, bo chcieli dzięki temu śledzić jego żerowisko i trasę migracji do Afryki. No i początkowo wszystko szło ok. Kajtek pokonał ponad 6000 kilometrów, lecąc przez Europę i Bliski Wschód, aż dotarł do Sudanu. No i tam w drodze powrotnej zatrzymał się w rejonie Doliny Nilu Błękitnego i jego nadajnik przestał wysyłać sygnał. A kilka tygodni później przyrodnicy dostali odpowiedź na przynajmniej część zagadki, bo wraz z rachunkiem telefonicznym na mniej więcej 10 tysięcy złotych okazało się, że ktoś wyjął kartę SIM z nadajnika Kajtka, włożył ją do telefonu i przez 20 godzin wykonywał z niej połączenia. Nie udało się ustalić, co się stało z bocianem, ale za to ustalono, jakie są opłaty w roamingu za połączenia telefoniczne z Sudanem.

0: Energia na start. Radio Łódź na dzień dobry.
1: Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego.

Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
3: Podnoszenie ciężarów.
4: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
2: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
7: W niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19 ŁKS rozpocznie mecz ze Stalą Mielec. Letni wieczór, piłka nożna, Stadion Króla i emocje, których nie da się podrobić. Przeżyj to razem z nami. Kup bilet na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
8: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Za chwilę w Radiu Łódź wiadomości, ale teraz jeszcze informacje dla kierowców z dróg przekazuje Kuba Jędrzejewski.
11: Poranne godziny szczytu na drogach regionu dobiegają końca, jednak wciąż są ulice, szczególnie w Łodzi, gdzie można stracić kilka minut. Mowa tu przede wszystkim o remontowanej ulicy Pabianickiej między Portem a Rudzką. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo można tu stracić nawet około 20 minut. Sporo aut jak zawsze też na trasie WZ, Estakadzie i ulicy Wojska Polskiego. I na koniec Krajowa 60 w powiecie łęczyckim, spory ruch między Topolą Królewską a Witonią. Szerokiej drogi.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Na zegarze jest 9:00. Jest poniedziałek, 17 sierpnia, przed nami serwis informacyjny, który przekazuje Wiktoria Makowska.
12: CPN przyciągnął kierowców na stację. Od rana w regionie większy ruch przy dystrybutorach. Ranni w wypadku polskiego autokaru mogą wrócić do kraju. Trwają rozmowy z węgierskimi lekarzami. Prezydent Tomaszowa Marcin Witko już w Rozwoju Plus. W wiadomościach sprawdzamy, czy kolejnym krokiem będzie partia Mateusza Morawieckiego. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu. Od rana spory ruch na stacjach paliw w regionie. Od północy obowiązuje program ceny paliw niżej. Rząd obniżył VAT z 23 na 8% za paliwo. Ponadto ustalane są maksymalne ceny, które mogą obowiązywać na stacjach w całym kraju. Kierowcy korzystają z niższych cen, bo te spadły o około 90 groszy na litrze. Jak przyznają w rozmowie z naszym reporterem, regulacje powinny trwać dłużej niż ostatnie 2 tygodnie wakacji.
0: Z punktu widzenia kierowcy to zawsze jest dobrze, kiedy jest taniej. No, tylko kwestia jest tego, żeby podtrzymać tego typu tendencje i żeby te ceny faktycznie utrzymywały się możliwie jak najdłużej, nie tylko w okresie wakacyjnym. Skoro się dało teraz, to znaczy, że to jest możliwe.
13: Oczywiście jest to jak najbardziej na plus, natomiast uważam, że 2 tygodnie pod koniec wakacji to jest zdecydowanie kropla w morzu potrzeb i myślę, że powinno się to odbyć wcześniej i na pewno powinno być dłużej.
14: Dobrze, że rząd cokolwiek zrobił w tym kierunku, tylko szkoda, że tylko do końca wakacji.
12: Regulacje cenowe w ramach pakietu CPN nie obejmują autogazu.
2: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
12: Polskie władze rozmawiają z węgierskimi lekarzami o powrocie do Polski poszkodowanych w wypadku autokaru. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź wczoraj około 1 w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem, polski autokar przewożący pielgrzymów wpadł do rowu. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul mówiła na konferencji prasowej, że jeszcze dziś mogą zapaść pierwsze decyzje co do dalszych losów osób poszkodowanych.
15: Już od godziny 6 rano te zespoły na Węgrzech pracują. Zespoły pracują i rozmawiają z lekarzami po to, aby ustalić dotychczasowy proces leczenia, ale również planowany, tak aby można było podjąć decyzję co do transportu części osób do Polski. W dniu dzisiejszym takie decyzje będą zapadać.
12: Do transportu poszkodowanych rząd wysłał specjalny samolot z pomocą medyczną i konsularną. Węgierska policja bada przyczyny wypadku, a śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Krośnie. Mateusz Morawiecki zna wielu samorządowców w Łódzkiem. Były premier spotykał się z włodarzami miast w regionie, także po utracie władzy przez PiS. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, do Stowarzyszenia Rozwój Plus dołączyło 2 włodarzy miast w regionie. Jednym z nich jest nasz poranny gość, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko, z którym rozmawiał Michał Dąbrowski. Michale, czy włodarz Tomaszowa dołączy do partii Morawieckiego?
16: Na pewno nie wiadomo. Tak w skrócie odpowiada prezydent Witko. Niedawno były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do połowy października Stowarzyszenie Rozwój Plus zostanie przekształcone w nową partię.
17: 15 października przygotowywane jest duże spotkanie, na którym będziemy chcieli przedstawić bardzo istotne propozycje dla Polaków. I to na pewno tak, ale czy akurat będzie przeobrażenie się stowarzyszenia w partię polityczną, tego nie wiem.
16: Odpowiada prezydent Marcin Witko, który dodaje, że premier Morawiecki spotykał się z samorządowcami w czasie rządów i nadal utrzymuje te kontakty. A kiedy zostanie zmodernizowany Tomaszowski dworzec kolejowy i jaki może być ostateczny przebieg trasy S12? Odpowiedź na te pytania pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
12: Uwaga kierowcy, zmieniła się organizacja ruchu na Alei Bandurskiego w Łodzi. To na długo. Powodem jest budowa komory technicznej dla tunelu kolei dużych prędkości. W kierunku Redkini kierowcy pojadą nową tymczasową jezdnią omijającą miejsce prowadzonych prac. Może to tworzyć popołudniowe utrudnienia w ruchu i dezorientację kierowców. Droga ma 2 pasy ruchu, dlatego wykonawca nie przewiduje większych utrudnień, mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta.
18: Będziemy mieli przejazd 2 pasami na Redkinie. Będziemy mogli też wjechać i zjechać z Alei Unii Lubelskiej. Obszar budowy nie dotyczy tramwajów, one będą cały czas kursować na Redkinie oraz bez zmian pojedziemy trasą WZ w kierunku centrum.
12: Tymczasowa organizacja ruchu ma obowiązywać nawet przez 2 lata. Przypominam, że dzisiaj utrudnienia rozpoczynają się też na Rejmonta i Rublewskiego w Łodzi. Więcej na ten temat piszemy oczywiście na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. A kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 10.
10: A teraz już informacje sportowe przekazuje Piotr Andrzejczak.
19: W czwartej kolejce pierwszej ligi piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego pokonali na stadionie Króla Termalika Nieciecza 2-1. Bramki dla UKS-iaków zdobywali Krzysztof Pałowski i z rzutu karnego Karol Podliński. A w kadrze Łodzian na to spotkanie zabrakło Fabiana Piaseckiego. Klub poinformował, że napastnik poprosił o krótki urlop i go otrzymał. A trener Grzegorz Szoka tak skomentował brak zawodnika na boisku.
20: My dzisiaj jako zespół ŁKS-u przede wszystkim potrzebujemy ludzi, którzy chcą grać w tym klubie i którzy będą stawiać dobro tej drużyny ponad swoje indywidualne korzyści. Tak mogę powiedzieć i jak to się rozwiąże, no to zobaczymy, bo to pewnie dużo rzeczy jeszcze będzie wpływać, ale myślę, że widzieliśmy tą jedność na boisku.
19: A niewykluczone, że Fabian Piasecki już w ŁKS-ie nie zagra, a pozyskaniem piłkarza zainteresowane są kluby ekstraklasy. Nieudany mecz mają za sobą piłkarze Unii Skierniewice. Beniaminek pierwszej ligi przegrał z Miedzią Legnica 0-3. Męska sztafeta 4x400 metrów zajęła 6 miejsce podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. W składzie zespołu znalazło się aż 3 zawodników AZS-u Łódź: Maksymilian Szwed, Wiktor Wróbel i Kajetan Duszyński, który mimo zmęczenia dobrze oceniał występ Polaków.
3: Nakręcaliśmy się, żeby tu walczyć nawet o ten medal, ale i tak myślę, że można być zadowolonym z tych mistrzostw. Same eliminacje były bardzo trudne, żeby wejść do tego finału właśnie w ciut osłabionym składzie, także myślę, że z perspektywy czasu to jest właśnie fajny początek dla tej sztafety po tych perypetuach, powiedzmy, zeszłorocznych i bieganiu majowym. Musimy po prostu dalej walczyć.
19: A polskie zawodniczki w sztafecie 4x400 metrów zajęły 7 miejsce. Ostatniego dnia mistrzostw Birmingham srebrny medal w biegu na 1500 metrów zdobyła Klaudia Kazimierska. Polacy w sumie zdobyli w Wielkiej Brytanii łącznie 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. To o 2 więcej niż 2 lata temu w Rzymie, ale tym razem zabrakło złota. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Cały czas tylko jakieś 17-18 stopni mamy w regionie, ale temperatura pójdzie jeszcze w górę. Na barometrze 990 hektopaskali, za to ciśnienie będzie powoli spadać. Przed nami dosyć pochmurny dzień i możemy spodziewać się, że po południu zacznie kropić. Do wieczora przewidywane są opady deszczu, które będą także w nocy. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 22 stopnie Celsjusza, wiatr będzie słaby z południa, jakość powietrza mamy dobrą.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: 8 minut po godzinie 9. To wszystko na dziś porannej audycji Radia Łódź. Bardzo dziękuję za uwagę. Jarosław Turek, bo już jest Marcin Mendelbaum.
22: Dzień dobry.
10: Marcinie, który teraz Państwu będzie towarzyszyć.
22: Tak, jakoś wyszło od poniedziałku. Że? W dniu pozytywnie zakręconych, że sobie tutaj przyszedłem.
10: Aha. A już wiemy, jaka jesień będzie, jeśli chodzi o pogodę. Nie wiem, czy się orientujesz.
22: Chłodniejsza niż lato.
10: Będzie padać jesienią. No to też, wynika to... z dzisiejszego przysłowia. Wiesz,
22: czuję się zaskoczony.
10: Bo przysłowie mówi, że jak na świętego Jacka, czy na Jacka nie pada, to będzie sucha jesień, ale dzisiaj pada, znaczy, że będzie lało.
22: A na świętego Hieronima zima jest albo nie ma. No i takie to przysłowie.
10: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia jutro o 6.
23: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Wcześniej Paulina Przybysz, teraz Pink. Tak to bywa w Radiu Łódź, że gramy letnio, ale całkiem tak, żeby to lato było zarówno przyjemne dla tych, którzy gdzieś na wakacjach, jak i dla tych, którzy w pracy albo w domu. A konkurs, bo oczywiście, że będziemy mieć, nazywa się ten konkurs Wakacyjna Jazda. Krótko mówiąc, słuchaj, zgaduj i wygrywaj. I do wygrania będą oczywiście vouchery, wejściówki do parku rozrywki. Sprawa jest bardzo prosta. Trzeba po prostu odgadnąć po trzech sformułowaniach, o jaką piosenkę nam chodzi. Ale na razie jeszcze tych sformułowań podawać nie będziemy. Do 12 na pewno taka zabawa na naszej antenie się pojawi. Oczywiście w Radiu Łódź.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
6: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
7: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
6: W każdy poniedziałek po 21.
8: Okolice jazzu.
6: Zapraszam. Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
11: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
12: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
13: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w twoim regionie.
1: Po reklamie.
14: Najdłuższa fala relaksu.
15: Czyli przedpołudniowe spotkanie w Radiu Łódź. Lato trochę odpuściło, pogoda już mniej letnia, nie ma upału, nie jest aż tak bardzo gorąco, po prostu jest ciepło. Kto lubi takie lato? Ręka do góry. Można na przykład nagrać głosówkę i opowiedzieć, dlaczego właśnie takie lato najbardziej lubimy, albo nie.

Upały w Stanach Zjednoczonych, upały na południu Europy, a u nas pogoda trochę odpuściła, ale nie jest to powód, żebyśmy my odpuszczali konkurs wakacyjna jazda. Słuchaj, zgaduj, wygrywaj. Dzisiaj na pewno do 12 do wygrania będzie zaproszenie do parku rozrywki. Sprawa prosta, bo po prostu trzeba będzie podać tytuł piosenki wykonawcy na podstawie skojarzeń. Będą trzy sformułowania i jak ktoś odgadnie, jaka ta piosenka, no to już takie zaproszenie do parku rozrywki trafi w ręce słuchacza, a później będzie można się dobrze bawić. Na pewno do 12 taki konkurs w Radiu Łódź, na antenie Radia Łódź. No przy okazji polecam naszą stronę radiolódź.pl, bo tam można dowiedzieć się, co ciekawego dzieje się w Łodzi i w regionie. Oczywiście poza tym, co mówimy i informujemy na antenie. Zatem warto słuchać, warto czytać, oglądać i różnego rodzaju z naszą stroną ciekawostki robić, na przykład nagrywać głosówki. Bo przez stronę oczywiście można. Kate Bush teraz.

To Kate Bush, a jeśli ktoś teraz jest w Rzymie, bo przecież w Rzymie też można słuchać Radia Łódź, wystarczy aplikacja albo strona internetowa i na przykład miał plany, by dzisiaj wybrać się do Koloseum, o to te plany mogą zostać mocno zrewidowane, bo dzisiaj mają strajkować pracownicy spółki pracujący na terenie Parku Archeologicznego Koloseum. Powód? Upały i trudne warunki pracy. Całodniowy protest organizują związki zawodowe. Powodem są przede wszystkim warunki pracy podczas upałów. Pracownicy twierdzą, że od miesięcy mówią o problemie wysokich temperatur, ale ich zdaniem zastosowane zabezpieczenia wciąż są niewystarczające. No i tak, jakie są główne zarzuty? A tego, że część personelu musi pracować na zewnątrz, często bezpośrednio na słońcu w sezonie letnim. Kiedy Koloseum odwiedzają tysiące turystów, pracownicy pozostają na swoich stanowiskach, także przy temperaturach sięgających 40 stopni. Związkowcy domagają się konkretnych działań chroniących przed stresem termicznym oraz poprawy warunków pracy. No to gdy, jeśli ktoś dzisiaj będzie odwiedzał Koloseum, to proszę wziąć pod uwagę, że właśnie na terenie Parku Archeologicznego Koloseum w Rzymie może trwać protest i to zwiedzanie może być trochę inne niż zazwyczaj. A jak ktoś jest pierwszy raz, to może i nie zauważy różnicy. Natomiast jeśli chodzi o spółkę, przeciwko której pracownicy organizują protest, spółka ta zapewnia, że wprowadziła już między innymi wodę, że maszyny do produkcji lodu się pojawiły, a także zacienione miejsca. No i uwaga, chłodzące szaliki dla pracowników. Tylko żeby się nie pomylić, bo jak zimą dadzą te chłodzące, to będzie coś nie tak.

0: brak tchu. Oj, w upał może brakować tchu, ale upał odpuścił, po prostu jest ciepło. A pan Krzysztof nagrał głosówkę.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Krzysztof się kłania. Tym razem z Sulejowa pozdrawiam. No jest całkiem dobra pogoda. Słońce prześwituje od czasu do czasu przez chmurki. Temperatura około 20 stopni. Także jest nieźle. A tym bardziej, że po tym dwudniowym spędzie, który był, jest cisza, spokój, prawie nikogo nie ma, także można żyć i odpoczywać w spokoju. To tyle, panie redaktorze, co mogę powiedzieć.
0: Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy. Jeśli ktoś chciałby zdać relację jak nad innymi zbiornikami albo ciekami wodnymi, czyli po prostu nad rzekami w regionie łódzkim, to proszę bardzo, można nagrywać głosówki, można dzwonić 606 78 78 78, może ktoś z Nadneru zadzwoni, albo z Nadpilicy, albo z Nadwarty.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
4: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
5: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
4: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
6: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
7: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
4: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
5: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
4: i Anna Groblińska.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
9: Egzotycznie świeże.
8: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
9: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
8: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
10: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
1: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
12: Po śmierci 12 Polaków na Węgrzech będzie kontrola firmy przewozowej. Za chwilę szczegóły. Tańsza benzyna i diesel do końca wakacji. Krajowa Administracja Skarbowa sprawdzi, czy stacje przestrzegają limitów. Tomaszów chce północnej obwodnicy. Szansą może być planowana droga ekspresowa S12. Dzień zachmurzeń umiarkowanej duże, możliwe przelotne opady deszczu. Będzie kontrola firmy odpowiedzialnej za przejazd grupy polskich pielgrzymów. Po wypadku autokaru na Węgrzech w najbliższych dniach inspektorzy transportu drogowego sprawdzą firmę odpowiedzialną za przejazd. Przypomnijmy, w drodze powrotnej z Bośni i Hercegowiny na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rzecznik głównego inspektora transportu drogowego Wojciech Król powiedział, że sprawdzane będą m.in. wszystkie wymagane dokumenty i licencje przewozowe.
13: Uprawnienia przewoźnika, czas pracy kierowców, cały obszar, że tak powiem, związany z transportem drogowym, można powiedzieć od podszewki, analizowany jest przez inspektorów pod kątem zgodności właśnie z ustawą o transporcie drogowym.
12: W ciągu minionych 6 lat autokary tej firmy przechodziły kontrolę 11 razy, a dwukrotnie wykryto uchybienia. Kierowcy powinni już widzieć zmianę cen na dystrybutorach. Do końca wakacji będzie działał rządowy program Ceny Paliwa Niżej, który ma sprawić, że koszty tankowania benzyny i oleju napędowego będą niższe. A o szczegółach Maciej Szefer.
14: W ramach programu maksymalne ceny paliw na stacjach będą regulowane przez ministra energii. Stawki mają spaść o około złotówkę, zapowiedział premier Donald Tusk.
15: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
14: Kierowcy wskazują, że każda zmiana obniżająca koszty tankowania jest dobra. Zwracają jednak uwagę, że to rozwiązanie tymczasowe.
16: Jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
17: Może być, jeśli to zda egzamin.
14: Nowy program CPN będzie działał przez 2 tygodnie. Maciej Szefer, Polskie Radio.
12: Przestrzeganie limitów cenowych na stacjach kontroluje Krajowa Administracja Skarbowa, a za sprzedaż droższą niż maksymalne stawki grożą kary finansowe, nawet do 1 000 000 zł. Zagubieni łodzianie na placu Rejmonta mają problem z dojazdem do centrum. Przypomnijmy, od dzisiaj trwa remont torowiska na placu Rejmonta i ulicy Piotrkowskiej, ale już wczoraj kierowcy i pasażerowie musieli liczyć się ze zmianami ruchu w tym rejonie. I choć samochody nadal mogą przejeżdżać Piotrkowską, to w pierwszym etapie nie jest możliwy przejazd z ulicy Przybyszewskiego. Objazdy wyznaczono m.in. przez Kilińskiego i Zarzewską. Łodzianie już wczoraj mieli problemy z dojazdem.
18: Tramwajem dojechałam do Żwirki, później zorientowałam się, no ale to trzeba pomyśleć. Byłam szoku, bo nie wiedziałam, jak się poruszyć.
19: Z komunikacją był problem, ale ten pan tam z autobusu Z11 wysiadł do ludzi, mówił, gdzie mają wsiąść, tak? Że tu mają wsiąść, że na przykład do Górniaka dojeżdża.
12: To jednak nie koniec zmian na drogach w Łodzi. Kierowcy przy Kaliskiej od dzisiaj poruszają się tymczasową jezdnią w kierunku Retkini. Może to tworzyć popołudniowe utrudnienia w ruchu i dezorientację kierowców. A powodem tych utrudnień jest budowa komory dla tunelu kolei dużych prędkości w pobliżu Atlas Areny.
8: Więcej na radiowódź.pl.
12: Północna obwodnica Tomaszowa Mazowieckiego może powstać w ramach rozbudowy drogi ekspresowej S12. Rozważane są różne warianty przebiegu tej trasy. S12 docelowo ma połączyć Dorochusk w Lubelskiem przy granicy z Ukrainą oraz Piotrków Trybunalski w Łódzkiem przez Tomaszów Mazowiecki. Część mieszkańców protestuje, obawiając się zniszczenia przyrody i odcięcia ich domów od reszty miasta. Pogodzenie wszystkich interesów jest trudne, mówi tomaszowski prezydent Marcin Witko.
20: W wariancie oczywiście południowym mówimy tutaj o trasie ekspresowej. W wariancie północnym przygotowujemy koncepcję w tej chwili budowy takiej obwodnicy wewnętrznej i północnej, która by też odciążyła Tomaszów Mazowiecki z ruchu samochodów ciężarowych.
12: Poranny gość Radia Łódź dodaje, że Tomaszów wysłał w sprawie obwodnicy zgłoszenie do Ministerstwa Obrony Narodowej. A kiedy zostanie zmodernizowany dworzec kolejowy w Tomaszowie Mazowieckim? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. W tej godzinie w Wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 11:00.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Dziś nie trzeba mówić, uf, jak gorąco, będzie po prostu ciepło, takie lekkie lato na termometrach dzisiaj, maksymalnie 24 stopnie w tej chwili w całym województwie, od Kutna po Radomsko i od Sieradza po Skierniewice, 18 stopni na termometrach. Będą chmury, popada deszcz przelotnie, ale popada, choć miejscami może trochę bardziej. Niewykluczone są także burze w ciągu dnia, a jak będą burze, to i porywy wiatrów będą duże.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: I oddech od gorącego, upalnego lata. Depeche Mode. Teraz na początek drugiej godziny. Patrycja Wojszlis realizuje, Marcin Mendelbaum przed mikrofonem. Zapraszamy bardzo serdecznie. A i będzie jeszcze konkurs, ale to przed 12:00, czyli niecałe dwie godziny.

Lato w pełni, a to oznacza, że więcej pracy mają drogowcy, a kierowcy stoją w korkach albo omijają miejsca remontowane. No, o tym wszystkim piszemy na stronie radiouć.pl. Warto zapoznać się, bo dzisiaj pojawiły się ekipy w nowych miejscach. Wspominaliśmy o placu Reymonta, o okolicach dworca Łódź-Kaliska i Alei Bandurskiego, gdzie też zmiany dla kierowców, ale warto wspomnieć, że nocami remontowane jest skrzyżowanie Wojska Polskiego Strykowska Palki. To jest kolejne miejsce poddane remontowi. Także ulica Północna w Łodzi między Sterlinga a skrzyżowaniem z ulicą Franciszkańską. No i przypominamy, że także poza Łodzią w Zgierzu trwa budowa ronda na ulicy Łódzkiej. W związku z tym są problemy. No i jeszcze dalej na północ Krajowa 60 między Łęczycą a Kutnem. Także remontowana i ruch wahadłowy, jeśli dobrze pamiętam, w 6 miejscach. Cierpliwości życzę. Poczekał.

0: I taka oto sytuacja po 10.30 dzisiaj, magazyn Zdrowym Być, a dzisiaj z moim gościem porozmawiam o medycynie podróży. Tak, tak, istnieje taka. Gdyby ktoś się jeszcze nie wiedział, to warto zapoznać się bliżej z tym tematem, jeśli na przykład wyjeżdża się do jakichś egzotycznych krajów. A że wakacje trwają, no to temat poruszyłem. O szczepieniach i różnego rodzaju innych przygotowaniach i co robić na miejscu, by na przykład nie spędzić całego tygodnia urlopu w toalecie, będziemy mówić po godzinie 10.30.
1: Słuchasz Radia Łódź.

Dzień pozytywnie zakręconych. Dzisiaj przypada 17 dnia sierpnia. Ktoś z Państwa pozytywnie zakręcony? W ogóle na czym polega to pozytywne zakręcenie? Gdyby ktoś chciał wytłumaczyć, to zapraszam. Można na przykład napisać na studio@radiowodz.pl. O co chodzi z tym pozytywnym zakręceniem? Bo Jarek rano mówił, że można być pozytywnie zakręconym w prawo albo w lewo. A jestem ciekaw, czy czymś to się różni. 24 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż, to także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
2: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
3: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
5: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Najdłuższa fala relaksu.
7: No i tak, pozwalamy się zrelaksować, choć dokładnie nie pamiętam, ale jakoś tak chyba, jeśli ktoś ma powtórkę z matur, to jakoś teraz w najbliższym czasie. Albo coś pomyliłem, zupełnie, nieważne. Rok szkolny za 2 tygodnie, gdyby ktoś chciał się już zacząć przygotowywać, choć nie wiem po co, bo trzeba korzystać z tego, że jest wolne, to my mamy pierwiastek z 3.

Do zagranicznego wyjazdu trzeba się przygotować, a jeśli to jest kraj egzotyczny, do którego się wybieramy, to trzeba pamiętać o szczepieniach i o tym, jak zachowywać się na miejscu, żeby później nie było zdrowotnych przykrości. I o tym już za niecałe 4 minuty będę rozmawiał z naszym gościem.

0: Tu Radio Łódź, za 20 minut będzie 11.
1: Zdrowym być.
2: Zdrowym być, jak w każdy poniedziałek, a dziś temat trochę związany z wakacjami, a nawet bardzo związany z wakacjami. Na łączach wakcynolog Łukasz Durajski, znany w sieci jako Doktorek Radzi. Witaj Łukaszu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Chciałbym z tobą porozmawiać, bo co prawda wakacje jakoś tam są już po półmetku i to nawet dość bardzo, ale my wyjeżdżamy właściwie cały czas i cały rok, a do krajów egzotycznych, no to właściwie bez ograniczeń wyjeżdżamy, a Azja, Afryka, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa. Co z twojego punktu widzenia, o czym powinien pamiętać turysta wyjeżdżający właśnie do Azji czy Afryki?
3: Och, rzeczywiście bardzo ogólne pytanie, ale przede wszystkim o tym, aby się przygotować do wyjazdu.
2: Ja nie mówię o pakowaniu walizek.
3: Tak, dokładnie. To się powiedzieć, że nie chodzi tylko i wyłącznie o walizkę, ale rzeczywiście przygotowanie w kontekście zdrowotnym ma tutaj bardzo duże znaczenie. Szczególnie, że medycyna podróży rządzi się swoimi prawami i to nie jest tak, że jedziemy do wygodnego pięciogwiazdkowego hotelu, nawet będąc w Azji, i problem mamy z głowy, bo niestety od prozaicznych oczywiście kłopotów w postaci biegunki czy takich zatruć pokarmowych, po różne historie dotyczące bliższych kontaktów, nazwijmy to w ten sposób, ze zwierzątkami, i nie mówię tu tylko i wyłącznie o szakalach czy lwach na safari w Afryce, ale chociażby o tych najmniejszych, które średnio widać, czasem słychać, nam bardzo przeszkadzają, czyli komarach, które potrafią zrobić nam bardzo dużo krzywdy, jeżeli chodzi o przenoszone choroby. Także faktycznie tych zagadnień, które jest relatywnie sporo, nie zawsze wyjeżdżając o tym myślimy. Stąd warto, aby rzeczywiście sobie taką konsultację medycyny podróży odbyć przed wyjazdem, szczególnie gdy jedziemy do takich krajów tropikalnych.
2: A czy załatwimy to po prostu szczepieniami, czy musimy liczyć się także z innymi czynnościami, które powinniśmy wykonać przed wyjazdem?
3: Nie tylko szczepienia, bo oczywiście szczepienia to jest ochrona przed tymi najcięższymi, niektórymi chorobami, natomiast przecież mamy choroby, które przenoszone są właśnie przez wspominane komary, na które nie mamy szczepień, ale na przykład mamy profilaktykę, czy chociażby przykładem będzie malaria, gdzie jadąc w konkretny region, szczególnie tutaj Afryki, powinniśmy sobie po prostu taką profilaktykę zażywać i zabezpieczyć się po prostu przed rozwojem tej choroby. Będzie to kwestia chociażby wyposażenia się w odpowiednią apteczkę podróżnika, tak? Czyli co zabrać ze sobą w dany region, żeby na wszelki wypadek być przygotowanym, czyli co może się wydarzyć, jakie sytuacje mogą nas spotkać, żebyśmy byli bezpieczni. Tym bardziej, że pamiętajmy, że im bardziej tropikalnie, tym trudniej o właściwe leki na miejscu. I to też jest bardzo często paradoks, bo podróżnicy czy tam turyści wychodzą z założenia, że no na miejscu będą lepsze leki czy dopasowane, ale tak nie jest, bo nie ma tam głównego inspektora sanitarnego, który pilnuje tych leków, nie ma głównego inspektora farmaceutycznego, który na to zwraca uwagę, więc niestety te produkty, które kupujemy, no nie są dyplomatycznie mówiąc kontrolowane. W związku z tym my nie zawsze wiemy w ogóle, co kupujemy i co bierzemy. Także tutaj ta sytuacja wymaga rzeczywiście dużo większego przygotowania.
2: Czyli krótko mówiąc, przed takim wyjazdem, dajmy na to do Azji albo do Afryki, wybieramy się do lekarza specjalisty, jeśli chodzi o medycynę podróży, i lekarz mówi, jak powinniśmy się przygotować do takiego wyjazdu, na przykład do Kenii.
3: Dokładnie, właśnie o to chodzi, aby przede wszystkim, słuchajcie, też ma znaczenie to, co my też tam będziemy robić, tak? Bo jeżeli to będzie wypadek kuratu Sharm el-Sheikh w Egipcie, no to też niewiele będzie potrzeba, żeby tych działań podjąć. Natomiast jadąc na safari do Afryki, już musimy uważać na kolejne historie, kolejne problemy zdrowotne, potencjalny kontakt ze zwierzątkami typu małpki w Azji, czy chociażby właśnie takie safari w Afryce, powoduje, że już musimy zwrócić uwagę na kolejny problem, którym będzie chociażby potencjalne ryzyko wścieklizny. I tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście tych zagadnień jest sporo i w zależności też od tego, co będziemy robić, bo jeżeli chcemy się wspinać w wysokie góry, no to będziemy potrzebowali profilaktyki dotyczącej choroby wysokościowej, tak? Jeżeli wybierzemy się do Machu Picchu, na pewno będziemy musieli się z tym zderzyć. I tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko też będzie uwzględnione w trakcie takiej konsultacji, żeby rzeczywiście, no, bezpiecznie i spokojnie sobie po prostu nie tylko spędzić tam czas, ale co najważniejsze, bezpiecznie wrócić.
2: Czy my też są takie szczepienia, które trzeba sobie jak gdyby samemu dawkować podczas podróży gdzieś długotrwałych? Czy takie zastrzyki, różnego rodzaju rozwiązania są dla nas bezpieczne i każdy potrafi to zrobić? Mówię tutaj na przykład o zastrzykach w brzuch.
3: No oczywiście, jeżeli mamy jakąś historię leków przeciwzakrzepowych czy insuliny, no to są też takie historie, które w ogóle tak nawet podstawowe, to nie musimy tutaj żadnych jakichś dodatkowych elementów brać pod uwagę, a to też musimy uwzględnić, bo przecież te preparaty typu insulina będą musiały być na przykład przechowywane w lodówce, więc też musimy zwrócić uwagę na chociażby temperatury i używalność jak gdyby tych leków i dostosować też sobie to do wyjazdu. Także faktycznie w zależności od tego też z jakimi problemami potencjalnie borykamy się, czy to będzie rozmowa dotycząca dziecka, czy rozmowa dotycząca seniora, no tych zagadnień faktycznie będzie dużo i to, co będziemy musieli stosować, w jaki sposób tą profilaktykę zastosować, żeby bezpiecznie tam spędzić ten czas, no to rzeczywiście tych tematów jest relatywnie sporo.
2: Czy przy tych szczepieniach ochronnych musimy liczyć się z dużym wydatkiem finansowym?
3: Oczywiście największy wydatek jest pierwszorazowo, bo większość szczepień, które wykonujemy, właściwie tak naprawdę poza trzema, które musimy powtarzać, czyli dur brzuszny, który powtarzamy co 3 lata, tenże z tłuszczem, który powtarzamy co 10 lat, są takimi szczepieniami, które rzeczywiście cyklicznie trzeba powtórzyć. Reszta szczepień właściwie już mamy na całe życie, więc jeżeli już wykonamy czy podróżujemy sobie i do poszczególnych regionów sobie te szczepienia uzupełnialiśmy, to nie jest to duży wydatek. Oczywiście pierwszorazowo może się to wydawać sporo.
2: Opublikowałeś też na swoim profilu takie porady, największe błędy w jedzeniu za granicą. To też jest ważne przy wakacyjnych podróżach. My często popełniamy te błędy, bo widzimy, zachwycamy się kuchnią, która jest tam na miejscu, a później zamiast zwiedzać, no to na przykład spędzamy resztę urlopu w toalecie.
3: No właśnie, to zawsze też mówię swoim pacjentom, jak konsultuję, że to nie jest tak, że oczywiście to jest problem zdrowotny, który nie wiadomo jak nam grozi naszemu życiu, ale no spędzenie paru dni w trakcie tygodniowego pobytu na wakacjach w toalecie, no to nadal średnia przygoda, a my popełniamy rzeczywiście takie kardynalne błędy i ten, który mi się oczywiście na początek nasuwa, to kwestia tej brawury, jak ja to mówię, przy tym pięciogwiazdkowym hotelu, bo to, że jedziemy sobie do Kenii i siedzimy w pięciogwiazdkowym hotelu, nie oznacza, że tam woda osobnymi złotymi rurami dopływa w sposób sanitarny i czysty w stosunku do tej, która dopływa do wioski kenijskiej. Niestety kanalizacja jest ta sama i to nie jest tak, że jesteśmy w bezpiecznym miejscu i możemy sobie już pozwolić na wszystko tak jak w Europie. To jest pierwsza rzecz. Rzeczywiście kwestie dotyczące zwracania uwagi już na kostki lodu, mam wrażenie, że turyści się już w miarę przyzwyczaili, wiedzą rzeczywiście, że na to trzeba uważać. Ale kompletnie nie myślimy o tym, że możemy złapać różne przygody jelitowo-żołądkowe, jedząc znowu też w restauracji, która fajnie wygląda, fancy, sałatkę, bo pamiętajmy o tym, że nadal przy całej sympatii panie grażynki, które ją przygotowują w kuchni, nie używają wody butelkowanej do mycia tych warzyw, przygotowując nam jedzenie, więc jeżeli nie jest to poddane obróbce termicznej, mówiąc bardzo ogólnie, czyli gotowane, smażone czy pieczone, no to ryzyko jest i o tym też trzeba pamiętać, bo nam się wydaje, że no przecież tylko w bezpiecznych miejscach jedliśmy. Co znaczy bezpieczna, tak? Przecież woda z kranu nadal mówię, jest taka sama wszędzie, a te produkty są przygotowywane właśnie no, z kranu. Więc to jest też taki częsty błąd, o którym nie myślimy. I paradoksalnie bezpieczniej będzie zjeść street fooda na Khao San w Bangkoku, który jest wysmażony w głębokim tłuszczu, niż właśnie w takiej super fancy restauracji sałatkę, surówkę ze świeżymi warzywami czy owocami. Także tych błędów rzeczywiście potrafi być sporo.
2: Czyli krótko mówiąc, zanim wyjedziemy na wakacje, najpierw porady u wakcynologa, u specjalisty dotyczące medycyny.
3: Wystarczy medycyna podróży, medycyn, albo u lekarza rodzinnego, który często też jest w stanie nam pomóc. Absolutnie tak.
2: No właśnie, żeby te wakacje miały jak najlepsze wspomnienia, żebyśmy pozwiedzali i coś dobrego zjedli, ale przede wszystkim powinniśmy na siebie uważać. Dziękuję bardzo. Łukasz Durajski, wakcynolog z profilu Doktorek Radzi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że trochę pomogliśmy w przygotowaniach do dalekich podróży, bo najważniejsze w podróży jest, żeby podróżować, a nie żeby przesiadywać w takim miejscu, które no, też mamy w domu. O, i tego się trzymajmy. Za 11 minut będzie godzina 11.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku. Leżę.

0: Wakacyjne szczepienia i uwaga na to, co jemy podczas egzotycznych podróży. W tej sprawie słuchacz.
1: W sprawie tej rozmowy, która odbyła się przed chwilą na antenie, chciałem powiedzieć, że ma pan rację, ten, który mówił, że to jest nieuniknione praktycznie ta klątwa faraona, bo będąc w restauracji, te warzywa, które tam są, nie są myte w wodzie mineralnej, tylko w wodzie, która tam jest. I praktycznie to jest, ta choroba jest nieunikniona. Powiem tak, że polskie środki na to nie działają. Trzeba tam na miejscu kupić i one wtedy działają.
0: Każdy ma różne spostrzeżenia na ten temat, choć pan Łukasz Durajski, lekarz, zalecałby zaopatrzyć się w środki farmakologiczne już w Polsce. Klątwa faraona na egzotycznych wakacjach. A ciekawe, jak się nazywa takie zatrucie nad Bałtykiem. Może ktoś ma pomysł? Studio@radiowodz.pl

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
3: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
5: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
1: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, jest 11. Wiadomości Małgorzata Błażewicz, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Coraz mniej kierowców przejeżdża na czerwonym świetle w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. Tramwaje wrócą na ważne w Łodzi ulice. Przetarg na przebudowę torowiska wchodzi w decydującą fazę. Trzy ofiary śmiertelne z jednej wsi. Wracamy do tragicznego wypadku polskiego autobusu na Węgrzech. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, a temperatura maksymalna do 24 stopni. Coraz mniej przejazdów na czerwonym świetle w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. Choć oba miasta ponownie znalazły się w niechlubnej krajowej czołówce wykroczeń rejestrowanych przez system Red Light, najnowsze dane pokazują poprawę. Łączymy się z reporterem Radia Łódź Jakubem Jędrzejewskim, który jest przy jednym z łódzkich skrzyżowań.
8: Jeśli chodzi o skrzyżowanie, przy którym jestem, czyli Rokicińskie i Puszkina, to od stycznia do końca czerwca system Red Light zarejestrował niemal 1600 przejazdów na czerwonym świetle. To piąty najwyższy wynik w całej Polsce. Jeszcze wyżej, na czwartym miejscu znalazł się Piotrków Trybunalski. Na skrzyżowaniu Alei Sikorskiego, Armii Krajowej i Piłsudskiego odnotowano blisko 1800 takich wykroczeń. W Łodzi poprawa jest wyraźna, bo rok temu w pierwszym półroczu na tym skrzyżowaniu zarejestrowano ponad 3100 przypadków, czyli niemal 2 razy więcej. Wtedy Łódź zajmowała drugie miejsce w kraju.
7: Dziękuję za informację. Z kolei w Piotrkowie Trybunalskim od stycznia do czerwca ubiegłego roku kamery zarejestrowały ponad 2000 przypadków przejazdu na czerwonym świetle. To około 400 więcej niż w pierwszym półroczu tego roku.
9: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
7: Ostatnie dni przetargu na wielką tramwajową inwestycję w centrum Łodzi. Do 2030 roku tramwaje wrócą na ważne ulice Zieloną i Legionów do Alei Włókniarzy. Ruch szynowy zniknął stamtąd kilka lat temu w związku z budową tunelu średnicowego. Kiedy to się zmieni? O tym mówi reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
10: Do końca października 2029 roku tramwaje w Łodzi mają powrócić na ulicę Zieloną i odcinek ulicy Legionów do Alei Włókniarzy. 5 lat temu ruch szynowy został zawieszony na tych trasach na czas budowy kolejowego tunelu średnicowego. Inwestycja ta ma kilkuletnie opóźnienie, a torowiska i przystanki się zdegradowały, dlatego spółka Łódzkie Inwestycje szuka wykonawcy remontu torów, przystanków i wodociągów. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
7: A przetarg na przebudowę linii tramwajowej na Legionów i Zielonej trwa do 27 sierpnia. Mieszkańcy wsi Siedliska na Podkarpaciu w szoku po tragicznym wypadku na Węgrzech. Na pokładzie polskiego autobusu było 18 mieszkańców tej niewielkiej miejscowości w gminie Lubenia. Potwierdzono dotąd śmierć 3 mieszkańców wsi.
11: Wszyscy znajomi. Sąsiadka z góry, tutaj, tam, wyżej, małżeństwo.
12: To starsze osoby?
11: To takie już emeryci sprawni, udzielający się tutaj w ogóle w naszej parafii, w gminie. Po prostu mieli swoje takie kółko, jeździli sobie na takie wyjazdy.
13: No ci, co wiemy, kto zginął, to ich po prostu znaliśmy. Tak, bo tu się wszyscy znają. Strasznie trudne to jest wszystko. Ciężkie do zrozumienia.
12: Bo tym bardziej, że pojechali na pielgrzymkę.
13: Tym bardziej, że pojechali na pielgrzymkę do Medjugorje i No strasznie.
7: Kilku mieszkańców wsi zostało rannych. Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 w północno-wschodniej części Węgier. W pojeździe znajdowali się pielgrzymi, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny do Polski. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Lipiec okazał się najgorętszym miesiącem w historii w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych. Temperatury pobiły rekord ustanowiony jeszcze w czasach wielkich burz pyłowych lat 30. XX wieku. O szczegółach mówi Jan Pachlowski.
0: Dla dziesiątek milionów Amerykanów pora roku, która dotąd kojarzyła się z wyjazdami i wypoczynkiem, coraz częściej staje się czymś, przed czym chcą uciec. W Teksasie odnotowano drugą w ciągu zaledwie roku powódź o skali zdarzającej się raz na 1000 lat. W Indianie, położonej poza tak zwaną Aleją Tornad, wystąpiła rekordowa liczba 77 trąb powietrznych, a przez cały ten czas wszechobecny upał. Lipcowe upały, wielomiesięczna susza i silny wiatr podsyciły pożar zarośli w Spokane w stanie Waszyngton, wywołany, jak podejrzewają służby, przez podpalacza. Według amerykańskich synoptyków fale upału występują obecnie 3 razy częściej niż w latach 60. XX wieku.
7: Więcej o pogodzie w Łodzi i regionie powiemy tuż po wiadomościach, a na kolejne zapraszam za godzinę. Wrócimy w nich do wczorajszego wypadku na terenie Wesołego Miasteczka w Sulejowie. Mężczyzna spadł tam z wysokości kilku metrów podczas prac przy jednym z urządzeń. Władze miasta wydały oświadczenie. Szczegóły o 12.00.
12: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: To musi być poniedziałek z parasolem gdzieś w torbie, pod pachą, w ręku, żeby w razie czego się mógł przydać. Na razie takie drobne opady pojawiły się w okolicach Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, Zduńskiej Woli i Widawy. Trochę, delikatnie, jeśli w ogóle popadało właśnie w tych miejscach. Poniedziałek raczej rześki w porównaniu z tym, co mieliśmy ostatnio, bo maksymalnie dziś 24 stopnie w regionie łódzkim. Spoglądam, ile jest teraz i okazuje się, że 19, równo. Całe województwo równo obdzielone taką właśnie temperaturą. Dzisiaj także możliwe burze, no i porywy wiatru do 75 km na godzinę w czasie burz.
12: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: Nie zapomniałem o konkursie Wakacyjna Jazda, a to oznacza jedno, że na pewno w tej godzinie taki konkurs się pojawi. Proszę zatem słuchać uważnie do zdobycia zaproszenie do Parku Rozrywki, ale zanim to jeszcze będą informacje kulturalne. Marcin Mendelbaum, jeszcze raz dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 11 to jeszcze taki mały deser do wiadomości.
1: Czas na kulturę.
0: O poniedziałku w Radiu Łódź, Wiktoria Makowska.
2: A kulturalny poniedziałek możemy rozpocząć o godzinie 16 spotkaniem kolażowym w Bibliotece Olimpia. Podczas godzinnego warsztatu każdy z uczestników stworzy własne, niepowtarzalne prace, które później będzie można zabrać ze sobą do domu. To okazja do twórczego eksperymentowania z obrazem, formą i kompozycją, również dla tych, którzy na co dzień nie zajmują się sztuką. Pół godziny później kolejna propozycja dla tych, którzy lubią rysować. O 16.30 w Bibliotece Secesja przy Zachodniej 76 w Łodzi rozpoczną się warsztaty Design Sketching. To zajęcia z podstaw szkicowania projektowego prowadzone przez studentkę wzornictwa. Uczestnicy będą rysować przedmioty o ciekawych formach, a przy okazji poznają podstawowe zasady perspektywy. Trzeba zabrać własny szkicownik i ołówek. Zajęcia przeznaczone są dla osób pełnoletnich. Z kolei o godzinie 18.00 coś dla miłośników sztuki i kina. W ramach cyklu Art Beats będzie można zobaczyć dokument Lotto i Berenson – Splecione losy – Śladami renesansowego mistrza. Film opowiada równolegle o dwóch postaciach – XVI-wiecznym malarzu Lorenzo Lotto oraz Bernardzie Berensonie, krytyku sztuki, który kilka stuleci później pomógł na nowo odkryć jego twórczość. Filmowa podróż prowadzi m.in. przez Bergamo czy Wenecję, ale jest również opowieścią o ambicji, potrzebie uznania i strachu przed porażką. Mamy też wiadomość z Teatru Muzycznego w Łodzi. Znamy obsadę pierwszej polskiej inscenizacji broadwayowskiego musicalu Disneya pod tytułem Kraina Lodu. Artystów wyłoniono podczas dwuetapowego castingu, w którym wzięło udział ponad 500 kandydatów. Jak podkreśla reżyser spektaklu, twórcy mogli wybierać spośród najlepszych.
3: Po bardzo długim i wymagającym procesie castingowym udało nam się wyłonić obsadę Krainy Lodu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zgłosiło się tak wiele fantastycznych osób i mogliśmy rzeczywiście wybierać spośród najlepszych i najbardziej doświadczonych nazwisk w tym kraju.
2: Ja tylko przypominam, że Kraina na lodu to musical oparty na oscarowej animacji Disneya. Spektakl po raz pierwszy trafił na Broadway w 2018 roku, a później był wystawiany m.in. w Londynie, Hamburgu i Budapeszcie. Teraz po raz pierwszy doczeka się polskiej inscenizacji. Premierę zaplanowano na 13 marca 2027 roku w Teatrze Muzycznym w Łodzi. A kulturalny poniedziałek można zakończyć pod gołym niebem. Oczywiście, jeśli pogoda na to pozwoli, więc tutaj apel o to, żeby prognozę pogody sprawdzać na bieżąco, bo o 21.00 ruszają oczywiście kolejne pokazy polówki. Dziś do wyboru są dwa filmy. Na Widzewskiej Górce będzie można zobaczyć Chopin Chopin, filmową opowieść o Fryderyku Chopinie, pokazującą kompozytora nie tylko jako pomnikową postać znaną z podręczników, ale przede wszystkim jako młodego, popularnego artystę żyjącego intensywnie w XIX-wiecznym Paryżu. Z kolei w EC1, w sekcji Przystanek Architektura, pokazany zostanie Parasite. To historia ubogiej rodziny Kimu, w której członkowie krok po kroku przenikają do życia znacznie bogatszej rodziny Parków. Film zaczyna się niemal jak czarna komedia, ale stopniowo zmienia się w bezlitosną opowieść o nierównościach społecznych. Parasite przeszedł też do historii kina jako pierwszy film nieanglojęzyczny, który zdobył Oscara w kategorii Najlepszy film. Więcej Państwu opowiadać o nim nie będę. Film do obejrzenia dzisiaj w łódzkim EC1,

Radio Łódź to już całkiem niedługo. Trzeba po prostu wykazać się sprytem w skojarzeniu trzech skojarzeń, o jaki tytuł piosenki chodzi i jeszcze do tego podać wykonawcę. Ale spokojnie, na razie Gorillaz, później Pan Dawid, a później może będzie konkurs.

0: Proszę tam nie szaleć w biurze, ja wiem, że to pan Dawid, ale praca to jednak praca. No ale chociaż z drugiej strony trochę ruchu zawsze się też przyda. I na przykład mamy taką propozycję, bo ruch to także park rozrywki. Do takiego parku rozrywki będzie się można wybrać.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Ale zasady są takie. Ja mam trzy hasła, które naprowadzają słuchaczy na tytuł piosenki. Jeśli ktoś już będzie wiedział po tych trzech hasłach, to wtedy trzeba wysłać na adres konkursmałparadiołódź.pl tytuł tej piosenki i wykonawcę. Do tego trzeba podać swoje imię, swoje nazwisko i numer telefonu. No to co? Ja podaję trzy hasła i czekamy na adres konkursmałparadiołódź.pl na prawidłowe odpowiedzi. Jaki jest tytuł piosenki i jaki jest wykonawca. A te hasła to Argentyna, dziennikarz, podróżowanie. konkursmałparadiołódź.pl

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
0: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radia Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517 416 417.
6: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Na zegarze 11.30, do południa pozostało minut 30, albo jak ktoś woli pół godziny, a to jest oczywiście Radio Łódź. Za chwilę rozwiązanie konkursu. Wszystko się wyjaśni, jeśli chodziło o te trzy skojarzenia.

0: Nie będziemy czekać w nieskończoność, żeby rozwiązać konkurs, w którym do wygrania są bilety do Parku Rozrywki.
1: Sponsorem konkursu jest Park Rozrywki Mandoria.
0: A przy telefonie pani Katarzyna. Dzień dobry, pani Katarzyno.
2: Dzień dobry.
0: Ja rzuciłem takie trzy skojarzenia, trzy hasła. Trzeba było na podstawie tych trzech haseł, trzech skojarzeń ułożyć tytuł utworu i jeszcze do tego wykonawcę. Ale zanim jeszcze o to zapytam, chciałem zapytać, czy była pani na Helu? Bo piosenka o Helu była przed chwilą, więc tak chciałem tylko zapytać.
2: Nie była.
0: Nie była pani, ale to wszystko przed panią jeszcze można pojechać, bo jeszcze,
2: jest czas.
0: Tak, jeszcze dwa tygodnie wakacji, a po wakacjach to już tam w ogóle będzie luźno, pustki, więc będzie można na spokojnie pospacerować. Te hasła, które po godzinie 11 podałem, to Argentyna, dziennikarz i podróżowanie. I co z tego pani ułożyła?
2: Błoskie Buenos z Poumanem.
0: A, to my tak sobie tutaj żartowaliśmy i chcieliśmy przerobić trochę ten tytuł, ale nam nie poszło. Pani świetnie podała. Rzeczywiście o grupę Manam i Błoskie Buenos. Podróżowanie, dziennikarz i Argentyna. Tak to wyszło. To w Parku Rozrywki mam nadzieję, że będzie pani się dobrze bawić albo ktoś, kogo pani zabierze.
2: No, mam troje dzieci, więc na pewno się wykorzysta.
0: Pani Katarzyna, to w takim razie dobrej zabawy życzę. Jeszcze raz gratuluję, a po nagrodę zapraszam oczywiście do radia. No i posłuchajmy razem grupy Manam.
2: Dziękuję, pięknie pozdrawiam.

Kto nie był, niech żałuje, a kto nie był i żałuje i chciałby wrócić do tego spotkania, które odbyło się wczoraj w Radiu Łódź, to zapraszam Mary z Polski, Dariusz Kulda z zespołu Kontrola W w Radiu Łódź. Jak wyglądało to spotkanie? Zdjęcia do zobaczenia na radiołódź.pl. Ze zdjęć wynika, że Adam Kołaciński bardzo dobrze instruował Mary z Polski, jak założyć taśmę magnetofonową na magnetofon.

12 zbliża się wielkimi krokami w Radiu Łódź. O 12 jak zwykle wiadomości, na które teraz serdecznie zapraszam. To będą najświeższe wiadomości z tego, co dzieje się w Łodzi, w regionie, w kraju i na świecie. Warto zostać z Radiem Łódź i posłuchać, a gdyby ktoś się nie mógł doczekać i chciał sprawdzić, co ciekawego dzieje się w regionie, to polecam stronę radiołódź.pl i polecam aplikację mobilną, żeby Radio Łódź mieć zawsze przy sobie.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Podnoszenie ciężarów.
4: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek, 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
7: Jest 12.
8: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: Wiadomości Małgorzata Błażewicz.
9: Nie żyje mężczyzna, który spadł z wysokości podczas prac w Sulejowie. To na początek wiadomości. Inspektorzy sprawdzają przewoźnika, którego autobus rozbił się na Węgrzech. Coraz głośniej mówi się o zmianie trenera Widzewa Łódź. Za chwilę szczegóły. Dzisiaj zachmurzenie duże, możliwy deszcz i burze, ale na termometrach do 24 stopni. Wiatr słaby. Nie żyje mężczyzna, który spadł wczoraj z kilku metrów w Sulejowie. Informację o śmierci potwierdził Radiu Łódź dr Bogusław Sobolewski, koordynator oddziału intensywnej terapii szpitala imienia Kopernika w Łodzi. Do zdarzenia doszło wczoraj na terenie tutejszego opactwa Cystersów. Podczas konserwacji jednego z urządzeń mężczyzna spadł z wysokości co najmniej kilku metrów. Oświadczenie wydały władze miasta, mówi Kamil Budny z Urzędu Miejskiego w Sulejowie.
10: Przedsiębiorca, który rozstawił wesołe miasteczko, nie został przez nas wynajęty z okazji odbywających się obok w miniony weekend dni miasta i gminy Sulejów, a wesołe miasteczko nie znajdowało się na terenie będącym w gminnym zasobie nieruchomości.
9: W opublikowanym oświadczeniu urzędnicy informują, że teren, na którym odbywało się tegoroczne święto miasta i gminy Sulejów, było odpowiednio zabezpieczone, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwali ratownicy medyczni, strażacy OSP oraz wykwalifikowani ochroniarze. Dokładne przyczyny i okoliczności śmierci 25-latka wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
1: Więcej na radiołódź.pl.
9: Kontrola firmy przewozowej, której autobus uległ wypadkowi na Węgrzech, prowadzi ją Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie. Pełniący obowiązki zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego Marek Konkolewski poinformował w TVP Info, że kontrola odbędzie się na polecenie ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka.
11: Będziemy dokładnie sprawdzać całą dokumentację, która jest niezbędna do prowadzenia takiej firmy, a także tachografy 6 autobusów, które mają ważną licencję.
9: W wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wrócił rządowy program CPN Ceny Paliw Niżej. Na stacjach paliw w całym kraju obowiązują od dziś maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił, że rząd nie będzie mógł przedłużyć programu, który potrwa do końca sierpnia, ponieważ prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To rozwiązanie miało finansować CPN.
12: Na koniec wakacji podjęliśmy decyzję o tym, żeby ten program wprowadzić. Jak Państwo widzicie, ceny paliw na stacjach benzynowych spadły o około złotówkę. Jest to oczywiście bardzo wysoka cena, no ale to jest niezależne od Polski. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie winduje te ceny w sposób maksymalny. Niestety trudno będzie ten program przedłużać.
9: Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych. Połączenie kolejowe między Łodzią a Zgierzem, jednym z najpopularniejszych w Polsce. W ubiegłym roku z przejazdu pociągiem na tej relacji skorzystało ponad 1 000 000 pasażerów. W krajowej czołówce są też połączenia z miast województwa łódzkiego do Warszawy. Na stacji w Zgierzu jest nasz reporter Seweryn Potentas.
13: W godzinach szczytu pociągi z Łodzi przyjeżdżają tu nawet co kilkanaście minut. Niedawno na stacji pojawił się jeden z nich i mimo południa wysiadło z niego kilkunastu pasażerów. A to tylko namiastka dziennej średniej. Jak wyliczył Urząd Transportu Kolejowego, każdego dnia trasę tę pokonuje ponad 4 000 pasażerów. Rocznie daje to wynik przekraczający 1,5 miliona osób, dzięki czemu połączenie to znalazło się na 10. miejscu wśród najpopularniejszych tras 2025 roku. Jak wynika z badań Urzędu Transportu Kolejowego, większość, bo aż 60% osób jeżdżących pociągiem między Łodzią a Zgierzem, robi to regularnie i korzysta z biletów okresowych. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
9: Bardzo dziękuję. W ścisłej czołówce najpopularniejszych połączeń ubiegłego roku znalazły się też trasy z Warszawy do Skierniewic i z Warszawy do Łodzi. Na tych trasach dziennie przejeżdża ponad 8 000 pasażerów. I na koniec Widzew Łódź może wkrótce zmienić trenera. Po słabym początku sezonu i sobotniej porażce z Koroną Kielce pojawiły się nieoficjalne informacje, że klub sonduje rynek szkoleniowców. Wśród potencjalnych następców Aleksandra Wukowicza wymieniany jest Mateusz Stolarski, były trener Motoru Lublin. Ostateczna decyzja może zależeć od wyniku najbliższego meczu Widzewa ze Śląskiem Wrocław. A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 13:00.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: I rozpędza nam się temperatura. Jest ciepło, ale nie gorąco i nie upalnie. 20 stopni w tej chwili w Kutnie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach. 21 w Bełchatowie, Wieluniu, Sieradzu i Poddębicach. Do końca dnia sporo chmur, może pojawić się deszcz. Mogą pojawić się również burze, a w czasie burz proszę uważać na porywy wiatru do 75 km na godzinę.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Piotr Stańczyk pojawił się w studiu. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, Marcinie, witam
7: Państwa. No to ja mam takie pytanie, dlaczego przy takiej pogodzie pan każe i słuchaczom na piasek?
15: A to dlatego, że jesteśmy po kolejnym długim weekendzie.
7: Jodu trochę zażyć.
15: Trochę jodu, trochę właśnie tego morskiego powietrza. A poza tym, wiesz, bardzo mi się podoba określenie najmłodszego, czy też młodego pokolenia dotyczące na przykład plażowania. Plażing, a przy okazji smażing i leżing.
7: A dzisiaj nie będzie smażingu.
15: Nie będzie.
7: Nie będzie smażingu.
15: Ale możemy poleniuchować.
7: Dobrze, a gdzie jest parawaning? się zapyta.
15: On też jest. Tylko trzeba byłoby pojechać tam na północ za 300 km.
7: No dobrze, to ja zostawiam Państwa z Piotrem Stańczykiem, Marcin Mendelbaum. Do usłyszenia.

być na plaży mi się marzy. To taka myśl przyszła do głowy po wysłuchaniu piosenki w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej Chcę być na plaży z 2012 roku. Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Stańczyk. No właśnie, poniedziałek, początek nowego tygodnia, a ja proponuję dzisiaj Państwu, aby zabrać do walizek wakacyjnych piosenki, które będą odnosiły się do pobytu na piasku, ale przede wszystkim do takich błogich, słodkich chwil nic nie robienia, czyli leniuchowania, bo przecież kiedy sobie odpocząć, kiedy poleniuchować, jak teraz, o tej porze roku, właśnie w czasie wakacji. I będziemy chcieli się zastanowić, dlaczego lubimy leniuchować i czy nic nie robienie to jest trudne zajęcie, trudna sztuka. Już teraz zachęcam do aktywnego udziału w programie. Można do nas oczywiście napisać studio@radioros.pl, jeśli ktoś chce, może zatelefonować 606 78 78 78. Piosenki na walizkach, jak zwykle między 12 a 13. Serdecznie zapraszam.

A kto powiedział, albo nie powiedział, że nie można napisać miłosnego listu właśnie w takich miłych okolicznościach natury, chociażby na pięknym piasku na wybrzeżu nad morzem. Love Letters in the Sand, Pat Boone z 1957 roku. studio@radioloz.pl, piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Dlaczego lubimy leniuchować i potrzebujemy od czasu do czasu właśnie oddać się tej czynności, w zasadzie sztuce nic nie robienia. Czy zdarzyło się Państwu odpoczywać w domowym ogrodzie, na działce, czy

Ot co, słowa Jacek Cygan, muzyka i wykonanie. Państwo na pewno poznali Ryszard Rynkowski, Leżę sobie. No właśnie, w poniedziałek to wyjątkowo trudno się zmobilizować, zwłaszcza po nieco wydłużonym świątecznym weekendzie. No a my dzisiaj o lenistwie, ale takim wakacyjnym, czyli o takim byciu leniuszkiem. Czy lubimy to robić? Dlaczego tego potrzebujemy? Czy w ogóle potrafimy zachować taką postawę? Chciałbym leżeć w trawie, wyznał w roku 2004 niezapomniany Krzysztof Krawczyk.

Chciałbym leżeć w trawie z płyty To, co w życiu ważne, Krzysztof Krawczyk. No właśnie, czy takie słodkie lenistwo jest potrzebne i korzystne dla człowieka? Zdaniem fachowców tak, ponieważ mózg przetwarza informacje i odpoczywa, kiedy nic nie robimy. To także mniej stresu, bo krótka chwila lenistwa obniża poziom zmęczenia i napięcia w ciele. Czyli nie miejmy specjalnych obiekcji, wątpliwości. Można poddać się tej czynności, można leniuchować, na przykład na trawie. Śpiewał o tym Krzysztof Krawczyk, a teraz zaśpiewa brytyjski wokalista i autor tekstów piosenek George Ezra. Green, green grass.

No właśnie, idealnie na lato. Blue sky, niebieskie niebo i green, green grass, zielona trawa. George Ezra, piosenka, która była dużym radiowym przebojem latem 2022 roku. Zwalniamy, aby znów troszeczkę pochodzić po piasku, razem z zespołem Player.

muzyczna nostalgia nawiązująca do lat 70. XX wieku. Formacja amerykańska Player, Footprints in the Sand. No, lubimy czasami wpatrywać się w ślady na piasku, ślady stóp, ale także na przykład rysunki, czy na plaży jakieś zameczki, jakieś budowle wykonane przez tych, którzy mają to szczęście i w danym momencie wypoczywają. A dzisiaj w piosenkach na walizkach audycji muzycznej Radia Łódź między 12.05 a 13.00 nie tylko chodzimy po plaży, nie tylko po piasku, ale generalnie odpoczywamy, leniuchujemy. Tak jak w piosence polskiego zespołu Big Cyc.

płyty jesteśmy najlepsi z roku 2015. Ja chcę leżeć i zespół Big Cyc. Co mówi definicja zamieszczona w Wielkim Słowniku Języka Polskiego na temat leniuchowania? Leniuchować to znaczy spędzać czas bezczynnie, nie zajmując się niczym konkretnym. No właśnie. To miły taki stan. Często myślimy, że musimy robić zawsze coś pożytecznego, a więc odczuwamy pewną presję otoczenia. Mamy także poczucie winy, bo wiele osób czuje złość, kiedy po prostu leży i patrzy na przykład w sufit. No a my od czasu do czasu potrzebujemy się zresetować i właśnie dlatego dzisiaj wybrałem do piosenek na walizkach takie odpoczynkowe piosenki o słodkim, beztroskim, wakacyjnym leniuchowaniu. Wtedy, kiedy jesteśmy w miłych okolicznościach, albo na przykład w domowym ogrodzie czy na działce, no i wyobraźmy sobie, że świeci słońce, jest piękna pogoda. W rytmie reggae. Słoneczne reggae, lightback.

0: Słoneczna reggae, zespół Laidback, rok 1983 i ich płyta zatytułowana Keep Smiling. No jak tu się nie uśmiechnąć, kiedy możemy sobie poleniuchować muzycznie w piosenkach na walizkach w audycji Radia Łódź między 12.05 a 13.00. No właśnie, kto się ceni, ten się leni. Łukasz i Paweł Golcowie, czyli grupa Golec, Orkiestra i lato 2002 roku. Co oni na ten temat mieli do powiedzenia?
1: Gdy robota cię dopadnie, twoja wolność gdzieś

Szczególnie ważkie słowa na początku tygodnia, prawda? W poniedziałek. Nie chcę być posądzony o jakiś defetyzm, ale no właśnie, od czasu do czasu możemy, a przynajmniej powinniśmy zdaniem specjalistów, zapomnieć o tych wszystkich obowiązkach, o tym stresie, o tym pośpiechu, bo jak mówią specjaliści, trzeba czasami na nowo odkryć, jak odpoczywać bez telefonu i planów na przyszłość. Dzisiaj w piosenkach na walizkach na antenie Radia Łódź o wakacyjnym, słodkim nic nie robieniu, czyli leniuchowaniu, ale także o takich wycieczkach, które temu służą, w piękne, romantyczne miejsca, czyli na przykład na wybrzeże, na plaży, na której dużo piasku. No właśnie, o ruchomych piaskach. To jest piosenka z filmu Nocne Grafity. Przed laty pięknie zaśpiewał łódzki zespół Various Monks.

Muzyka Robert Jansson, słowa Andrzej Ignatowski, śpiewała Anita Lipnicka, a grał zespół Warius Manx oczywiście o Ruchomych Piaskach. Tekst kolejnego utworu opowiada o samotnej kobiecie wracającej z wakacji i wspominającej romantyczne spotkanie, które przeżyła poza domem. A w roli głównej brytyjska piosenkarka i autorka tekstów Dido, Sand in My Shoes.

I przypomniał nam się sierpień 2004 roku. Sand in My Shoes zaśpiewała Dido. Krążę wśród piasku wokoło, nieskończona miłość to właśnie znalazłam, a ty wypełniasz moje serce, zaśpiewała w 1987 roku Belinda Carlisle, Circling the Sand.

Z tego co pamiętam, Belinda Carlisle także bardzo lubi być nad morzem, bardzo lubi chodzić po plaży, no i dała temu upust w piosence Circle in the Sand, nagranej i wydanej na singlu w roku 1987. Przejedziemy teraz do Holandii, stamtąd pochodzi wykonawczyni kolejnej piosenki, także o ruchomych piaskach, Quicksand i Caro Emerald.

Quicksand i Caro Emerald, ale nie trzeba jechać do Holandii, żeby zobaczyć, co to znaczy ruchomy piasek. Na przykład słynna wydma w okolicach Łeby, wydma ruchoma. Warto tam się znaleźć, jeżeli mają Państwo jeszcze w zanadrzu trochę wolnego czasu i mogą tam się udać, polecam. Błogie chwile lenistwa to czas, zdaniem specjalistów, na świadome odpuszczenie obowiązków, regenerację sił i czerpanie przyjemności z nic nie robienia. Taki wypoczynek pozwala odzyskać spokój, redukuje nasz stres i dba o zdrowie psychiczne. Pamiętajmy o tym nie tylko latem. Ja osobiście najlepiej wypoczywam nad morzem, więc z przyjemnością zabieram Państwa raz jeszcze dzisiaj na piasek, na plażę. W roku 1986 piękną piosenkę na ten temat zaproponował Chris Rea.

0: Zaczęliśmy od ochoty, aby pojechać nad morze, być na plaży i właśnie takim pobytem na Złotej Muzycznej Plaży zakończyliśmy dzisiejsze spotkanie w piosenkach na walizkach. Chris Ria, On The Beach.
1: Radio Łódź.
2: Reklama. Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
3: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Minęła godzina 13. W Radiu Łódź posłuchajmy najnowszych informacji. Małgorzata Płażewicz.
8: Nie żyje 25-latek z Sulejowa, spadł z wysokości podczas konserwacji urządzenia. Łódzki tunel KDP jednak z unijnym dofinansowaniem. Jest decyzja Komisji Europejskiej, a raczej będzie po wakacjach. Policja przypomina, przed wakacyjnym wyjazdem można bezpłatnie sprawdzić autokar. Dziś opady deszczu, na ogół przelotne, lokalne burze, wiatr słaby. Tragiczny finał wypadku na terenie wesołego miasteczka w Sulejowie. Nie żyje 25-letni pracownik obsługujący atrakcję. Mężczyzna spadł z wysokości około 5 metrów podczas konserwacji jednego z urządzeń. Łączymy się z reporterem Radia Łódź Pawłem Kwiatkowskim, który zbierał informacje w tej sprawie. Halo Paweł.
9: Do tragedii doszło w niedzielę w wesołym miasteczku na terenie miejscowego opactwa cystersów. Poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem LPR do Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi. Życia mężczyzny nie udało się jednak uratować. Informacje o śmierci 25-latka potwierdził doktor nauk medycznych Bogusław Sobolewski, koordynator oddziału intensywnej terapii i anestezjologii. Po wypadku władze Sulejowa wydały oświadczenie. Informują w nim, że przedsiębiorca, który rozstawił obiekt, nie został wynajęty przez urząd z okazji odbywających się obok Dni Miasta i Gminy Sulejów, a wesołe miasteczko nie znajdowało się na terenie będącym w gminnym zasobie nieruchomości. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
8: Bardzo dziękuję za informacje. Dokładne przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
1: Więcej na radiołódź.pl.
8: Łódzki tunel jednak otrzyma unijne dofinansowanie. Komisja Europejska ogłosi decyzję po wakacjach. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, tunel dla kolei dużych prędkości nie uzyskał pieniędzy w ramach programu CEF, bo wniosek uznano za przedwczesny. A teraz sytuacja się zmieniła, mówi europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
10: Każde pierwsze euro przekazane przez Komisję Europejską na budowę tego pierwszego odcinka będzie oznaczało, że w nowej perspektywie również Polska będzie mogła liczyć na bardzo mocne, silne wsparcie Komisji Europejskiej.
8: Pieniądze z programu CEF będą musiały zostać wydane do końca 2029 roku. Po wybudowaniu portu Polska i tunelu KDP w Łodzi dojazd ze stolicy województwa do Warszawy zajmie około 40 minut. Łódzcy kierowcy mogą odczuć zmiany już teraz, bo od dziś obowiązuje zmieniona organizacja ruchu na Alei Bandurskiego. Utrudnienia potrwają 2 lata, a więcej o tym piszemy na www.radioloc.pl. Władze Lututowa w powiecie wieruszowskim zapowiadają wielką kontrolę stanu dróg w gminie. Część z nich nie była remontowana od blisko ćwierćwiecza. W Lututowie jest nasz reporter Adam Łużyński. Adam, powiedz proszę, dlaczego ta kontrola zostanie przeprowadzona?
11: Władze Lututowa przygotowują się do przyszłorocznych remontów dróg. Dzięki przeprowadzonej wcześniej kontroli będzie można lepiej zaplanować poszczególne inwestycje. Będzie można też skuteczniej wykorzystywać środki zewnętrzne i dotacje, które będą dostępne od nowego roku. Tutaj w Lututowie stan ulic jest dobry, ale w okolicznych miejscowościach nawierzchnia może być kiepska. Jadąc lokalnymi drogami czasami trzeba zwalniać, asfalt jest popękany lub jest na nim za dużo łat. Rozmawiałem już z mieszkańcami w tej sprawie. Wskazali, że przydałoby się naprawić między innymi drogi w kierunku Klonowej i Galewic.
8: Bardzo dziękuję. We wrześniu kontrolę dróg w gminie chcą przeprowadzić burmistrz i radni. Policja przypomina, że przed każdym zorganizowanym wyjazdem wakacyjnym, kolonią, wycieczką czy pielgrzymką można poprosić funkcjonariuszy o bezpłatną i szczegółową kontrolę autokaru. Mundurowi weryfikują stan techniczny pojazdu, dokumenty oraz trzeźwość i uprawnienia kierowców, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fijołek.
12: W każdym mieście możemy zgłosić taką kontrolę drogową. Sprawdzamy stan techniczny tego pojazdu, układ jezdny, układ hamulcowy, wyposażenie tego pojazdu, tak aby ci podróżni nie mieli wątpliwości co do stanu technicznego, co do dokumentów.
8: Chęć przeprowadzenia kontroli najlepiej zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem, telefonicznie w najbliższej jednostce policji lub przez stronę internetową w zakładce Bezpieczny autobus. Mundurowi apelują także do pasażerów o bezwzględne zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 14, a w nich powiem o pielęgniarkach z Łódzkiego Szpitala imienia Kopernika, które odpowiedzą przed sądem zawodowym za pełnienie dyżuru pod wpływem alkoholu. Szczegóły tej sprawy za godzinę.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Dzisiaj w Łodzi i w całym regionie zachmurzenie umiarkowane oraz duże. Uwaga, wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia dla wszystkich powiatów województwa łódzkiego. Ten alert dotyczy silnego deszczu z możliwością wystąpienia burz. Wtedy też wiatr będzie porywisty i gwałtowny, a więc miejmy to na uwadze. Na naszym radiowym termometrze aktualnie 20 stopni powyżej zera, barometr wskazuje 991 hektopaskali. Mamy słaby wiatr, najczęściej o charakterze zmiennym.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Witamy Państwa raz jeszcze. My, to znaczy mówiący te słowa Piotr Sańczyk i realizująca nasze radiowe spotkanie Patrycja Wojsznis. Mamy poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku. W takim razie kontynuujemy muzyczną podróż. Zaczniemy ją w tej godzinie dynamicznie od utworu Made in England, który przypomni nam Sam Elton John. To nagranie z lat 90.

0: Made in England i Sir Elton John, 11 minut po godzinie 13. To już najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź, wydanie popołudniowe. W tym momencie pragnę jeszcze na moment, dosłownie na moment, wrócić do dzisiejszej edycji Piosenek na walizkach. Dziękuję Państwu za miłe komentarze, za miłe słowa, które troszeczkę późno, ale dotarły jednak tutaj do naszego studia. Jesteśmy oczywiście jak zwykle bardzo, bardzo szczęśliwi i uśmiechnięci. No i czekamy na kolejne Państwa podszepty, podpowiedzi, inspiracje, wspomnienia. Temu między innymi ten muzyczny program między 12 a 13 również ma służyć. Także pozdrawiam, bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam oczywiście do pozostania przy głośnikach. A w pierwszej godzinie najdłuższej fali relaksu kolejny odcinek magazynu Zanim klikniesz w opracowaniu Daniela Markiewicza. W rozmowie z zaproszonym gościem, aspirantem Adamem Urbańczykiem z Łódzkiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości autor wyjaśni m.in. jak powstają tak zwane fake newsy, dlaczego tak łatwo w nie wierzymy i w jaki sposób internetowe algorytmy pomagają im zdobywać popularność. Nie zabraknie ciekawostek, wiadomości i dużej porcji przebojowej muzyki.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Najdłuższa fala relaksu w radiu, 19 minut po 13. Otrzymałem informację o utrudnieniu na autostradzie A2. Chodzi o odcinek między Emilią a węzłem Łódź Północ w kierunku stolicy. Tutaj odbywają się prace drogowe i zablokowany został pas prawy w kierunku Warszawy, a więc ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem lewym. Utrudnienie może obowiązywać przez ponad 2 godziny. Nie obędzie się także bez utrudnień w naszym mieście. Już za kilka minut powiem o zmianach na Alei Bandurskiego.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
4: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
6: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
7: W niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19 ŁKS rozpocznie mecz ze Stalą Mielec. Letni wieczór, piłka nożna, Stadion Króla i emocje, których nie da się podrobić. Przeżyj to razem z nami. Kup bilet na bilety.lkslots.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Poniedziałek, 17 sierpnia, prawie 30 minut po 13. Kolejne utrudnienie tym razem na drodze S8 między Rawą Mazowiecką a Julianowem w kierunku Wrocławia. Tam także naprawiana jest jezdnia i został zablokowany pas prawy w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się pasem lewym, ale to utrudnienie może potrwać przez dłuższy czas. Uważajmy.

Babce to mam, Natalia Grosiak, Bela i Katia, czyli projekt Babie Lato. A już dzisiaj kierowcy muszą liczyć się ze zmianami na Alei Bandruskiego w Łodzi. W rejonie skrzyżowania z Aleją Unii Lubelskiej zmieniła się organizacja ruchu, a powodem jest budowa komory potrzebnej do realizacji tunelu kolei dużych prędkości. Najważniejsze zmiany dotyczą kierowców jadących Aleją Bandruskiego w kierunku Retkini. Są oni kierowani na tymczasową jezdnię. Do dyspozycji mają dwa pasy ruchu, dlatego przejazd w kierunku Retkini powinien odbywać się bez większych problemów. Kierowcy jadący w stronę centrum nadal mogą korzystać z dotychczasowej trasy. Co jest najważniejsze, jeździmy po dwóch pasach. Zamiast zabierania pasów wybudowano nową jezdnię tymczasową. Liczba pasów na Alei Bandruskiego się nie zmienia. Dojazd do Atlas Areny, zjazd i wjazd do Alei Unii Lubelskiej odbywają się bez żadnych przeszkód. Tramwaje MPK kursują normalnie bez objazdów. Jedyna zmiana to zamknięte przejście podziemne dla pieszych. Tymczasowa organizacja ruchu pozostanie w tym miejscu przez prawie 2 lata. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radioloc.pl.

0: Najdłuższa fala relaksu w Radiu Ulica, 20 minut 14.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. Zaprasza Daniel Markiewicz.
2: Codziennie przewijamy dziesiątki informacji. Klikamy, udostępniamy, komentujemy. Ale czy wiemy, co jest prawdą? Fake newsy potrafią wywoływać panikę, wpływać na wybory, niszczyć reputację i oszukiwać tysiące, jeśli nie miliony osób. Dziś sprawdzimy, jak rozpoznać fałszywe informacje, dlaczego tak łatwo dajemy się zwieść i co zrobić, by nie stać się ogniwem w łańcuchu dezinformacji. A naszym gościem jest aspirant Adam Urbańczyk z Zarządu w Łodzi, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Czy jeżeli widzę dzisiaj film, na którym znana mi postać mówi swoim głosem, to czy w 2026 roku mogę jeszcze ufać, że ten film jest w 100% prawdziwy?
3: I tutaj mogę odpowiedzieć moją ulubioną odpowiedź, czyli to zależy. Zależy od tego, co ta osoba wypowiada na tym filmie, bo jeżeli na przykład jest to sportowiec, który wypowiada się na tematy sportowe, no to mamy większe prawdopodobieństwo, że jest to film autentyczny. No ale jak to teraz wygląda w mediach społecznościowych, jak zaczyna się wypowiadać na tematy inwestycyjne, że jesteśmy w stanie w ciągu godzin bądź dni stać się milionerami bądź osobami bardzo zamożnymi, no to ja bym już trochę w to powątpiewał. Tym bardziej, że coraz łatwiej nam wykorzystać wizerunki tych osób, bo one publikują dużo filmów, dużo zdjęć, a więc próbek głosu, wizerunku i przede wszystkim manier wypowiedzi jest dużo. Więc ja bym zrobił w ten sposób, że zatrzymał się w chwilę, zastanowił, niech ta lampka z tyłu głowy się włączy i zobaczymy, czy ta osoba faktycznie współpracuje z jakąś spółką. No są, oczywiście tak jak obserwuję jakichś tam swoich ulubionych youtuberów czy influencerów, są płatne współprace i oni o tym informują, że to są płatne współprace, polecają konkretne rozwiązania, ale nie oszukujmy się, jeżeli coś bardzo szybko i łatwo nam przyjdzie, zwłaszcza pieniądze, to ja bym raczej zakładał, że to jest coś wygenerowane.
2: Tak, we mnie się rodzi zawsze taka wątpliwość, dlaczego osoba, która rzekomo ma miliony na jakimś biznesie, próbuje jeszcze zrobić z milionerów innych ludzi. No, czy mamy tak dużo osób o dobrym sercu? Chyba nie.
3: No, raczej nie. No, takie osoby często nie będą chciały się za bardzo dzielić takimi informacjami, jeżeli nawet coś takiego posiadają, ale no, te filmy teraz generowane no, charakteryzują się różnymi artefaktami, czy powiedzmy jakimiś elementami, które wskazują, że są wygenerowane przez sztuczną inteligencję, bądź wykorzystywane w formie deepfake'ów. Widziałem film, gdzie był wykorzystany wizerunek Roberta Lewandowskiego, który mówił w taki robotyczny sposób, powiedzmy, co zwracało uwagę, mówił cały czas patrząc przed siebie, tak? Czyli to był wycinek oryginalnego nagrania. Każdy obrót głowy powoduje, że ta sztuczna inteligencja i na przykład algorytm jest w stanie pokazać nam pewne błędy w trakcie przetwarzania tego nagrania. Jesteśmy w stanie to zauważyć, ale są też takie filmy jak powiedzmy maniera niektórych osób popularnych mówienia jest jednostajna, tak bym to określił, może nie robotyczna, jednostajna i łatwiej jest to skopiować przez algorytm. Trzeba po prostu uważać.
2: A czy zdarzają się sytuacje, kiedy na policję zgłaszane są wydarzenia, które nie miały miejsca, ale ktoś uwierzył w fake newsa z internetu?
3: Czy zgłoszone? No bardziej na zasadzie takim, że informują nas obywatele o tym, że natknęli się w internecie na taką i taką informację. My mamy za zadanie ją zweryfikować i w razie czego skontaktować się z taką osobą, bądź sprawdzić, czy faktycznie to jest rzeczywistość, czy ktoś powiedzmy powielił jakiegoś fake newsa, czy jest to jakiś trolling. Nawet w ostatnim czasie mieliśmy taką informację, że zaniepokojonej osoby tym, że został opublikowany film, na którym znajdowały się dwie osoby z jakimiś tam siekierami, nożami, wypowiadały się. Ta wypowiedź miała na celu wskazanie, że chcą zrobić krzywdę jakiejś osobie. Sprawdziliśmy i okazało się, że film był jako pierwszy raz opublikowany w 2014 roku i tak naprawdę jest powielany od tamtego czasu w różnych scenariuszach, czyli po prostu jest wykorzystywany jak komu pasuje. Krótka weryfikacja, pięciominutowa, doprowadziła do tego tak naprawdę, że wiedzieliśmy już, że ten film już był wykorzystywany. W ostatnim czasie też były takie sytuacje, że powiedzmy we Władysławowie była informacja o rzekomym nożowniku. ktoś taką informację opublikował na Facebooku i wiadomo, że teraz tłum, bądź powiedzmy użytkownicy zaniepokojeni sytuacją zaczną to powielać, być może będzie jeszcze jakieś inne fejkowe konto, które tą informację potwierdzi, tak, powiedzmy widziałem taką osobę, to prawda i to się będzie dalej nakręcało, a później się okazywało, że na przykład była to nieprawdziwa informacja, nie doszło nigdy do takiej sytuacji, ale wywołało to pewnego rodzaju emocje i szum.
2: A czy istnieją dane, które mogłyby powiedzieć nam o trendzie? Na przykład jaki procent wiadomości to już dzisiaj fake newsy?
3: To jest bardzo zmienne na chwilę obecną, dlatego że weźmy pod uwagę taką rzecz. Myślę, że parę osób się mogło natknąć na filmy bądź zdjęcia, jak wyglądają farmy botów i farmy troli. Czyli mamy podpięte urządzenia, one generują praktycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie potrzebują spania, nie potrzebują pożywiania się do tego, żeby działać i generują ten ruch non-stop. Tych urządzeń, tych farm, tych takich struktur przybywa. I już od kilku lat mamy informacje o tym, że boty generują więcej zapytań w sieci internet, bądź większy ruch w sieci internet niż prawdziwi użytkownicy, więc skoro to rośnie, a z tego co kojarzę, od około 2-3 lat ten trend jest wzrostowy, na chwilę obecną chyba to jest około 57%, jeżeli dobrze kojarzę, jeden z serwisów informacyjnych podawał takie dane, że generują boty ten ruch, no to będzie coraz trudniej nam rozróżnić informacje, tym bardziej, że to są boty, które powielają informacje, które mogą być wytworzone przez inne boty. Więc można powiedzieć, że fake news jest powielany przez kolejnego bota, który chce wygenerować fake newsa kolejnego, tak? Tak jak wcześniej z tym filmem, wykorzystanie jednej rzeczy w kilku różnych kampaniach dezinformacyjnych.
2: Nie będzie to fake newsem, jeśli powiem, że na drugą część rozmowy zapraszam na stronę radiolos.pl.

Zostań. Zaśpiewał Igor, a z nami oczywiście warto zostać, bo już za 7 minut 14 i najnowszy serwis informacyjny. Do tego czasu piosenka, która mam nadzieję będzie dla nas takim pewnym energetycznym, pozytywnym elementem. Sit Down zaśpiewa dawno niesłyszany James.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Radio nocą.
3: Radio nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie ludzie o wybitnych osiągnięciach, jak zdobywca biegunów Marek Kamiński, mówią nam, jak odnaleźć się w tym świecie.
4: Ostatnie 5 lat pokazują, że jest coraz większe jakby przyspieszenie w różnych kierunkach i to będzie świat zmian. Zmian gwałtownych, mniej gwałtownych i to jest pewnik po prostu. Więc ten wiatr, to jest taki wiatr zmian. On może nie jest taki pozytywny, że to będzie spokojny świat, w którym nie będzie żadnych sztormów, ale nawet w sztormie można też, że tak powiem, żeglować, tak? Można płynąć do przodu.
3: Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radiolodz.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
8: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
9: No, bo mają wszystko taniej.
8: A jeszcze jakiś?
9: Bo mają najlepszy wybór.
8: No i?
9: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
8: Ciekawe, co jeszcze?
9: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
10: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
11: Jest godzina 14. W Radiu Łódź zapowiadany przeze mnie serwis informacyjny i Małgorzata Błażewicz.
12: Dyżur pod wpływem alkoholu w łódzkim szpitalu. Pielęgniarki staną przed sądem zawodowym. Część rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróci dziś do kraju. Wielka kontrola dróg w Lututowie. Burmistrz i radni sprawdzą ich stan przed przyszłorocznymi remontami. Mało, że poniedziałek to jeszcze trudny pogodowo. W Łodzi już pada deszcz, a mokro będzie w całym regionie. Na szczęście jest ciepło, do 24 stopni. Pijane pielęgniarki z łódzkiego szpitala Kopernika odpowiedzą przed sądem zawodowym. Chodzi o naruszenie obowiązków i zasad etyki zawodowej. Kobiety w Wielką Sobotę pełniły dyżur pod wpływem alkoholu. O szczegółach reporterka Radia Łódź Joanna Karp.
13: Sprawą pielęgniarek zajmuje się rzecznik odpowiedzialności zawodowej, który po zakończeniu postępowania skieruje do sądu pielęgniarek i położnych wniosek o ukaranie. Jak przekazała nam radca prawny Sylwia Czajka z Łódzkiej Izby Pielęgniarek i Położnych, chodzi o naruszenie obowiązków zawodowych i zasad kodeksu etyki. Pielęgniarka ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo pacjenta, wykonywać zawód z należytą starannością i nie narażać chorego na ryzyko. Obie pielęgniarki pełniły dyżur na oddziale kardiologii w szpitalu Kopernika pod wpływem alkoholu. U jednej stwierdzono ponad 2 promile, u drugiej 2,5 promila. Teraz o ich odpowiedzialności zawodowej zdecyduje sąd. Może orzec upomnienie, naganę, karę pieniężną, a w najpoważniejszym przypadku pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Joanna Karp, Radio Łódź.
12: Kobiety zostały zwolnione dyscyplinarnie. Równolegle toczy się postępowanie karne. Pielęgniarki usłyszały zarzuty narażenia pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Obie przyznały się do winy. Grozi im od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Tragiczny finał wypadku w Wesołym Miasteczku w Sulejowie w Łódzkiem. Nie żyje 25-letni pracownik, który wczoraj podczas konserwacji jednego z urządzeń spadł z wysokości około 5 metrów. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do łódzkiego szpitala Kopernika, ale jego życia nie udało się uratować. Okoliczności wypadku wyjaśniają policja i prokuratura. Część rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do Polski, inni zostaną jeszcze w szpitalach. To po niedzielnym wypadku, w którym zginęło 12 osób, a kilkanaście jest rannych. W szpitalu jest reporterka Radia Rzeszów Anna Leśniewska.
2: W szpitalu w Nierecihazie jest 18 osób poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. To są najmniej poszkodowani i ci, którzy wylecą jeszcze dzisiaj samolotem do Jasionki. Mimo tego ludzie są bardzo przybici, bo przecież ich znajomi, 12 osób, nie żyje. Mówią, że otrzymali tutaj w tym szpitalu bardzo dobrą pomoc i ludzką, i medyczną. Wiedzą, że po powrocie muszą dalej żyć i są wdzięczni Bogu, że żyją. Martwią się też o tych, których spotkało to największe doświadczenie, którzy stracili kogoś bliskiego. Jedna pani ze Strzyżowa powiedziała mi, że pytała konsula, czy te osoby otrzymają pomoc psychologiczną. Konsul zapewnił, że tak.
12: Ze szpitala mówiła Anna Leśniewska z Radia Rzeszów. Wielka kontrola dróg w Lututowie w Łódzkiem. Dzięki temu będzie można lepiej zaplanować przyszłoroczne remonty nawierzchni w budżecie gminy. Według zapowiedzi, które padły na ostatniej sesji Rady Gminy, burmistrz i radni wspólnie przejadą się lokalnymi drogami, żeby sprawdzić ich rzeczywisty stan. Dzięki wcześniejszemu przygotowaniu planu remontów gmina będzie mogła skuteczniej wykorzystać nowe dofinansowania i pieniądze z zewnątrz, które będą dostępne w przyszłym roku. Kontrola ma odbyć się we wrześniu, zapowiada burmistrz Lututowa Marek Pikuła.
14: Należałoby wyselekcjonować takie drogi i wpisać do budżetu. To jest taka moja propozycja, żeby dokonać takiego objazdu dróg, zweryfikować, zobaczyć.
12: Mieszkańcy gminy Lututów wskazują, że w ich okolicy rzeczywiście trzeba wyremontować kilka ulic. Niektóre z nich ostatni raz naprawiane były 20 lat temu. Jedną z najczęściej wymienianych dróg, które trzeba przebudować, jest odcinek między Lututowem i Galewicami. Trasa jest wyboista. Codziennie jeżdżą tędy do pracy dziesiątki osób.
5: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
12: A teraz jeszcze Rzym i manifestacja przed Koloseum z powodu upału. Pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych protestowali przeciwko warunkom pracy podczas wysokich temperatur. Wiele osób pracuje na zewnątrz, gdy termometry pokazują kolejne rekordowe wartości. Wcześniej należąca do włoskiego Ministerstwa Kultury firma zapewniła pracownikom dodatkową wodę, maszynę do lodu oraz zacienioną altanę, ale protestujący twierdzą, że to nie wystarczy. Zwracają uwagę na potrzebę reorganizacji pracy podczas upałów i zatrudnienie dodatkowych osób. Manifestacja nie zakłóciła pracy Parku Archeologicznego Koloseum. O pogodzie w Łodzi już za chwilę, a na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 15.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Oglądam przez nasze radiowe okno i widzę, że pojawiły się opady deszczu. No ale tak miało być. O tym dzisiaj mówili synoptycy. W Łodzi i w całym województwie zachmurzenie duże i umiarkowane. Obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia dla wszystkich powiatów województwa łódzkiego. I ten alert jest ważny właśnie od godziny 14 do 6 rano jutro, czyli we wtorek. Chłodniej, choć na termometrze nie jest jakoś bardzo, bardzo negatywnie. W tym momencie 20 stopni powyżej zera. Barometr ciągle wskazuje 991 hektopaskali. Wiatr słaby, o charakterystyce zmiennej, a biometr obojętny, chwilami zaś niekorzystny.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Jesteśmy z naszymi słuchaczami w poniedziałek 17 sierpnia 2026 roku. My, to znaczy Adam Miksa, który pojawił się w naszej radiowej reżyserce i zostanie z nami co najmniej do 16 oraz mówiący te słowa Piotr Stańczyk. Czas pozdrowić dzisiejszych solenizantów, wśród nich przede wszystkim Jacek, Anita, Joanna, Maria, Angelika i Magda. Wszystkiego najlepszego, a w upominku muzycznym Baby Don't Cry i australijski zespół Nexus.

Początek lat 90. XX wieku, dokładnie rok 92. Baby Don't Cry, Kochanie Nie Płacz i zespół In Excess, także bardzo lubiany i popularny w Polsce. Przypomniały mi się słowa pewnej amerykańskiej pisarki, nie pamiętam dokładnie imienia i nazwiska, ale brzmiały mniej więcej tak: martwienie się to modlitwa o to, czego nie chcesz. Coś w tym jest. Więc nie martwmy się, mimo poniedziałku, mimo tego, że mamy już połowę sierpnia, zachowajmy pozytywne podejście do życia i do świata, tak naprawdę jest dużo, dużo łatwiej. Co w naszym programie? Za kilka minut w rozmowie z Maciejem Trojanowskim poznamy tematy i zagadnienia, które pojawią się po godzinie 16 w dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz. 20 minut przed 15, kolejne wydanie audycji Następny Przystanek pod redakcją Marcina Mendelbauma. Dziś dowiemy się, jak obecnie najłatwiej zakupić tak zwaną migawkę, czyli bilet okresowy uprawniający do przejazdu autobusem lub tramwajem MPK Łódź. Następnie oczywiście emocje konkursowe, ich także nie może zabraknąć. Na laureatkę albo laureata dzisiejszego quizu czeka podwójne zaproszenie do łódzkiego kina Helios oraz dodatkowy bonus. Szczegóły w trakcie trwania naszego radiowego programu. Serdecznie zapraszam.

się do sygnalizacji. Jednak warto pamiętać, że zarejestrowanie wykroczenia przez system Red Light nie jest automatycznie równoznaczne z wystawieniem mandatu. Materiał z kamer musi zostać zweryfikowany, a postępowanie może trwać jakiś dłuższy czas. W pierwszej połowie 2026 roku najwięcej przejazdów na czerwonym świetle zarejestrowano w Warszawie, w ścisłej krajówce czołowej, czyli w ścisłej czołówce krajowej znalazły się również Poznań i Kraków. Mamy powody do zadowolenia, ale podchodźmy do tego z pewnym umiarkowaniem.

0: ale także aktorka Grace Jones. A w naszym studiu pojawił się Maciej Trojanowski. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Maćku.
1: Dobry.
0: Namawiałem w południe dzisiaj słuchaczy do takiego słodkiego, wakacyjnego leniuchowania. No ale niektórym to leniuchowanie się już skończyło, bo mamy jednak poniedziałek. Na pewno nie odpoczywają reporterzy Radia Łódź.
1: Na pewno nie odpoczywają. Nie odpoczywają kierowcy i w Łodzi, i także w województwie. Co więcej, po tym leniuchowaniu weekendowym mogą sobie podnieść trochę ciśnienie, wyjeżdżając dzisiaj na przykład na drogi i będziemy na łódzkich drogach przede wszystkim, bo sporo się dzieje. Niektórym mogło umknąć, ale zaczęło się kilka kluczowych remontów. Ktoś, kto będzie wracał do pracy, z pracy z Łodzi, na przykład do Pabianic, może się zaskoczyć. Plac Rejmonta rozkopany, nie jeżdżą tam tramwaje. To też ważna informacja dla mieszkańców dzielnicy Górna, ale też są już wygrodzenia na Aleja Politechniki przy Wróblewskiego. Wróblewskiego swoją drogą też trwa właśnie remont. Co więcej, na Redkinie, jakby ktoś jechał, no to przy Bandurskiego też może być tłoczone. Będziemy sprawdzać, jak ta sytuacja wygląda. Tam wszędzie są prowadzone remonty. Więcej, na Bandurskiego przy Atlas Arenie w kierunku Redkini, to powiem tym słuchaczom, którzy są spoza miasta Łodzi, że Redkinia to jedno z największych osiedli w Łodzi. No to powiedzmy, to tam mieszka tyle osób, co w Sieradzu, więc cały Sieradz będzie tam wracał z pracy. No może się troszkę zatkać i te utrudnienia potrwają 2 lata. Warto posłuchać, co tam się będzie działo. Będziemy, nasi reporterzy będą na miejscu i będziemy to sprawdzać.
0: Czy ja dobrze, Maćku, pamiętałem taką informację, że w Łodzi jest ponad 41 remontów aktualnie prowadzonych?
1: Nie weryfikowałem tego, więc się nie potwierdza, a później mnie ktoś będzie łapał za język, więc...
0: Rozumiem.
1: Ale jak tak sobie patrzę, to niewykluczone.
0: Niewykluczone.
1: To niewykluczone, jak tak sobie patrzę. I...
0: Idziemy na rekord.
1: Tak, idziemy na rekord. No ale może dzięki temu nie będzie dziur. Coraz mniej przejazdów za to jest na czerwonym świetle w Łodzi i także w Piotrkowie Trybunalskim. Wiemy to dzięki systemowi Red Light. Łódź i Piotrków niestety są, województwo, nasz region są niestety w czołówce. Ale tych przejazdów jest coraz mniej, czyli jednak chyba się uczymy przestrzegać przepisów. Będziemy też podróżować pociągiem. Okazuje się, że połączenie między Łodzią a Zgierzem jest jednym z najpopularniejszych kolejowych połączeń na mapie Polski. Bo to, że między Łodzią a przez Skierniewice do Warszawy, to jest jasne. Ale Łódź-Zgierz okazuje się, że jest bardzo popularne i będziemy oczywiście tym tematem się zajmować. Polecam też do słuchania Słuchasz i Wiesz nad Wartą w okolicach Sieradza, Znojmskiej Woli. Będziemy w Lututowie. Tam burmistrz zarządził wielki przegląd dróg gminnych i proszę posłuchać, bo niektóre nie były remontowane nawet od 20 lat, więc będzie o czym mówić. Myślę, że takich dróg, chociaż nie, w Łodzi też by się takie drogi pewnie znalazły. Chociaż jest ich już coraz mniej. Polecam do słuchania zarówno Słuchasz i Wiesz naszą popołudniówkę, jak i Słuchasz i Wiesz nad Wartą w okolicach Sieradza i Zduńskiej Woli.
0: To wszystko po godzinie 16, a naszym gościem był Maciej Trojanowski. Maćku, dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
5: Panie ministrze, w polityce
8: to było...
5: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
5: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
14: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
15: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
14: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
16: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w twoim regionie.
0: Po reklamie.
17: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Tego charakterystycznie brzmiącego głosu nie sposób nie rozpoznać. To był oczywiście Joe Cocker za 25 minut 15, najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. W kalendarzu świąt nietypowych dzień pozytywnie zakręconych. No to pozdrawiamy tych wszystkich, którzy właśnie może uchodzą za troszkę inne, można powiedzieć takie zakręcone, ale pozytywnie osoby. Uśmiechajmy się i traktujmy je oczywiście też z takim lekkim przymrużeniem oka. Iść w stronę słońca to propozycja Ani Rusowicz z 2019 roku.

0: Słowa Marek Dutkiewicz, muzyka Janusz Kruk. Oczywiście w 1981 roku zespół 2 plus 1 u nas. Dzisiaj w innym wykonaniu. Ania Rusowicz i Stevie Nash, Iść w stronę słońca. Prawie za 20 minut 15. Najwyższy czas na program przygotowany przez Marcina Mendelbauma.
1: Audycja powstaje we współpracy z MPK Łódź.
2: Jazda bez ważnego biletu wiąże się z opłatą dodatkową do 510 zł i 80 groszy. To są bilety 30-dniowe, krótszych w tej chwili w taryfie nie ma.
1: Następny przystanek.
3: Migawka, czyli bilet okresowy. Migawka, bilet okresowy, miesięczny, nieważne. Ważne, że przez jakiś czas nie musimy pamiętać o kasowaniu biletu. Marcin Mendelbaum, zapraszam.
4: Bilety okresowe to są takie, które są ważne, kupuje się je z wyprzedzeniem. No i mamy je przez jakiś czas. Właśnie, najkrótszy bilet okresowy jaki jest?
2: To są bilety 30-dniowe, krótszych w tej chwili w taryfie nie ma.
4: 30-dniowy, nie miesięczny, o tym trzeba pamiętać. Jeśli miesiąc ma 31 dni, no to wtedy po 30 dniach musimy zakupić nową migawkę.
2: Tak, bilety miesięczne były trochę niewygodne, bo one zmuszały pasażerów, to jeszcze pewnie starsi pasażerowie pamiętają, żeby kupować bilety na pełne miesiące. Ustawiały się kolejki pod koniec poprzedniego miesiąca.
3: Adam Kralisz, kierownik działu obsługi klienta MPK Łódź.
2: A 30-dniowy, no to tak jak nam pasuje, tak kupujemy.
4: Czyli na przykład od 10 września do 9 października mamy bilet 30-dniowy i nie ma problemu. Bilet miesięczny, okresowy, możemy kupić wcześniej?
2: Tak, można kupić na miesiąc przed rozpoczęciem jego ważności i serdecznie do tego zapraszamy, szczególnie właśnie jak kończą się wakacje, żeby nie czekać do ostatniego momentu. Przecież wiemy, że nasze dzieci pójdą do szkoły 1 września. Nie musimy ustawiać się w kolejkach 31, 1, 2, a takie kolejki pojawiają się przed punktami sprzedaży, a możemy spokojnie to zrobić na przykład 15 sierpnia, 20 i tak dalej.
4: To jak wyrobić taki bilet okresowy? Czy my musimy się gdzieś udać, czy możemy zrobić to przez internet?
2: Najprościej jest ściągnąć sobie aplikację Migapka lub Łódź.pl i tam zarejestrować, podać swoje dane, zrobić sobie zdjęcie, rozszerzyć profil w przypadku migapki i w tym momencie można kupować już bilety okresowe bez żadnego problemu. A jeżeli jesteśmy zwolennikami tradycyjnej formy, a więc naszych migawek plastikowych, to w tym momencie zapraszamy do złożenia wniosku przez internet na stronie www.migawka.loc.pl. Podania swoich danych, dołączenia zdjęcia i wtedy dostaniemy informację, wybieramy jeden z dwóch punktów odbioru i możemy sobie odebrać tą migawkę wtedy, kiedy przyjdzie mail z informacją na ten temat i od razu kupić sobie bilet okresowy. Ewentualnie zapraszamy osoby, które nie są internetowe do biura obsługi klienta na tramwajową 6. Na miejscu bezpłatnie można również wykonać zdjęcie.
4: No dobrze, to kupujemy bilet okresowy. Bilet okresowy już wcześniej mówiliśmy w poprzednim odcinku, że można kupić również w biletomacie, ale tych biletów okresowych to jest tylko bilet 30-dniowy, czy są także inne?
2: Są też bardzo popularne 90-dniowe, a także 12-miesięczne. Mamy dużą pulę biletów, bo to są bilety łódzkie, zgierskie, babianickie, WBA, a także WBLZ i WBUP. Ale najpopularniejsze są łódzkie.
4: Czyli te łódzkie, które upoważniają do tego, żeby podróżować komunikacją miejską po Łodzi. Tylko komunikacją miejską, czy także na przykład pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Poloregio?
2: Dokładnie tak. W ramach miasta Łodzi również w pociągach tych obu przewoźników jest wspólne honorowanie biletów.
4: Jeszcze jest taka jedna sprawa, że mamy kartę łodzianina. Czy w związku z tym możemy liczyć na jakieś niższe ceny biletów?
2: Tak, serdecznie zapraszamy łodzian do tego, żeby wyrobili sobie kartę łodzianina i pakiet mieszkańca. To się wiąże z niedużym kosztem i z dość szybkim załatwieniem tego, na przykład za pośrednictwem internetu. I wtedy dla tych osób są dostępne bilety tańsze z kartą łodzianina. Wtedy już nic nie trzeba robić, tylko nasza migawka lub aplikacja migawka lub aplikacja Łódź.pl łączy nas automatycznie i wie o nas, że jesteśmy mieszkańcami i możemy kupić te bilety tańsze.
4: I jeszcze jedna ważna informacja na koniec. Jeśli nie mamy biletu, to jest taki komunikat na drzwiach, gdzie jest napisane, że...
2: No właśnie, że jazda bez ważnego biletu wiąże się z opłatą dodatkową do 510 zł i 80 groszy. Naprawdę nie chcemy nakładać opłat dodatkowych. Jeździmy z biletami.
1: Audycji można posłuchać na radio.pl i innych platformach podcastowych. Audycja powstała we współpracy z MPK Łódź.

Zabierałeś mnie na sanki, teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

Chciałbym powiedzieć, że cię, chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.

0: proszę cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.
1: 9 minut pozostało do godziny 15. Państwo pytają o emocje konkursowe. Tak, tak, pojawią się, pamiętam o nich, ale właśnie w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego radiowego spotkania, czyli po 15. A teraz nasza radiowa propozycja, ponieważ czasem warto spojrzeć na miasto z okien tramwaju i posłuchać historii opowiadanych przez doświadczonego przewodnika. Przystanek Radiość to wakacyjny cykl tramwajowych wycieczek organizowanych właśnie przez nas, czyli przez Radio Łódź. I kolejna taka podróż odbędzie się już w najbliższy piątek, 21 sierpnia o 18. Przewodnikiem będzie pan Krzysztof Olkusz, który podczas przejazdu opowie o mijanych miejscach i historii oraz związanych z nimi ciekawostkach. Przystanek Radiość to taka propozycja dla tych słuchaczy, którzy pragną spojrzeć na Łódź inaczej, bez pośpiechu, z perspektywy tramwajowego okna i w towarzystwie osoby, która potrafi wydobyć z miejskich ulic niejedną interesującą opowieść. Start przejazdu przy radiostacji. Liczba miejsc ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia, jeśli są Państwo zainteresowani, należy przesyłać na adres wydarzenie@radioroz.pl. Zapraszamy.

One Fine Day, czyli inaczej Oldies but Goldies. To są nagrania, które się po prostu nie starzeją. Dzisiaj sporo remontów na drogach naszego regionu i takie kolejne utrudnienie obowiązuje już od pewnego czasu na drodze S8 na 406 kilometrze między Kowiesami a Hutą Zawadzką w kierunku stolicy. Trwa naprawa nawierzchni, zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się zatem tylko i wyłącznie pasem lewym i to utrudnienie może jeszcze potrwać przez kilkanaście godzin. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, no i oczywiście stosować się do wytycznych dotyczących ruchu. Na naszym zegarze za 5 minut 15, o godzinie 15, najnowsze wiadomości na antenie radia. Zapraszamy.

0: Reklama. Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin S.A., inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
1: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
2: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
3: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
10: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Właśnie minęła 15. W Radiu Łódź posłuchajmy najnowszych wiadomości przed mikrofonem Małgorzata Błażewicz.
12: Śledczy wyjaśniają śmierć 25-latka w Sulejowie, sprawdzają stan sprzętu i zasady bezpieczeństwa. Nowa organizacja ruchu na Alei Bandurskiego w Łodzi. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Strzelił do byłej partnerki i uciekł. Podejrzany został zatrzymany i przyznał się do winy. To pod Poznaniem. Pogoda w kratkę, trochę chmur i trochę deszczu, chociaż dzisiaj mogą pojawić się burze. Wiatr słaby. Nie żyje 25-latek obsługujący atrakcję na Wesołym Miasteczku w Sulejowie. Mężczyzna spadł z dużej wysokości podczas konserwacji jednego z urządzeń. Do wypadku doszło wczoraj. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
13: Do tragedii doszło w niedzielę w Wesołym Miasteczku na terenie sulejowskiego opactwa Cystersów, mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
14: 25-letni mężczyzna w trakcie konserwacji jednego z urządzeń spadł z wysokości. W wyniku poniesionych obrażeń został przetransportowany LPR-em do szpitala w Łodzi.
13: Życia mężczyzny nie udało się jednak uratować. Informację o śmierci 25-latka potwierdził doktor nauk medycznych Bogusław Sobolewski, koordynator oddziału intensywnej terapii i anestezjologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi. Po wypadku władze Sulejowa wydały oświadczenie.
15: Przedsiębiorca, który rozstawił Wesołe Miasteczko, nie został przez nas wynajęty z okazji odbywających się obok w miniony weekend Dni Miasta i Gminy Sulejów.
13: Mówił Kamil Budny z Urzędu Miejskiego w Sulejowie. Dokładne przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
12: Śledczy będą sprawdzać m.in. stan techniczny sprzętu i zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy na wysokości.
1: Więcej na radiołódź.pl.
12: Utrudnienia na drodze w kierunku łódzkiej Retkini. To już dzisiaj kierowcy mierzą się ze zmianami na Alei Bandurskiego w Łodzi. Powód to budowa komory dla tunelu kolei dużych prędkości. A w terenie jest nasza reporterka Weronika Skibińska, która sprawdza sytuację. Weroniko, dzień dobry. Czy jesteś na miejscu? Powiedz, jak wygląda sytuacja.
16: Dzień dobry, tak, zgadza się i jestem na miejscu. Od dzisiaj kierowcy jadący w stronę Redkini są zmuszeni do poruszania się tymczasową jezdnią. Jestem przy skrzyżowaniu Bandurskiego i Unii Lubelskiej i pierwsze, co mogę powiedzieć, to uwaga dla wszystkich kierowców, aby się nie rozpędzali, bo pod Aleją Unii Lubelskiej jest przewężenie przed wjazdem na dodatkową jezdnię. Są dwa pasy, ale to nie sprawia, że wjazd odbywa się płynnie. Szczególnie, że jest to droga, po której codziennie porusza się tysiące samochodów. W stronę centrum trasa bez zmian. Zamknięte jest też przejście podziemne pod Aleją Bandurskiego w rejonie Atlas Areny. Natomiast tramwaje kursują bez zmian w obie strony. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
12: Dziękuję. Utrudnienia związane są z budową jednej z komór potrzebnych do powstania tunelu kolei dużych prędkości. To część dużej inwestycji kolejowej, która w przyszłości połączy dworzec Łódź Fabryczna z zachodnią częścią miasta. Kierowcy muszą więc przyzwyczaić się do funkcjonowania tymczasowej jezdni przez dłuższy czas. Remigiusz Z. z podpoznańskiego Swarzędza usłyszał zarzuty. Mężczyzna przyznał się do postrzelenia byłej partnerki. 46-latka przebywa w szpitalu w stanie zagrażającym życiu. W sobotę Remigiusz Z. przyszedł do kamienicy, w której mieszkała kobieta i na korytarzu oddał do niej strzał w skroń, a potem uciekł. Został zatrzymany wczoraj wieczorem w Swarzędzu. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o 3-miesięczny areszt. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Samorząd Lututowa zapowiada przyszłoroczne remonty dróg, ale najpierw ma się odbyć kontrola dróg w gminie. To we wrześniu. Burmistrz Lututowa i radni gminni mają wspólnie przejechać lokalnymi drogami, żeby sprawdzić ich stan. Takie wcześniejsze przygotowanie pozwoli na lepsze zaplanowanie przebudowy. Mieszkańcy wskazali, że przydałoby się naprawić drogi m.in. w kierunku miejscowości Hipolity, Dymki, Klonowa i Galewice.
17: Na przykład droga Augustynów. Ja w kierunku Galewic jedzie. To ta droga jest masakryczna.
18: A droga na przykład na Klonową?
19: Droga na Klonową jest w porządku, też do lasu. I jest tam też taki krótki odcinek, około może kilometra, może nie nawet, gdzie też są właśnie nierówności i zdarzają się dosyć spore dziury.
17: Ciężko się jeździ, już droga cała popękana. To jest stary rodzaj drogi. Dziury się robią, łatają.
12: W samym Lututowie nawierzchnia ulic jest dobra, jednak poza miastem zdarzają się odcinki z nawierzchnią w kiepskim stanie. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 15.30. Zapraszam.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Ludowe porzekadło powiada, jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada. Troszkę popadało, przynajmniej przed godzinką, i jeszcze może popadać, bo dzisiaj w Łodzi i w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże. Są zapowiadane w dalszym ciągu opady deszczu i lokalnie burze z gradem, a więc trzeba być ostrożnym i czujnym. Wtedy będą również silne porywy wiatru. Chłodniej, chociaż teraz troszeczkę wyższa wartość na naszym radiowym termometrze. Mamy 21 stopni. Na barometrze minimalna zmiana jest 990 hektopaskali. Wiatr w dalszym ciągu słaby, przede wszystkim północno-zachodni i północno-wschodni z kierunków zmiennych.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Płyniemy dalej. W poniedziałek 17 sierpnia 2026 roku. Ten dzień trwa 14 godzin i 35 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 12 minut, ale ciągle jeszcze dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i 53 minuty. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Połowa lat 90. formacja Jamiroquai, no i ich wielki hit, piosenka Virtual Insanity, obecna na radiowych listach bestsellerów. Zespół, który odnotował kilka rekordów Guinnessa, bo między innymi rejestrował swoje nagrania bardzo, bardzo wysoko i wtedy właśnie między innymi ten jeden z rekordów został ustanowiony. Ale to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa opowieść, może na inne nasze radiowe spotkanie. Za kilka minut, czyli w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania, pojawią się emocje konkursowe, pojawi się zagadka przeze mnie przygotowana. Będą w tej godzinie także najświeższe informacje dla kierowców, a także muzyczna kartka z kalendarza, ponieważ dzisiaj swoje urodziny obchodzi popularna, szczególnie w latach 90. amerykańska wokalistka i autorka tekstów piosenek Maria McKee. Serdecznie zapraszam do głośników.

0: amerykańskiej muzyki wokalista Brandon Flowers, 20 minut po 15.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Czas na pytanie konkursowe. Tak się złożyło, że 17 sierpnia 1945 roku w Wielkiej Brytanii ukazała się powieść George'a Orwella Folwark zwierzęcy. Książka powstała w 1943 roku w czasie II wojny światowej. Były z nią problemy. Jest alegorycznym przedstawieniem stalinizmu i ostrzeżeniem przed każdym totalitaryzmem. Warto pamiętać, że George Orwell to brytyjski pisarz i publicysta, zagorzały krytyk systemów totalitarnych. Czy państwo wiedzą, co oznacza sformułowanie orwellowska wizja albo taki przymiotnik orwellowski? Co to oznacza? Jeżeli jest to jasne, to zapraszam do udziału w naszym konkursie studio@radiorozgrob.pl.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
4: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
3: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
5: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
6: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
3: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
4: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
3: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
8: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
9: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
8: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
9: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
8: No w Brikomanie, a gdzie?
10: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Sprawdźmy, jak w poniedziałek jeździ się po ulicach naszego miasta i drogach naszego regionu. Jest z nami Seweryn Potentas. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Zaczynamy od utrudnień pod Wieluniem. Na drodze wojewódzkiej 481 w miejscowości Wielgie doszło do wypadku. Auto dachowało, a na miejsce zostało wezwane lotnicze pogotowie ratunkowe. Droga może być zablokowana w obu kierunkach. Teraz Łódź i tutaj uwaga na dojazdach do centrum, w tym na Pabianickiej. Przez roboty drogowe ta korkuje się na odcinku od Chocianowickiej do Staroródzkiej. Uwaga także na ulicach Brzezińskiej i Wojska Polskiego. Te korkują się na całym odcinku od ulicy Śnieżnej do Strykowskiej i stracić można na nich nawet 15 minut. Pierwsze problemy pojawiają się też na trasie WZ. Cierpliwość jak zwykle testują skrzyżowania z Przędzalnianą i Niczernianą, a nieco wolniej jedzie się też przy wyjeździe z tunelu jadąc do Włókniarzy. A na drogi wracamy za pół godziny.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Jest 15.30. Oto skrót najważniejszych informacji Małgorzata Błażewicz.
14: Tragiczny finał wypadku w Wesołym Miasteczku w Sulejowie. Nie żyje 25-letni pracownik, który wczoraj podczas konserwacji jednego z urządzeń spadł z wysokości około 5 metrów. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do łódzkiego szpitala Kopernika, ale jego życie nie udało się uratować. Okoliczności wypadku wyjaśniają policja i prokuratura. 22 osoby ranne w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą wieczorem do Polski. Wciąż nie ma decyzji lekarzy w sprawie dwójki poszkodowanych. Specjalny samolot wysłany przez rząd wieczorem wyleci do Warszawy. Będzie miał też międzylądowanie w Rzeszowie. Do wypadku doszło wczoraj. Na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Jadący autokarem pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny na Podkarpacie. Utrudnienia dla kierowców. Przy dworcu Łódź Kaliska jeździmy tymczasową jezdnią w kierunku Retkini. Bez większych zmian pozostaje natomiast możliwość wjazdu na Aleję Unii Lubelskiej i zjazdu z niej. Dzięki temu nadal będzie można wygodnie dotrzeć w okolice Atlas Areny. Powodem utrudnień jest budowa komory dla tunelu kolei dużych prędkości w pobliżu Atlas Areny. To część dużej inwestycji kolejowej, która w przyszłości połączy dworzec Łódź Fabryczna z zachodnią częścią miasta. Kierowcy muszą przygotować się na funkcjonowanie tymczasowej jezdni przez 2 lata. I na koniec smutna informacja. Nie żyje aktor Jan Frycz. Był znany z wielu ról filmowych i telewizyjnych. Wystąpił m.in. w Pornografii, Pręgach oraz Ślepnąc od świateł. Jan Frycz miał 72 lata. Kolejne wiadomości Radia Łódź za pół godziny. Zapraszam.
12: dzisiaj aura bardzo dynamiczna. Raz więcej słońca, raz przybywa chmur i tak będzie do końca dzisiejszego dnia. Bo w Łodzi i w regionie zachmurzenie duże i umiarkowane. Mogą pojawić się opady deszczu i lokalnie wystąpić burze. Troszeczkę cieplej, 22 stopnie powyżej zera. Na barometrze raczej bez zmian. 990 hektopaskali. Wiatr słaby, północno-zachodni i północno-wschodni o charakterystyce zmiennej.
15: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: Stefana, relaks w Radiu za 20 minut 16. Bohaterem naszego pytania konkursowego był brytyjski pisarz i publicysta George Orwell, zagorzały krytyk systemów totalitarnych. Pisał powieści i felietony, zajmował się także krytyką literacką. Za jego najbardziej znane dzieła uchodzą rok 1984 i wspomniany dzisiaj przeze mnie Folwark zwierzęcy. Orwell wywarł istotny wpływ na współczesną kulturę. A na czym polega jego wizja, ta wizja orwellowska? Jak napisała laureatka naszego konkursu, to wizja państwa totalitarnego, kontrolującego każdy aspekt życia obywateli. No właśnie, ten przymiotnik orwellowski określa sytuacje, w których system zagraża wolności jednostki bądź całego społeczeństwa, czyli tej jednostki również w tym społecznym rozumieniu, szczególnie w zakresie prywatności. Bardzo dziękuję Państwu za liczny udział w naszym quizie. Dodatkowo nagrodą jest książka Agnieszki Płoszaj Białe Madonny. Opowieść o iluzji kontroli, braku odpowiedzialności i konsekwencjach nie do przewidzenia. Serdecznie gratulujemy Pani Elżbiecie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: świat.
1: Zaśpiewała Maja Kleszcz, a swoje kolejne urodziny obchodzi dzisiaj amerykańska wokalistka Maria McKee. Wielką popularność przyniósł jej utwór Show Me Heaven, który pojawił się na ścieżce dźwiękowej filmu Szybki jak błyskawica. Piosenka oczywiście dotarła na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów.

Jeden z największych radiowych hitów roku 1990, Show Me Heaven i dzisiejsza muzyczna jubilatka Maria McKee. Połączenie kolejowe między Łodzią a Zgierzem znalazło się w krajowej czołówce najpopularniejszych tras. W 2025 roku pociągami właśnie na tej trasie podróżowało ponad 1,5 miliona pasażerów, co dało jej 10 miejsce w Polsce. Podobno każdego dnia pociągami między oboma miastami podróżuje ponad 4000 osób. Więcej na ten temat nie tylko na naszej stronie internetowej, ale także w programie Słuchasz i Wiesz po 16:00.

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
2: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
5: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
6: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Czas powrócić na łódzkie ulice i drogi naszego regionu. Seweryn Potentas.
9: Tym razem zaczynamy od utrudnień na Krajowej 91 w Topoli Królewskiej. Od rana prowadzone są tu prace przy wymianie nawierzchni i wprowadzono ruch wahadłowy. Przez to na trasie od Łęczycy utworzył się ponad kilometrowy korek. W Łodzi godziny szczytu odczuwalne mogą być już na Zdrowiu. Najgęściej jest przed Konstantynowską, gdzie blokuje się przejazd w kierunku Złotna od Krzemienieckiej i Alei Unii Lubelskiej. Poza tym coraz gorzej jest na Pabianickiej. Tutaj korek w kierunku centrum zaczyna się już przy zjeździe z obwodnicy Pabianic, a kończy dopiero za światłami przy Dibuła. To przez prace drogowe, przez które na utrudnienia natrafią także pasażerowie MPK, bo linie autobusowe 50, 68 i 75 pokierowano objazdem od przystanku Pabianicka-Rudzka. A na kolejne informacje z dróg zapraszam za pół godziny.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Tu Radio Łódź, jest 16. Najnowsze wiadomości i Małgorzata Błażewicz.
10: Burze i silny deszcz w Łódzkiem. IMGW wydał ostrzeżenie dla całego regionu. Justynów w Łódzkiem doczeka się wiaduktu. Będzie bezpieczniej dla kierowców pieszych i kolei. Nie żyje aktor Jan Frycz. Miał 72 lata. Temperatura maksymalna do 24 stopni. Wiatr słaby. Są ostrzeżenia przed deszczem i burzami. Silny deszcz z burzami w Łódzkiem jest ostrzeżenie IMGW. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla wszystkich powiatów województwa łódzkiego. Alert dotyczy silnego deszczu z burzami. Ostrzeżenie obowiązuje do 6 rano we wtorek. Pogoda pogorszy się zwłaszcza na koniec dnia, przekazał Radiu Łódź Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
11: W nocy pochmurno i opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, lokalnie także burze. W czasie burz możliwe porywy do około 60, a początkowo także do około 75 km na godzinę.
10: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym towarzyszyć będą burze, hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. W trakcie burz możliwe są także opady gradu. Tramwaje wrócą na ważną trasę w centrum Łodzi. To ostatnie dni przetargu na przebudowę ulic Zielonej i Legionów na odcinku do Włókniarzy. Magistrat szuka wykonawcy remontu torów i przystanków nieużywanych od lat. Powodem zawieszenia ruchu szynowego w tej części Śródmieścia i Starego Polesia jest budowa tunelu średnicowego. Do końca 2029 roku powrót tramwajów na Zieloną będzie możliwy, mówi Tomasz Andrzejewski ze spółki Łódzkie Inwestycje.
12: Od Wólczańskiej do Zielonego Rynku będzie to ulica z priorytetem dla komunikacji miejskiej. Powstaną też nowe przystanki przy Pogonowskiego, aby zbliżyć komunikację miejską na Starym Polesiu i skrócić odległość do przystanków.
13: Jak dożyjemy, to będziemy się cieszyć.
14: Jakby był ten ruch tutaj wznowiony, to na pewno by było tyle dobrze, że jest fajna przelotowość na drugą stronę miasta, prawda? Bo szybko się dojeżdżało do ZOO. Nie ma tego ruchu takiego, więc jest trochę jak na wsi.
10: Odpowiadają czekający na tramwaj mieszkańcy. Remont torowiska na Zielonej w Łodzi ma potrwać do końca października 2029 roku.
15: Więcej na radiowłódź.pl.
10: Będzie wiadukt nad torami w Justynowie. Na tę inwestycję czeka wielu mieszkańców. Poprawi ona bezpieczeństwo i komfort kierowców, pieszych i pasażerów kolei. Budowa wiaduktu ma kosztować ponad 60 milionów złotych. Łączymy się teraz z naszym reporterem Miłoszem Warszawskim, który zna więcej szczegółów.
16: Obecny przejazd kolejowy na ulicy Głównej w Justynowie jest zmorą dla wszystkich, którzy muszą go pokonać. Codziennie na stacji w Justynowie zatrzymuje się blisko 100 pociągów. Dodatkowo przejeżdża tamtędy sporo innych połączeń. Efektem są co chwilę opuszczone rogatki. Przejazd potrafi być zamknięty nawet przez 17 godzin w ciągu dnia. Jest to bardzo uciążliwe dla kierowców i niebezpieczne dla pieszych, którzy przechodzą przez torowisko. Planowana inwestycja całkowicie zmieni wygląd i funkcjonowanie w tym miejscu. Powstanie tu wiadukt nad torami kolejowymi o długości niespełna 70 metrów. Nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Głównej i Łąkowej, parking i tunel dla pieszych. Prace przy budowie bezkolizyjnego przejazdu w Justynowie mają potrwać do wiosny 2030 roku.
10: Dziękuję za informację. Porozumienie w sprawie budowy podpisały PKP Polskie Linie Kolejowe, Powiat Łódzki Wschodni i gmina Andrespol. Inwestycje sfinansują PKP PLK, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz samorząd. Wiadukt w Justynowie będzie jednym z czterech bezkolizyjnych przejazdów, które powstaną w regionie, a kolejne zaplanowano w Łodzi i Pabianicach. Nie żyje Jan Frycz, poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych. Czytamy w komunikacie w mediach społecznościowych. Był niezwykle barwną postacią, artystą z wielką osobowością. Aktor Jan Englert w rozmowie z Polskim Radiem RDC wspominał Jana Frycza.
17: Zbyt gwałtowna wiadomość, mimo że wiedzieliśmy wszyscy, że ciężko choruje. Zbyt gwałtowna wyrwa. Nie umierają sami nieodżałowani. W tym wypadku mogę powiedzieć, że to powiedzenie całkowicie jest usprawiedliwione.
10: Jan Frycz wystąpił w setkach spektakli i filmów. Widzowie pamiętają go m.in. z Pornografii, Pręgów, Wielkiego Szu, Spisu Cudzołożnic, Tami z Powrotem czy Różyczki. Za rolę w Pornografii i Pręgach otrzymał polskie nagrody filmowe Orły. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 16.30. Zapraszam.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: I ponownie za naszym radiowym oknem przybyło chmur. Dzisiaj pogoda bardzo, bardzo zmienna i dynamiczna. Przypomnę również, że obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia dla wszystkich powiatów województwa łódzkiego. Ten alert dotyczy silnego deszczu z burzami, z gradem i obowiązuje do jutra do godziny 6 rano. Jeśli chodzi o temperaturę, ona jest także troszkę zróżnicowana, choć podobna. W Sieradzu mamy w tej chwili 18 stopni, w Skierniewicach 21, w Łodzi 22, najcieplej w Radomiu. 23 stopnie powyżej zera. Na barometrze 990 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby wiatr, najczęściej północno-zachodni i północno-wschodni, zmienny. W nocy również pochmurno i deszczowo, możliwe burze. Zachowajmy ostrożność.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: 6 minut po godzinie 16. Najdłuższa fala relaksu dobiła do brzegu. Wydanie popołudniowe już za nami. Zrealizował je Adam Miksa, poprowadził Piotr Stańczak, a w studiu pojawił się Piotr Andrzejczak. Pogoda burzowa. Nie wiem, czy również burzliwe tematy pojawią się po godzinie 16, ale na pewno bardzo ciekawe, interesujące.
18: No tak, czy burzliwe to nie wiem, ale czy interesujące to się okaże.
8: To się okaże, tak?
18: Jak zareagują na to nasi słuchacze.
8: No właśnie. A zatem...
18: Nam się wydawały interesujące.
8: Interesujące. O niektórych już troszeczkę mówiliśmy, anonsowaliśmy je na naszej antenie. Myślę, że teraz słuchacze z ciekawością poznają szczegóły. A zatem pora rozpocząć dzisiejsze wydanie audycji Słuchasz i Wiesz.
19: Słuchasz i wiesz.
18: My rozpoczniemy od takiej informacji, która nie powinna dziwić, szczególnie mieszkańców Łodzi. A dzisiaj rozpoczęły się kolejne prace drogowe na ulicach w kilku rejonach miasta. Powodują, czy będą powodować problemy nie tylko dla kierowców, ale także trasy będą musiały zmienić i tramwaje, i autobusy komunikacji miejskiej. Utrudnienia są m.in. na placu Rejmonta, na ulicach Piotrzkowskiej, Bandurskiego czy Wróblewskiego. I już za kilka minut sprawdzimy, jak na teraz wygląda ta remontowa sytuacja w Łodzi. Coraz mniej przejazdów na czerwonym świetle w Łodzi, choć miasto znów znalazło się w niechlubnej czołówce wykroczeń Red Light, to w porównaniu z poprzednim rokiem jest lepiej. W pierwszym półroczu tego roku w Łodzi zarejestrowano o połowę mniej przejazdów na czerwonym świetle niż rok wcześniej. Poprawę zanotowano także w Piotrzkowie, ale tam jest jeszcze wielu kierowców, który przejeżdża skrzyżowanie na czerwonym świetle.
20: Następuje realna, moim zdaniem, poprawa bezpieczeństwa.
21: Chociażby to, że jest mniej wypadków niż było kiedyś. Bo tak to co i rusz tutaj leżały samochody.
22: Kierujący, kiedy wjechał za sygnalizator, kiedy było czerwone światło, może spodziewać się korespondencji.
18: A w łódzkim systemie Red Light funkcjonuje w 9 lokalizacjach. 4 znajdują się w Łodzi, 2 w Piotrzkowie Trybunalskim. Połączenie kolejowe między Łodzią a Zgierzem znalazło się w krajowej czołówce najpopularniejszych tras. W 2025 roku pociągami na tej trasie podróżowało ponad 1,5 miliona pasażerów i to dało jej 10 miejsce w Polsce. Połączenie każdego dnia pociągami między Łodzią a Zgierzem obsługuje ponad 4 tysiące pasażerów.
23: Gdyby jechać samochodem, to będzie o wiele dłużej. I korki.
24: No przede wszystkim, że tutaj ze Zgierza to jest dobry dojazd dla studentów.
23: Mi się wydaje, że ludzie pracują.
25: Co tydzień jadę w niedzielę do wnuka, do prawnuka.
26: To jest awans w ciągu roku o 5 pozycji w rankingu, co no, muszę przyznać, bardzo rzadko się zdarza. No,
18: dodam, że w godzinach szczytu pociągi z Łodzi do Zgierza kursują nawet co kilkanaście minut. A wśród najpopularniejszych połączeń kolejowych w Polsce znalazły się także trasy łączące miasta województwa łódzkiego z Warszawą. Burmistrz Lututowa, miejscowości leżącej w powiecie wieruszowskim, zapowiedział kontrolę dróg w gminie. Według zapowiedzi, które padły na ostatniej sesji Rady Gminy, burmistrz i radni wspólnie przejadą się lokalnymi drogami w Lututowie, żeby sprawdzić ich rzeczywisty stan, a to wszystko po to, by skuteczniej wykorzystywać nowe dofinansowania i środki zewnętrzne, które będą dostępne już w przyszłym roku.
27: Należałoby no, wyselekcjonować takie drogi i wpisać do budżetu.
28: Nie sądzę, żeby to było pierwszy raz, kiedy oni tam jeżdżą, no bo przecież oni są tutaj stąd.
18: A dodam, że mieszkańcy gminy Lututów wskazują, że niektóre z dróg w okolicy ostatni raz były remontowane 20 lat temu. Tak więc zapraszamy już do słuchania naszego programu Słuchasz i Wiesz. Dodam tylko, że wydawcą jest Maciej Trojanowski, a adres do korespondencji z nami to oczywiście studio@radiowłódź.pl, telefon 606 78 78 78.

0: To Klaus Mittwoch i Jezu, jak się cieszę, a my teraz sprawdzimy, jaka jest sytuacja na naszych drogach, na skrzyżowaniach, no bo okazuje się, że coraz mniej przejazdów na czerwonym świetle w Łodzi jest.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Coraz mniej przejazdów na czerwonym świetle w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim, ale oba miasta wciąż w krajowej czołówce. Najnowsze dane pokazują, że systemy Red Light rejestrują wyraźnie mniej wykroczeń niż przed rokiem. Na dwóch skrzyżowaniach w regionie w ciągu pierwszych 6 miesięcy odnotowano jednak łącznie ponad 3300 przypadków. Czy kamery rzeczywiście zmieniają zachowania kierowców, to sprawdzał Jakub Jędrzejewski.
2: Charakterystyczne żółte kamery nad skrzyżowaniem Rokicińskiej i Puszkina obserwują każdy samochód, który wjeżdża za sygnalizator już po zapaleniu czerwonego światła. I choć takich przypadków nadal są tutaj tysiące rocznie, to statystyki wyraźnie się poprawiły. Od stycznia do końca czerwca system zarejestrował blisko 1600 wykroczeń. Rok wcześniej w tym samym czasie było ich niemal 3200, czyli prawie dwa razy więcej. A co o takich kamerach sądzą sami kierowcy i mieszkańcy? Zdaniem pytanych przez nas łodzian, dobrze, że są.
3: Bardzo dobrze. Przecież trzeba troszkę posprzątać tych wariatów, co wariują.
4: Czerpmy to, że jest mniej wypadków niż było kiedyś tutaj. I widać właśnie, jak że rzeczywiście kierowcy dojeżdżają. Proszę bardzo, nawet tutaj o. Zatrzymuje się, bo tak to by przejechał dalej, a tak to już stoi. Także oczywiście, że to super rozwiązanie.
5: Dla bezpieczeństwa powinno się jak najwięcej robić.
4: Powinno być więcej.
6: Zdecydowanie tak.
2: Mniej wykroczeń nie oznacza jednak, że problem zniknął. Wynik ze skrzyżowania Rokicińskiej i Puszkina jest piątym najwyższym w całej Polsce. Jeszcze gorzej wypadł Piotrków Trybunalski. Na skrzyżowaniu Alei Sikorskiego, Armii Krajowej i Piłsudskiego kamery zarejestrowały w pierwszym półroczu 1790 przejazdów na czerwonym. To czwarte miejsce w kraju. Zdaniem Tadeusza Zagajewskiego z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego takie systemy są potrzebne.
7: Następuje realna, moim zdaniem, poprawa bezpieczeństwa, egzekwowanie przepisów bez stałej obecności policjanta. No system automatycznie działa przez całą dobę.
2: System Red Light wykorzystuje wideodetekcję, obserwuje sygnalizację i tor jazdy samochodu. Jeśli pojazd wjedzie za sygnalizator już na czerwonym, rejestrowane jest zdarzenie, numer rejestracyjny oraz moment popełnienia wykroczenia.
8: Taki materiał wtedy jest przesyłany do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, no i wtedy kierujący, kiedy naruszył to czerwone światło, wjechał za sygnalizator, kiedy było czerwone światło, może spodziewać się korespondencji zawierającą całość materiału dowodowego w sprawie.
2: Mówi Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Za przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle kierowca może otrzymać 500 zł mandatu i 15 punktów karnych.
5: Ja miałam taki przypadek, jechałam z mężem, a jechaliśmy na zielonym świetle, tylko w tym czasie, jak skręcaliśmy, to światło zgasło i przyszedł nam rachunek, znaczy mandat właściwie, 500 zł i jeszcze punkty karne.
2: Mówi jedna z łodzianek. Spadek wykroczeń widać zresztą nie tylko w Łodzi. W Piotrkowie w pierwszym półroczu ubiegłego roku było około 2200 wykroczeń, teraz 400 mniej. Zagajewski przypomina, że na piotrkowskich skrzyżowaniach zamontowane są obok żółtych kamer sekundniki.
7: One odliczają czas dojazdu do skrzyżowania, jeżeli widzimy, że jest światło zielone, bądź też pokazują nam za ile sekund czerwone światło zmieni się na światło zielone. To również poprawia możliwość, powiedzmy, no, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uważam, że stosowanie tego typu metod jest potrzebne.
2: Trend spadkowy, jeśli chodzi o przejazdy na czerwonym świetle, widać w całym kraju. W pierwszych 6 miesiącach tego roku 53 systemy Red Light zarejestrowały około 37 tysięcy wykroczeń. Rok wcześniej było ich ponad 51 tysięcy i to przy mniejszej liczbie urządzeń.
0: A w województwie łódzkim system Red Light działa obecnie w 9 lokalizacjach. 4 z nich znajdują się w Łodzi, 2 w Piotrkowie Trybunalskim. Tematem dzisiaj zajmował się Jakub Jędrzejewski. A my tematyki drogowej nie pomijamy, bo już za kilka minut zajrzymy na łódzkie ulice, ale nie żeby sprawdzać, czy przejeżdżają tam kierowcy na czerwonym świetle, tylko jak wygląda sytuacja, bo rozpoczęły się tam remonty.

0: Baby Jamie, Bruce Springsteen muzycznie w naszym programie, a my zgodnie z obietnicą zaglądamy, czy zajrzymy za chwilę na łódzkie ulice i na łódzkie place, gdzie trwają prace drogowe.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No, mieszkańcy Łodzi chyba są już przyzwyczajeni, ale rozpoczęły się kolejne remonty na kluczowych trasach, więc czekają nas wszystkich spore utrudnienia. Ruszyły remonty na kluczowych łódzkich drogach. Górniak pozostaje bez tramwajów przez plac Rejmonta, gdzie trwa remont trakcji i torów. Wystartował także remont najbardziej dziurawej ulicy w Łodzi, czyli Wróblewskiego, a dojazd w stronę Rytkini związany z budową komory. Kolei dużych prędkości też daje w kość podróżujących samochodami, a sytuację na drogach obserwuje nasza reporterka Weronika Skibińska. No i my sprawdzamy, gdzie w tej chwili się znajduje i co się wokół niej dzieje. Halo Weroniko.
2: Dzień dobry, jestem właśnie przy ulicy Wróblewskiego. Dzisiaj rozpoczął się tu remont. Wielu łodzian zna tę ulicę jako taką, która ma więcej dziur i kamieni niż samego asfaltu. Teraz ma się to zmienić. Osoby, które przejeżdżały tędy, na pewno widziały wielką koparkę na środku skrzyżowania z Aleją Politechniki. Odbywa się tu remont nawierzchni. Przejazd ulicą Wróblewskiego na wprost jest niemożliwy, natomiast samochody mogą poruszać się Aleją Politechniki. W godzinach szczytu na pewno stoi się tu w korku, dlatego kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość i jak mogą, to powinni skorzystać z objazdów.
0: A z ulicy Wróblewskiego, jeżeli ktoś zna Łódź, wie, że niedaleko jest na plac Rejmonta, no to sprawdzamy, czy coś tam już z tym remontem się ruszyło i jak tam wygląda sytuacja.
2: Na placu Rejmonta już rozkopane, tramwaje nie kursują ulicą Piotrkowską w tym rejonie do placu Niepodległości, więc pasażerowie muszą przesiadać się do autobusów zastępczych. Rozmawiałam z nimi i każda z osób mówiła, że jest ciężko, a dojazd do pracy zdecydowanie staje się problemem. Widziałam nawet, jak niektórzy kierowcy autobusów wychodzili i informowali zaniepokojonych mieszkańców Łodzi. Wkoło placu obowiązują objazdy dla kierowców, które, muszę przyznać, zdają egzamin. Przejazd samochodów ulicą Piotrkowską jest możliwy. Remont przy placu Rejmonta jest obecnie po stronie ulicy Stanisława Przybyszewskiego. Obejmuje wymianę torów i zwrotnic, a potrwa około 2 lat.
0: A objazd przy ulicy Bandurskiego, o którym wspominaliśmy wcześniej, czy obowiązuje w obie strony, czy tylko...

0: w stronę osiedla Rytkinia.
1: Tutaj sytuacja wygląda tak, że wykonawca zaangażowany w budowę tunelu kolei dużych prędkości obiecał utrzymanie ruchu, więc stworzył dodatkową dwupasmową jezdnię, która jest tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Muszę przyznać, że kierowcy powinni uważać, bo zaraz pod skrzyżowaniem z Aleją Unii Lubelskiej jest przewężenie i niemały chaos z tym związany. Codziennie przemieszcza się tędy tysiące kierowców, a to nic dziwnego, bo Rytkinia jest największym osiedlem w Łodzi. Zmiana nie dotyczy samochodów jedących w stronę centrum. Dojazd do Atlas Areny jest stale możliwy, a tramwaje kursują bez zmian. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: No to trzeba jeszcze dodać, żeby tylko na pamięć nie jeździć, bo można się naprawdę wpakować w niezłe kłopoty, jadąc właśnie w terenach, gdzie są remonty, a my nie zwracamy uwagi na znaki i stoimy w korkach. Bardzo dziękujemy. Cóż, przez najbliższe tygodnie, może miesiące, taka sytuacja pewnie na łódzkich ulicach będzie trwała.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: No to dzieje się na łódzkich drogach i na łódzkich ulicach, sprawdza dzisiaj Seweryn Potentas.
2: Bardzo duże utrudnienia na Górnej w Łodzi. Warto omijać ulicę Pabianicką. Przez jej remont na trasie w kierunku centrum utworzył się blisko 2-kilometrowy korek, a kierowcy stracą w nim nawet pół godziny. Przez to uwaga także na okolicznych ulicach, bo problemy odczuwalne są też na Rudzkiej czy Ciechocińskiej. W innych częściach miasta zdecydowanie spokojniej, ale cierpliwość z pewnością przyda się przy włączaniu w Aleje Piłsudskiego. Na Niecierniany stracić można nawet do 10 minut. Poza tym poczekać trzeba też na Przędzalnianej, jadąc od Księżego Młyna czy na Sienkiewicza na trasie od Narutowicza. Na koniec uwaga na Krajowej 74 pod Wieluniem. W Osjakowie drogowcy odmalowują most na warcie. Lepiej zachować ostrożność, tym bardziej, że trasa może blokować się w obu kierunkach. A kolejne informacje z dróg minutę przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Słuchaj Państwo, Radia Łódź, jest 16:30. Pora na skrót najważniejszych wiadomości, a w studiu Małgorzata Błażewicz.
3: Do Polski wrócą 22 osoby poszkodowane w wypadku na Węgrzech. W tym tygodniu zostanie przetransportowana kolejna część rannych. Ci, których stan jest najcięższy, na razie muszą zostać w węgierskich szpitalach. W stanie zagrożenia życia jest 5 osób poszkodowanych w wypadku. Do wypadku autokaru, którym na Podkarpacie wracali polscy pielgrzymi, doszło wczoraj na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło w nim 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Coraz mniej przejazdów na czerwonym świetle w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim, choć oba miasta wciąż są w krajowej czołówce. Od stycznia do czerwca kamery Red Light na dwóch skrzyżowaniach zarejestrowały ponad 3000 wykroczeń. W Piotrkowie było ich blisko 1800, a w Łodzi prawie 1600. W stolicy regionu to jednak o połowę mniej niż rok temu. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź za pół godziny. Kierowcy z Niemiec znów masowo przyjeżdżają do Polski na tanie tankowanie. W przygranicznym Zgorzelcu paliwo jest nawet o 2 zł tańsze na litrze niż u naszych zachodnich sąsiadów. Wywołuje to duże kolejki na stacjach i zjawisko tzw. turystyki paliwowej. Najbardziej oblegane są zgorzeleckie stacje przy ulicach Armii Krajowej, Słowiańskiej, Łużyckiej i Daszyńskiego. Tam większość tankujących samochodów jest na niemieckich numerach rejestracyjnych. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 17:00. Zapraszam.
1: –23 stopnie w regionie łódzkim na termometrach. Po południu wieczorem zachmurzenie umiarkowane, ale wzrastające do dużego, możliwe także opady deszczu, głównie przelotne, ale okresami o natężeniu umiarkowanym. Lokalnie możliwe burze. Suma opadów lokalnie może wynieść nawet 30 mm. Będzie wiał słaby, przeważnie północno-zachodni wiatr, ale w czasie burz możliwe porywy do około 75 km na godzinę.

0: A my już za chwilę w naszym programie zaprosimy Państwa na kolejową podróż między Łodzią a Zgierzem, a to dlatego, że to jedna z najpopularniejszych tras w Polsce. Podróżowało po niej w zeszłym roku 10 milionów, 1,5 miliona pasażerów. To jest 10 miejsce w Polsce, a łącznie każdego dnia między oboma miastami podróżuje 4 tysiące ludzi.
1: Gdyby jechać samochodem, to będzie o wiele dłużej. I korki.
2: No przede wszystkim, że tutaj ze Zgierza to jest dobry dojazd dla studentów.
1: Mi się wydaje, że ludzie pracujący.
3: Co tydzień jadę w niedzielę do wnuka, do prawnuka.
4: To jest awans w ciągu roku o 5 pozycji w rankingu, co no, muszę przyznać, bardzo rzadko się zdarza.
0: A czyli kolej zaczyna dominować na trasach między miastami, bo także połączenia miast z województwa łódzkiego z Warszawą cieszą się coraz większą popularnością. Potem zajrzymy do Lututowa, to miejscowość w powiecie wieruszowskim. Burmistrz tej miejscowości chce, aby zrobić kontrolę dróg w gminie, żeby rzeczywiście sprawdzić ich stan i lepiej wykorzystać nowe dofinansowania i środki zewnętrzne.
5: Należałoby wyselekcjonować takie drogi i wpisać do budżetu.
2: Nie sądzę, żeby to było pierwszy raz, kiedy oni tam jeżdżą, no bo przecież oni są tutaj stąd.
0: No, a trzeba dodać, tak przynajmniej wskazują mieszkańcy gminy Lututów, że niektóre drogi ostatni raz były remontowane 20 lat temu.

0: Naśpiewał super duet Peter Frampton i Sheryl Crow, a utwór nosi tytuł Breaking the Mood.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A teraz zapraszamy do jazdy pociągiem. Trasa między Łodzią a Zgierzem jest bowiem wśród najbardziej obleganych w Polsce. Chodzi o działające między miastami połączenie kolejowe. To według badań Urzędu Transportu Kolejowego znalazło się na 10. miejscu pod względem liczby przewiezionych pasażerów. A ilu tych pasażerów było, no to sprawdzał Seweryn Potentas.
2: W 2025 roku z połączenia kolejowego między Łodzią a Zgierzem skorzystało 1,5 miliona pasażerów. Oznacza to, że dziennie tę trasę pokonywało średnio ponad 4 tysiące osób. Jak tłumaczą pasażerowie, to wygodne rozwiązanie.
3: No ja bardzo często. Co tydzień jadę w niedzielę do wnuka, do prawnuka i tym pociągiem wracam.
4: To jest awans w ciągu roku o 5 pozycji w rankingu najbardziej uczęszczanych linii kolejowych, co no, muszę przyznać, bardzo rzadko się zdarza.
2: Mówi Remigiusz Kozłowski z Katedry Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
4: Jak popatrzymy na ruch na drogach na kierunku północ-południe, jeżeli chodzi o aglomerację łódzką, tam też mamy wzrost. To może oznaczać, że mamy wzrastającą aktywność gospodarczą w regionie, a jednocześnie, że ta linia jest potrzebna, że na tym kierunku zdecydowanie trzeba spojrzeć, czy nie trzeba jeszcze zwiększyć oferty kolejowej, bo być może jest niewykorzystany potencjał.
5: No przede wszystkim, że tutaj ze Zgierza to jest dobry dojazd dla studentów, bo i Łódź Stoki, i Łódź Kaliska na Politechnikę, tam na UMED cały, też na Uniwerek, więc myślę, że to stąd. No i zdecydowanie szybciej, bo na przykład na Łódź Widzew możemy się dostać tym pociągiem przez Stoki w tam chyba 15 minut, a samochodem no to będzie dużo dłużej. Od rana w godzinach szczytu to w ogóle.
6: Gdyby jechać samochodem, to będzie o wiele dłużej. I korki.
7: Oczywiście, tak, to jest bezpośrednie połączenie, na przykład Łódź Widzew Zgierz, czy tam dalej. Idealne dla wszystkich, którzy chcą skrócić sobie czas oczekiwania na autobus, przesiadki. Ja jadąc do Zgierza z Łodzi Arturówka mam dwie przesiadki. Jadę tramwajem, potem który się zawiesza, jadę potem autobusem, a czasami dochodzę pieszo.
6: Mi się wydaje, że ludzie pracujący.
5: No jeżeli chodzi na przykład o Łódź Stoki, to połączenie to do szpitala, do CKD jeździ dużo pracowników i to nawet myślę, że większość, bo nie ma problemu z parkingiem, nie myśli się właśnie o samochodzie, więc tutaj tak na co dzień widzi się praktycznie te same osoby w pociągu od rana, w tej samej godzinie.
4: To jest jak najbardziej korzystne z punktu widzenia ekologicznego, społecznego, ekonomicznego i każdego gałąź transportu. Mamy taką sytuację, gdzie no mniej więcej 40% podróży było zrealizowanych na biletach jednorazowych. Co może mówić nam o tym, że to są osoby, które no jak zobaczą, że to połączenie jest dla nich korzystne, że to jest dobra droga komunikacji, to może się okazać, że będziemy z nich mieli użytkowników opłat stałych, którzy będą regularnie korzystali.
7: Jechałam pierwszy raz. Pierwszy raz do Zgierza, ponieważ troszkę pracuję w Zgierzu i chciałam sobie ustalić godzinę przyjazdu. Mieszkam w rejonie Łódź Arturówek, więc miałabym idealne połączenie między Łódź Arturówek a Zgierzem.
2: Według danych Urzędu Transportu Kolejowego trasę między Łodzią a Zgierzem w ubiegłym roku przejechało o 200 tysięcy pasażerów więcej niż rok wcześniej. Znaczny wzrost, bo aż o 500 000 pasażerów odnotowano także na trasie między Łodzią a Warszawą, która znalazła się na 5. miejscu w Polsce. A o jedno miejsce wyprzedza je trasa między stolicą a Skierniewicami.
0: A dodam, że rocznie z obu tych połączeń z Warszawą korzysta łącznie nawet 6 milionów pasażerów. Zdecydowanym liderem zestawienia okazała się trasa między Gdańskiem a Gdynią. Dziennie korzysta z niej ponad 18 tysięcy osób. A te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Seweryn Potentas.

0: To Fuzzerate w naszym programie, a już za kilka minut, a właściwie za kilka sekund zajrzymy do Lututowa.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo już niedługo burmistrz i radni tej miejscowości leżącej w powiecie wieruszowskim mogą wybrać się i skontrolować drogi lokalne. Zapowiedział to Marek Pikuła, burmistrz Lututowa. Będzie co sprawdzać, bo jak się okazuje, niektóre drogi nie były remontowane od ponad 20 lat. I jak tłumaczy burmistrz, dzięki tej kontroli będzie można lepiej zaplanować przyszłoroczne remonty. A mieszkańcy wskazują, że w ich okolicy trzeba wyremontować zarówno drogi gminne, jak i powiatowe. A do Lututowa wybrał się także Adam Łużyński.
2: Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Lututów burmistrz Marek Pikuła powiedział, że w ciągu najbliższych tygodni należy wybrać się na objazd po gminie, żeby zobaczyć, gdzie należy przeprowadzić remonty dróg. Dzięki takiemu wcześniejszemu przygotowaniu będzie można lepiej wykorzystywać dofinansowania i środki zewnętrzne.
3: Jakieś doświadczenie, które mamy, jeżeli chodzi o próby dofinansowań do dróg czy do remontu dróg, są takie, że jeżeli nie będziemy mieli przygotowanych już wcześniej projektów, które ukazują się naprawdę w krótkim czasie i trudno je później dokumentacyjnie przygotować i ogarnąć. I moja propozycja, ja już kiedyś mówiłem, drodzy Państwo, w końcu raz objechać te drogi, zobaczyć ich stan i przymierzyć się do tych inwestycji, do dróg, które już po 20-25 latach wymagają remontu czy też nakładek.
4: No, ale jak Pan jedzie do pracy na przykład, to są takie odcinki, że przydałoby się przebudować tę drogę?
5: Na przykład droga Augustynów. Ja w kierunku Galewic się jedzie. Mhm. To ta droga jest masakryczna.
4: Dlaczego? Jak tam się jeździ?
5: Ciężko się jeździ. Już droga cała popękana. To jest stary rodzaj drogi. Popękana, dziury się robią, łatają. Częściowo jest zrobiona, nowa. Ale tu od strony Rybki do Lututowa ten odcinek no jest połatany i się ciężko jeździ.
4: Burmistrz zapowiedział ostatnio wielką kontrolę dróg w okolicy, żeby sprawdzić, co trzeba wyremontować. Czy zauważyli Państwo gdzieś tutaj w okolicy Lututowa, że trzeba naprawić jakąś drogę?
6: O, szczerze, to mamy dosyć dobre drogi.
4: No już tutaj troszeczkę rozmawiałem z mieszkańcami. Niektórzy mówią, że tak, na Galewice przydałoby się wyremontować.
6: No tak, tam fakt, to jak tam przydałoby jest? Się. No, kawałek taki został przy samym lesie, praktycznie przed Rybką, gdzie no, są duże nierówności. Może nie ma dziur, ale są duże nierówności.
4: A droga na przykład na Klonową?
6: Nie, droga na Klonową jest w porządku, też do lasu. I jest tam też taki krótki odcinek, około może kilometra, może nie nawet, gdzie też są właśnie nierówności i zdarzają się dosyć spore dziury.
2: Burmistrz Lututowa, Marek Pikuła.
3: Należałoby wyselekcjonować takie drogi i wpisać do budżetu. To jest taka moja propozycja, żeby dokonać takiego objazdu dróg, zweryfikować, zobaczyć i wtedy byśmy musieli, no, oczywiście drodzy Państwo, wszystkich dróg od razu nie zrobimy, nie naprawimy, nie poprawimy. Natomiast no, początek musi być.
4: Jak Pani myśli, jak Pani to ocenia? Takie coś, żeby urzędnicy pojechali, przejechać się, zobaczyć, co trzeba wyremontować?
6: No, myślę, że to dobry pomysł, choć nie sądzę, żeby to było pierwszy raz, kiedy oni tam jeżdżą. No bo przecież oni są tutaj stąd, mieszkają w okolicach, więc uczęszczają tymi drogami też, tak jak i my, mieszkańcy, ale może to coś da.
2: Wyjazd burmistrza i radnych w celu sprawdzenia stanu dróg w gminie Lututów zaplanowano na wrzesień. Wtedy też odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy, podczas której ma wrócić temat remontów.
0: A z mieszkańcami gminy Lututów rozmawiał nasz reporter Adam Łużyński.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Chyba zacznę inwestować w złoto.
8: Dlaczego akurat w złoto?
7: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
8: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
7: W Tawex, w Manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Pora, abyśmy znowu sprawdzili, jak wygląda sytuacja na drogach, a to wszystko sprawdza dzisiaj Seweryn Potentas.
11: Utrudnienia tuż przy węźle autostradowym Łódź-Górna. Na drodze wojewódzkiej 714 w miejscowości Wola Rakowa doszło do kolizji. Przejazd blokuje się w obu kierunkach, przez co utworzył się ponad kilometrowy zator, a kierowcy mogą stracić tu nawet do 10 minut. Kolizja także na Brzezińskiej w Łodzi. Do zdarzenia doszło przy skrzyżowaniu w Nowosolnej. Przez to problemy na trasie od Natolina mogą zaczynać się tuż za rondem, a trasa od Łodzi blokuje się w okolicy skrzyżowania z ulicą Hanuszkiewicza. Problemy w ruchu utrzymują się też na Górnej. Blokować może się m.in. skrzyżowanie Żgowska-Kurczaki. Uwaga jednak przede wszystkim jadąc w kierunku centrum ulicą Pabianicką. Przez prace drogowe w okolicy Rudzkiej w korku stracić można nawet pół godziny. Dziękuję i do usłyszenia.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Słuchają Państwo, Radia Łódź, jest 17. Najświeższe wiadomości przedstawi Małgorzata Błażewicz.
12: Utrudnienia przy placu Rejmonta w Łodzi. Ruszył remont. Są objazdy i zmiany w komunikacji. Pogoda ma się załamać w całym Łódzkiem. Ostrzeżenie przed burzami i ulewami. Ranni w wypadku autokaru na Węgrzech nadal w szpitalach. 22 osoby wrócą dziś do Polski. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Są ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami dla Łódzkiego. Wiatr słaby w czasie ewentualnych burz porywisty. Problemy z dojazdem w stronę Placu Niepodległości w Łodzi. Ruszył remont przy placu Rejmonta. Kierowcy muszą liczyć się z objazdami, ale pasażerowie komunikacji miejskiej mogą mieć kłopoty z dojazdem na Górniak. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Skibińska, która obserwuje sytuację. Weroniko, czy widać jeżdżące po placu Rejmonta tramwaje?
13: Dzień dobry. Jestem na placu Rejmonta i żadnego tramwaju nie widziałam na ulicy Piotrkowskiej. Jest to spowodowane remontem w tym rejonie. Już wczoraj tramwaje zniknęły z odcinka Piotrkowskiej między placem Rejmonta a placem Niepodległości. Podczas remontu mają zostać wymienione tory i zwrotnice. Widzę tutaj, że pasażerowie komunikacji miejskiej są nieco skołowani tym, jak mają się poruszać, ponieważ na miejscu działa komunikacja zastępcza w postaci autobusów. Natomiast kierowcy muszą poruszać się objazdem wkoło placu. Muszę przyznać, że obecnie działa on sprawnie i nie powoduje utrudnień w tym rejonie. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
12: Komunikacja zastępcza to autobusy Z2 i Z11, które kursują co 5 minut. Silny deszcz z burzami w Łódzkiem. Jest ostrzeżenie IMGW. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla wszystkich powiatów województwa łódzkiego. Alert dotyczy silnego deszczu z burzami. O szczegółach mówi nasz reporter Miłosz Warszawski.
14: Alert obowiązuje do 6 rano we wtorek. Pogoda może nagle się pogorszyć, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
15: Do końca dnia dziś w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu głównie o charakterze przelotnym i okresami o umiarkowanym natężeniu. Lokalnie także możliwe burze. W czasie burz możliwe porywy do około 60, a początkowo także do około 75 km na godzinę.
14: W związku z intensywnymi opadami deszczu, którym towarzyszy będą burze, hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem stanów wody. W trakcie burz możliwe są także opady gradu. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
12: A jutro temperatura w stolicy województwa ma wynieść maksymalnie 19 stopni. Pojawią się przelotne opady. Nie wszyscy Polacy poszkodowani w wypadku na Węgrzech mogą wrócić dziś do kraju. Informacje o stanie zdrowia osób poszkodowanych w niedzielnej katastrofie autokaru wracającego z pielgrzymki do Medjugorje przekazało podczas konferencji prasowej Ministerstwo Zdrowia. Jak powiedział zastępca szefa zespołu pomocy humanitarno-medycznej dr Michał Hampel, 8 pacjentów w najgorszym stanie leży w szpitalu w Miszkolcu.
16: 3 z tych pacjentów jest w stanie bardzo poważnym, ciężkim, co kompletnie, że tak powiem, nie jest możliwy ich transport w chwili obecnej. Kolejnych 2 pacjentów jest w stanie poważnym, pozostała 3, ich transport jest planowany w najbliższych dniach.
12: Najwięcej poszkodowanych, którzy jednocześnie są w najlepszym stanie, przebywa w szpitalu w Nireczhazie. 22 pacjentów wróci dziś specjalnym samolotem do Polski. Autokarem podróżowało w sumie 59 osób, zginęło 12 pasażerów.
17: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Coraz mniej przejazdów na czerwonym świetle w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim, ale oba miasta wciąż są w krajowej czołówce. Kamery Red Light w Piotrkowie i Łodzi od stycznia do czerwca zarejestrowały ponad 3300 przejazdów na czerwonym świetle. W Piotrkowie było ich blisko 1800, a w Łodzi prawie 1600. W stolicy regionu to jednak 2 razy mniej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Zdaniem łodzian kamery Red Light są potrzebne i mogą skutecznie dyscyplinować kierowców.
18: Chociażby to, że jest mniej wypadków niż było kiedyś, bo tak to co i rusz tutaj leżały samochody.
19: Dla bezpieczeństwa powinno się jak najwięcej robić.
20: Bardzo dobrze, przecież trzeba troszkę posprzątać tych wariatów.
18: Powinno być więcej.
21: Zdecydowanie tak.
22: Ten system po prostu pozwala na naprawdę realne poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
12: Twierdzi Tadeusz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. System Red Light działa w województwie łódzkim w 9 lokalizacjach, z czego 4 znajdują się w Łodzi i 2 w Piotrkowie Trybunalskim. I na koniec łódzki tunel jednak otrzyma unijne dofinansowanie. Tunel kolei dużych prędkości ma otrzymać dofinansowanie. Decyzję Komisja Europejska ogłosi po wakacjach. Pieniądze z programu CEF trzeba będzie wykorzystać do końca 2029 roku. Po zakończeniu inwestycji podróż z Łodzi do Warszawy ma trwać około 40 minut. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 17.30, a my słyszymy się jutro o 11.00.
23: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, możliwe opady deszczu. Podobnie będzie w nocy. Temperatura w tej chwili 22 stopnie Celsjusza, ale będzie spadać, aby w nocy minimalnie osiągnąć 14 stopni. Będzie wiał wiatr słaby, północno-zachodni, ale możliwe są także burze i w czasie burz porywy mogą sięgać około 70 km na godzinę.
23: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut już prawie po godzinie 17 rozpoczynamy nasze poniedziałkowe spotkanie bez pośpiechu. Adam Miksa program realizuje. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Radio Łódź do godziny 19 z muzyką najróżniejszą i ze stałymi elementami naszych spotkań, o których za chwilę jeszcze zdążymy parę słów powiedzieć. Zaczynamy. Yo,

Duop i Lauryn Hill rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie poniedziałkowe 17 sierpnia 2026 roku. Upalnie było w weekend, ale dziś trochę inaczej już wygląda aura i najbliższe dni raczej też zapowiadają się na nieco chłodniejsze, co oczywiście nie musi być przez nas jakoś bardzo źle przyjmowane. Naprawdę w ostatnim czasie mieliśmy dość bardzo wysokich temperatur pod dostatkiem. Może lepiej w ten sposób to zabrzmi. Do godziny 19 natomiast w naszym programie gorących dźwięków na pewno nie zabraknie. Będzie też oczywiście historia pewnej piosenki, a dziś sięgniemy do prawdziwego takiego klasyka nad klasyki, bowiem pojawi się Elvis Presley. Będziemy też mieli pierwsze spotkanie z naszą nową zupełnie płytą tygodnia. To już po godzinie 18. A poza tym odrobina muzycznych wspomnień, a także rzeczy zupełnie nowe. Czasami też piosenek, które łączą w sobie te dwie funkcje, to znaczy zostały nagrane całkiem niedawno, ale pochodzą sprzed lat. Tak będzie za chwilę, kiedy zaśpiewa Mary z Polski, ale na razie posłuchajmy grupy The Trills.

gdy doszło do założenia zespołu i jak wyglądały losy i działalność tej grupy w tamtych czasach. W przypadku Mary z Polski oczywiście ta opowieść dotyczyła tego, jak trafiła na ślad tych nagrań i dlaczego postanowiła nagrywać je po nowemu, na nowo i grać koncerty z wykorzystaniem tego repertuaru. Wszystkiemu przysłuchiwał się prowadzący to znakomite spotkanie Adam Kołaciński. Pewnie będziemy do niego jeszcze wracać, tym bardziej do tego spotkania, tym bardziej, że Mary z Polski 26 września zagra w Łodzi koncert właśnie z tym repertuarem. Będzie jeszcze czas, żeby o tym powiedzieć. Teraz Saint-Étienne, a potem historia pewnej piosenki.

0: You're in a Bad Way to utwór w wykonaniu zespołu Saint-Étienne, a już teraz, czyli 22 minuty po godzinie 17 w Radiu Łódź, historia pewnej piosenki i Bartosz Florczak.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Rock'n'rollowa rewolucja lat 50. miała twarz Elvisa Presleya i brzmienie jego niepokornych piosenek, głównie w bardzo szybkim tempie. Ale to piosenka Heartbreak Hotel z 1956 roku w zupełnie innym nastroju zrewolucjonizowała muzykę popularną i uczyniła z Elvisa globalną supergwiazdę. John Lennon wspominał później, że gdy usłyszał Heartbreak Hotel w radiu, doznał objawienia, a jego życie całkowicie się zmieniło. Za Heartbreak Hotel stoi mroczna, a nawet tragiczna historia. Piosenki nie napisał sam Elvis. Główną autorką tekstu była May Boren Exton, nauczycielka angielskiego i lokalna dziennikarka z Florydy. Współpracowała przy tym tekście z piosenkarzem Thomasem Dardanem. Bezpośrednią inspiracją do napisania utworu stała się dramatyczna notatka w gazecie The Miami Herald. Artykuł opisywał historię zamożnego człowieka, który zniszczył wszystkie swoje dokumenty, po czym popełnił samobójstwo, wyskakując z okna hotelowego pokoju. Zostawił po sobie tylko jednozdaniowy list samobójczy ze słowami: chodzę samotną ulicą. I walk a lonely street. Pełne rozpaczy słowa wstrząsnęły autorami. Darden natychmiast wpadł na pomysł, że na końcu tej samotnej ulicy

musi znajdować się Hotel Złamanych Serc. Mae Exton poznała Elvisa w maju 1955 roku, gdy ten był jeszcze lokalną sensacją wytwórni Sun Records. Zachwycona jego energią, złożyła mu propozycję napisania piosenki, która miała uczynić z niego gwiazdę. Gdy pod koniec 1955 roku Elvis podpisał kontrakt z wytwórnią RCA Records, potrzebował hitu na nowe otwarcie. Exton puściła mu demo Heartbreak Hotel w pokoju hotelowym w Nashville. Elvis wysłuchał nagrania i był wstrząśnięty. Natychmiast chciał dokonać rejestracji. Zgodnie z umową, Presley otrzymał 1/3 praw autorskich do piosenki, mimo że przecież nie napisał ani słowa, nie skomponował też muzyki. Chodziło jednak o jego nazwisko, które było najlepszą z możliwych reklam. Sesja nagraniowa odbyła się 10 stycznia 1956 roku w Nashville. Presley i jego zespół chcieli odtworzyć surowe brzmienie małego studia Sun Records i aby uzyskać ten efekt głębokiego echa, inżynier dźwięku Bob Faris ustawił mikrofony na końcu długiego, pustego korytarza w budynku RCA. Gdy kierownictwo wytwórni usłyszało gotowe nagranie, wpadło w panikę. Szefowie RCA uznali, że piosenka jest zbyt ponura, mroczna, nie przypomina dotychczasowych przebojów Elvisa w rytmie rockabilly. Ponadto technicznie piosenka brzmiała, jakby była rejestrowana gdzieś w piwnicy. Zażądali od Presleya ponownego nagrania Heartbreak Hotel, ten jednak uparł się i odmówił. Singiel w końcu ukazał się 27 stycznia 1956 roku. Była to pierwsza płyta Elvisa Presleya, która sprzedała się w nakładzie przekraczającym 1 milion egzemplarzy. Posłuchajmy, oto Heartbreak Hotel. Well,

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
4: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
5: W niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19 ŁKS rozpocznie mecz ze Stalą Mielec. Letni wieczór, piłka nożna, Stadion Króla i emocje, których nie da się podrobić. Przeżyj to razem z nami. Kup bilet na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2,19 zł za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z Tobą do Brickomana.
8: No, bo mają wszystko taniej.
7: A jeszcze jakiś?
8: Bo mają najlepszy wybór.
7: No i?
8: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
7: Ciekawe, co jeszcze?
8: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
9: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
10: Jest 17:30. Najważniejsze informacje w skrócie tym razem przedstawi Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Jest ostrzeżenie IMGW dla wszystkich powiatów województwa łódzkiego. Będą deszcz i burze. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 6 we wtorek. Hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem stanów wody. W trakcie burz możliwe są także opady gradu. Nie żyje 25-latek, który obsługiwał atrakcję w Wesołym Miasteczku w Sulejowie. Mężczyzna spadł z dużej wysokości podczas konserwacji jednego z urządzeń. Do wypadku doszło wczoraj. Śledczy będą sprawdzać m.in. stan techniczny sprzętu i zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac na wysokości. 22 Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech wieczorem wróci do kraju, poinformowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Rządowy samolot wystartuje z Budapesztu i na trasie do Warszawy będzie miał międzylądowanie w Rzeszowie. Na pacjentów, którzy będą go potrzebować, będzie czekał transport medyczny. W wypadku na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób. Będzie wiadukt nad torami w Justynowie. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort kierowców, pieszych i pasażerów kolei. Budowa wiaduktu ma kosztować ponad 60 milionów złotych, a porozumienie w sprawie budowy podpisały PKP Polskie Linie Kolejowe, Powiat Łódzki Wschodni i gmina Andrespol. Niepowetowana strata dla Polskiego Teatru i Kina. Tak o śmierci Jana Frycza mówi Grażyna Wolszczak. Artysta odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat. O jego śmierci poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.
10: W tej chwili na termometrach 21 stopni. Wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Możemy spodziewać się opadów deszczu, głównie przelotnych, ale okresami o większym natężeniu. Lokalnie możliwe również burze. W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite. Pojawią się opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Możliwe też oczywiście burze, a temperatura minimalna nadchodzącej nocy wyniesie od 13 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z północnego zachodu. W czasie burz oczywiście będzie wiał silnie, nawet w porywach do 60-70 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie początkowo będzie duże, później możemy spodziewać się większych przejaśnień i nawet rozpogodzeń. Przelotnie popada, a temperatura jutro wyniesie maksymalnie około 19 stopni.
12: Popołudnie bez pośpiechu.
10: Za 27 minut będzie godzina 18, teraz Siena Spyro, a potem T-Love.

To był zespół T-Love, jeszcze w tej nieco starszej odsłonie, nie tej najnowszej, z której też kilka piosenek wiruje w naszej playliście, między innymi utwór Totto Lotto. Mówimy tutaj o tych najnowszych nagraniach zespołu T-Love, a to pochodzi sprzed już kilkunastu lat, jak sądzę. Wcześniej słuchaliśmy Sieny Spyro w utworze zatytułowanym He's Not My Baby, I'm His. A na zegarze 20 minut do godziny 18. Nie mówiłem jeszcze o tym, znaczy mówiłem, że będziemy mieli naszą płytę tygodnia, jak zawsze, od poniedziałku. Ale nie mówiłem jeszcze, jaka to będzie płyta, mianowicie płyta najnowsza zespołu Mlecze. Od dziś jest naszą płytą tygodnia. Prezentować będzie nagrania z tego krążka Bartosz Florczak. Płyta nosi tytuł Niebieski, ukazała się 10 lipca. Natomiast jeśli chodzi o płyty, które ukazały się tak absolutnie niedawno, to też jest kilka tytułów, które warto polecić. W piątek miniony ukazała się między innymi najnowsza płyta amerykańskiej artystki Phoebe Bridgers. Słuchałem tej płyty sobie w weekend i z czystym sumieniem polecam wszystkim, którzy kochają taką balladowość, nieco folkową, odrobinę kantrową, ale też z dużą dozą takiego niezależnego indie, jak to się mówi, songwritingu amerykańskiego, to Phoebe Bridgers naprawdę robi to świetnie. Jest tam też odrobinę takich muzycznych wycieczek w kierunku, powiedziałbym, nawet filmowym. To są krótkie fragmenty instrumentalne, które nadają też właśnie takiego klimatu nieco filmowego najnowszej płycie Phoebe Bridgers, ale jest też krążek znakomitego producenta Jamesa Alisa Forda, który swoją płytę nagrywał w bardzo niezwykłych okolicznościach, na łóżku szpitalnym i to w takich, powiedziałbym, w takiej sytuacji bardzo niepewnej, mówiąc najdelikatniej. Na szczęście terapia zakończyła się sukcesem, no a teraz wyszła płyta, która jest muzycznym, można powiedzieć, zapisem pewnych emocji, które wtedy Jamesowi Alisowi Fordowi towarzyszyły. Z tą płytą też gorąco polecam zapoznać się w wolnej chwili. O filmach dziś chyba mniej będziemy mówić, bo też niewiele wydarzyło się w ostatni weekend, jeśli chodzi o premiery filmowe. Nic takiego, co by było szczególnie emocjonujące, nie trafiło na ekrany kin, ale już niebawem będzie naprawdę coraz lepiej. Teraz posłuchamy zespołu Pulp, który niebawem wyda płytę koncertową.

Casablanca to była Susanna Hoffs, kiedyś śpiewała w bardzo znanym zespole The Bangles. Mieli wielkie przeboje w latach 80. przede wszystkim. Walking Like an Egyptian, Manic Monday, jeszcze wiele, wiele innych wspaniałych piosenek. A teraz Susanna Hoffs zapowiada solową płytę. To był fragmencik, który ją promuje w postaci nagrania Casablanca. Do godziny 18 jeszcze tylko 9,5 minuty, wtedy na antenie Radia Łódź serwis informacyjny, a do tego czasu jeszcze między innymi Daria Zawiałow.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Radio nocą.
3: Radio nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie ludzie o wybitnych osiągnięciach, jak zdobywca biegunów Marek Kamiński, mówią nam, jak odnaleźć się w tym świecie.
4: Ostatnie 5 lat pokazują, że jest coraz większe jakby przyspieszenie w różnych kierunkach i to będzie świat zmian. Zmian gwałtownych, mniej gwałtownych i to jest pewnik po prostu. Więc ten wiatr, to jest taki wiatr zmian. On może nie jest taki pozytywny, że to będzie spokojny świat, w którym nie będzie żadnych sztormów, ale nawet w sztormie można też, że tak powiem, żeglować, tak? Można płynąć do przodu.
3: Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radiolodz.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
6: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
7: Znowu to zrobił.
8: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
9: Skup się!
8: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
10: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
0: Po reklamie.
11: Jest 18.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Czas na serwis informacyjny. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski.
13: Kolejowe połączenie Łodzi i Zgierza znalazło się wśród najpopularniejszych w Polsce. Są dwa śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym po wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Artyści wspominają Jana Frycza. Przed nami niespokojna pogodowa noc, będą deszcz i burze. Kolejowa trasa między Łodzią a Zgierzem wśród najpopularniejszych w Polsce. Jak wynika z badań Urzędu Transportu Drogowego, w 2025 roku z połączenia skorzystało ponad 1,5 miliona pasażerów. To 10 najwyższy wynik w kraju. Dziennie pociągami między Łodzią a Zgierzem jeździ ponad 4 tysiące osób. Jak mówią pasażerowie, to wygodne połączenie.
14: No ja bardzo często. Co tydzień jadę w niedzielę do wnuka, do prawnuka.
15: No przede wszystkim, że tutaj ze Zgierza to jest dobry dojazd dla studentów, bo i Łódź Stoki, i Łódź Kaliska na Politechnikę, tam na UMED cały, też na Uniwerek, więc myślę, że to stąd.
16: Gdyby jechać samochodem, to będzie o wiele dłużej.
2: I korki.
15: Nie ma problemu z parkingiem, nie myśli się właśnie o samochodzie, więc tutaj tak na co dzień widzi się praktycznie te same osoby w pociągu od rana.
13: W krajowej czołówce są też inne połączenia do miast w województwie łódzkim. Na trzecim i czwartym miejscu wśród najbardziej obleganych tras są te między Skierniewicami i Warszawą oraz Łodzią i Warszawą, z których dziennie korzysta ponad 8 tysięcy pasażerów. Rocznie z tych połączeń korzysta 3 miliony pasażerów.
5: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
13: Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego mogą wieczorem usłyszeć syreny alarmowe. Nie ma jednak powodu do niepokoju. Będzie to planowany test systemu ostrzegania i alarmowania ludności. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
9: Test systemu ostrzegania zaplanowano dzisiaj między godziną 19 a 20. Syreny zostaną uruchomione zarówno w Piotrkowie Trybunalskim, jak i w gminach powiatu piotrkowskiego. W ćwiczeniach wykorzystane będą m.in. syreny jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz miejski system alarmowy. Służby podkreślają, że jest to wyłącznie rutynowy sprawdzian. Po usłyszeniu sygnału mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań ani kontaktować się ze służbami ratunkowymi. Informacje o teście przekazuje także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w wiadomościach SMS wysyłanych do mieszkańców. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
13: A informacje o dzisiejszym teście warto przekazać bliskim i sąsiadom, szczególnie osobom starszym oraz dzieciom. Prokuratura wyjaśnia przyczyny wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym prowadzi zarówno polska, jak i węgierska prokuratura. Polskie śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. Jakie są pierwsze ustalenia śledczych? O tym Paweł Pawlica.
16: Śledczy z Krosna nie chcą zdradzać szczegółów dotyczących przyczyny wypadku. Polscy śledczy od rana biorą udział w czynnościach na miejscu zdarzenia. Policja zabezpieczyła dokumentację zarówno w firmie, która organizowała wyjazd, jak i u przewoźnika, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
17: Kwestie dotyczące tachografów, czy tego, jak wyglądały ostatnie godziny przed katastrofą, będziemy analizować na podstawie różnych dowodów, w tym przekazanych przez stronę węgierską.
16: Jak poinformowała węgierska prokuratura, zatrzymany polski kierowca został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Mężczyzna nie złożył jeszcze wyjaśnień. Drugi kierowca został zwolniony przez policję. Rzecznik węgierskiej prokuratury powtórzył, że według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy podczas jazdy. W efekcie autokar zjechał z jezdni i przewrócił się do rowu przy autostradzie. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
13: Autobusem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. 12 osób zginęło. 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Artyści wspominają Jana Frycza. Niepowetowana strata dla polskiego teatru i kina. Tak o śmierci Jana Frycza mówi Grażyna Wolszczak. Aktorka podkreśla, że Jan Frycz przeszedł na wielkim ekranie ogromną metamorfozę, dał się poznać kilku pokoleniom i potrafił wcielić się w różne typy osobowości.
18: Rola w Ślepnąc od świateł, to w ogóle tam przeszedł samego siebie. To się rzadko zdarza, naprawdę. Kiedy znasz człowieka prywatnie, a oglądam film i okropnie się boję, bo stworzył tak niesamowitą rolę czystego zła, że ja w to uwierzyłam na 100%.
13: Artysta odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Sporo czasu jeszcze zostało do zachodu słońca, ale za naszym radiowym oknem zrobiło się w tej chwili bardzo ponuro. Zgromadziły się na niebie chmury i to właśnie dlatego. Ale no, wszyscy, którzy słuchają prognoz pogody w ciągu dnia, wiedzą, że ten czas deszczu nadchodzi i być może nawet burz, które lokalnie będą występować i wieczorem, i także w nocy. W tej chwili na termometrach 20 stopni. Wiatr wieje na razie słabo, przeważnie z północnego zachodu, natomiast w czasie burz porywy mogą osiągnąć nawet 75 km na godzinę. Nocą będzie podobnie, zachmurzenie duże i całkowite, opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, możliwe burze. Temperatura minimalna nocą od 13 do 14 stopni, a jutro w ciągu dnia początkowo zachmurzenie będzie duże, ale potem możemy spodziewać się przejaśnień, a nawet rozpogodzeń, jednak również przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna jutro w ciągu dnia to 19 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Popołudnie bez pośpiechu.
11: Prawie 7 minut już po godzinie 18. Mam nadzieję, że różne perypetie związane z aurą, opady deszczu, zachmurzone niebo nie będą powodować, nie będą miały jakichś takich konsekwencji, które sprawią, że ten wieczór nie będzie udany i popołudnie. Mam nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej i mimo tego, że mamy dzisiaj pierwszy dzień tygodnia, poniedziałek zawsze to jest taki moment dość stresogenny w tygodniu, to jednak mam nadzieję, że upływa w miarę spokojnie i wieczór również tak będzie przebiegać. My postaramy się co tylko się da zrobić muzycznie, żeby było naprawdę przyjemnie. Teraz na przykład sięgając po piosenkę zespołu The Wallflowers, czyli grupy, którą w latach 90. założył syn samego Boba Dylana. Można by powiedzieć, że Nepo Baby, więc łatwiej było mu z pewnością zafunkcjonować w showbiznesie. Pozornie pewnie tak, mając słynne nazwisko, łatwiej zwrócić na siebie uwagę, ale porównania bywają wtedy bardzo trudne i właśnie porównania tego, czego dokonał rodzic z tym, co próbuje zrobić latorośl. Na ogół te porównania wypadają niekorzystnie dla tego młodego człowieka, jakim bez wątpienia też w latach 90. był, zaczynając swoją karierę, Jacob Dylan. Posłuchajmy The Wallflowers w nagraniu zatytułowanym One Headlight.

One Headlight, czyli taka podróż tylko z jednym działającym światłem samochodowym, to nie jest najlepszy pomysł. Tak praktycznie tylko mówię, natomiast tutaj w tytule piosenki zespołu The Wallflowers, Jacoba Dylana, na zegarze 13 minut po godzinie 18. Teraz z Polski nowe nagranie, Rycerzyki, czyli krakowski zespół z gościnnym udziałem Magdaleny Gajdzicy. To jeszcze jedno nagranie promujące nowy album Rycerzyków, który ukaże się we wrześniu. Piosenka nosi tytuł Blady Sierp, a chwilę później przeniesiemy się do Szwecji i przypomnimy nagranie artystki, która kiedyś przez moment bardzo pięknie błyszczała na muzycznej scenie, a występowała pod szyldem Annie.

Heartbeat to była Annie, a wcześniej Rycerzyki i Magdalena Gajdzica na zegarze 20 minut po godzinie 18. Radio Łódź bez pośpiechu w poniedziałek, przypomnę, 17 sierpnia. Już za moment pierwsze spotkanie z naszą płytą tygodnia. Prezentować krążek zespołu Mlecze będzie Bartosz Florczak, ale wcześniej jeszcze przeniesiemy się w bardzo odległą przeszłość.

0: Płyta tygodnia.
1: A w tym tygodniu słuchać będziemy drugiej płyty w dyskografii warszawskiego zespołu Mlecze. Płyta pod tytułem Album Niebieski. Mlecze, czyli warszawski skład, w którym śpiewa, myślę, że najbardziej znana z całej tej grupy Karolina Prasał, bo ona już w różnych solowych nagraniach pojawiała się także w naszej rozgłośni. Śpiewała także w Idolu w 2017 roku. Różne projekty gdzieś tam pojawiały się z Karoliną jako wokalistką, no ale postanowiła dołączyć do muzyków m.in. takich zespołów jak Imo, jak Long Time No Talk i założyli właśnie wspólnie Mlecze. Zresztą wszystko zaczęło się od koncertu jednego z tych zespołów, na którym Karolina była i pomyślała, że to jest po prostu świetna muzyka i chciałaby w czymś takim brać udział. Ilja Pastuchow, czyli basista, zaprosił ją do projektu i powiedział, że będziemy nagrywać muzykę indie popową, ale z kobiecym głosem. Czy w to wchodzi? Oczywiście tak. W 2025 roku ukazała się płyta pod tytułem Maruda, taka płyta w stylu lo-fi, trochę taka dream popowa, powiedziałbym, bez jakichś wielkich przebojów, bez może wielkiego na razie rozgłosu, ale to były początki. Gitarowe granie, można powiedzieć, młodych ludzi na miarę 2026 roku. Posłuchajmy utwór, który rozpoczyna całość, zatytułowany jest Brak tchu.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężaru.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21.
5: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
8: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
9: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
10: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
0: Po reklamie.
11: Popołudnie bez pośpiechu.
12: Z Radiem Łódź oczywiście, a na zegarze już godzina 18.30. Do 19.00 nasze spotkanie. Teraz przypomnimy Sheryl Crow, bo to artystka, którą co jakiś czas warto zagrać i przypomnieć. Ma w swoim repertuarze wiele naprawdę bardzo dobrych piosenek. Jednocześnie przypomnimy też postać legendarnego aktora amerykańskiego, znanego chociażby z takich filmów jak Wielka Ucieczka czy Bullet, bo mowa jest o Steve'ie McQueenie, który znalazł się w tytule piosenki w wykonaniu Sheryl Crow. Na chwilę później przypomnimy też klasyk z repertuaru zespołu The Clash.

Train in Vain to był oczywiście zespół The Clash, wcześniej w nagraniu Steve McQueen słuchaliśmy Sheryl Crow, 23 minuty do godziny 19, po 19, czyli po serwisie informacyjnym w Radiu Łódź, można powiedzieć, że rozpocznie się nasz poniedziałkowy wieczór radiowy, a wystartuje oczywiście od strefy kultury, bo w poniedziałki zawsze właśnie do strefy kultury zaglądamy po 19. Dziś uczynimy to z Małgorzatą Warzechą, po godzinie 20 natomiast z Izabelą Berkowską porozmawiamy o wycieku danych medycznych w audycji O tym nie chcemy rozmawiać. Po 21 czas na muzykę w radiu, najpierw okolice jazzu, przygotowane jak zwykle przez Piotra Bielawskiego, a później Maciej Kieszkowski i podnoszenie ciężarów. Audycja potrwa do godziny 1 w nocy. Przed nami muzycznie natomiast teraz Misia Furtak, która powróciła ostatnio i miejmy nadzieję, że to będzie powrót taki dłuższy, bo będzie płyta i pewnie trochę koncertów. Posłuchamy nagrania zatytułowanego Czuję, a chwilę później przeniesiemy się do Irlandii.

Favorite to był zespół Fontaines DC, irlandzki, znakomity zespół, który od jakiegoś czasu zdobywa coraz większe uznanie. Wcześniej słuchaliśmy Misi Furtak, niemal to prawie finał naszego spotkania, ale jeszcze nim się pożegnamy na moment, polećmy do Szwecji. Przypomnijmy sobie o zespole The Cardigans, który ostatnio znów koncertuje, a chwilę później zagrają jeszcze Fish Emade, Tworzywo.

Fanatycy, Fisze Made tworzywo niemal na zakończenie naszego spotkania, bo jeszcze mamy coś równie pięknego, a nawet może bardziej na finał. W każdym razie coś sprzed wielu lat. To zapomniany zespół The Corgis, ale w nagraniu, które mam nadzieję wiele osób pamięta. Zatem ten temat Everybody's Gotta Learn Sometime dziś na zakończenie poniedziałkowego wydania naszego spotkania pod szyldem Bez Pośpiechu w Radiu Łódź. Dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
4: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie.
5: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. W Łowiczu na terenie ogródków działkowych odnaleziono ciało mężczyzny. Było w beczce wkopanej w ziemię. Nad Łódzkiem nadciągnęły ulewy z burzami. Są ostrzeżenia IMGW. Kierowcy z Niemiec znów masowo przyjeżdżają do Polski na tanie tankowanie. Donald Trump musi zapłacić 5 milionów dolarów odszkodowania w procesie o napastowanie seksualne. Tragiczne odkrycie w ogródkach działkowych w Łowiczu. Nie żyje mężczyzna. Około 15 służby otrzymały zgłoszenie o możliwym utonięciu na terenie ogródków działkowych w Łowiczu. Okazało się, że mężczyzna znajdował się w beczce wkopanej w ziemię. Trwa ustalanie szczegółów tej tragedii, przekazała Radiu Łódź nadkomisarz Urszula Szymczak z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
6: Na miejsce udali się łowiccy policjanci. Wyjaśniają okoliczności i przyczyny śmierci 65-letniego mieszkańca Łowicza. Czynności wykonywane są na miejscu pod nadzorem prokuratora. Śledztwo w tej sprawie, mające na celu wyjaśnić wszystkie okoliczności i przyczyny zdarzenia, prowadzi prokuratura rejonowa w Łowiczu.
5: Według wstępnych informacji ciało mogło znajdować się w beczce od dłuższego czasu. Okoliczności i przyczyny śmierci mężczyzny wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.
7: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
5: Silny deszcz z burzami w Łódzkiem. Jest ostrzeżenie IMGW. Dotyczy wszystkich powiatów województwa łódzkiego. Apogeum gwałtownych zjawisk będzie w nocy, przekazał Radiu Łódź synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
8: W nocy pochmurno i opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, lokalnie także burze. W czasie burz możliwe porywy do około 60, a początkowo także do około 75 km na godzinę.
5: W trakcie burz możliwe są także opady gradu. Hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 6 we wtorek. Kierowcy z Niemiec znów masowo przyjeżdżają do Polski na tanie tankowanie. W przygranicznym Zgorzelcu paliwo jest o nawet ponad 2 zł tańsze na litrze niż u naszych zachodnich sąsiadów. Wywołuje to duże kolejki na stacjach i zjawisko tzw. turystyki paliwowej. Przyjeżdżamy, bo u nas ceny zwariowały, mówią kierowcy z Görlitz.
9: W Niemczech jest drogo. To całkiem logiczne. To teraz 40 centów różnicy. I zdecydowanie warto. A jeśli dużo jeździsz, musisz dużo tankować. Teraz było 2,15 euro i 2,22 euro przed południem. Bo po południu jest jeszcze drożej. Nawet o 20 centów.
10: Niemcy ruszyli. Dokładnie. Dla nich to jest no bardzo duża obniżka na paliwie. Przy zatankowaniu całego baku, a wiadomo, że klient niemiecki zawsze też tankuje jeszcze do kanistra i zabiera ze sobą. Paliwa nie zabraknie. Przecież jest pełno. Też mamy dużo różnych dostawców, więc myślę, że z tym akurat nie będzie problemu.
5: Dodaje kierownik jednej ze stacji benzynowych Magda Szczepańska. W Polsce od dziś druga odsłona programu ceny paliwa niżej. Minister energii będzie do końca wakacji ustalał, ile ma kosztować benzyna i diesel. Donald Trump musi zapłacić 5 milionów dolarów odszkodowania w procesie o napastowanie seksualne. Sąd Najwyższy USA oddalił ostatni wniosek prezydenta o ponowne rozpatrzenie sprawy pisarki E. Jean Carroll. To oznacza, że wyrok jest ostateczny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
11: Publicystka E. Jean Carroll oskarżyła prezydenta USA o napastowanie seksualne w 1996 roku w przymierzalni luksusowego domu towarowego na Manhattanie. W 2023 roku nowojorska ława przysięgłych uznała Trumpa winnym zarzucanych czynów i zasądziła 5 milionów dolarów odszkodowania. Trump konsekwentnie odwoływał się od tego wyroku, ale przegrywał sprawy we wszystkich instancjach. Ostatecznie zwrócił się do Sądu Najwyższego, który w czerwcu również oddalił jego odwołanie. Prezydent USA nie dał za wygraną i złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie tej decyzji. Sąd Najwyższy znów odmówił, ponieważ w sprawie nie zaszły żadne nowe istotne okoliczności. Nierozstrzygnięta jest jeszcze druga sprawa E. Jean Carroll. Tam ława przysięgłych przyznała pisarce 83 miliony dolarów odszkodowania za zniesławienie, gdy Trump zarzucił jej kłamstwo. Apelacja prezydenta USA wciąż czeka w Sądzie Najwyższym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 20:00.
12: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: W nocy w regionie deszcz, a miejscami ulewy i burze. Temperatura spadnie do 13 stopni, może też silnie wiać. We wtorek zachmurzenie początkowo duże, później przejaśnienia i rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 19 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Północno-zachodni.
12: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Strefa kultury.
14: Adam Miksa, Małgorzata Warzecha. W tym zespole jesteśmy z Państwem do godziny 20:00.
13: Proszę się rozgościć.
14: Jacek Daszyński. Ja w zasadzie nie wiem, panie Jacku, jak pana przedstawiać, bo pan jest oczywiście podróżnikiem, przewodnikiem turystycznym, pilotem wycieczek. Wyprowadził się pan do Meksyku. Co pan w tym Meksyku takiego zobaczył, bardzo urokliwego, że postanowił właśnie w tym skądinąd fascynującym, ale trudnym kraju spędzać życie?
15: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani Małgorzato. Jak pani zaznaczyła, robię dużo rzeczy, robię prawie wszystko, tylko nie to, co potrzeba. Śmieję się oczywiście. Jeżeli chodzi o tę pierwszą sprawę związaną z Meksykiem, to zafascynowała mnie kultura tego kontynentu, tej części może nawet kontynentu, kultura ludzi, którzy tam mieszkają i ten panujący tam wszechobecny luz, którego tak nam czasami brakowało w życiu. To może wszystko złożyło się w jedno i zafascynowało mnie do reszty. Stąd mój pobyt tam, w tamtym miejscu świata.
14: No ten luz może czasami sprawiać straszliwe kłopoty, jeśli ktoś jest choć odrobinę bardziej zorganizowany, ale rozumiem, co pan ma na myśli, panie Jacku. W każdym razie jest pan od wielu, wielu lat w tym Meksyku. Jest pan rzeczywiście osobą, która zaprasza przeróżne grupy Polaków, przede wszystkim Polaków, prawda? I nie tylko do Meksyku.
15: Przede wszystkim Polaków zapraszamy, ale również organizujemy wyjazdy dla obcokrajowców, z tym, że sporadycznie. Nam chodzi o to, żebyśmy byli, przynajmniej ja, żebym był ambasadorem zarówno jednego, jak i drugiego kraju, czyli i Polski, którą kochamy bardzo, czy ja kocham, bo mówię o sobie teraz, i Meksyku, który też kocham. Więc jestem ambasadorem i jednego, i drugiego kraju i na tym to wszystko powinno moim zdaniem polegać. A jeśli chodzi o turystów, to tak, przede wszystkim pokazujemy Polakom ten piękny, mówię pokazujemy w liczbie mnogiej, ponieważ mam wspólników również, pokazujemy Polakom zarówno Meksyk, jak i okoliczne miejsca, okoliczne kraje.
14: I wydawałoby się, że będziemy rozmawiać o Meksyku, a to nieprawda oczywiście, bo spotkaliśmy się tak naprawdę, żeby porozmawiać o Jacku Daszyńskim, muzyku, kompozytorze i autorze piosenek.
15: Bardzo mi miło.
14: Albowiem to była również pana droga od początku. Jak się zaczęła ta muzyka, jak zaczęły się te piosenki, jak tam było u początków tego pana bardzo ważnego zajęcia, myślę, w tej drodze życiowej, tej pasji, której pan jest wierny, do której pan powraca.
15: Pani Małgosiu, nie wiem, czy ten program potrwa kilka godzin. Oczywiście, śmieję się. Można powiedzieć to w skrócie. Wszystko zaczęło się raczej w 80-tych latach, kiedy zafascynowała...
14: I w Łodzi.
15: I w Łodzi, tak, tak, oczywiście. Zafascynowała mnie gitara, zafascynowała mnie śpiewanie. Może nie, nigdy nie byłem mistrzem w śpiewaniu, natomiast i w gitarze, ale zawsze mnie to fascynowało. Pewnego razu doszedłem do wniosku, że nie trzeba być wielkim mistrzem, żeby przekazać tak zwaną, w cudzysłowie, jak ja to nazywam, swojość. Więc oczywiście dużo jest takich ludzi, w tym między innymi ja. Zaczęło się wszystko od pewnego festiwalu bardzo ważnego, ogólnopolskiego przeglądu piosenki autorskiej OPPA w Warszawie. W 1989 roku, kiedy dostałem to pierwszy raz w życiu wyróżnienie, i to były jeszcze czasy komunizmu, niestety.
14: Ale końcóweczka.
15: No i ta OPPA do dzisiaj z powodzeniem oczywiście się odbywa. Znamy się z organizatorami. No i od tego czasu zaczęły się moje wojaże po różnego rodzaju festiwalach po całej Polsce. Między innymi bardzo głęboko w moim sercu osadzony festiwal Smak w Myślibożu, na który się wybieram zresztą teraz również w październiku. Festiwal w Biłgoraju, festiwal w Krakowie, studencki festiwal piosenki, na którym też miałem kiedyś laurę, może nie laurę, ale laurę. I oczywiście wiele innych.
14: Bo tych wyróżnień było sporo na różnych przeglądach
15: piosenki.
14: Było
15: bardzo dużo.
14: Autorskiej właśnie.
15: Autorskiej.
14: Tak.
15: Nagród może mniej, chociaż teraz się również zaczęły, ale generalnie nie musi być wielkich fanfarów, żeby człowiek dobrze się czuł w danym klimacie, w danym miejscu. I tak to się zaczęło i zacząłem sobie komponować, śpiewać, będąc na studiach również. I to mi towarzyszyło przez całe życie, do momentu, jak nie przypomniałem sobie o swoim marzeniu drugim, czyli turystyce. Tutaj jest, kochani moi, bardzo ważna rzecz. Jeżeli ktokolwiek z nas zapomni o swoim marzeniu, to może później obudzić się, jak to się mówi w cudzysłowie, z ręką w nocniku, bo może być za późno. Mnie o tym moim marzeniu przypomniała jedna osoba i od tego momentu, kiedy ja o nim zapomniałem i sobie później przypomniałem sobie o nim na dobre i do dzisiaj to wykonuję w związku właśnie z tym marzeniem, czyli z turystyką. To była bardzo ciekawa historia, ale za długa, żeby tutaj opowiadać. W każdym razie musimy, tak jak to kiedyś Andrzej Poniedzielski śpiewał, pilnować swoich marzeń.
14: Pilnujmy marzeń. Tak, piękna piosenka Andrzeja Poniedzielskiego i nie bez powodu pada to nazwisko, ponieważ Jacek Daszyński, nasz dzisiejszy gość, także związany był i jest z łódzką piwnicą artystyczną Przechowalnia, chociaż już to dzisiaj ma trochę inny charakter, ale to były złote lata tego miejsca w Łodzi. Andrzej Poniedzielski, Elżbieta Adamiak i Artur Andrus. Towarzysząca im na stałe Ewa Rutkowska, prawda?
15: Oczywiście.
14: Zapraszali gości i wśród tych prapoczątków tej dużej rodziny przechowalnianej był także pan, panie Jacku.
15: Tak, pani Małgorzato, byłem i to nawet od samiutkiego początku, ponieważ tak się zdarzyło, że to było chyba 90. No, nie pamiętam już.
14: 30 lat było w ubiegłym roku, no, właśnie, no to policzmy. 94, 5, tak.
15: 95. Ja tam pracowałem razem z Andrzejem przy uruchamianiu wentylacji, przy przygotowywaniu ścian do klubu. No i to były właśnie te początki, prapoczątki, tak jak pani nazwała, tego właśnie klubu. Nawet taka jedna anegdotka jest, jak Andrzej Poniedzielski, który prowadził zresztą tam moje wesele w 97 roku, powiedział, że jestem chyba jedynym w historii człowiekiem, który skuł bar.
14: Skuł bar, tak?
15: Tak
14: dosłownie.
15: Jest, tak
14: młotek, młotkiem
15: dosłownie
14: i tam...
15: Chodziło też o dwuznaczność. W każdym razie tam pracowaliśmy i przygotowywaliśmy piwnicę dla tej właśnie wielkiej pary, czyli dla Eli Adamiak i Andrzeja Poniedzielskiego, z którymi zresztą kontaktujemy się do dzisiaj, czasem rzadziej, czasem częściej, ale o sobie wiemy po prostu.
14: Zresztą brał pan udział również w ubiegłorocznym cyklu tych koncertów, prawda?
15: Tak, tak.
14: Które świętowały 30-lecie Łódzkiej Piwnicy Artystycznej Przechowania w fenomenalnemu miejscu. Szkoda, że już teraz z różnych względów nie pełni tej swojej takiej comiesięcznej, niebywałej roli, kiedy wszyscy biegli do tej piwnicy, żeby jak ściśnięte szprotki, prawda, słuchać tych fantastycznych naprawdę osobowości, oglądać i przeżywać. Wspólnie
15: tak,
14: tam się
15: tak
14: zresztą
15: było.
14: Kariera Artura Andrusa zaczęła
15: oczywiście,
14: tak między nami mówiąc. Ale sobie tak gadu-gadu do tych piosenek, pan nie wiem, czy powrócił, czy jak to było. W każdym razie Jacek Daszyński przyniósł nam dzisiaj swoje piosenki, nagrane już teraz, na nowo, przy, nie bójmy się tego powiedzieć, przy zmienionych warunkach wokalnych, tak bym to powiedziała.
15: Tak, pani Małgorzato, to jest prawda. W życiu każdego chyba człowieka następuje taki okres przełomowy, okres może trochę tragiczny, ale też pamiętajmy o tym, że większość tragicznych rzeczy, większość ich może się przeobrazić w rzeczy pozytywne i tak też się dzieje. Wszystko zależy od naszego nastawienia. Ja byłem już naprawdę jedną nogą na tamtym świecie, za co oczywiście dziękuję teraz, że tutaj jestem pewnym aspektem. W każdym razie zachorowałem i z tego wyszedłem, ale ślady pozostały. Takim śladem właśnie jest ten mój głos. I teraz dopiero zaczynam doceniać to, co miałem wcześniej. Ale nie wolno się załamywać i trzeba zawsze próbować, może już w mniejszej skali możliwości to wszystko można przedstawić, ale jednak można, więc nie wolno się poddawać. Dlatego też ja mimo zmiany swojego głosu, no w którym zresztą pracuję cały czas robiąc ćwiczenia różnego rodzaju, chciałbym mimo wszystko tym głosem coś ludziom przekazać. Nawet niektóre dziewczyny powiedziały do mnie: Daszek, bo taka jest moja ksywka,
14: tak
15: jest. Daszek, teraz dopiero masz głos.
14: To posłuchamy tego głosu, który jest dziś z nami na żywo w studiu.

0: była piosenka nagrana już teraz po tych, powiedziałabym, przemianach takich jednak fonicznych. I to jest piękna sprawa, tak mi się wydaje, że pan nie tylko się nie poddał, panie Jacku, ale pan wrzucił jakiś piąty, szósty bieg i postanowił z tego sobie jednak zrobić walor. I co tu dużo mówić, chwalony pan jest za te muzyczne swoje najnowsze dokonania. Bardzo, i to w dobrym towarzystwie.
1: Bardzo mi jest miło z tego powodu i miło to jest słyszeć, że późno, ale zawsze ktoś to doceni. Natomiast jeszcze raz może powtórzę, że mimo tych wszystkich przeszkód i mimo ograniczeń, które następują, i to bardzo, bardzo poważne, staram się jakby pogodzić tę moją pasję z rzeczywistością. I to jest to właśnie, pani Małgosiu, o czym pani mówi, że mimo trudności trzeba zawsze z siebie wyłuskać to, co jest dla nas najważniejsze i to, co jest dla nas kwintesencją naszego bycia po prostu.
0: Bo pan do tego śpiewania wrócił tak naprawdę.
1: Tak, tak, tak.
0: Po tych latach wyłącznie podróżowania i pilotowania. Jeszcze należy się takie drobne wyjaśnienie. Mówiłam, że Jacek Daszyński mieszka na stałe w Meksyku, bo mieszka, ale na lato, które ma być u nas mało upalne, w tym roku akurat trafiła się taka, a nie inna temperatura, przyjeżdża pan konsekwentnie do Polski i do Łodzi.
1: Jeżeli chodzi o śpiewanie piosenek, to cały czas robiłem to w trakcie moich zajęć turystycznych, ale w częstotliwości sporadycznej, może ilości sporadycznej. Teraz troszkę bardziej to się nasiliło. No i też muszę nad tym popracować, żeby jednak wykluło się coś nowego z tego mojego przedsięwzięcia. Zobaczymy. A jeżeli chodzi o lato, tak, ma pani rację. Przyjeżdżam tutaj na lato, na wiosnę i lato. Niektórzy mówią, co ty zgłupiałeś, Daszek, czemu przyjeżdżasz tutaj na lato, skoro mieszkasz w Meksyku? Ja mówię po prostu dlatego, żeby się ochłodzić. I tego nie potrafią zrozumieć ci, którzy tutaj umierają z upału.
0: Natomiast wracając do tych piosenek, rozumiem, że w związku z tym pojawiły się już pewne plany i koncepcje, ale chciałabym się przy okazji jednak wokół tych piosenek też trochę zakręcić i zapytać, czym jest dla pana piosenka, co to jest, jak to wygląda, czy jest tekst, czy jest muzyka, czy to jest nieodłączne, czy to jest potrzebne i w jaką taką niszę publiczności pan chciałby trafiać, no bo nie oszukujmy się, dzisiaj są takie czasy, że piosenka taka stricte autorska, jak onegdaj jeszcze, kiedy pan Jacku zaczynał te 30 parę lat z okładem, 40 za chwilę, no to ona też miała inną publiczność. Publiczność przez te lata nam się też zmieniła, już nie mówię o tym młodym pokoleniu, które, nie wiem, siedzi w tych swoich bańkach internetowych i nie wiadomo w ogóle, czego słucha. Jaka jest dla pana ta pana piosenka? Co jest dla pana ważne?
1: Pani Małgosiu, to jest bardzo ważna rzecz, którą pani poruszyła, dlatego, że dzisiejsze czasy są naprawdę ogromnym sprawdzianem dla tych autorów, którzy chcą przebić się i pokazać, co czują wokół. Jednakże, tak jak kiedyś było kilkanaście festiwali w Polsce, na których można było się pokazać i na których można było zaistnieć, tak dzisiaj tych festiwali jest o wiele więcej. Z jednej strony to jest ciekawe, dlaczego jest tak dużo ich, a z drugiej strony to pokazuje zapotrzebowanie, jakie jest na daną piosenkę. Na piosenkę autorską. No wiadomo, wszyscy wywodzimy się prawie z piosenki turystycznej, bo ona była chyba jako jedna z pierwszych i nigdy nie można jej bić w czambuł, dlatego że jest to nasze, to są nasze korzenie, ale rozgałęzienia później zaczęły powstawać w różnych kierunkach. Ja znam takich, którzy zaczynali od piosenki studenckiej,

0: czyli na heavy metalu, w dobrym tego słowa pojęciu, znaczeniu, przepraszam. No i oczywiście, co w tej piosence powinno być? Wydaje mi się, że to, co powiedziałem wcześniej, trzeba w niej pokazać to, jakim się jest, to, do czego się dąży i nie usztuczniać swojej twórczości, chociaż często mamy do tego jakby predyspozycje, ale również istnieją w nas takie inklinacje, które powodują, że staramy się jakby naśladować twórczość innych osób, które nam się bardzo podobają i żałujemy, że nimi nie jesteśmy. Mówię tak również ze swojego doświadczenia, ale wydaje mi się, że trzeba być po prostu w tym, co się robi. Nie lubię tego stwierdzenia, ale teraz go użyję. Trzeba być sobą. Czyli jeżeli chodzi o muzykę, to trzeba tworzyć to, co u siebie wewnątrz na duszy leży. Może u innych osób, ale swoją perspektywą to wszystko musi być jakby określone. I na tym to polega. Piosenka autorska, czyli piosenka, tak jak pani Małgosiu pytała o to, co powstaje pierwsze. Muzyka, czy tekst, czy coś innego jeszcze. Myślę, że to razem wszystko się dzieje. Czasami nawet jak powstanie pierwsza muzyka albo pierwszy tekst, to nie ma znaczenia, bo później to się wszystko dopasowuje, komasuje w sobie i powstaje całość. Dlatego jeżeli chodzi o piosenkę autorską, to zawsze trzeba wszystkich wysłuchać. Jeżeli ktoś mówi, że napisał piosenkę, nie wolno jej bagatelizować, tylko trzeba wysłuchać, co ten człowiek ma w tej piosence do powiedzenia. Często są to może banalne rzeczy, banalnie napisane, ale to jest czyjeś. Dlatego jest u nas taka tendencja, żeby oceniać coś naszą miarą, przez nasz punkt widzenia, ale nie zawsze to jest zgodne z tym drugim człowiekiem, więc ja też się na tym łapię, że nie powinienem oceniać czegoś, jeżeli mi ktoś coś prezentuje, czegoś w sposób bardzo, bardzo, bardzo subiektywny, chociaż moim zdaniem obiektywizmu nie ma, nie istnieje, zawsze wszystko jest subiektywne, ale żeby tej subiektywności było jak najmniej w odczuciu, w ocenieniu danej piosenki, czyjejś piosenki autorskiej. Nie chodzi mi o kawery, bo to jest zupełnie inna rzecz. W kawerach też możemy odnaleźć swojość, siebie, tak zwaną, siebie. Jeżeli ktoś nie naśladuje idealnie nuta w nutę jakiegoś utworu, to cover również możemy powiedzieć coś o danej osobie. Ale najbardziej może powiedzieć jego własna piosenka autorska, jeżeli tylko ma jakiekolwiek predyspozycje ku temu, żeby ją napisać, skomponować i na dodatek jeszcze wykonać. To jest bardzo ważne. Czyli te trzy jakby punkty wchodzą w skład piosenki autorskiej stricte, czyli tekst, muzyka i wykonanie.
1: Ja tak wyczułam pośrednio w tym, co pan tutaj opowiada, panie Jacku, że będzie się pan szykował do takiego mocniejszego powrotu do publiczności, że tam w tle chodzi jakiś zamysł taki, żeby co, może jakaś, nie wiem jak to teraz wygląda w tych przestrzeniach również internetowych, bo koncerty tam się od czasu do czasu zdarzają, prawda? Więc myślę, że jakiś zamysł tutaj twórczy też panu towarzyszy.
0: Tak, pani Małgosiu, tak, towarzyszą plany i zamysł. Ten zamysł już w sumie od czasu, kiedy zaledwie wyzdrowiałem, powstał i to dzięki moim przyjaciołom. To jest najważniejsza rzecz na świecie. Nie będę teraz wymieniał nazwisk, bo w imieniu jednych, a drudzy mogą być poszkodowani, ale w każdym razie moi przyjaciele tutaj w Łodzi i nie tylko w Łodzi, w Polsce, postanowili zaproponować mi, żebym ja stworzył koncert, gdzie oni będą śpiewali moje piosenki, bo ja nie mogłem. I to było coś wzruszającego, coś niesamowitego i tak powstała ta współczesna edycja koncertu Przyjaciół pod Daszkiem. I to już miało wiele, wiele realizacji, zarówno w Łodzi, jak i teraz będzie na przykład w innym miejscu w Polsce. I to jest bardzo piękna rzecz, bo zapraszam swoich przyjaciół z całej Polski, którzy śpiewają swoje pieśni, ale przy okazji śpiewają też jedną moją i interpretują moją piosenkę i to jest bardzo, bardzo dobry jakby nurt. Teraz po czasie, jak już troszeczkę poprawił mi się mój głos, zacząłem te piosenki sam śpiewać. Nie wszystkie mogę wyśpiewać. część tak, albo przy innej tonacji mogę, a części nie za bardzo, więc cały czas te piosenki sceduję na moich przyjaciół, a resztę śpiewam sam. Więc jak się spotykamy, to właśnie nagrywamy koncert przyjaciół pod daszkiem i myślę, że tutaj pani Małgosiu, dobry pomysł mi podsunęła, bo nawet o tym nie pomyślałem, żeby może wydać takie cykliczne płyty właśnie koncertu przyjaciół pod daszkiem z moimi przyjaciółmi i jednocześnie ze mną. O, dziękuję pani bardzo.
1: To bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Mamy korzyść obopólną. Naszym gościem był i zaśpiewa za moment. Ci, którzy znają i wiedzą, to wiedzą. Ci, którzy poznali, to bardzo się cieszę. Zaśpiewa Jacek Daszek-Daszyński. Przewodnik po krajach latynoamerykańskich.
0: Po Meksyku.
1: Pół Polski dzisiaj było z nami. Także się bardzo, bardzo cieszę. Cieszę się, że doszło do tego. Też dzięki przyjaciołom wspólnym, prawda?
0: Oczywiście, oczywiście.
1: I do kolejnego razu czekamy.
0: Zapraszam państwa serdecznie do wysłuchania piosenki, która jest bardzo ważna dla mnie. Piosenki pod tytułem Odwiedź Mnie.

kiedy wszyscy pójdą tam, gdzie im zawsze było pilno. Gdy pomysły na ten świat wnet rozbiegną się jak dzieci, a więźniarki naszych marzeń

jak ciepła gawęda. Żeby zamiast koledna zawsze brzmiała

radzić sobie z gniewem. Przecież jest się tylko raz pestką, owocem.

0: Dzieje się w Łodzi.
1: W Teatrze Logos Ewa Wycichowska tym razem przedstawiła łódzkiej publiczności pokaz pracy warsztatowej, fragment bardzo osobistego spektaklu Geny, prawdziwe zdarzenie progresywne. Premiera całości odbędzie się jesienią w Poznaniu, w Łodzi. Rzecz zostanie pokazana w przyszłym roku, a z Ewą Wycichowską rozmawia Anna Grublińska.
2: Na dziedzińcu Centrum Kultury Logos w Łodzi spotykam się z Ewą Wycichowską, znakomitą choreografką, reżyserką, tancerką. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, a to szczęśliwy człowiek absolutnie, który wraca do Łodzi zawsze z wielką, wielką satysfakcją. Tak kocham publiczność łódzką, tak kocham wszystkich, którzy byli związani z kulturą, ze sztuką i nie tylko. Tutaj w tym miejscu, gdzie ja jednak spędziłam 20 lat.
2: Ale to mówi Pani o czasach, kiedy była Pani solistką Teatru Wielkiego?
3: Tak, to kiedy byłam chyba baleriną Teatru Wielkiego w Łodzi. No a potem odwiedzałam Łódź razem z Polskim Teatrem Tańca, gdzie zostałam dyrektorem naczelnym i artystycznym. I oczywiście, ponieważ wcześniej znałam księdza Waldka Sądkę i jeszcze kiedy miałam parafię na ulicy Kościelnej, i przyjeżdżałam tutaj z całym repertuarem Polskiego Teatru Tańca. A oprócz tego realizowałam wiele, wiele spektakli dla teatru ze wspaniałymi aktorami, muzykami. I zawsze tutaj spektakl, czasem bardzo trudny, tak jak w pandemii, odbywał się na przykład w kościele.
2: No właśnie, bo chciałam zauważyć, że te realizacje nie tylko w sali teatralnej, ale i także w sakralnym wnętrzu się odbywały, między innymi inspirowane Dantem, prawda?
3: Tak, cała Boska Komedia przez 3 lata była realizowana przeze mnie i aktorów i wszystkich, którzy się zaangażowali w ten 3-letni projekt, a nadany zresztą przez wówczas kardynała Grzegorza Rysia. Inaczej bym się tego w życiu nie podjęła. Natomiast z takim błogosławieństwem to absolutnie. Także w tej ostatniej sekwencji, w ostatnim roku, czyli w raju, nawet usłyszymy głos samego właśnie Grzegorza Rysia.
2: Tak, tutaj bywalca przecież. Ciekawa jestem, czy teraz też znajdzie czas. A teraz mamy do czynienia z innego rodzaju pokazem, bo to jest taki jakby pokaz pracy w procesie. Tak. Po wakacjach dopiero premiera, a teraz mamy pokaz pracy warsztatowej, tak w skrócie można nazwać to działanie Geny, prawdziwe zdarzenie progresywne, choreo, monodram z obrazami filmowymi. Bo Pani lubi też multimedialne spektakle. Wiem, że to jest bardzo osobista wypowiedź, ale też wiem, że to jest właściwie takie działanie klanu Wycichowskich.
3: Nie tylko klanu, ale właśnie tego, co niesie przez geny właśnie kreatywność, bo to nie tylko, że część tańczy, to tak jak Wojciech Wycichowski, autor tutaj tych, można powiedzieć, scenografii, takich specjalnych wrót, na których odbyła się projekcja, no jest architektem i jest w Łodzi w tej chwili. Od momentu właśnie mojej obecności jako tancerki przeprowadziła się moja mama właśnie z moim bratem. Natomiast ten obraz filmowy realizuje moja chrześnica, która właśnie jest w szkole filmowej i będzie kończyła właśnie jeden z działów i będzie starała się o następny.
2: Natomiast jeśli chodzi o Paulinę Wycichowską, to też już jest kolejne wspólne przedsięwzięcie.
3: Tak, z tym, że pierwsze jej wyjście na scenę, którym się zaraziła i poszła do łódzkiej szkoły baletowej, no to właśnie moja choreografia Miriam, gdzie ja nie chciałam absolutnie, żeby tańczyła. Także tam właściwie grała rolę małej Miriam z pierwszą solistką Lilianą Kowalską, która była tą dużą Miriam. I tak się zaraziła właśnie tym zapachem Teatru Wielkiego i tańczeniem, że jednak przeciwko mnie poszła po cichu i napisała podanie do szkoły baletowej. Ja nie chciałam jej przyjąć, no ale cała komisja stwierdziła, że absolutnie tak.
2: Bardzo to są różne przestrzenie. Wielka scena teatru właśnie wielkiego w Łodzi. ogromna widownia, a tutaj kameralne wnętrze Teatru Logos zupełnie inaczej pracuje się z ciałem, z ruchem, choć i po inne środki wyrazu pani sięga, ale zupełnie inaczej pracuje się w takiej przestrzeni.
3: To znaczy, będąc w Polskim Teatrze Tańca, a wcześniej jeszcze w Łodzi, kiedy zrealizowaliśmy taki historyczny spektakl Zielony Stół Kurta Jossa za jego życia, ja tak sobie zamarzyłam, jak to fajnie być w takiej małej grupie, jak ja bym chciała w takim właśnie teatrze inaczej przez wyraz, ale żeby to było tak blisko widza. I jak zostałam dyrektorem, wiele spektakli zrealizowałam właśnie w małych przestrzeniach, bo byliśmy, można powiedzieć, teatrem objazdowym. Więc byliśmy i w Teatrze Wielkim w Warszawie, przyjeżdżaliśmy oczywiście na wszystkie spotkania baletowe tutaj do Łodzi, ale też realizowaliśmy kameralne i taki na przykład przywiozłam tutaj kameralny spektakl, oparty na Gombrowiczu, tak jak teraz, to takie pierwsze było spotkanie, nazywało się Nieprawdziwe zdarzenie progresywne, które pokazywaliśmy w muzeum, w tym Pałacu Poznańskich na piętrze. I to było zorganizowane przez Teatr Logos. Ja tutaj też pokazywałam realizacje filmowe z Teatru Wielkiego, tak jak Stabat Mater, czy właśnie te wszystkie kameralne, a w teatrze muzycznym, czy w innych przestrzeniach, w wytwórni pokazywaliśmy te większe spektakle, była specjalnie scena zrobiona, ale to wszystko festiwale Teatru Logos i dyrektora Waldemara Sądki. Mm-hmm.
2: Tak, Festiwal Kultury Chrześcijańskiej. A teraz geny, prawdziwe zdarzenie progresywne, choreon monodram z obrazami filmowymi. Proszę nam trochę więcej powiedzieć o tym właśnie wydarzeniu, które anonsuje program z takim bardzo charakterystycznym skrętem DNA.
3: No właśnie, w tym skręcie DNA są różne imiona osób łączących jakby całą rodzinę, które nie żyją. Nie ma tu osób żyjących, tylko żyjące realizują właśnie te działania, które są takim teatrem tańca, performancem bardzo, chociaż pokażą się obrazy baletowe, ale jednak to jest takie gombrowiczowskie, czyli wychodzimy z formy, performerka, czyli Paulina Wycichowska czasem ma bliski kontakt z publicznością albo prowadzi taki rodzaj kroniki. No, to trzeba zobaczyć. Mam nadzieję, że odbędzie się w przyszłym roku festiwal i wtedy przyjedziemy z całością, dlatego że premiera będzie odbywała się w Poznaniu 30 listopada. Natomiast właśnie te kolejne prace w procesie jakby służą zbierania materiału. Będziemy słuchać krytyki ewentualnie, a dlaczego tego nie ma, a dlaczego tego nie ma, a co to jest ta scena i tak dalej. Natomiast właśnie te imiona właśnie będą całą sceną pokazującą, jakie trudne relacje czasem łączą poszczególne osoby, które tu realizują ten projekt, że to nie jest tak łatwo rodzinnie. Ale właśnie sztuka powoduje, że my wszyscy mamy jakby na nowo kontakt, zupełnie inny kontakt, właśnie oparty na tym, co jest kreatywnością, tym genem kreatywności. Mhm. Także myślę, że to może być ciekawe dla każdego, kto jakby bada swoje geny z przodków, co się przenosi, co przeszkadza. Zresztą będzie na końcu będą plakaty, które właśnie mówią o naszej i Pauliny, i mojej tutaj realizacji w Teatrze Logos. I będzie plakat Wygnani, bo też właśnie Adam Lewandowski z Krzanów był osobą, która została zostawiona w Polsce, cała rodzina wyjechała do Stanów. I gdyby go zabrało, nie byłoby tego spektaklu. Został w Polsce. Natomiast mój brat, czyli wnuk tamtego Adama, Adam Wycichowski, został z kolei internowany i został wyrzucony z Polski. I wydawało się, że on nigdy nie wróci. Nigdy nie przyjedzie, bo miał zakaz, więc tacy wygnani i tacy pozostawieni, to się cały czas w rodzinie powtarzało. I oby się dalej nie powtarzało.
2: A zatem te imiona ujęte właśnie w skręcie DNA, czyli Adam, Bogdan, Prakseda, Marian, Jadwiga, Aleksandra, to są autentyczne imiona.
3: Tak, to są autentyczne imiona przodków. I takim bardzo wiążącym całą rodzinę jest właśnie ostatnie imię Romana, Roman Wojciechowski, który jest, no właśnie to jest takie trudne do wyjaśnienia. To jest mój ojciec, a zarazem dziadek Martyny Wojciechowskiej, która robi ten film, która jest moją chrześnicą i córką mojego brata Piotra Wojciechowskiego ze Szczecina, który jest moim przybranym bratem. Jego mama, czyli nie moja mama, Piotra, czyli babcia Martyny, jest moją kuzynką. I to jest ta, właśnie ta komplikacja, gdzie mój ojciec Roman, mając drugą żonę, wybrał mojej mamy Henryki, która też jest tutaj zaznaczona, bratanicę.
2: Ale to wszystko właśnie się toczy w ramach tych więzi rodzinnych, które z jednej strony dają siłę. Wiele osób mówi, rodzina to jest siła, z drugiej strony rodzina jest też zadaniem, jak każda relacja, którą trzeba też budować i współtworzyć. A tu się okazuje, że też sztuka może być narzędziem, by z jednej strony zrozumieć ten skomplikowany twór, jakim jest rodzina, a z drugiej strony go wzmacniać?
3: Absolutnie sztuka różnego wszelkiego rodzaju tutaj łączy poszczególnych członków rodziny z jednej, z drugiej, z nowej strony. I okazuje się, że ten spektakl właśnie nawet w tym miejscu ma jeszcze niezwykłe znaczenie. Tak jakbym tutaj ujęła Gombrowicza, że zrozumiałem sens mego działania, coś o wiele ważniejszego niż wykład profesorski, niż praca kulturalna, niż artystyczny, literacki popis. Ja tu walczyłem o siebie samego, usiłując wydobyć ich z ciała i przetworzyć w egzystencję. Mój los zależał od tego, jak dalece ich podbiję i zmuszę do ducha. Wszak to jedynie mogło mnie uratować i zacząłem mówić z namiętnością, której przysłuchiwałem się z niedowierzeniem. Tak bardzo była prawdziwa. To Gombrowicz, dlatego teksty Gombrowicza również się pojawią. A też myślę, że to jakiś patronat, najwyższy absolut, właśnie jakby czuwał od początku nad tą rodziną, dlatego że Jan, czyli mojej babci brat, to Jan Nepomucen Chrzan, który zginął w Dachau, zamordowany i który jest jednym ze 108 błogosławionych. Więc to tak się po prostu, tak jak widać, jak się kręcą te geny, tak myślę, że one gdzieś prostują się w takim kierunku do nieba.
2: Ewa Wojciechowska, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo i zapraszam. No, myślę, że za rok na festiwal tutaj do Logosu.
1: A zatem mamy i zapowiedź festiwalu z Ewą Wojciechowską. Rozmawiała Anna Groblińska. To wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa w Strefie Kultury. Adam Miksa realizuje nasz program dalej, Małgorzata Warzecha. Ja w zasadzie mówię dobranoc, bo się nam ciemno za oknem kompletnie zrobiło.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
3: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
2: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
2: I tych, którzy działają razem dla Polski.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Dwa miasta w Łódzkiem są nadal w krajowej czołówce przejazdów na czerwonym świetle. 33-letnia Polka została zatrzymana w związku z podpaleniami w Chorwacji. 15 niewybuchów z czasów II wojny światowej znaleziono na terenie budowy placu zabaw przedszkola w Opolu. Przed nami niespokojna pogodowo noc, będą deszcz i burze. Coraz mniej przejazdów na czerwonym świetle w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. Oba miasta nadal są jednak w krajowej czołówce. W pierwszym półroczu na skrzyżowaniu Rokicińskiej i Puszkina w Łodzi system Red Light zarejestrował ponad 1500 wykroczeń. W Piotrkowie Trybunalskim na skrzyżowaniu Alei Sikorskiego, Armii Krajowej i Piłsudskiego było ich blisko 2000. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
6: Na łódzkim skrzyżowaniu liczba zarejestrowanych wykroczeń spadła z ponad 3100 do niespełna 1600. Kierowcy wiedzą, że przejazd na czerwonym zostanie zarejestrowany, więc częściej zatrzymują się przed sygnalizatorem. Zdaniem Tadeusza Zagajewskiego z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi przekłada się to również na bezpieczeństwo pieszych przechodzących przez skrzyżowania.
7: Sprawa dotycząca ochrony pieszych i rowerzystów poprzez ten fakt zamontowania systemu Red Line była bardzo skuteczna.
6: Za przejazd na czerwonym świetle kierowca może dostać 500 zł mandatu i 15 punktów karnych. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
5: W tegorocznym zestawieniu Piotrków Trybunalski znalazł się na czwartym miejscu w kraju. Łódź, która jeszcze rok temu była druga, spadła na piątą pozycję.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: W Justynowie pod Łodzią powstanie wiadukt nad torami kolejowymi. To ważne dla okolicznych mieszkańców, którzy podczas codziennej drogi do pracy spędzali za zamkniętymi rogatkami po kilkadziesiąt minut. Ten przejazd potrafi być zamknięty nawet przez 17 godzin w ciągu dnia. Przebudowa jest konieczna, mówi wojewoda łódzki Dorota Ryl.
9: Mówimy o bardzo ważnej drodze, która wiele lat mieszkańcom spędzała sens powiek. Każdy, kto stał kiedyś chociaż raz za zamkniętymi szlabanami, wie, jaka to jest uciążliwość. To bardzo ważna inwestycja.
10: Na to czekali mieszkańcy od wielu, wielu lat. Dzięki tej inwestycji możemy zakomunikować, że mieszkańcy będą spędzali mniej czasu w oczekiwaniu, kiedy rogatki zostaną podniesione.
5: Dodaje wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak. Oprócz wiaduktu powstanie rondo na skrzyżowaniu ulic Głównej i Łąkowej, parki i tunel dla pieszych. Prace w Justynowie mają potrwać do wiosny 2030 roku. 33-letnia Polka została zatrzymana w związku z podpaleniami w Chorwacji, poinformowała policja. Wraz z nią za kratki trafiło trzech mężczyzn. To obywatele Chorwacji serbskiej narodowości. Pod koniec ubiegłego tygodnia mieli dopuścić się podłożenia ognia w kilkudziesięciu lokalizacjach w okolicach Zadaru. O szczegółach Agata Król.
11: Wstępne ustalenia śledczych świadczą o tym, że grupa działała według planu i w porozumieniu. W 10 lokalizacjach wznieciła pożary, narażając mienie na szkodę o dużej wartości i życie wielu mieszkańców Żupani Zadarskiej. Spłonął m.in. samochód i kilkadziesiąt drzew w Gaju Oliwnym. Do gaszenia pożarów konieczne było wykorzystanie m.in. lotnictwa. Jak poinformowała policja, przestępcy wpadli po zgłoszeniu podpalenia przez świadków, którzy widzieli numer rejestracyjny samochodu, którym się przemieszczali. Funkcjonariusze zatrzymali podpalaczy, wśród których było była obywatelka Polski. Po przeszukaniu ich mieszkań oraz pojazdu udało się zabezpieczyć broń i amunicję, m.in. półautomatyczny karabin i pistolet oraz kilka urządzeń mobilnych. Policjanci we współpracy z właściwą prokuraturą kontynuują śledztwo i prowadzą czynności. Jak czytamy w komunikacie chorwackiej policji, ostateczna kwalifikacja prawna będzie zależeć od zebranego materiału dowodowego. Agata Król, Polskie Radio.
5: 15 niewybuchów z czasów II wojny światowej znaleziono na terenie budowy placu zabaw przedszkola w Opolu. Pierwsze zgłoszenie o granacie moździerzowym pojawiło się po godzinie 12. Na pocisk natrafiła ekipa budowlana wymieniająca urządzenia na placu zabaw przedszkola. Potrzebna była ewakuacja mieszkańców pobliskiego budynku i zamknięcie okolicznych ulic, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu Przemysław Kędzior.
12: Otrzymaliśmy informację o odnalezieniu niewybuchu. Na miejsce udali się policjanci, którzy zabezpieczyli to miejsce. Został poinformowany i ściągnięty na miejsce również patrol saperski z jednostki w brzegu. W trakcie sprawdzania terenu ujawniono kolejne niewybuchy.
13: Niewybuch to jest niewybuch. No, trzeba uważać i na baczności się mieć, unikać takich rzeczy. No, tak jak widać, wezwać służby odpowiednie, które się tym zajmą.
14: Jakby patrząc na historię tej dzielnicy, no w sumie nie zdziwiłbym się, bo jeszcze w latach 90. wykopywali gdzieś na ogródkach tutaj jakieś niewypały typu pociski do Mausera, czy jakieś tam niewybuchy granatów. Także myślę, że na tą sytuację, w sensie na te czasy obecnie, to jakaś nowość, ale kiedyś to jeszcze było częste.
5: Obecnie w Opolu nie ma już zagrożenia, mieszkańcy mogą wrócić do domów, a ulice zostały otwarte. Teraz już czas na informacje sportowe. Robert Zwoliński.
15: Dobry wieczór, a na początek tenis ziemny. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Cincinnati. W meczu 1/16 finału Świątek wygrała z Greczynką Marią Sakkari 2-1 w setach 4-6 i dwukrotnie po 6-1. Mecz trwał prawie 2 godziny, a następną rywalką Świątek będzie francuska Diane Perry. Obecnie w Cincinnati gra obecnie m.in. Magdalena French. Łodzianka mierzy się z drugą w rankingu WTA kazaszką Aliną Rybakiną i jak na razie Rybakina prowadzi 5-4 w pierwszym secie i przy serwisie French prowadzi też 15-0. Natomiast zwyciężczyni tej pary zagra ze zwyciężczynią pary Diane Schneider, Maja Chwalińska. Polscy lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni przywieźli z Anglii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski przekonuje, że wynik Polaków należy odbierać w kategorii sukcesu.
16: Jesteśmy zadowoleni. Rzeczywiście liczyliśmy na trochę mniej, liczyliśmy oczywiście na złoto. Trochę się tu nie udało, było bardzo blisko. Trochę nam szczęścia brakowało. Czasami w poprzednich latach mieliśmy tego szczęścia od groma, albo wchodziło nam wszystko. Tutaj czasami rywale mieli szczęście, tak to jest w sporcie. Ale trzeba się cieszyć z tego, co jest i patrzeć w przyszłość.
15: Reprezentacja Polski zajęła 18 miejsce w klasyfikacji medalowej. Najlepsi okazali się Włosi, którzy zdobyli 22 medale, w tym 10 złotych. No to jeszcze raz meldunek z Cincinnati, bo mecz Magdaleny French z Aliną Rybakiną przerwany z powodu opadów deszczu. Przypomnę, French w pierwszym secie przegrywa 4-5 i w zasadzie serwuje. Przy tym serwisie Łodzianki przegrywa ona 0-15. Ousmane Sow został nowym piłkarzem ekstraklasowej Jagiellonii Białystok, do której trafił na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z duńskiego Brøndby IF z opcją wykupu. 26-letni senegalski skrzydłowy wcześniej grał też m.in. w Górniku Zabrze. Ma teraz wzmocnić rywalizację na skrzydłach w drużynie Jagiellonii. Jonas Vingegaard podjął decyzję o zakończeniu występów w tym roku po złamaniu obojczyka na 15. etapie kolarskiego Tour de France. Pokrzyżowały to jego plany treningowe i wykluczyło ze startu we wrześniowych Mistrzostwach Świata w Montrealu, gdzie Vingegaard miał wystąpić po raz pierwszy na Mistrzostwach Świata. 29-latek ma za sobą udany rok, wygrał m.in. wyścig Paryż-Nicea, a także zadebiutował i triumfował w Giro d'Italia. Tym samym dołączył do wąskiego grona legendarnej siódemki kolarzy, którzy wygrali wszystkie trzy wielkie tury. Duńczyk skupia się teraz na pełnej regeneracji przed sezonem 2027, podczas gdy jego rywal, ten największy, Tadej Pogacar, spróbuje skompletować potrójną koronę, startując w tegorocznym wyścigu Vuelta a España. A więcej sportu na radioloc.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Wieczorem i w nocy w regionie łódzkim deszcz, a miejscami ulewy i burze. Temperatura spadnie do 13 stopni, może też silnie wiać. We wtorek zachmurzenie początkowo duże, później przejaśnienia i rozpogodzenia, ale też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro to około 19 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Dane osobowe teoretycznie są chronione, w praktyce czasem wyciekają i to, jak się okazuje, w ilościach hurtowych. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o wycieku danych 19 milionów Polaków. Pytanie, czy są w końcu chronione, czy też nie? I co oznacza dla nas na przykład wypłynięcie danych medycznych? Od tego zaczniemy, a potem będzie jeszcze trochę zabawy z naszymi danymi osobowymi. Iza Berkowska, zapraszam na wieczorne spotkanie.
19: O tym nie chcemy rozmawiać.
18: Jest z nami profesor Marlena Sakowska-Baryła, radczyni prawna, kierowniczka studiów podyplomowych, prawo nowych technologii, obsługa biznesu i sektora publicznego, Uniwersytet Łódzki. Witaj.
20: Dzień dobry, cześć.
18: Teoretycznie należałoby pewnie zacząć od podstaw, czyli od krótkiej informacji, czym są te nasze dane osobowe, czy wszystkie są chronione, kto je chroni, w jaki sposób je chroni.
20: A to jest bardzo wiele pytań w jednym pytaniu właściwie, więc po kolei. Dane osobowe to są wszystkie informacje, które dotyczą osoby fizycznej, osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. A teraz rozbierzmy to na czynniki pierwsze. Chodzi o wszystkie informacje, które nas dotyczą. Wszystkie informacje dotyczące człowieka i takie informacje, które są danymi osobowymi dla nas w sposób zupełnie naturalny, czyli na przykład imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer rachunku bankowego, informacje o stanie zdrowia, jak i takie dane, które z tych danych można domyślić, downioskować. Tych danych jest też sporo. Rozmawiałyśmy w którejś z audycji o kwestiach marketingu, między innymi o profilowaniu, więc okazuje się, że wiele danych na nasz temat można uzyskać na zasadzie analizy statystycznej, dopasowania do nas informacji, które są podobne do informacji o innych osobach, które pozostają w podobnej sytuacji, są podobnie sytuowane w podobnym wieku. Można nas skategoryzować. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie, czy dane są chronione, tak, dane są chronione, ale teraz pytanie, o jakiej ochronie właściwie mówimy. Kwestie ochrony danych osobowych to regulacje, które wcale nie są takie nowe, bo pierwotne regulacje z tego zakresu to regulacje praktycznie sprzed 50 lat. My tutaj na gruncie europejskim naszym, w związku z tym i polskim, mamy głównie rozporządzenie ogólne o ochronie danych, czyli RODO jako ten akt, który dotyczy ochrony danych osobowych, ale to nie jest jedyny akt. Jeżeli mówimy o dokumentacji medycznej i danych medycznych, to mamy też przepisy krajowe, które dotyczą tych zagadnień. Dokumentacja medyczna, tajemnica lekarska, to są czy tajemnica położnej, czy tajemnica pielęgniarki, to są wszystko informacje, które, wszystko regulacje, które dotyczą właśnie ochrony w jakiejś mierze również danych osobowych. Natomiast na pewno, kiedy mówimy o ochronie danych osobowych w kontekście RODO, to mówimy o procedurach postępowania z danymi osobowymi. I tutaj przechodzimy na ten grunt postępowania, które dotyczy takiego bezpośredniego bezpieczeństwa, zarówno fizycznego, jak i informatycznego. I kiedy mówimy o wycieku danych, to najczęściej mówimy o sytuacji takiej, kiedy ktoś przełamuje zabezpieczenia, które są wprowadzone u danego podmiotu, który te dane przetwarza, który z tych danych korzysta, który te dane przechowuje, no i z sytuacją, kiedy te dane są pozyskiwane. To nie jest zresztą jedyny sposób na zagrożenie bezpieczeństwu danych. Wyciek jest takim najbardziej popularnym sformułowaniem, ale zagrozić bezpieczeństwu można również w ten sposób, że te dane się dezintegruje, dodaje się coś do nich, miesza się te dane, prawda? Czy można bezpieczeństwu zagrozić także w ten sposób, że tracimy dostęp do danych, to jest potocznie szyfrowanie zasobów. Myślę, że nieraz Państwo słyszeli o sytuacji, kiedy ktoś kliknął w link, po czym okazało się, że wszystkie zasoby informatyczne ma poszyfrowane. Tutaj akurat w tym konkretnym przypadku mówimy o wycieku danych, czyli o sytuacji pozyskania tych danych przez osoby nieuprawnione.
1: Mówimy o tych danych medycznych.
20: Tak? Mówimy o tych
1: danych
20: medycznych.
1: No dobrze, ale to wyjaśnij mi jedną rzecz. Ja idę do przychodni, prawda, muszę pozostawić swoje dane osobowe, czyli ja muszę zostawić imię, nazwisko, PESEL plus parę innych informacji. Kto je chroni? Kto chroni te informacje?
20: Właściwie te dane powinien na tym pierwszym etapie ochronić ten, komu te dane zostawiasz. Czyli placówka medyczna, w której te dane pozostają. Tutaj myślę, że to jest warte wyjaśnienia. Zakładam, że słuchają nas nie tylko zaniepokojeni pacjenci, którzy być może padli ofiarą tej sytuacji, ale także pewnie osoby, które są tymi administratorami, czyli na przykład są właścicielem kliniki, są kierownikiem takiego podmiotu medycznego. Więc myślę, że też warto jest o tym powiedzieć. Dzisiaj dokumentacja medyczna to nie jest dokumentacja papierowa. To są dokumenty, które prowadzi się w formie elektronicznej i myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Natomiast ta dokumentacja medyczna jest przechowywana odpowiednio albo w zasobach na serwerach tych podmiotów medycznych, do których uczęszczamy, czyli idziemy do przychodni i tam te dane osobowe spoczywają, leżą. Co nie do końca tak wygląda dzisiaj, bo dzisiaj mamy najczęściej do czynienia z sytuacją, kiedy zewnętrzny podmiot dostarcza oprogramowania, kiedy dostarcza tych zasobów informatycznych, w których te dane spoczywają, w których są zapisywane. I ten wyciek, o którym mówimy, ten z zeszłego tygodnia, dotyczył podmiotu, który właśnie dostarczał takich usług dla wielu tysięcy placówek medycznych. Czyli mamy do czynienia z wyspecjalizowanym podmiotem informatycznym, który dostarcza oprogramowanie po to, żeby te placówki medyczne bardzo różne, małe i duże, bo to często nie są duże podmioty, to często są gabinety medyczne, w których korzystanie z systemu informatycznego najczęściej wygląda w ten sposób, że mamy zewnętrznego dostawcę usługi, czyli między innymi taki podmiot jak ten, o którym dzisiaj mówimy, który zapewnia szereg rozwiązań informatycznych. I właściwie nie ma systemu informatycznego, który jest stuprocentowo bezpieczny. Najczęściej jest tak, że podmioty, które dostarczają tego typu usług, dochowują na różne sposoby staranności, żeby ten system był zabezpieczony jak najlepiej. Natomiast niestety w praktyce z tym różnie bywa. Nie ma takich systemów, które są absolutnie bezpieczne.
1: Czyli nie ma oprogramowania, które byłoby w 100% szczelne.
20: Nie ma oprogramowania, które byłoby w 100% szczelne. Natomiast kiedy zadawałaś pytanie dotyczące tego, czy te dane są chronione, czy nie, no to z założenia, z przepisów wynika, że one mają być w określonym standardzie chronione poprzez przedsięwzięcie określonych w przepisach, ale także w dobrych praktykach, środków, które zmierzają do tego, żeby te dane były odpowiednio chronione. Natomiast ta ochrona również rozkłada się także na ten moment reakcji w sytuacji, kiedy dochodzi do takiej sytuacji kryzysowej. Ja wypowiadam się bardzo ostrożnie na ten temat.
1: Jaka powinna być reakcja, powiedz mi, w takim momencie? Bo tutaj te reakcje, no możemy się zastanawiać nad reakcjami. No między innymi informacje o tych skradzionych danych miały być udostępnione w rządowej bazie bezpieczne dane. Potem się okazało, że ta baza nie działa. Nie wiem jak jest dzisiaj, ale jeszcze z końcem ubiegłego tygodnia nie działała.
20: No to może poporządkujmy te wątki, bo ta reakcja ze strony różnych podmiotów też jest różna i powinna być różna. Zacznijmy od tych podmiotów, których to naruszenie dotyczy, w sensie u których to się wydarzyło i które są odpowiedzialne za to, żeby odpowiednio tą sytuacją zaadministrować. I tutaj mówimy o administratorze czy administratorach i podmiotach przetwarzających. I teraz jak to wygląda? Te przychodnie, te podmioty lecznicze, które korzystały z tego oprogramowania dostarczonego przez podmiot MyDR czy MyDoktor, bo to chyba w ten sposób powinniśmy nazywać, to są administratorzy. Czyli załóżmy, że ja czy ty idziemy do przychodni, leczymy się tam, korzystamy z usług opieki zdrowotnej. Ta przychodnia, do której idziemy, to jest administrator, czyli ten podmiot, który przede wszystkim powinien nas odpowiednio poinformować o tym, co się wydarzyło. To jest też ten podmiot, który powinien odpowiednio obsłużyć to naruszenie, co znaczy odpowiednio obsłużyć. Wziąć do ręki artykuł 33 RODO, zobaczyć komunikaty na stronie internetowej prezesa Urzędu Ochrony Danych i dokonać zgłoszenia naruszenia do tego prezesa, a jednocześnie powinien nas poinformować o tym, co się wydarzyło. Podmiot MyDoktor jest podmiotem przetwarzającym. On nie wykonuje tych czynności. Owszem, on wykonuje czynności zaradcze. On informuje swoich administratorów. Tutaj skala tego naruszenia była na tyle ogromna, że zostały w to bardzo szeroko zaangażowane służby różnego rodzaju, w tym agendy rządowe, w tym w zeszłym tygodniu występował przecież na konferencji prasowej, tłumacząc zawiłości tej sytuacji wicepremier Gawkowski. Wydaje się, że z tej perspektywy służby zareagowały odpowiednio, ale to nie jest problem służb. To nie jest ten adresat ewentualnych pretensji, które moglibyśmy mieć. Mam na myśli tutaj agendy rządowe. To nie jest ten podmiot. Podmiotem, który powinien zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych, jest przede wszystkim ta przychodnia, do której ja czy ty chodzimy. To ona dokonała wyboru tego podmiotu przetwarzającego. To ona powinna ten podmiot zweryfikować. To ona powinna dotrzymać odpowiednich standardów tego, jak te dane powinny być przetwarzane. Oczywiście, że być może państwo po drugiej stronie czują dyskomfort. No jak to powinno? Przecież to mała przychodnia. Ale to nie jest kwestia tego, czy mała, czy duża. To jest kwestia tego, że przetwarzasz dane osobowe, powinieneś wybrać taki podmiot, który daje rękojmię należyte tego wykonywania tych czynności. Pytanie, ile podmiotów faktycznie w ogóle weryfikowało ten podmiot?
1: No kilkanaście tysięcy, prawda, tutaj było powiązanych akurat tak. z platformą MyDoktor.
20: Tak. Pytanie, na ile te
1: to
20: podmioty...
1: To znaczy, że wyglądała wiarygodnie.
20: Duża liczba klientów nie zawsze oznacza, że mamy do czynienia z podmiotem, który jest świetnie zabezpieczony. Tutaj te akcenty, jeśli chodzi o kwestie odpowiedzi

0: ewentualne zagrożenia, które gdzieś się pojawiły i powinni na nie zareagować, tylko my tego nie wiemy. Więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie głównie koncentrujemy się chyba na osobach, których dane dotyczą, na tych nas, którzy korzystają z różnych usług i być może nasze dane również wyciekły.
1: I my teraz powinniśmy być też informowani o zagrożeniu.
0: Tak.
1: Nie wiem, czy w każdym przypadku tak jest. Nie wiem, czy przychodnie dzwonią do każdego pacjenta.
0: Wystarczyłoby wysłać SMS-a, wystarczyłoby wysłać maila, można by było zadzwonić. Ja też nie wiem, bo w moim przekonaniu wiele przychodni po prostu nie przejmuje się danymi osobowymi. Tajemnica lekarska brzmi tak górnolotnie, prawda? Natomiast dane osobowe niestety nie. I z mojego doświadczenia radcowskiego wynika, że bardzo wiele podmiotów medycznych bardzo lekko traktuje kwestie ochrony danych osobowych. Na przykład na pytania dotyczące danych osobowych mówią, no ale my to mamy z systemu. My to wzięliśmy z internetu. My korzystamy właśnie z jakiegoś dużego podmiotu, co dużo dokumentacji dostarcza. W związku z tym na pewno wszystko jest okej. Ja staram się nie być pacjentką awanturującą się. Wręcz przeciwnie, nie jestem. Ale te momenty, kiedy ktoś mi daje do ręki klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z leczeniem, pouczenia, które na przykład w ogóle nie dotyczą tego podmiotu medycznego, bo zostały wzięte od innego kolegi, który sobie wdrożył system ochrony danych osobowych. To są sytuacje niezwykle częste. Więc oczywiście, że w tej chwili odium pada na MyDoktor, i pewnie słusznie na swój sposób, no ale jest cały ten obszar.
1: No ale karać będziemy, rozumiem, administratorów,
0: tak,
1: czyli
0: to znaczy,
1: przychodnie,
0: ja nie
1: tak?
0: wiem, czy my będziemy karać, bo to Aha. nie my karzemy. Jeżeli w ogóle w rachubę wchodzi kara, to trzeba zadać pytanie, jakiego rodzaju kara. Czy tutaj chodzi o odpowiedzialność karną, no to na pewno nie będzie to odpowiedzialność administratorów, czy odpowiedzialność kogoś z MyDoktor, tylko tego, kto dokonał tego ataku. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności administracyjnej,
1: jeżeli ustalimy, że ktoś
0: tak,
1: w ogóle dokonał.
0: Czy cywilnej, to jest odpowiednia odpowiedzialność odpowiednio administratora lub podmiotu przetwarzającego, czyli tej przychodni lub właśnie podmiotu przetwarzającego w osobie MyDoktor. Ale wydaje mi się, że w tym momencie to odbiegamy bardzo daleko, bo mówimy już o karze, jeszcze nie zostały określone wszystkie okoliczności, które tutaj wchodziły w rachubę. Raczej bym w tym momencie skupiła się na dwóch podmiotach. Na administratorach, czyli tych przychodniach, które po prostu powinny bardzo poważnie do tego podejść i sprawdzić, kto dostarcza im oprogramowania. Bo jeżeli MyDoktor dostarczał tobie przychodnio oprogramowanie, to oznacza, że jesteś administratorem, który powinien odpowiednio obsłużyć to naruszenie. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zajrzyj na stronę internetową prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tam to poradnictwo jest dość szeroko w tej chwili rozpisane. Tą drugą grupą, do której powinniśmy kierować w tej chwili jakieś ewentualne słowa otuchy i powiedzieć, w jaki sposób to należy zrobić, to są na pewno osoby, których dane dotyczą. Bo mówimy o danych medycznych, ale tam nie ma tylko danych medycznych. Tam nie wyciekły tylko dane medyczne. Dane medyczne oczywiście to są dane szczególnej kategorii, dlatego jesteśmy bardzo na nich skupieni, ale tam wyciekły także takie informacje jak imiona, nazwiska, PESEL-e, pewnie numery telefonów, pewnie adresy mailowe. Co to dla nas oznacza? Że stosunkowo łatwo jest podszyć się pod nas w przestrzeni publicznej, internetowej. Jeśli wyciekły nasze adresy mailowe, numery telefonów, to powinniśmy spodziewać się tego, że być może będziemy łatwym obiektem ataków phishingowych. Czyli być może będą do nas przychodziły maile zachęcające nas do tego, żeby w coś kliknąć, żeby coś otworzyć, żeby zaktualizować swoje dane w tej postaci, że klikamy na przykład w fałszywie wystawioną nam bramkę bankową, bo teoretycznie kontaktuje się z nami bank. Być może zaczną przychodzić do nas linki na nasze numery telefonów z jakąś zachętą do czegoś. Być może będą się z nami kontaktować ludzie, którzy będą mieli bardzo dużo informacji o nas, więc wyjściowo na przykład będą nam oferować jakieś pakiety medyczne, jeśli podamy więcej danych. Albo jeżeli coś dopłacimy, zapłacimy, wykonamy jakieś czynności. Nie róbmy tego. Dlaczego? No dlatego, że najprawdopodobniej stajemy się ofiarą właśnie takiego wycelowanego, dobrze przygotowanego ataku. Dlaczego dobrze przygotowanego? Bo jeżeli ktoś ma o nas dużo danych, no to łatwo się może przygotować. Zastanówmy się nad tym, czy tam wśród tych danych, które wyciekły, nie może być informacji typu jakieś hasła do systemów. Jeżeli my korzystaliśmy z tego samego hasła, na przykład w aplikacji, i korzystamy z tego samego hasła w innych miejscach, oprócz tego, że jest to naganne, to koniecznie trzeba zmienić hasło.

0: wyszło. No i jednocześnie też trzeba by podzielić osoby, które mogą być ofiarą takiego wycelowanego ataku, na jeszcze dodatkowe podgrupy. Przecież wśród tych osób, których dane wyciekły, są osoby, które no pewnie nie będą w obszarze szczególnego zainteresowania przestępców, ale na pewno też takie, które są znanymi politykami, gwiazdami estrady, influencerami. Być może w stosunku do tych osób te konsekwencje ataku będą wyglądały inaczej, bo większość z nas jednak ceni sobie bardzo prywatność w zakresie usług medycznych, z których korzysta, w zakresie swojego zdrowia. Oczywiście są osoby, które bardzo szeroko dzielą się swoją sytuacją rodzinną, zdrowotną, nawet pokazując w internecie swoje wyniki badań, ale jednak to jest mniejszość. I ja myślę, że jeżeli ktoś jest znanym politykiem, to niekoniecznie chciałby, żeby ludzie wiedzieli o tym, że on jest na przykład przewlekle na coś chory. Albo niekoniecznie chciałby...
1: Albo z jakich leków korzysta.
0: Tak, żeby było wiadomo, z jakich leków korzysta. A jeszcze są też takie choroby, które wydaje się, że są bardziej drażliwe, przynajmniej w naszym społeczeństwie. My z reguły z dużą admiracją nie podchodzimy do tego, że ktoś się leczy psychiatrycznie. Mamy też sporo wstydliwych chorób tak zwanych, gdzie też ludzie no, nie bardzo dzielą się tym szeroko, że oto właśnie biorą leki na przypadłość, która nie jest uważana za najbardziej przystojną, tak? Z pewnych względów. Więc należałoby bardzo mocno wzmóc swoją czujność. Ja zachęcam do tego, żeby zastrzec PESEL i pokontynuuję chwileczkę tę kwestię PESEL-a. Proszę Państwa, to nie jest tak, że jak my zastrzeżemy PESEL, to jesteśmy w pełni bezpieczni. Owszem, są pewne obszary, gdzie no, jest trochę bezpieczniej. Z drugiej strony też nie jest tak, że jak ktoś pozna nasz PESEL, to nam się świat zawala w zakresie ochrony danych osobowych, bo jeśli ktoś z Państwa prowadzi na przykład działalność, będąc członkiem zarządu jakiejś spółki, no to PESEL od lat znajduje się w KRS-ie, więc może nie przesadzajmy z tą sytuacją, że jak ktoś pozna PESEL, to się absolutnie nasz świat ochrony danych osobowych burzy. Ale z drugiej strony też nie dajmy się zwieść takim anonsom, które w tej chwili się pojawiają w mediach społecznościowych. To taka ciekawostka może dla Państwa. Proszę Państwa, nie można zmienić numeru PESEL. Nie ma takiej możliwości prawnej, żeby zmienić numer PESEL. Natomiast pojawiły się już takie anonse w mediach społecznościowych: hej, z uwagi na ten wyciek danych, postaraj się zmienić swój PESEL. Możesz wnieść odpowiednie pismo. Tu masz formularz gotowy do podmiotu takiego czy innego. Proszę Państwa, nie wszyscy o tym wiedzą, że PESEL-a nie da się zmienić. No i już pojawiają się takie właśnie sytuacje, gdzie mówi się o tym, że one są po prostu bardzo groźne, bo jeżeli na przykład ktoś oferuje zmianę numeru PESEL w ten sposób, że wystawia elektroniczny formularz, który można wypełnić, to my de facto podajemy komuś, kto ten formularz wystawia, swoje jak najbardziej prawdziwe dane po to, żeby wykonać czynność, która jest niewykonalna. Więc oczywiście zastrzeżenie numeru PESEL bardzo polecam. Bardzo polecam korzystanie z aplikacji mObywatel. To jest naprawdę świetna aplikacja i tam jest bardzo wiele usług publicznych, które dzięki niej się da załatwić. W tym zastrzeżenie PESEL-a to jest, nie wiem, może z 10 sekund. Dla mniej wprawnych może 15. Natomiast nie ma takiej możliwości jak zmiana numeru PESEL. Proszę, żeby Państwo o tym pamiętali.
1: Dużo osób twierdziło, że to trochę jest nie fair, że po wycieku danych ta odpowiedzialność podjęcia różnych działań właściwie spadła na nas. To, o czym mówisz w tej chwili, to zastrzeżenie numeru PESEL, to właściwie jest nasza odpowiedzialność na coś, co się wydarzyło.
0: Nie podchodziłabym do tego w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że kwestia zastrzeżenia numeru PESEL to nie jest kwestia powiązana z tym konkretnym, wyciekiem. Ja myślę, że osoba, która dba o swoje interesy, już dawno powinna dołożyć starań, żeby ten PESEL był pod jej kontrolą właśnie w taki sposób. Kwestia zastrzeżenia numeru PESEL to jest zagadnienie, które funkcjonuje od kilku lat i to nie jest tak, że ono się pojawiło jako funkcjonalność w związku z tym konkretnym wyciekiem. To jest jedno ze sztampowych zaleceń po wyciekach danych, czy mniejszych, czy większych. Tutaj mamy do czynienia ze spektakularnie dużym atakiem i z ogromnym wyciekiem. W związku z czym, dlatego tak szerokim echem odbija się właśnie ta prośba, to zalecenie związane z tym zastrzeżeniem. Natomiast nie, to nie jest tak, że to na nas ciąży jakaś odpowiedzialność w związku z tym, że doszło do takiego naruszenia. owszem, pojawia się wiele niedogodności po naszej stronie, ale to są niedogodności, które w znacznej mierze są związane z rozwojem technologicznym. Możliwe, że gdybyśmy żyli 100 lat temu, to płonęłyby na przykład papierowe dokumenty, bo był pożar, tak? I też mielibyśmy problem z odtworzeniem naszej dokumentacji medycznej. W tej chwili, jeżeli coś płonie, to pewnie serwery, ale najprawdopodobniej w innym miejscu te dane są składowane i są odpowiednio zabezpieczane. Zagrożenia po prostu są inne i my musimy się z tymi zagrożeniami liczyć. To raczej jest kwestia tego, żeby być bardziej świadomym, jeżeli chodzi o korzystanie z własnych danych. Z drugiej strony, nie da się być leczonym czy weryfikowanym medycznie bez naszych danych osobowych. To jest po prostu niemożliwe.
1: Nie, no jasne, to wszyscy wiemy. A ja chciałabym cię jeszcze dopytać, czy te wytyczne związane z RODO dają nam prawo do odszkodowania? Bo mowa jest, że o odszkodowaniu również, kiedy ponosimy jakąś szkodę niemajątkową. No i tutaj możemy odnieść wrażenie, że taką szkodą może być już sama taka obawa przed nadużyciem naszych danych.
0: To jest bardzo ciekawe pytanie i zacznę od konstrukcji prawnej, a skończę najprawdopodobniej...
1: Zacznę od końca, dobrze.
0: Tak, a skończę najprawdopodobniej...
1: Na zniechęceniu nas.
0: Nie, to nie chodzi o zniechęcenie. Powiedziałam, że na takim zdroworozsądkowym podejściu do tej sytuacji. Tak, jest możliwa odpowiedzialność odszkodowawcza. To jest artykuł 82 RODO, z którego wynika możliwość właśnie uzyskania odszkodowania z tytułu szkody majątkowej czy niemajątkowej. I faktycznie obawa, o której powiedziałaś, jest takim elementem, który
1: taką
0: może wskazywać na to, że mamy do czynienia ze szkodą niemajątkową, bo jeżeli my się boimy, to najprawdopodobniej, najczęściej ta narracja jest tak prowadzona, że mamy stany lękowe, że no, pogarsza nam się samopoczucie, pogarsza nam się relacja z najbliższymi i tak dalej, i tak dalej. Tutaj bardzo Państwa zachęcam, gdy Państwo mieli chwilę pomyślenia i przejrzenia tego, jak ludzie argumentują w kontekście ochrony danych, to faktycznie jest bardzo ciekawe. Natomiast te szkody należy wykazać. Bardzo często może się okazać, że opowiedzenie o tym, że wyciekło 19 milionów danych i ja się tym bardzo przejęłam, to jest zdecydowanie za mało, żeby to odszkodowanie uzyskać. No bo tak podchodzę do tego zdroworozsądkowo. Oczywiście szkodę majątkową łatwiej jest wycenić. Może się okazać i może warto taki stan faktyczny zbudować, że na przykład załóżmy, że mamy do czynienia z osobą z pierwszych stron gazet, chociaż chyba dzisiaj się już nie mówi o pierwszych stronach gazet, z pierwszych kliknięć, tych najwyższych chyba w mediach społecznościowych, więc załóżmy, że mamy do czynienia z taką osobą, załóżmy, że ta osoba ma świetny kontrakt, już prawie w zasięgu jej ręki, tuż przed podpisaniem, ale był ten wyciek danych i ktoś dopatrzył się właśnie, że jest to osoba, która tam no, cierpi na przypadłość X, która to przypadłość za chwilę wyeliminuje ją z takiego no, uwiarygodnienia jakiegoś produktu, który miała reklamować, tak? No załóżmy, że był to wspaniały szampon do włosów, a wiadomo z tej dokumentacji medycznej, że za chwilę włosów tam będzie niewiele, tak? No i to jest ten moment, kiedy możemy mówić faktycznie o tym, że ten wyciek de facto i jego skutki spowodował po naszej stronie uszczerbek w majątku polegający na tym, że ja prawie podpisałam tej, albo już podpisałam umowę i straciłam kontrakt, tak? Bo jak się rozlało po całym świecie, że oto właśnie jestem tak chora, że nie będę mogła najprawdopodobniej z sukcesem czegoś reklamować, to ja mogę wykazać, że to jest bardzo konkretna rzecz. Natomiast ta obawa, o której mówimy, ona musiałaby być naprawdę dobrze udokumentowana i wykazana przed sądem, to się przed sądem robi. To nie wygląda tak, że ja idę do administratora, czyli do mojej przychodni, albo do tego podmiotu przetwarzającego MyDoctor i mówię, że ja się bardzo boję, w związku z tym należy mi się, ile ISO chciałabyś, żeby mi się należało. No tak wycenimy ten mój strach. No 10 tysięcy,
1: no
0: a idźmy, na, idźmy w tym kierunku. I należy mi się 10 tysięcy, bo się bardzo boję. No i jeden i drugi pewnie powie tak, no bardzo proszę, no nie wydaje mi się, żeby ta obawa była tak duża, ale jeżeli pani uważa, że, to proszę mnie pozwać, bo to tak wygląda. No idziemy do sądu i narażamy się na i myślę,
1: no,
0: że
1: ja
0: słowo
1: rozumiem,
0: narażamy
1: o czym ty mówisz.
0: Nie
1: jak
0: jest nadmierne. Tak?
1: Swoje obawy, no to
0: poza
1: rzeczywiście
0: tym,
1: nie jest
0: jak
1: takie proste.
0: Jak pokazuje praktyka orzecznicza, najczęściej te obawy przez kogoś, kto obawia się, są wyceniane bardzo wysoko. Natomiast finalnie te odszkodowania nie są wysokie, bo sąd bierze pod uwagę pewne obiektywne okoliczności. Owszem, można czuć na przykład bardzo duży dyskomfort, to przykład jeden z wielu. Wtedy, kiedy na przykład pewne dane nigdy nie powinny się znaleźć w internecie, a tam się znalazły. I na przykład przy każdym wyszukiwaniu ta osoba, której nazwisko jest googlowane, najpierw jest właśnie tak to jest spozycjonowane, że najpierw wychodzą te informacje, które dla niej są nieprzychylne, na dodatek są to informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd i przez które ona no właśnie ma chociażby i gorsze samopoczucie i na przykład gorszą pozycję w biznesową, bo no ktoś coś napisał i to się cały czas gdzieś podczytuje. Ale w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wyciekiem danych i my jesteśmy takim zwykłym pacjentem, takim nie bardzo znanym, takim nie bardzo w tym momencie chyba nawet dotkniętym tym wyciekiem w ten sposób, że ktoś nas na przykład szantażował, czy kompromitował, czy coś o nas opowiadał, czy ten dyskomfort był taki przeogromny, no to właśnie no pewnie teraz zniechęcam Państwa, to o czym powiedziałaś, ale nie wydaje mi się, żeby to było wystarczające do tego, żeby wykazać tę szkodę niemajątkową. Być może po drugiej stronie tej naszej dzisiejszej audycji są osoby, które podchodzą do tego zupełnie inaczej. Być może prawnicy, którzy tutaj widzą bardzo entuzjastyczną możliwość, żeby takie postępowania przeprowadzić. Oczywiście jest też taka możliwość. Natomiast ja patrząc na to z perspektywy wielu lat obserwowania tego rynku, no nie mam takiego wrażenia. Raczej wszyscy powinniśmy być bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o to, co robimy z naszymi danymi, komu je przekazujemy, jak przekazujemy. Wycieki się zdarzają, więc też powinniśmy odpowiednio, adekwatnie reagować. Adekwatną reakcją najpewniej nie będzie pozwanie danego podmiotu. Koszty sądowe są też drogie, pamiętajmy o tym. Może się okazać, że my chcemy 10 tysięcy, a przegramy na przykład znaczną część tej kwoty, a zasądzony będzie nam 1000 zł. Więc pytanie, kto finalnie wygrał w tej sprawie, prawda? To jest, myślę, pytanie, na które warto odpowiedzieć.
1: No to co, to chyba na tym pytaniu postawimy kropkę. Profesor Marlena Sakowska-Baryła, radczyni prawna Uniwersytet Łódzki.
0: Bardzo było miło, dziękuję pięknie.
1: A teraz jeszcze będą dane osobowe z zupełnie innej strony. Naszym gościem jest Aleksandra Płaczek, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Ola zajmuje się badaniami nad akceptacją, doświadczaniem własnych, nazwijmy to, danych osobowych, bo chodzi o imię i nazwisko. W jaki sposób imiona i nazwiska wpływają na nasze działanie, na nasze postrzeganie chyba samego siebie, na naszą samoakceptację. To wszystko właściwie gdzieś tam w tych pani badaniach się pojawia.
2: Tak, wszystko przemyka w moich badaniach. I właściwie no, mogę zacząć od tego, co było inspiracją do prowadzenia tych badań, a było to właśnie moje nazwisko. Właśnie, nazywam się Aleksandra Płaczek. No i właśnie, posiadając nazwisko, które wskazuje na określoną cechę charakteru, jakieś zachowanie, no w swoim dotychczasowym życiu wielokrotnie spotykałam się z różnymi reakcjami otoczenia, które właśnie dotyczyły tego nazwiska. No takim przykładem mogą być na przykład wizyty u lekarzy. Bardzo często takim pierwszym zdaniem, pytaniem, które padało przy okazji wizyty u lekarza, było to, czy przypadkiem nie będę płakać, no bo przecież mam taki nazwisko. Tak, taki żarcik, chociaż czasem też było to mówione z pełną powagą, miałam wrażenie. Rzeczywiście była obawa o to, czy skoro mam takie nazwisko, to czy zaraz się nie rozpłaczę, no bo też przychodząc do lekarza, no to często nie jesteśmy w zbyt dobrej formie, no, możemy chorować, więc też wyglądamy na dosyć może smutnych, przygnębionych. Więc myślę, że też stąd wynikały pewne obawy.
1: No a jak było na przykład w szkole? Czy pani lubiła to swoje nazwisko? Czy też na przykład były jakieś takie reakcje, no powiedzmy, mało komfortowe dla pani?
2: Mało komfortowe sytuacje, no to na pewno było czytanie listy obecności. To była taka sytuacja, kiedy ja byłam bardzo skupiona. Z jednej strony trochę wyczekiwałam, kiedy zostanę wyczytana, żeby po prostu wiedzieć, że dobrze, szybko mogę odpowiedzieć.
1: Aha, i już mieć to za sobą.
2: Sytuacja się skończy, tak, będę miała to za sobą. Dosyć często, jeżeli padały jakieś uwagi, nawiązania do mojego nazwiska, no to właśnie może się wydawać, że to będzie ze strony rówieśników, z osób, które są w podobnym wieku. No dzieci często żartują z innych dzieci, a tutaj raczej częściej spotykałam się z reakcjami nauczycieli na przykład, którzy też właśnie nawiązywali w podobny sposób jak lekarze do tego mojego nazwiska. Albo też no w ogóle taką pierwszą sytuacją, no już bardzo odległą, że czasem zastanawiam się, czy naprawdę się to wydarzyło, czy to tylko tak sobie to wyobrażam. Było już w przedszkolu, kiedy też była lista obecności i wtedy tylko ja zostałam wyczytana po nazwisku. Wszystkie dzieci były wyczytywane po imionach, więc wtedy właśnie tak zaczęłam się zastanawiać, czy coś jest z moim nazwiskiem nie tak, czy jakoś inaczej brzmi. Chociaż właśnie tutaj, tak nawiązując już do moich badań, no to właśnie niektóre osoby opowiadały o tym, które miały takie też, powiedzmy, nietypowe nazwiska, że one właśnie były wyczytywane trochę w inny sposób, ale także tylko to imię było wyczytywane podczas listy obecności. Potem po fakcie dowiadywały się, że nauczyciele właśnie nie chcieli wymawiać tych nazwisk, żeby właśnie nie przyciągać uwagi. Ale to działało w odwrotny sposób, no bo kiedy wszyscy są wyczytywani pełnym imieniem i nazwiskiem, a ta osoba tylko po imieniu, no to znowu przyciąga to uwagę, może zastanawiać się, co ze mną jest nie tak. Więc nauczyciele chcieli tutaj bronić te osoby, ale w jakimś stopniu no, niechcący przyczyniali się do takiej stygmatyzacji.
1: Pani się zajmuje zarówno nazwiskami, jak i imionami. I ja bym od tych imion zaczęła, jeśli pani pozwoli. Do imion się zazwyczaj przyzwyczajamy, chociaż być może nie zawsze je lubimy. I bywa tak, że to się nawet zmienia z czasem, prawda? Że na początku jakiegoś imienia nie lubię, bo ono jest jakieś takie, no nie wiem, może inni się ze mnie śmieją, a później się przyzwyczajam i myślę, o, brzmi dumnie albo inaczej.
2: No właśnie, ja też przyjmuję taką perspektywę, że to oddziaływanie imion i nazwisk na nas, to doświadczenie imion i nazwisk nie jest to takie jednorazowe, to nie występuje raz. To jest procesem, tak jak całe życie i zmienia się to w trakcie życia właśnie z podejmowaniem różnych interakcji, wchodzeniem w różne relacje, w różne sytuacje, w różnych kontekstach oraz wraz z tym, jak poznajemy inne osoby o różnych imionach i nazwiskach i tym samym porównujemy do siebie te osoby i te wszystkie imiona i nazwiska. Często tutaj w badaniach moi rozmówcy mówili, że na początku no nie pałali zbyt dużą sympatią do swoich imion. Mogło to wynikać na przykład z tego, że to imię było rzadkie, nietypowe. No na przykład może to być dlatego, bo wiązało się to z problemami urzędowymi. Imię mogło być wtedy przekręcane, mogło być mylone, mogło być błędnie zapisywane, niezrozumiałe, czy też nawet wzbudzać zaskoczenie, zdziwienie, że takie imię naprawdę istnieje, no bo ktoś wcześniej się z nim nie spotkał. Albo była jakaś troszeczkę rzadsza pisownia tego imienia, no bo czasem piszemy przez jedną literę, na przykład Izabela, może być przez jedno albo przez dwa. Tak, więc tutaj to wynikało z tego, że te osoby musiały się wielokrotnie tłumaczyć, powtarzać i uświadamiać to otoczenie, że tak naprawdę mają na imię. Kolejną kwestią była wymowa imienia, bo wszystko jest dobrze, dopóki potrafimy dobrze wymawiać nasze imię, nie mamy z tym problemów, ale kiedy na przykład mamy problem z wymawianiem litery R, a w naszym imieniu jest dużo liter R, no to pojawia się problem, bo chcemy się dobrze zaprezentować, chcemy dobrze wymówić to imię, chcemy zrobić dobre wrażenie, często pierwsze wrażenie. No a kiedy mamy problem z wymową, no to wtedy też to imię w jakiś stopniu staje się dla nas mniej lubiane, no bo nie lubimy się też przedstawiać. Też czasem otoczenie może źle wymawiać nasze imię, przekręcać. No to też jest związane właśnie czasem z tym, że jest właśnie nietypowe. No i też inna kwestia związana jest z tym, że imię może kojarzyć nam się na przykład z jakimiś osobami, które już wcześniej miały to samo imię.
1: Również literackimi na przykład.
2: Tak. To może dotyczyć też nazwisk, jeżeli się powtarzały w historii albo właśnie...
1: Ja na przykład myślę o Izabeli Łęckiej, której nie lubię po prostu jako postać literacka.
2: Właśnie. I to właśnie może oddziaływać na to, że też nie lubi się swojego imienia, bo nam się źle kojarzy, bo od razu nadajemy mu cechy tej postaci, tej osoby, której też w przeszłości nie lubiliśmy. Albo może działać odwrotnie, właśnie dużą sympatią kogoś darzyliśmy, albo właśnie mamy sentyment do jakiejś postaci, do jakiegoś filmu na przykład, no i wtedy też to imię staje się dla nas po prostu milsze w odbiorze.
1: Tak, ale tak sobie myślę, że jeśli chodzi o imiona, to my ich zazwyczaj nie wybieramy. To wybierają nam rodzice. My już się musimy po prostu do tego imienia przyzwyczaić. I teraz pytanie, co kieruje naszymi rodzicami przy wyborze akurat takiego, a nie innego imienia, zwłaszcza jeżeli mówimy o takich imionach nietypowych. No chyba, że po prostu chcą, żeby było nietypowe i szukam nietypowe imiona, wybierz.
2: Tak, pewnie zdarzają się takie przypadki, kiedy po prostu kierują się tym, aby było jak najrzadsze, jak najmniej spotykane. Czasem może to być przypadek, że takie imię zostało wybrane, akurat jakaś sytuacja zainspiruje do nadania tego imienia. Jednak no, często jest to silnie związane z doświadczeniami osobistymi, z kulturą, w której się znajdujemy, ale też jest to związane z budową imienia, z jego brzmieniem, czy na przykład możemy tworzyć od niego zdrobnienia. Czy jest takie uniwersalne pod względem właśnie tworzenia różnych form, czy ma, można powiedzieć, miękki wydźwięk, no bo często tutaj spotykałam się ze stwierdzeniem, że dobrze, jeżeli imię nie posiada takich twardych zgłosek, jeżeli nie zawiera w sobie dż, ż, r, d, to też sprawia, że łatwiej jest je wymówić i jest takie milsze w odbiorze. To, co jest też często wskazywane, to jest neutralność językowa, neutralność narodowościowa, bo wiele osób podkreśla, że fajnie, kiedy imię może być rozpoznawalne w różnych kulturach, w różnych językach, bo to też pomaga nam w funkcjonowaniu w międzynarodowym otoczeniu, kiedy wyjeżdżamy na przykład za granicę. Od razu wiadomo, że dane imię to jest imię, tak, a nie jakiś inny przypadkowy wyraz. No, takim przykładem myślę, że może być imię Anna, które jest bardzo uniwersalne, no i nie wiem, czy funkcjonuje na całym świecie, ale na pewno ma swoje odpowiedniki też w niektórych językach. No i istotne.
1: No bo jeśli pani by na przykład pojechała do Hiszpanii, to gdyby do pani powiedzieli Ola,
2: tak.
1: To nie do końca się będzie kojarzyło z pani imieniem.
2: Tak, właśnie w zeszłym roku byłam w Hiszpanii ze swoim chłopakiem i właśnie mówił, że miał duże problemy w tym. Musiał się pilnować, żeby właśnie nie wołać do mnie Ola, tylko właśnie no, już wtedy była używana forma Aleksandra. Kiedy no, tak w codziennym życiu no, nie mówi do mnie w ten sposób, no bo bliscy no, nie mówią w tą oficjalną formą imienia, zresztą ona jest bardzo długa, więc to Ola musiało być zastąpione. Też istotna przy wyborze imion może być tradycja i historia rodzinna, bo w niektórych rodzinach no, mogą być tradycje dotyczące nadania pewnych imion, na przykład
1: przodków,
2: na przykład przodków, albo są tak zwani juniorzy, albo nawet czasem jest tradycja nadawania imion na daną literę.
1: No, ale tak myślę, że imiona bywają trafione albo mniej trafione. Z nazwiskami chyba jest gorzej, bo niektóre te nazwiska to mogą wręcz stygmatyzować. Bywają no tak źle postrzegane, albo wyśmiewane, albo źle się kojarzą, albo są śmieszne. I tutaj zaczęłyśmy od tego pani nazwiska. No i co w takiej sytuacji? Czy do nazwiska też możemy się trochę przyzwyczaić w zasadzie, tak jak mówiłyśmy o imionach, że bywa tak, że początkowo ono może nie jest dla nas jakieś bardzo komfortowe, ale z czasem gdzieś się z nim oswajamy. No to zastanawiam się nad nazwiskiem. Czy do nazwiska też możemy podejść z jakimś dystansem? Jak to generalnie wygląda? No bo teraz mówimy o takich nazwiskach, powiedzmy, mniej typowych, prawda?
2: No myślę, że tutaj też po pierwsze istotne jest to, jakie mamy więzi z rodziną, jaki mamy stosunek do naszej rodziny, bo może być tak, że samo w sobie nazwisko może źle się kojarzyć, jego brzmienie, ale jeśli mamy bardzo dobre więzi z rodziną, jeżeli jesteśmy w pewien sposób dumni z bycia członkami danej rodziny i z naszych bliskich, no to wtedy nawet to źle brzmiące nazwisko samo w sobie może może wtedy wywoływać nawet poczucie dumy, no bo jest tym nośnikiem wartości naszej rodziny, jest pewnym takim punktem, który spaja członków rodziny. Też zależy, jak wykorzystujemy to nazwisko, bo tutaj czasem, jeżeli nazwisko oznacza coś konkretnego, może być nawet wykorzystywane jako element autoprezentacji.
1: To się bardzo dobrze sprawdza w mediach, na przykład, jeśli jest jakieś takie nietypowe nazwisko, bardzo konkretne, no to gdzieś nawet jako tytuł audycji czasem może się pojawić i być świetnie wykorzystane w ten sposób. Także dziennikarze na przykład bardzo chętnie z takim nazwiskiem, myślę, funkcjonują.
2: No właśnie, może być narzędziem marki osobistej, chociaż myślę, że nawet ludzie nie pracujący w mediach mogą je wykorzystywać. No myślę, że szczególnie może być wykorzystywane, jeżeli właśnie ktoś ma nazwisko, które określa jeszcze jakiś zawód i okazuje się finalnie, że ten zawód faktycznie to wykonuje. No to wtedy już...
1: To jest perfekcyjnie.
2: Tak, tak, jest perfekcyjnie. Więc można je wykorzystywać. Można wykorzystywać też przy poznawaniu nowych osób. Jeżeli mamy jakieś nazwisko, które też pasuje w jakimś stopniu do kontekstu, w którym się znajdziemy, do tematu rozmowy, no to przy poznawaniu się możemy pokazać dystans, humor, jakoś nawiązując do tego nazwiska. Możemy w ten sposób właśnie się tak przedstawić, że zostaniemy lepiej zapamiętani, jednocześnie rozluźnimy w pewien sposób atmosferę. No ale jednak też z drugiej strony posiadanie takiego nazwiska no może wiązać się z drwinami otoczenia, żartami, przyzwiskami. No i tutaj wtedy takie osoby często są zmuszone świadomie bądź mniej świadomie używać różnych mechanizmów obronnych. Właśnie na przykład takiej autoironii. Może ona być stosowana specjalnie, jeżeli chcemy dobrze zaprezentować siebie i nazwisko, ale może być też stosowana wtedy, kiedy nie chcemy stracić twarzy w danej sytuacji. Może dojść do tego, że zaczniemy unikać sytuacji, w których w ogóle musielibyśmy się często przedstawiać, musielibyśmy prezentować swoje nazwisko. Są przypadki osób, które rezygnowały ze swoich marzeń, na przykład na jakąś określoną karierę, ze względu na to, że wiązałaby się z bardzo dosyć częstą ekspozycją tego nazwiska. Właśnie z wystąpieniami publicznymi, przedstawianiem przez kogoś.
1: Czyli to będzie kwestia troszeczkę samoakceptacji, pewności siebie, no bo tak jak pani mówi, można to nazwisko świetnie wykorzystać jako markę, no ale można właściwie wpaść w jakieś kompleksy i nie chcieć się przedstawiać, czyli to by się opierało na przekonaniu o własnej wartości. To są nazwiska, które zdarza się, że ludzie nawet chcą zmienić jednak, bo sobie z tym nazwiskiem akurat rady nie dają.
2: No zdarza się tak.
1: Z imionami chyba rzadziej, ale też się zdarza.
2: Chociaż jeżeli chodzi o takie najczęstsze zmiany nazwisk, no to one zdecydowanie dotyczą sytuacji, które już są związane z negatywnym na przykład postrzeganiem właśnie członków rodziny. Bardzo często kobiety, przyjmując wcześniej nazwisko w trakcie ślubu po mężu,
1: po rozwodzie
2: muszą
1: rezygnują.
2: Wrócić do swojego pańskiego. Są też sytuacje, kiedy wnoszą wnioski o zmienianie nazwisk swoich dzieci, które miały nazwisko właśnie męża tych kobiet, swojego ojca.
1: I to wcale nie musi być brzydkie nazwisko, tylko może nam się źle kojarzyć.
2: Tak, złymi wspomnieniami, sytuacją rodzinną, wtedy te nazwiska są zmieniane, żeby nie przynosiły tych wspomnień.
1: Ale zdarzały się też takie sytuacje, kiedy nazwiska nas w jakiś sposób ośmieszały samym brzmieniem. I tu też ludzie podejmowali decyzję o tym, żeby jednak to nazwisko zmienić. Na jakieś podobnie brzmiące, ale jednak nie do końca tak.
2: Tak, albo całkowicie inaczej brzmiące, ale takie, które na przykład może w jakimś stopniu oddawać nawet charakter, zainteresowanie tej osoby, bo niekoniecznie musi to być takie nazwisko bardzo neutralne, ale spotkałam się też z chęcią u jednej osoby zmiany nazwiska na takie, które w jakimś stopniu oddaje jej pochodzenie, miejsce zamieszkania, które z czymś się jednak kojarzyło, ale z czymś, z czym ta osoba rzeczywiście się utożsamiała. I chciała być kojarzona.
1: No jeśli chodzi o zmianę danych osobowych, tak to nazwijmy, to oczywiście w kontekście tożsamości płciowej też będą nam się takie sytuacje pojawiały.
2: Tak, tutaj w kontekście osób transpłciowych, no widać szczególnie, jak znaczący wpływ ma nazwisko, ale myślę, że bardziej imię, no bo imiona, no jednak mają płeć. Jest bardzo niewiele imion, które mogą
1: nazwiska
2: być...
1: nazwiska częściowo też
2: tak,
1: mają
2: tak,
1: płeć, prawda?
2: Tak, czasem tak. Końcówki, tak.
1: To jest ciekawe też na gruncie takim, powiedziałabym, psychologicznym, że właściwie ta zmiana imienia, zmiana nazwiska trochę zmienia nas również, nas samych, prawda?
2: Tak, stawałeś się kimś innym, bo właśnie po zmienieniu tego imienia, nawet kiedy ta zmiana była tylko symboliczna na razie, to one właśnie przyjmowały cechy tego imienia, bo też poszukując tego wymarzonego imienia, sprawdzały na przykład jego symbolikę, z czym może się kojarzyć, jakie jest pochodzenie tego imienia. No i kiedy właśnie widziały jakieś punkty wspólne na przykład ze swoją osobowością, z tym, kim chcą się pokazywać innym, no to wtedy czuły, że właśnie faktycznie to imię dobrze je wyraża i przez to mogą być po prostu sobą i mają większe poczucie swobody w wyrażaniu siebie.
1: Mhm. A jak pani szuka tych osób? Tak pani sobie gdzieś wyszukuje nietypowe nazwiska, nietypowe imiona? Jak pani dociera do tych badanych?
2: No najczęściej to jest taką metodą tak zwaną kuli śniegowej, czyli mam osobę znajomą, która ma innych znajomych, a te znajome, z którymi przeprowadzam wywiady, też mają, znają osoby, które mogą zmagać się z podobnymi problemami albo mają właśnie bardzo dużo do powiedzenia, dużo doświadczeń w tym temacie, no i najczęściej w taki sposób.
1: No dobrze, to jeśli rozumiem, ktoś chciałby się podzielić z panią swoimi jakimiś doświadczeniami, to można do pani dotrzeć, tak?
2: Tak, jeżeli ktoś by był chętny.
1: Choćby
2: no to...
1: drogą mailową, te wszystkie informacje można znaleźć na stronie Uniwersytetu Łódzkiego, jak wpiszemy nazwisko Aleksandra Płaczek, która była naszym gościem. Bardzo dziękuję pani Olu.
2: Bardzo dziękuję.
1: To podejrzewam, że sami zostaniemy pokierowani.
2: Zgadza się.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i powodzenia w pracy.
2: Również bardzo dziękuję.
1: I Iza Berkowska, ja też dziękuję, do usłyszenia.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
5: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
6: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
7: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
8: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
9: Ty też możesz nam pomóc!
8: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
10: Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
8: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
11: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
12: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
13: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
12: Tak wcześnie?
13: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
12: I co powiedzieli?
13: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
14: bezcenne.
13: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
15: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
16: Ogłoszenie społeczne.
17: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Strażacy w regionie łódzkim mają sporo pracy w wyniku interwencji deszczowych i burzowych. Pierwsi poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Przywiózł ich rządowy samolot. CPN 2.0 już obowiązuje. Na stacjach w regionie łódzkim od rana był spory ruch. Trasa między Łodzią a Zgierzem jest w ogólnopolskiej czołówce najpopularniejszych tras kolejowych. Prawie 100 razy wyjeżdżali dotychczas strażacy w regionie łódzkim do usuwania skutków zjawisk atmosferycznych. Najpoważniej wyglądała sytuacja w starostwie powiatowym w Łasku, oczyszczalni ścieków w Burzeninie oraz w zalanym markecie przy Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim. W Zelowie powołano też sztab kryzysowy. Ulewne deszcze i burze będą przechodziły przez region całą noc. O pogodowych szczegółach powiemy po wiadomościach.
18: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
17: Rodziny poszkodowanych w wypadku na Węgrzech czekają na swoich bliskich. Na lotnisku w Podrzeszowskiej Jasionce wylądował pierwszy samolot z poszkodowanymi w wypadku autokaru. To ponad 20 osób, w tym grupa rannych, którzy trafią do szpitala. Reporter Polskiego Radia rozmawiał z burmistrz Strzyżowa Agatą Gadziałą, która czeka na poszkodowanych mieszkańców miasta.
19: Ile osób tym pierwszym transportem ze Strzyżowa dociera? W jakim są stanie?
20: Z naszej gminy tym transportem przyleci 4 osoby. Wszystkie są w stanie dobrym, także idą prosto do domu. Nie będą później hospitalizowane i jesteśmy tutaj właśnie, żeby w tym transporcie do domu po prostu pomóc tym osobom.
17: Autobusem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. 12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech, a pozostałych 37 pasażerów zostało lekko rannych. Od samego rana w regionie łódzkim był spory ruch na stacjach paliw. Zaczął obowiązywać program ceny paliwa niżej. Rząd obniżył VAT z 23% na 8% za paliwo. Ponadto ustalane są maksymalne ceny, które mogą obowiązywać na stacjach w całym kraju. Kierowcy korzystają z niższych cen, bo te spadły o blisko złotówkę na litrze. Jak przyznają w rozmowie z reporterem Radia Łódź, regulacje powinny trwać dłużej niż ostatnie 2 tygodnie wakacji.
21: Z punktu widzenia kierowcy to zawsze jest dobrze, kiedy jest taniej, no tylko kwestia jest tego, żeby podtrzymać tego typu tendencje i żeby te ceny faktycznie utrzymywały się możliwie jak najdłużej, nie tylko w okresie wakacyjnym. Skoro się dało teraz, to znaczy, że to jest możliwe.
22: Oczywiście jest to jak najbardziej na plus, natomiast uważam, że 2 tygodnie pod koniec wakacji to jest zdecydowanie kropla w morzu potrzeb i myślę, że powinno się to odbyć wcześniej i na pewno powinno być dłużej.
23: Dobrze, że rząd cokolwiek zrobił w tym kierunku, tylko szkoda, że tylko do końca wakacji.
17: Regulacje cenowe w ramach pakietu CPN nie obejmują autogazu LPG. Trasa między Łodzią a Zgierzem w ogólnopolskiej czołówce, tak wynika z badań przeprowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego. W 2025 roku z trasy tej skorzystało o ponad 200 tysięcy pasażerów więcej niż rok wcześniej. Dzięki temu znalazła się ona wśród najpopularniejszych w całym kraju. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
24: W ubiegłym roku z trasy skorzystało ponad 1,5 miliona pasażerów. Ci tłumaczą, że to wygodna alternatywa dla auta.
25: Na przykład na Łódź Widzew możemy się dostać tym pociągiem w tam chyba 15 minut.
26: Gdyby jechać samochodem, to będzie o wiele dłużej.
25: Nie ma problemu z parkingiem, nie myśli się właśnie o samochodzie.
24: W ogólnopolskim rankingu najpopularniejszych połączeń trasa między Łodzią a Zgierzem zajęła 10 miejsce, zaliczając skok o 5 pozycji. To dobry znak dla regionu, tłumaczy Remigiusz Kozłowski z Uniwersytetu Łódzkiego.
27: To może oznaczać, że mamy wzrastającą aktywność gospodarczą w regionie, a jednocześnie, że ta linia jest potrzebna. Być może jest niewykorzystany potencjał.
24: W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się też trasy z Łodzi i Skierniewic do Warszawy. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
17: Z obu tras do stolicy Polski w ubiegłym roku skorzystało po 3 miliony pasażerów, co oznacza, że dziennie podróżowało nimi około 8 tysięcy pasażerów. Z połączeń między Zgierzem a Łodzią dziennie korzystało za to nieco ponad 4 tysiące osób. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22.
16: Z
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Wieczorem i w nocy w regionie deszcz, a miejscami ulewy i burze. Temperatura spadnie do 13 stopni, może też silnie wiać. We wtorek zachmurzenie początkowo duże, później przejaśnienia i rozpogodzenia, ale też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro to 19 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Okolice jazzu.
2: Piotr Bilawski, witam w poniedziałek o improwizacji i jazzie, a szczególnie o naszej radiowej akcji Open Stage at Jazzu, czyli koncertach, które odbywają się w poniedziałki o 19:00, jeszcze przed audycją w porcie Łódź. Patio portu Łódź zamieniamy na taką wyspę jazzu. No i w różnej postaci ta improwizacja tam się pojawia. Teraz spotykamy się 24, więc za tydzień. Irek Głyk na swoim wibrafonie będzie czarował. Ma taką płytę, o której rozmawiamy. Proszę spojrzeć, rozmowa o okolice jazzu radio.pl. No a później Muzozoik z kolei z albumem, który został wydany w Japonii. To trzeba chwalić, a Muzozoik oczywiście to jest zespół z Łodzi, Fusion zespół z Łodzi, tak się uśmiechnę. I wywiad z tym zespołem również na pewno tam Państwo znajdą w tych okolicach jazzu na stronie radio.pl. Tymczasem ostatnio specjalny projekt pojawił się na naszej scenie Open Stage Ether Jazzu. Piotr Krzemiński na trąbce i Witold Janiak na organach Hammondach. Specjalny materiał przygotowali, bardzo autorski materiał. No i trzeba przyznać, że to było przeurocze, bardzo klimatyczne spotkanie z kolejną odmianą tejże improwizacji, o której opowiadam. Zaczniemy od wywiadu z nimi, ale później we fragmentach już tylko to, co się wydarzyło właśnie w porcie Łódź. Ostatnio wydaje mi się, że pogoda nam dopisuje, więc było na dodatek niezwykle gorąco, kiedy sobie tak grali, a ciemno się już przecież zrobiło, kiedy kończyli swój koncert. Zapraszam więc na retransmisję. Oto Witold Janiak na Hammondzie i Piotr Krzemiński na trąbce.
1: Okolice jazzu.
2: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Open Stage Ether Jazzu. Cieszę się, że Państwo znowu tutaj są z nami. To scena jazzowa albo wokoło jazzowa. Przesunę się jeszcze przez moment, bo to będzie później mnie zasłaniać, ale w radiu mnie i tak nie widać, więc jak będę zadawał pytania, to nie szkodzi, że będą Państwo patrzeć tylko na muzyków, nie na mnie. Proszę Państwa, Open Stage Ether Jazzu tak wymyśliłem, żeby za każdym razem zaprezentować jakąś inną formę tej improwizacji, różnej improwizacji. No i chciałem bardzo, żeby było dużo akcentów łódzkich. I tu się wszystko zgodzi, na dodatek powiem, bo ja to tak zapowiadałem, a mam nadzieję, że muzycy to potwierdzą, że to będzie special bardzo, czyli projekt specjalny stworzony tu właśnie na potrzeby Open Stage Ether Jazzu. Piotr Krzemiński, trębacz.
3: Dzień dobry,
2: z Łodzi.
3: Dobry wieczór Państwu.
2: Dobrze, to może tak będę już od razu mówił. I Witold Janiak, hammondzista, ale też grający. Nie wiem, w dalszym ciągu grasz na fortepianie, czy kiedyś grałeś na fortepianie? Również z Łodzi. I o ile Witka Janiaka już mogli Państwo spotkać na naszej scenie, ale w zupełnie innej konfiguracji z jego składem, jego zespołem, to tu, panie Piotrze, ten pomysł narodził się kiedy i w jaki sposób?
3: Ja trochę zdradzę tajemnicę, że rzeczywiście to nie jest nasz pierwszy raz z Witkiem, kiedy gramy razem, bo takich razów ostatnio było 2-3. A tak naprawdę pierwszy był chyba też bardzo ciekawy. Oczywiście żaden nie był taki specjalny, jak będzie ten dzisiaj.
2: No ale na tej podstawie mogłem również stwierdzić, że ten będzie bardzo specjalny.
3: Tak, ale w ogóle w ostatnim czasie zagraliśmy ze sobą na przykład pierwszy raz z tych trzech, które graliśmy w niedalekiej przeszłości razem. To było bardzo przyjemne, bo zagraliśmy na takiej imprezie, gdzie wręczano nam medale.
2: Tak
3: i mi i Witkowi. Moglibyśmy się nazwać projekt specjalny medalistów.
2: Ale nazwaliście się jakoś w ogóle? Czy Piotr Krzemiński, Witold Janiak?
3: Tak,
2: przecież tak się nazwaliście.
4: To rodzice nas nazwali. To już.
2: Ale nie, nie. No, Prahistorii nie będziemy, Witku, opowiadać, gdyż długo by to trwało. Lepiej poświęcić ten czas muzyce. Ale myślę, że wasz projekt się rozwija. Witek, jak to jest? Bo za każdym razem też próbujecie coś innego zagrać razem sobie.
4: To też troszeczkę tak, że Piotr nie umie grać inaczej niż tylko z organami Hammonda, więc to nie było wyjścia trochę. No. To inaczej nie zagra, nie wchodzi na scenę, albo wchodzi i ucieka.
2: Witek, ty masz dużą wyobraźnię jednak.
4: Ale ja to widziałem.
2: Trochę finezji w tej opowieści na pewno.
3: Trochę finezji i prawdy w tym jest, rzeczywiście.
2: To inaczej pytam, zanim wrócimy jednak do tego pytania. Piotr, z Hammondem i tylko z Hammondem gra się inaczej? Coś innego udaje się wydobyć z twojej trąbki? Jak na to patrzysz?
3: No pewnie, że gra się inaczej. Organy Hammonda w porównaniu do najpopularniejszego, myślę, instrumentu klawiszowego, którym jest fortepian bądź pianino, ma zasadniczą różnicę taką, że jest w porównaniu do pianina bliższy trąbce. Ten instrument, który tam widzimy, dlatego że ma dźwięk, który jest długi, ma taki długi sustain po prostu, nie? W związku z czym to jest takie trochę granie, jakby grać z chórem trąbek albo chórem puzonów, czyli ja gram na trąbce i obok mam coś, co brzmi trochę tak, jakbym miał inne instrumenty dęte, powiedzmy. W związku z czym no jest to bardzo specyficzne i bardzo fajne granie.
2: No, nie będziemy tutaj opowiadać o Hammondzie, chociaż Witold mógłby dokładnie rozebrać na części pierwsze ten instrument, ale gdyby był to jeszcze inny Hammond, to już z taką dużą tubą na przykład, prawda, Witek? I to też by fajnie brzmiało i tutaj się zgodzę z Piotrem co do brzmienia. Witek, ale ja myślę, że sobie pomyślałeś, będę grał tylko z trąbką, bo więcej przestrzeni dla mnie. To już pytanie było prawie.
4: Tak.
2: No i dobrze. I teraz wracam do pytania. I co, rozwijacie ten swój projekt? Myślicie o kolejnych rzeczach, które będziecie grać i żeby to było różnorodne i żeby to się nie powtarzało?
4: Wczoraj żeśmy go strasznie rozwinęli, bośmy się umówili na próbę na 19. Zaczęliśmy grać o 20.30. Skończyliśmy 20.47, później była przerwa, ale i tak było strasznie fajnie.
2: Znaczy jeden utwór.
4: Próba trwała 3 godziny, grania to było tam, nie wiem, 20 minut.
3: Mniej więcej.
2: Coś pokręciłeś się z czasem.
4: Więc chyba. Program w ogóle.
2: No, ale rozumiem, że 3 godziny sobie
4: skład trąbka Hammond jak dla mnie no jest jakby wyjątkowo atrakcyjny.
2: Ale jak rozumiem, już wcześniej pomyśleliście sobie, jakie utwory dzisiaj mają tutaj zabrzmieć, no i w jakich aranżacjach tutaj powinny się pojawić w tym momencie na te dwa instrumenty, tak?
3: Tak, ja sobie pomyślałem, trochę tak naprawdę głównie ja, ale
2: głównie
3: nie do końca.
2: Piotr pomyślał.
4: Tak, bo Piotr jest po prostu lepszy w myśleniu trochę.
3: Myślicielem jest Piotr.
2: Koncepcyjny jest po prostu.
3: Ale ja jeszcze wrócę do poprzedniego pytania, że rzeczywiście wczoraj, wbrew pozorom i wbrew temu, jak to brzmi, co Witek powiedział, to rzeczywiście ten projekt się bardzo rozwinął, dlatego że według mnie muzyka muzyką, ale wszystkie muzyczne projekty najpierw rozwijają się od bliższego poznania, jeszcze bliższego poznania niż się znaliśmy do tej pory. I rozmów o muzyce, o nas samych, na ilość minut, które wczoraj przegadaliśmy w porównaniu do grania.
4: Tak, tak, ale to jest przepiękne właśnie, że jakby to jest bardzo ważne, żeby trafić na takich właśnie na ludzi, którzy jakby ten przelot łapią, nie? I że nie tam, że ktoś będzie popędzał, tylko rozkładasz się jeszcze tak bardziej.
3: Natomiast
4: i ten czas przepięknie płynie.
3: Zupełnie na serio mówiąc, no ja mam w głowie różne plany i różne rzeczy. Witkowi też na razie nic nie mówiłem, ale kto wie, co to będzie się dalej działo.
2: No Witek się tylko uśmiecha, ale myślę, że wręcz każdy...
3: Ja powiem tak, organy Hammonda od paru lat są naprawdę mi bliskie.
2: Okay.
3: Bardzo, bardzo, bardzo bliskie z różnymi tymi organistami, czy też hammondzistami ostatnio grywam. I różne ciekawe pomysły mi w związku z tymi organami do głowy czasem przychodzą. Także kto wie, co to będzie.
4: A dla ja mam w planie na przykład tak zagrać, żeby Piotrek tu do wody wpadł dzisiaj.
2: O. Bardzo proszę, jeśli tak, aż zagrasz, to pewnie tak będzie. Natomiast Witku, przyznasz, że no, grając na Hammondzie, fajnie jest znaleźć się w różnych składach i grać jak najczęściej, prawda? Że o te doświadczenia
4: to znaczy,
2: jednak chodzi.
4: Bo w ogóle na każdym instrumencie tak jest, że jakby taki moment, kiedy naprawdę możesz powiedzieć, że coś o tym instrumencie wiesz, to jest ten moment, kiedy zaczynasz słyszeć jego brzmienie w instrumentach, z którymi grasz. Czyli im większym jakby ilości tych luster się odbijasz, tym pełniejszy obraz jakby to tworzy. Mhm. I to jest przepiękne. Z drugiej strony jest potwornie trudne i stresujące w tym sensie, że jakby no jeszcze jak się nie widziałeś w tym lustrze, jeszcze się w tamtym nie widziałeś, już ci się wydaje, że o, w tych lustrach to już wyglądasz dobrze, nie? Się okazuje, że no tam jeszcze coś ci odstaje i generalnie to zawsze odstaje. To jest jeszcze do ułożenia gdzieś tutaj w sali prób. ale no jest to taka historia, że człowiek jakby poznaje nie dość, że w ogóle ten instrument, to w ogóle muzykę tak naprawdę gdzieś tam od innych stron i to jest...
2: Witku, wszystko da się zagrać na Hammondzie?
4: Jeśli się czegoś nie da zagrać na Hammondzie, to na pewno da się zagrać na trąbce.
2: No i dlatego tutaj grasz z Piotrem. Ja to rozumiem. Ale tutaj też a propos tej trudności, o której mówisz, to spojrzę na to z zupełnie innej strony. W duecie poprzeczka jest podniesiona i ta trudność wynika właśnie z tego, nie? To jest bardzo często dosyć intymna nawet rozmowa.
4: To jest też taki moment właśnie, że to jest na tyle trudne, że ja tak miałem nadzieję, że nie będziemy tego aspektu poruszać, bo...
2: To ja nic nie mówiłem, ty państwo nie słyszeli. Witku, nie przejmuj się tym. I teraz już wrócę, bo można by przełożyć repertuar znane tematy po prostu, ale wy ambitnie raczej swoje piosenki tutaj przynosicie, tak, Piotr?
3: Przynosimy.
2: I co to będzie dzisiaj?
3: Różne rzeczy to będą. Ja tak sobie myślałem, co zagrać tutaj dzisiaj dla państwa i doszedłem do wniosku, że ponieważ jest to rzeczywiście o tyle specjalny projekt, że jest łódzki, bardzo łódzki, bo jest w Łodzi, bo jest z Łódzkim Radiem Łódź, bo jest z Piotrem Bielawskim z Radia Łódź, bo my obaj jesteśmy z Łodzi.
2: Wszyscy jesteśmy z Łodzi.
3: To tak pomyślałem, że co by tutaj zagrać? Pomyślałem, że wybiorę takie utwory, moje, ale nie tylko moje, które w jakiś taki sposób mniej lub bardziej szczególny mi się z tą Łodzią kojarzą albo mają wspólnego z jakimiś wydarzeniami coś, które ja w Łodzi przeżyłem. No i być może to jest nawet niewiarygodne, bo niektóre te historie, które tam później myślę, że opowiem, to nikt o tym nie wie, ale rzeczywiście te utwory gdzieś tam w sposób szczególny są dla mnie jakieś. W sposób szczególny są szczególne, chciałem powiedzieć,
2: czyli
3: ale to nie
2: to jest jakiś zapis czasu.
4: To było najfajniejsze. No.
2: Zapis tak. Czasu jest to. To są z różnych czasów kompozycje,
3: tak? To są takie utwory,
2: tak?
3: Które... Tak, z różnych czasów kompozycje. Świeżości też będzie troszeczkę. Natomiast kompozycje, które w jakiś sposób coś dla mnie znaczą. I niejednokrotnie to coś jest związane z tym miastem. Także
2: jest
3: także
2: jakaś taki klucz. Jest jakaś specyfika tego miasta, specyfika, która wpływa, inspiruje. Witku, twoje rzeczy też tu będą?
4: Jedna.
2: Jedna, ale jaka?
3: O, jaka.
4: Po prostu poszliśmy w jakość tutaj.
2: Poszliśmy
4: moją
2: w jakość,
4: kompozycję.
2: Witku. Inspiruje Łódź? Jest to fajnym miejscem do tworzenia? Bo tak o Łodzi teraz rozmawiamy. Znaczy,
4: próbuję sobie wyobrazić inną odpowiedź na to pytanie niż tylko entuzjastycznie przytaknięcie.
2: No, żeby to nie było, że ja zasugerowałem odpowiedź.
4: Tak, Łódź inspiruje oczywiście. Ja jestem w ogóle element napływowy, więc jakby no to mam na ten temat naprawdę dużo do powiedzenia.
2: Ja też, ale od lat twierdzę, jestem.
4: Można powiedzieć, że całe moje życie jest zainspirowane Łodzią, takie dorosłe, więc jakby no nie zamieniłbym, jeśli o to chodzi.
2: Zupełnie no i teraz, proszę państwa, to jest taki moment. Zabrzmi to, co zabrzmi. Jeśli będą grać te utwory dalej na innych scenach, no to proszę pamiętać, że tutaj w tym układzie koncertowym to się pojawiło po raz pierwszy na tej naszej wyspie, bo można by powiedzieć, że to jest właśnie taka wakacyjna wyspa pełna jazzu. To jest patio w porcie Łódź i tutaj się zawsze spotykamy w poniedziałki o godzinie 19, a dzisiaj Witold Janiak, Piotr Krzemiński dla państwa.
4: I Piotr Bielawski.
3: Również dla państwa.
2: A ja znikam, głos radia jestem jedynie.
3: Awakening.

0: Piotr idzie, jest coraz bliżej muzyków, podchodzi.
1: Już jestem.
0: Mówi. Państwo biją brawo.
1: Ja jestem głosem
0: Piotra,
1: z radia, nie muszę się pokazywać.
0: Piotrze.
1: Pięknie grają, fajnie się z nimi rozmawia, prawda? Także jak z boku nawet siedzę, schowałem się, a mam okazję coś tam dorzucić do tematu, to fajnie, fajnie, fajna atmosfera. Przyszedłem powiedzieć, że fajna atmosfera i dziękuję, do widzenia, dobranoc. Co jeszcze zagracie?
0: Taki utwór, wiesz, którego też dawno nie grałem w Łodzi. Utwór, który kiedyś dla mamy napisałem, bo była smutna.
1: Okay.
0: I jeszcze moja mama powiedziała tak, ty piszesz te utwory i wszystkie są w takich molowych tonacjach. Ja mówię, mamo, no bo jazz to najczęściej właśnie bywa w molowych tonacjach. No tak, ale one są takie wszystkie smutne. I wykorzystałem moment, kiedy mama miała gorszy humor. Coś tam, nie pamiętam, ale coś tam się stało i mówię, o, to napiszę jej niespodziankę, napiszę w durowej tonacji, żeby było wesoło. No i taki utwór parę
1: lat. Myślałem, że przerabiałeś utwór w tonacji. To...
0: Nie, tam przerabiałem.
1: Dobrze, ja siadam, nie, ja nie przeszkadzam.
0: Po co ja mam przerabiać, mogłem napisać swój, nie?
1: Grajcie, grajcie w takim razie.
0: Don't worry, mom, taki ma tytuł ten utwór. I mam nadzieję, że jest wesoły dla Państwa również. Zapraszam.

0: Taki to utworek dla mamy. Wesoły, nie? Chyba, prawda, czy nie? Trochę wesoły, o, tak. Ach, drodzy państwo, stwierdziłem tak, że zagramy coś świeżego, tak jak powiedziałem wcześniej. No i właśnie zagramy to coś świeżego.
1: Tak powiedziałeś, atmosfera jest znakomita, trochę ciemności już. Co to za kompozycja?
0: Robi się...
1: Bardzo klimatycznie. To jest czas właśnie na coś świeżego.
0: Robi się romantycznie, tak, coś świeżego. Drodzy państwo, ja gram sobie tutaj różne takie jazzy w różnych stylach. Trochę jazzu takiego konwencjonalnego, trochę jazzu latynoskiego, trochę ballad, ale między innymi bardzo lubię muzykę bardzo starą jazzową, dixielandową. I grywam. I fajna jest historia z tym związana, że kiedyś jak byłem młodym chłopakiem, to ktoś mi pokazał płytę, nie wiem czy tobie Piotr o tym mówiłem, płytę Coltrane'a Love Supreme. Ja włączyłem tą płytę i nie miałem pojęcia, co ci kolesie tam grają. Absolutnie w ogóle nie rozumiałem nic. I później przyszedł taki moment, że trochę musiałem, a trochę chciałem, nauczyć się tej muzyki dixielandowej. Czyli czegoś, co się działo w latach 20., 30. w muzyce jazzowej. I to takie są podstawy tej muzyki jazzowej i taki basics. No i nauczyłem się tego. I jak się tego nauczyłem, to nagle zrozumiałem, co ten Coltrane tam gra na tym Love Supreme. Także to fajna historia. No i teraz niedawno rozmawiałem z kolegą, banżystą w ogóle, który postanowił założyć swój zespół, którego będzie liderem w ogóle. No i ponieważ bardzo go lubię i ponieważ bardzo mi się podoba jego podejście do życia, do muzyki, to napisałem dla niego utwór, który nazywa się Mr. Rook i podtytuł jest The Joy of Time, bo to na pewno bardzo, bardzo radosny jest człowiek i bardzo cieszący się każdą chwilą swojego życia. I ten utwór premierę miał w miniony piątek na festiwalu Złota Tarka w Iławie. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest największy w Polsce festiwal i najstarszy jazzu tradycyjnego. No i spotkał się tam naprawdę z bardzo dobrym przyjęciem różnych dużych nazwisk dixielandowych polskich. I spotkaliśmy się z Witkiem na próbie jakiś czas temu. Ja mówię, Witek, czy na organach Hammonda da się grać dixieland? A dixieland to banjo, dixieland to tuba, dixieland to perkusja. A Witek mówi, no nie wiem, ale chyba się da, a spróbujmy, a zobaczmy. No i zagrał mi tak, że ja stwierdziłem, że... To kolejny ten raz, kiedy organy Hammonda mnie zaskoczyły. Witek zagrał tak, że ja stwierdziłem, no dobrze, to czemu nie zagrać najnowszego utworu, który miałem okazję popełnić? Mr. Rook. Tytuł Mr. Rook to znaczy Pan Gawronik, bo kolega, dla którego niejako napisałem ten utwór, nazywa się Gawron. Ale Gawron to brzydko, więc Pan Gawronik. Zapraszam.

0: The Joy of Time. Mam nadzieję, że Państwo dzisiaj przeżyli taki The Joy of Time z nami.
1: A tak swoją drogą ciekawe, czy na banjo, Witku, kiedyś zagrałeś na banjo, tak? Grałeś
0: Chciałbym.
1: Kiedyś na banjo?
0: Chciałbym, no nie.
1: Nie, Witek? Nie, no bo to wiesz, tak próbował, nie? Ale...
0: Witek grał na banjo.
2: Właśnie przed chwilą.
1: No tak myślałem. A Dixie grałeś wcześniej, Witku, w ogóle?
2: Parę minut wcześniej.
1: Dobra, fajnie. Nie zabieram czasu, naprawdę.
0: Organy pozostaną dla mnie, tak jak już wcześniej mówiłem, nieodkrytą jedną wielką księgą. No taki to instrument, no.
1: To prawda. Proszę Państwa, oni by tak nie zagrali, gdyby nie to, że Piotr Krzemiński dotykał różnej muzyki, ma różne doświadczenia, a Witek Janiak naprawdę zgłębia instrument pod nazwą Hammond. Chciałby, żeby ten instrument zagrał wręcz wszystko, co sobie wymarzy. I ja wierzę w to, że jeszcze nie wszystko zagrał, że jeszcze Witek odnajdzie wiele rzeczy w tym instrumencie. Proszę panowie, grajmy, grajmy, grajmy.
0: No właśnie, grajmy, grajmy. Ja chciałem powiedzieć, że tak miło się tutaj siedzi. Ale niestety wszystko, co miłe i dobre, kiedyś się musi skończyć.
1: Mam żegnać słuchaczy?
0: Dlatego przed nami ostatni utwór.
1: Aha, dobrze. To nie patrz na mnie, tylko
0: z tych programów. Pięknie
1: zapowiedz.
0: Ja muszę patrzeć na ciebie, Piotr, bo...
1: Już schodzę ze sceny.
0: Bo przecież ty nas zaprosiłeś tutaj, jesteś... Siedź, nie, ja proszę cię, zostań. Wyzwalasz
1: na scenę teraz.
0: Nie, no.
1: Ja nie chciałem tu przychodzić jeszcze, zawczy.
0: Bo przecież ty nas tutaj zaprosiłeś. Dzięki tobie to wszystko się dzieje. I dzięki Andrzejowi, który siedzi tam. Przepraszam, że palcem. Ale to wielka rzecz, którą panowie robią. Dlatego, wiesz, no musiałem o tobie powiedzieć. Przez ciebie, dzięki tobie.
1: Z radością ich zaprosiłem.
0: Dziękujemy za zaproszenie.
1: Z wielką satysfakcją słucham. No, z radością dlatego, że tak jak też mówiłem, no mamy co pokazać w Łodzi i mamy kogo pokazać. I myślę, że to, iż ściemnia się bardzo, a państwo tu nadal z nami są, świadczy o tym, że warto, prawda? Okej.
0: Okay. Ja państwu powiem tak, z tymi dwoma panami, ja nie mówię o nas, nie? Ale z tymi panami, co to zorganizowali, to zawsze warto. Także jak oni tam jeszcze zorganizowali tych koncertów jeszcze kilka...
1: Dobra, żeby to już zakończyć, powiem tak. Nie wskoczy, gracie tak, że mógłbym do tej wody, Witku, ale nie zrobię tego, bo już za ciemno i tak by tego nikt nie widział. No.
0: Ja mam latarkę.
1: Nie próbuj ze mną już tutaj polemizować.
0: Mili państwo, będziemy kończyć.
2: Piotr Krzemiński, trąbka.
0: Witold Janiak, organy Hammonda.
2: Piotr Bielawski, mikrofon.
1: Dobrze, to ja to powiem i grajmy ten utwór. Piotr Krzemiński, trąbka, Witek Janiak, organy Hammonda. Piękny koncert, kolejny koncert Open Stage Ether Jazzu.
0: Zapraszamy na następne, a na koniec zagramy utwór, który dla mnie jest też bardzo ważny, bo przez lata pracy za granicą bardzo, bardzo, bardzo, bardzo często mi towarzyszył. I naprawdę lubiłem go grać gdziekolwiek byłem, gdziekolwiek jestem, lubię do dzisiaj. Softly as a Morning Sunrise. To taki standard jazzowy, ale bardzo, bardzo przyjemny. Dziękujemy Państwu za spędzenie z nami tego czasu. Byliście naprawdę najlepszą publicznością, jaką mogliśmy sobie tutaj wyobrazić. I dziękujemy serdecznie.

0: Graliście tak, że do wody nie wskoczę, ale Witek, gołębie to obudziłeś właśnie przed chwilą, naprawdę. Piotr Krzemiński, trąbka. Witold Janiak, organy Hammonda. To oni grali dla Państwa tego wieczoru. To my pięknie się Wam kłaniamy, dziękując, że się zgodziliście, że taki specjalny program. Miłego powrotu, spokojnego dobranoc Państwu.
1: Okolice jazzu.
2: I tak to było. Podczas ostatniego naszego koncertu w ramach Open Stage Ether Jazzu, jeszcze raz przypomnę, teraz widzimy się i słyszymy na Open Stage w Porcie Łódź 24, więc za tydzień. I za tydzień zagra na przykład Irek Gwyk. Już zapowiadając, mówiłem, że to taki magiczny album, który wydał całkiem niedawno, bo to jest tak naprawdę solo na wibrafonie z elektroniką, a ta elektronika pozwala mu wydobywać przeróżne barwy i w ogóle podróżować w tym świecie w różnych kierunkach, nasycać tak naprawdę przestrzeń tymi barwami. Niesamowicie myślę, że będzie właśnie podczas koncertu, bo to patio, bo to taka jest klimatyczna przestrzeń z taką wyspą pełną jazzu. To niech Irek Gwyk zabrzmi w tej godzinie. W drugiej powrócę, zapowiadając, do muzyki zespołu Muzozoik, a później rozmowa z formacją Blue Bry, bo byli całkiem niedawno tutaj w Łodzi.

0: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Strażacy usuwają skutki ulewy i burzy, jaka przechodzi nad regionem łódzkim. Zidentyfikowano 7 spośród 12 ofiar śmiertelnych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Plac Rejmonta znalazł się na mapie remontów w Łodzi i na liście niezadowolenia mieszkańców. Ulewa i intensywne burze przechodzą nad regionem łódzkim. Strażacy interweniowali ponad 100 razy. Przez centralną Polskę przechodzi front atmosferyczny, który przyniósł intensywne opady deszczu i burze. O szczegółach opowie reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
1: Jak przekazali mi strażacy z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi, łącznie na terenie całego regionu odnotowano już ponad 100 interwencji związanych z pogodą. Konieczne były działania m.in. w starostwie powiatowym w Łasku czy szkole podstawowej w Zelowie w powiecie bełchatowskim. Do obu budynków wdarła się woda. Konieczne było jej wypompowanie. Podobnie sytuacja wygląda w innych częściach regionu. Zalana została m.in. oczyszczalnia ścieków w Burzeninie w powiecie sieradzkim czy jeden z dyskontów na ulicy Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Sytuacja niestety szybko nie ulegnie poprawie. W wielu częściach województwa burzowa aura może utrzymywać się przez całą noc. Alert pogodowy wydany przez IMGW obowiązuje do 6 rano. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: W Łodzi w związku z ulewą mogą wystąpić utrudnienia na niektórych liniach tramwajowych, a niektóre miejskie autobusy mogą być kierowane objazdami.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Ciała 7 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zostały zidentyfikowane. Poinformowała o tym wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Mówiła o tym po wylądowaniu w Rzeszowie specjalnego samolotu rządowego.
3: Rodziny oficjalnie otrzymały już dokumenty i potwierdzenie. W przypadku pozostałych jeszcze czekamy na dokumentację. Jeżeli będzie potrzeba, żeby w przypadku dwóch rodzin jutro kogoś z rodziny zawieźć celem identyfikacji zwłok, to zostanie wysłany samochód służbowy z tymi osobami, z psychologiem i z tłumaczem.
0: Na pokładzie specjalnego samolotu do kraju wróciło dziś 21 rannych osób w wypadku. Łódź szykuje się na kolejne duże utrudnienia w centrum miasta. Kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w rejonie placu Rejmonta, ponieważ ruszył remont torowiska na tym placu i ulicy Piotrkowskiej. Utrudnienia czekają również kierowców. Samochody nadal będą mogły przejeżdżać Piotrkowską, ale w pierwszym etapie nie będzie możliwy przejazd z ulicy Przybyszewskiego w Piotrkowską. Będą objazdy. Zapytaliśmy łodzian, czy mają problemy z dojazdem podczas remontu.
4: Jesteśmy zaskoczone z tym, co się dzieje.
5: Bardzo. Ja pracuję jako kurier. To plac niepodległości, plac Rejmonta, teraz to jest dla mnie bardzo duże utrudnienie.
6: Tak, trochę tak. Z Dąbrowy ciężko jest teraz tak dojechać, czy trójką, czy siódemką. Trzeba wysiąść tak na Kilińskiego, żeby się dostać tutaj w okolice placu Rejmonta.
0: Autobusy zastępcze Z2 i Z11 pojawiają się co 5 minut. Pierwszy etap remontu placu Rejmonta ma potrwać do końca września. Są zarzuty po awanturze w jednym z mieszkań na łódzkim Widzewie. W piątek wieczorem przy ulicy Czernika doszło do kłótni między 42-letnią kobietą a jej 35-letnim partnerem. Mężczyzna z raną kłutą brzucha wyszedł przed blok, wezwał pomoc, a następnie został przewieziony do szpitala. Oboje byli pod wpływem alkoholu, dlatego z przesłuchaniami trzeba było poczekać do wytrzeźwienia, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
7: Kobieta raniła mężczyznę nożem kuchennym w brzuch. Wobec powyższego została zatrzymana i został jej przedstawiony zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zagrażającego życiu pokrzywdzonego.
0: Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanej areszt tymczasowy na 3 miesiące. Kobiecie grozi od 3 do 20 lat więzienia. Osobowe auto najechało na leżącego na jezdni 33-letniego mężczyznę w Nowym Adamowie niedaleko Aleksandrowa Łódzkiego. Poszkodowany trafił do szpitala. Do wypadku doszło rano. Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna leżał na jezdni. Pieszy doznał obrażeń wewnętrznych i urazu głowy. Okoliczności wypadku wyjaśniają funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. Teraz już czas na informacje sportowe. Robert Zwoliński.
8: I ponownie zaczynamy od tenisa ziemnego, choć turniej WTA w Cincinnati torpedują opady deszczu. Zakończył się mecz Igi Świątek, która wygrała z Greczynką Marią Sakkari 2-1, ale gorzej idzie drugim, dwuminnym Polkom. Magdalena Fręch gra z Kazaszką Eliną Rybakiną. Łodzianka przegrała pierwszego seta 4-6, a teraz w drugim przegrywa 3-4. Serwuje jest 40-40, ale ponownie już po raz raz trzeci obie tenisistki musiały przerwać grę z powodu kolejnych opadów deszczu. Przerwane jest też spotkanie Mai Chwanińskiej z Dianą Schneider. Tutaj wynik w pierwszym secie: Polka przegrywa 2-5, a jeśli chodzi o dalsze rywalizacje naszych pań przy ich ewentualnych zwycięstwach, no to Magdalena Fręch może trafić właśnie na Maję Chwalińską, bo te pary utworzą kolejną parę w następnej rundzie, natomiast w kolejnej rundzie rywalką Igi Świątek będzie na pewno francuska Diane Perry. Arka Gdynia pokonała Puszczę Niepołomice 3-0 w meczu czwartej kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Liderem tabeli jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która ma 10 punktów. Drugie miejsce zajmuje Arka z dorobkiem 9 oczek. Trzecia jest Stal Mielec 8 punktów, a na siódmej pozycji ŁKS Łódź, który ma 7 oczek. Pierwsza w strefie spadkowej jest Unia Skierniewice. Natomiast polscy pływacy wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy. Polacy wywalczyli w Paryżu 2 medale. Po złoto na 50 metrów stylem dowolnym sięgnęła Katarzyna Wasik, a brąz na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozan. Prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak nie ukrywa, że wyniki Polaków mogły być jednak lepsze.
9: Nie mogę powiedzieć, że nie jestem zadowolona, bo mamy dwa medale. Mamy medal złoty, mamy medal brązowy. To bardzo dobry rezultat, jeżeli chodzi o dobry występ Katarzyny Wasik i o dobry występ Justyn Kozan. Natomiast nie mogę też powiedzieć, że jestem w 100% zadowolona, bo nie jestem zadowolona, bo uważam, że kadry stać było na dużo więcej.
8: A w grudniu polskich pływaków czekają jeszcze Mistrzostwa Świata na krótkim basenie w Pekinie. Ha Skrzydlewska Orzeł Łódź w półfinale play-off Metalka z drugiej Ekstraligi Żużlowej zmierzy się z Polonią Bydgoszcz, która była najmocniejsza w fazie zasadniczej. Orzeł zajął 4. miejsce, a bydgoszczanie wygrali wszystkie 14 spotkań. Pierwszy mecz półfinału odbędzie się w Łodzi już w najbliższą sobotę, 23 sierpnia o godzinie 15:15 na Moto Arenie. Rewanż 6 września w Bydgoszczy, natomiast w drugim półfinale PSŻ Poznań pojedzie z Rof Rybnik. Po więcej sportu zapraszam już na radioloc.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: W nocy deszcz, a miejscami jeszcze ulewy i burze. Temperatura spadnie do 13 stopni, może też silnie wiać. We wtorek zachmurzenie początkowo duże, później przejaśnienia i rozpogodzenia. Możliwe też przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna jutro wyniesie 19 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Okolice jazzu.
12: Piotr Bielawski, druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę, że mogę w wakacje mówić o Open Stage Ether Jazzu jako akcji, którą zapoczątkowało Radio Łódź w porcie Łódź i tam odbywają się co poniedziałek, no prawie co poniedziałek, koncerty w ramach właśnie Open Stage Ether Jazzu, zawsze o 19. Teraz 24 koncert, za tydzień się widzimy i słyszymy. Irek Głyk, a drugi występujący artysta to łódzki zespół Muzozoik.

Tak brzmi Muzozoik, proszę Państwa. No to więcej takiej muzyki na Open Stage Ether Jazzu już za tydzień w poniedziałek o 19:00. Port Łódź, tam się widzimy. Zapraszamy bardzo serdecznie i później audycja oczywiście o 21:00 jak zwykle. Ale zanim to, co za tydzień, no to tu i teraz jeszcze trwa audycja i będzie trwać do 23:00. Już wspominałem i zapowiadałem, że Blue Bry przyjechał do Łodzi, zespół z Poznania, i mieliśmy okazję się spotkać, porozmawiać sobie nieco. No to pogawędziliśmy o takim dojrzewaniu ich muzyki, zmianach w tej muzyce, a koncerty naprawdę czynią, że ta muzyka wciąż się rozwija i wciąż się zmienia. No i też, że zapowiadają nowy album, ale to pod koniec naszej rozmowy. Będzie muzyka i będziemy sobie za moment rozmawiać.

0: trzech przyszło, będzie się tłumaczyć za wszystkich.
1: Dokładnie.
0: Trzech pewnie wystarcza, nie? To dobra, no to się przedstawiajcie.
2: Franciszek Wike.
3: Bartek Mazurek, cześć.
1: Tomek Kusz.
0: Kto jeszcze jest w zespole i kogo tu nie ma?
1: No jest z nami jeszcze w zespole Staszek Banyś i Janek Kusz. I nasz drugi pianista, Kuba Letkiewicz.
3: Tak właśnie, ja chcę się wytłumaczyć z tego, że na razie w tym zespole funkcjonuję raczej w roli zastępcy. Normalnie tutaj chłopaki grają z innym pianistą, właśnie Kubą Letkiewiczem. Mhm. Pozdrowienia.
0: No to wnosisz coś nowego do zespołu, to później o to będę pytał. Dobra?
1: Jasne, jasne.
0: Najpierw ustawimy pewne granice muzykowania tego zespołu, a później spytam, co zmieniłeś i jak rozszerzyłeś te granice.
3: Pewnie.
0: Trochę już poważnie zacząłem opowiadać, bo jest coś podstawą dla waszego zespołu. Wydaje mi się, że dzisiaj, po wielu latach ostatnio pojawiania się młodych ludzi na scenie jazzowej, jest coraz trudniej zaczynać, znajdując swoje oryginalne brzmienie, swoją oryginalną jakąś muzykę. Mieliście z tym jakiś problem? Zastanawialiście się nad tym, tworząc zespół, co chcecie robić i jak chcecie grać, improwizować?
1: Zdaje się, że dalej szukamy tego tak naprawdę, bo jako, że jesteśmy w takiej fazie, nazwałbym, rozwojowej, to z roku na rok zmieniają nam się te gusta, zmieniają nam się stylistyki, jakie nas interesują i to wszystko się cały czas rozwija. Niedługo wypuszczamy nasz nowy album i on będzie prawdopodobnie zupełnie inny niż wszystko, co dotychczas robiliśmy.
0: Możliwe, że to jest jedyna metoda tak naprawdę, żeby odnajdywać siebie i swoją oryginalność, czyli rozwijać się, szukać nowych inspiracji i tak dalej. A te początkowe inspiracje, to co to było w takim razie?
2: Ja myślę, że jak zaczynaliśmy jakieś parę lat temu, to głównie inspirowaliśmy się takim, można powiedzieć, modern jazzem. Mhm. Na przykład Shai Maestro, Walter Smith, Tigran Hamasyan. I to powoli od nas troszkę odchodzi, chociaż jakby i tak mamy to z tyłu głowy, ale wydaje mi się, że no bardzo płynnie zmieniają się rzeczy, którymi się inspirujemy.
0: Bardzo selektywnie trzeba wybierać z tych inspiracji, żeby coś pozostało i było charakterystyką. Wiecie, co to jest? To, co już charakteryzuje waszą muzykę?
1: Nie.
0: Okej. Okay. Macie prawo.
1: Nie, wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia tego, że wspólnie też znamy się z chłopakami od dawien dawna i wspólnie się rozwijamy i budowanie właśnie zespołu i komponowanie muzyki wspólnie z muzykami, których się zna od bardzo dawna, troszkę stwarza tą sytuację, w której to samo wyrasta bez jakiejś takiej, bym nazwał, głębszej analizy. To po prostu jest bardzo naturalny proces.
0: Przemilczysz ciąg dalszy tej wypowiedzi?
2: Wydaje mi się, że wszystko zostało powiedziane, jak najbardziej się zgadzam.
0: To ja wrócę do tych inspiracji, o których ty mówiłeś. O ile poszukujemy rzeczywiście następnych rzeczy i coś do nas nowego dociera i też wpływa na to, to jednak musisz przyznać, że coś cię zafascynowało w danym muzyku. Nie wiem, w sposobie gry, w sposobie wypowiedzi, w języku właśnie wypowiedzi. I to jest takie szczegóły.

0: żeby była pełnia jakiegoś tego obrazu twojej muzyki. Musieli cię na pewno bardzo dotknąć. Emocjonalnie też podchodzicie do swojej muzyki, to muszę wam powiedzieć. Widziałem was na konkursie i Jazz Juniors, widziałem was na konkursie w Bielsku Białej. Tak spoglądam sobie, jak się rozwijacie i moim zdaniem jednak emocja ma znaczenie. Co się zmieniło już po latach? Jesteście w stanie to jakoś zanalizować sami? Powiedzieć, to się rozwinęło, tak się rozwinęliśmy, jesteśmy dzisiaj w innym punkcie niż jak zaczynaliśmy?
1: Zdaje się, że bardziej trochę zdefiniowaliśmy to, na czym nam zależy. Już nie powiedziałbym, że podążamy za jakimś nurtem muzycznym typu modern jazz, tylko troszkę bardziej staramy się w tym momencie zebrać to wszystko, z czym mieliśmy do czynienia i wykreować coś swojego. Wydaje mi się, że to nas teraz najbardziej buduje, na tym się też najbardziej skupiamy.
0: To co teraz jest podstawą do kreowania tego swojego, jak powiedziałeś?
1: Właśnie chyba, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś bardzo górnolotnie, ale takie doświadczenie grania przez parę lat razem w zespole. Przebyliśmy troszkę wspólnie rzeczy, graliśmy dużo różnych rzeczy razem i teraz jesteśmy w końcu w stanie, mimo że każdy tak naprawdę też troszkę wywodzi się ze swojego własnego muzycznego backgroundu i woli troszkę inne rzeczy, to wszystko razem teraz sumować i wspólnie znaleźć takie jedno brzmienie.

0: Każdy z was komponuje, czy komponujecie razem, składając to w jedną całość?
1: Każdy z nas komponuje i to też jest właśnie fajne i to, co mi się bardzo podoba w graniu w zespole, że każdy przynosi jakieś swoje, czy to gotowe kompozycje, czy może kawałki kompozycji. Też ostatnio, to jest nowa rzecz dla nas, bo nie robiliśmy tak, ale mamy parę utworów, które robimy w duetach na przykład. Mhm. Ale też to wygląda tak, że ktoś przynosi ten utwór na próby i potem ten utwór może wyglądać totalnie inaczej, jak my go robimy na próbie potem.
0: Już powoli myślałem o tym, żeby o proces powstawania tego utworu was spytać jednak, nie? Bo to, że przynosi któryś z was utwór, to jest dopiero początek zamieszania. Ale najpierw powiem jedną zasadniczą rzecz i to słyszę w waszym repertuarze, że właśnie dzięki temu jest różnorodnie, nie? Że każdy przynosi. Mm. Możecie opierać się na wielu rzeczach i to naraz, na dodatek, nie? Co w tym procesie twórczym? Coś przynosi, zmieniacie mu koncepcję zupełnie i też się z tym zgadza, czy już nie zgadza się i musicie to przetworzyć jakoś, ewentualnie odrzucić?
1: To zależy od utworu, ale ogólnie wydaje mi się, że jesteśmy zgodni i próbujemy dążyć do takiej wersji, z którą każdy będzie usatysfakcjonowany.
0: Tak czy inaczej, zgodzę się z wami, może wy się teraz ze mną nie zgodzicie, że gdzieś w tej modern jazzie jesteście osadzeni i w tych poszukiwaniach, czym ma być ta improwizacja. I teraz kolega odpowie mi na pytanie, które tu trzeba by postawić. To jest dobry moment na to pytanie. To dla ciebie podstawą wejścia do tego zespołu i zagrania wraz z nimi jest co?
2: Znaczy, no ogólnie to w sumie ja wszedłem też do tego zespołu w takim momencie, że chłopaki jechali w trasę i po prostu potrzebowali zastępcy, więc trochę przyszedłem...
0: Ale nasłuchałeś się ich muzyki wcześniej,
2: znaczy, no,
0: rozumiem, tak?
2: Prawdą jest też to, że ja w sumie znam się z chłopakami od też długiego czasu, no bo z niektórymi chodziłem do podstawówki, do liceum. Tutaj z jednym kolegą jest, sąsiaduję praktycznie.
0: Okay.
2: Także no jakby słuchałem i znałem ich muzykę od dawna, więc byłem przy tym wszystkim też z boku. No i na początku to było po prostu podtrzymanie tego, co grał właśnie Kuba.
0: Czyli odwzorowanie.
2: Odwzorowanie,
0: tak,
2: ale też po prostu w pewnym momencie dodanie też trochę czegoś od siebie, pokazanie trochę swojej własnej wrażliwości.
0: Dlatego właśnie pytam, co stało się dla ciebie podstawą, nie? I na ile oni ci pozwolili zaimprowizować, pokazać siebie, tak?
2: Są momenty, których pewnie też nie dało się jakoś pozmieniać. Trzeba to uszanować oczywiście, ale są też momenty, w których można się trochę pokazać.
0: Okay.
2: Pokazać właśnie. No myślę, że też zależało mi na tym, żeby się po prostu jak najlepiej wpasować w tą estetykę. No.
0: Czyli to raczej ty się wpasowujesz w estetykę, a nie rozszerzasz ją.
2: Kurde, no w sumie... Teraz nie wiem, może starą się to jakoś rozszerzać. Może chłopaki to jakoś mogą też ocenić.
3: Moim zdaniem i to.
2: Kurde, dziękuję, chłopaki, naprawdę.
0: No jedno drugiego nie wyklucza, to prawda, to prawda. Ale to trochę jest tak jak z samą muzyką czy improwizacją, nie? Albo jesteś w tonacji, albo wypadasz, prawda?
2: Tak.
0: Więc no, jakaś zasada musi zaistnieć, nie?
2: No tak, ale z drugiej strony też myślę, że dużo rzeczy po prostu jest podporządkowane przypadkowi. Wynika z danej chwili, danego momentu, bo to wszystko czasami potrafi być bardzo takie płynne, że kiedy gramy koncert, to dużo rzeczy się po prostu zmienia w trakcie.
0: Wiesz, dlaczego mówiłem wcześniej o tych emocjach? Każdy by to powiedział, bo muzyka improwizowana jest emocjonalna. Ale albo słychać po prostu, że ktoś już ma takie doświadczenie i nie o wiek tutaj chodzi, bo wy jesteście bardzo młodzi wszyscy, ale ma już takie doświadczenie, że jest w stanie zaimprowizować w każdym momencie, czyli emocja go pięknie niesie. No i dlatego wspomniałem. Właściwie odnosząc się do waszego bardzo ciekawego, w takim razie szybkiego dojrzewania i doświadczeń, które się zmieniają, bo ten zespół się zmienia, to muszę przyznać. Pewnie dlatego również, że teraz ty grasz, nie? Ale nawet nie do końca się do tego odnosiłem. Tak jak mówiłem, no słyszałem was tu i słyszę, że jednak jest to jakiś progres. I teraz miałbyś swój pomysł i jesteś w stanie przekonać ich, że ten zespół powinien ewoluować w inną stronę, że masz wkład w ten zespół i to jest wartość dla tej muzyki?
2: To jest ciekawe pytanie. Ja myślę, że ten zespół, myślę, że zawsze będzie ewoluował. Też nie słyszałem do końca nowego materiału, ale zakładam, że pewnie jest to coś zupełnie nowego. I myślę, że też raczej nie musiałbym przekonywać chłopaków, bo myślę, że to jest też jedna z ważniejszych rzeczy w tym zespole, to jest właśnie chyba stawianie na otwartość i po prostu czerpanie z każdego z różnych wpływów.
0: Wróćmy teraz do techniki. Otwartość ma swoje granice. Otwartość w zapisie nutowym na przykład. musi mieć swoje granice. Znaczy, musi być coś zapisane, coś nie. To jak to jest u was? Na ile rzeczywiście pozwalacie chociażby tutaj nowemu członkowi zespołu poimprowizować sobie jak chce?
3: Poczułem, że to pytanie jest troszeczkę do mnie.
0: No, sam widziałeś, że spoglądałem na ciebie. No.
3: To jest bardzo zależne od osoby, która przychodzi z danym utworem albo z danym pomysłem na utwór, bo ja mogę powiedzieć od siebie, że mam zazwyczaj bardzo zdefiniowane pomysły i bardzo chcę, żeby było po mojemu, jeśli mogę tak powiedzieć.
0: Okay.
3: I wtedy troszkę mniej chcę pozwolić na jakieś bardzo duże zmiany.
0: Czyli co, zapisujesz częściej momenty, do których trzeba wracać?
3: Zapisuję dokładnie rzeczy, które trzeba zagrać.

0: Gdzie tam czas na improwizację?
1: No czas na improwizację jest w innych partiach. Niektóre partie grają to, co mają napisane, a niektóre się bawią.
0: Pewnie tak jest. Trzeba wprowadzić pewnego rodzaju improwizację i myślę, że też po to koncerty, prawda? I koncerty uczą, koncerty to są doświadczenia, koncerty rozwijają i dzięki kolejnym co? Już się udało coś zmienić? Jakoś tak inaczej postrzegacie swoje granie? No bo gracie troszeczkę teraz na szczęście.
1: Nie, no to się zmieniło ogromnie na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy. Zagraliśmy
0: bardzo.
1: Naprawdę dużo koncertów teraz przez te 3 miesiące, 4 może. I jak sobie przypominam, jak na początku graliśmy naszego seta, a jak teraz go gramy, bym powiedział, że to są zupełnie 2 inne koncerty.
0: To żeby przybliżyć słuchaczom, jak to się zmienia, to znowu na przykład można by było wrócić do inspiracji, nie? Co dzisiaj was dotyka, co dzisiaj was inspiruje, bo to zmienia.
1: No, oczywiście, oczywiście. To nawet może być kwestia tego, że 4 miesiące temu ktoś słuchał bardziej konwencjonalnej muzyki jazzowej, a teraz ktoś bardziej posłuchał przez tydzień.
0: Czego jakiś... teraz słuchasz?
1: Ja teraz na przykład słucham troszkę bardziej może muzyki ambientowej. Jest świetny artysta, który wypuścił ostatnio album Hęcki. Świetny saksofonista z Gdańska, który świetną ma muzykę i bardzo mnie to inspiruje. I to jest zwrot o 100 stopni. Jest to w ogóle o wszystkie stopnie możliwe do tego, co wcześniej
0: słuchałem. Myślisz, że to wpłynie na muzykę zespołu Blubry?
1: Absolutnie, na pewno
0: tak. Też będziecie tak zakręceni, tak?
1: Niekoniecznie. To jest bardziej kwestia tego, co nam się podoba w danym momencie.
0: No w pewien sposób na pewno to wpłynie. A ty czego słuchasz teraz na przykład?
2: No ostatnio też bardzo dużo, bo wyszła ta płyta Hęckiego.
0: Czyli Hęcki tutaj.
2: Na koncercie.
0: Hęcki, pozdrawiamy cię.
2: Tak, kupiłem płytę. Winylową.
0: O, to widzisz. Jest 5 członków w zespole, 5 płyt masz sprzedanych. No. Chyba, że się dzielą. Czyli rozumiemy, że zgodzisz się od razu z kierunkiem działań, bo inspirujesz się dokładnie tym samym, prawda?
2: Tak, ostatnio jakoś te inspiracje się nam zeszły, można by powiedzieć. No, może nie wszyscy, ale tak jakaś część, wydaje mi się, że naprawdę tak dążymy do jednego.
0: Nawet jeśli przyszliście z bardzo różnymi osobowościami, inspiracjami wtedy na początku, to i tak musieliście to jakoś ułożyć w jeden świat, więc to tak było słychać, prawda? I reszta to jest kwestią dopracowania. To teraz was spytam. Nowy kolega już wpłynął jakoś na was i nie wiem, nagle coś odkryliście i sobie powiedzieliście, o to jest fajne, fajnie to zrobił. Trzeba z takich rzeczy, z takich elementów korzystać?
3: No powiedzcie, chłopaki.
0: Prawdę.
3: Proszę.
0: Prawdę.
3: Mówcie. No.
1: Bartuś jest super. Właśnie też taka sytuacja, w której szybko musieliśmy znaleźć zastępcę i Bartuś wskoczył i nauczył się świetnie utworów, ale bardzo miał też swoje spojrzenie na te utwory. Bardzo mnie nauczyło takiego zaakceptowania, że właśnie to jest super, żeby mieć różne wersje i żeby kombinować też na bieżąco z tą muzyką, żeby improwizować tak naprawdę.
0: Ja z uśmiechem oczywiście zadałem to pytanie, ale to jest trochę poważne pytanie, ale w ogóle z tych koncertów już macie jakieś elementy, doświadczyliście czegoś nowego, nie wiem, coś się znalazło nawet w technice gry i sobie stwierdziliście, o fajne, to niech to wróci, nie? To z tego będziemy budować nasze oblicze dalej?
1: No, mamy tak, pamiętacie chłopaki, graliśmy miesiąc temu koncert w Budapeszcie. I w Budapeszcie zagraliśmy w ogóle jakiś świetny koncert. Bardzo nam się podobał, dostaliśmy nagranie później, słuchaliśmy go naprawdę dużo. I mamy naprawdę sporo rzeczy, które wyciągnęliśmy z tego koncertu, które są jakieś takie w jakiś sposób odkrywcze dla nas i bardzo nam się wszystkim podobają.
2: I też wydaje mi się, że to przez to, że tak spróbowaliśmy po raz pierwszy, zagraliśmy koncert bez próby wcześniej, a nie graliśmy długo ze sobą. Trochę się stresowaliśmy, ale właśnie potem wyszedł ten koncert, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Jaki zespół poznam na nowej płycie? Już to będzie zupełnie coś innego od tego, co słyszę?
2: Myślę, że nie. Że będzie nadal słyszalne to, że jesteśmy my.
1: To jest po prostu rozszerzenie tego, co robiliśmy dotychczas, o jakieś nowe rzeczy, które nas zainteresowały.
0: Okej, czyli jakby ciąg dalszy po prostu tej spójnej historii. A korci was czasami, żeby, nie wiem, jakiś nowy instrument, inny instrument, żeby rozszerzyć skład chociaż na moment, zaprosić kogoś na moment.
1: Bardzo dużo było takich pomysłów. Naprawdę, naprawdę dużo. Planujemy takie rzeczy tak naprawdę, tylko wszystko jest póki co w fazie planów.
2: Też keyboardy. Użycie keyboardów, różnych właśnie syntezatorów.
0: Elektronika potrafi wszystko.
2: Tak, efekty.
0: Gdzie nie, gdzie to zostawiliście takie miejsce, że można by spokojnie jeszcze pomyśleć i ubarwić, nie?
1: Tak naprawdę myślę, że tego się dowiemy na naszym nowym albumie, który się prawdopodobnie ukaże jesienią, bo tam właśnie w taki sposób też eksperymentujemy.
0: Okej. Okay. A kiedy ta nowa płyta?
2: Jeszcze nie wiemy, nie możemy powiedzieć, bo nie wiemy. Jedziemy jutro ją, zaczynamy 3 dni w studio, jutro jedziemy ją nagrywać.
0: Myślicie, że w 3 dni już ją nagracie całą?
2: Myślę, że tak. Chcemy też się bawić w postprodukcję.
0: Na razie koncert. To się, mam nadzieję, będziemy częściej spotykać. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki.

Blubry, tak się nazywają, to młody zespół z Poznania, niezwykle zdolny. I tak grają, a na drugą płytę, no już nic, tylko czekać, bo sami zapowiedzieli, że weszli do studia i że zajmą się także postprodukcją. To już muzyka zespołu Blubry, niech zakończy to dzisiejsze spotkanie. Piotr Bielawski, dziękuję, miłego słuchania i widzimy się o 19 za tydzień na Open Stage Ether Jazzu w Porcie Łódź i słyszymy, jak zwykle w tej audycji, za tydzień o 21.00.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Strażacy mają za sobą pracowity wieczór przy likwidacji skutków ulewy w Łódzkiem. Interweniowali prawie 130 razy. Pijane pielęgniarki ze szpitala imienia Kopernika w Łodzi odpowiedzą przed sądem zawodowym. Gotowa jest pomoc psychologiczna dla uczestników wypadku autokaru na Węgrzech i ich rodzin. Pierwsi poszkodowani wylądowali w kraju. Jutro w regionie przelotny deszcz i rozpogodzenia. Na termometrach będzie do 19 stopni. To 27 razy wyjeżdżali strażacy w regionie łódzkim do usuwania skutków wieczornej ulewy i burzy. Najpoważniej wyglądała sytuacja w starostwie powiatowym w Łasku czy w zespole szkół ponadpodstawowych w Zelowie. Zalana została też oczyszczalnia ścieków w Burzeninie oraz dyskont przy Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Do usuwania połamanych konarów strażacy wyjeżdżali także w Koluszkach, Bełchatowie i Pabianicach. Nikt nie ucierpiał. O pogodowych szczegółach powiemy po wiadomościach.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Pijane pielęgniarki ze szpitala imienia Kopernika w Łodzi odpowiedzą przed sądem zawodowym. Chodzi o naruszenie obowiązków i zasad etyki zawodowej. Kobiety w Wielką Sobotę pełniły dyżur pod wpływem alkoholu. O szczegółach reporterka Radia Łódź Joanna Karp.
2: Sprawą pielęgniarek zajmuje się rzecznik odpowiedzialności zawodowej, który po zakończeniu postępowania skieruje do sądu pielęgniarek i położnych wniosek o ukaranie. Jak przekazała nam radca prawny Sylwia Czajka z Łódzkiej Izby Pielęgniarek i Położnych, chodzi o naruszenie obowiązków zawodowych i zasad kodeksu etyki. Pielęgniarka ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo pacjenta, wykonywać zawód z należytą starannością i nie narażać chorego na ryzyko. Obie pielęgniarki pełniły dyżur na oddziale kardiologii w szpitalu Kopernika pod wpływem alkoholu. U jednej stwierdzono ponad 2 promile, u drugiej 2,5 promila. Teraz o ich odpowiedzialności zawodowej zdecyduje sąd. Może orzec upomnienie, naganę, karę pieniężną, a w najpoważniejszym przypadku pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Joanna Karp, Radio Łódź.
0: Kobiety zostały zwolnione dyscyplinarnie, równolegle toczy się postępowanie karne. Obie przyznały się do winy, grozi im do 5 lat więzienia. Łódzki tunel jednak otrzyma unijne dofinansowanie. Komisja Europejska ogłosi decyzję po wakacjach. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, tunel dla kolei dużych prędkości nie uzyskał pieniędzy w ramach programu CEF, bo wniosek uznano za przedwczesny. Teraz sytuacja się zmieniła, mówi łódzki europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
3: Tutaj jak najbardziej jesteśmy gotowi, dlatego że ta inwestycja się rozpoczęła i tu będzie szybka ścieżka, jeśli chodzi o rozdysponowanie tych środków, które są przygotowywane przez Komisję Europejską, bo to jest ta końcówka, ale dla nas bardzo ważna, bardzo istotna.
0: A pieniądze trzeba będzie wydać do końca 2029 roku. Po wybudowaniu portu Polska i tunelu KDP w Łodzi dojazd ze stolicy województwa do Warszawy zajmie około 40 minut. Łódzcy kierowcy mogą odczuć zmiany już teraz, bo od dziś obowiązuje zmieniana organizacja ruchu na Alei Bandurskiego. Utrudnienia potrwają 2 lata, a więcej o tym piszemy na radiołódź.pl. Gotowa jest pomoc psychologiczna dla poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech i ich rodzin. Taką deklarację złożyła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul po wylądowaniu w Rzeszowie specjalnego samolotu rządowego.
4: My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy. Dodatkowo dzisiaj jeszcze do tej grupy psychologów dołączyło 2 psychologów skierowanych przez ministra obrony narodowej. Te osoby też dzisiaj same już mówiły, że tak, będą potrzebować takiego wsparcia.
0: Samolotem specjalnym do kraju wróciło 21 lekko rannych pasażerów polskiego autokaru. Pozostali na Węgrzech mają być przewożeni w zależności od ich stanu zdrowia. Do transportu ma być zaangażowany wojskowy samolot CASA i śmigłowiec medyczny. W wypadku autokaru z pielgrzymami zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Teraz to tyle. Więcej informacji na radiołódź.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: W nocy w regionie możliwy jeszcze deszcz, temperatura spadnie do 13 stopni, może też silnie wiać. We wtorek zachmurzenie początkowo duże, później przejaśnienia i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 19 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: podnoszenie ciężarów.
7: Po raz 64 mówię dobry wieczór, kilka minut po 23. Za moment zapowiadany gość, ale najpierw pierwszy fragment muzyczny jednego z headlinerów tegorocznej edycji Summer Dying Loud Festival.

0: No właściwie możemy powiedzieć, że w naszym studiu King.
1: Gość.
0: To raz jeszcze poproszę, jak powiedziałeś?
2: Że? To ja?
0: Tak. Tomasz Barszcz.
2: Okej.
0: Okay. Dobry wieczór.
2: Bardzo mi miło, dobry wieczór. Zaczęliśmy od Satyricon i utworu King tak specjalnie, przewrotnie z tej bardziej nowożytnej ery Satyricon. A to dlatego, żeby podkreślić, że fani w Satyricon generalnie mają olbrzymi szacunek do obydwu
0: przedziałów
2: czasowych, w których można by jakby rozpatrywać muzykę Satyricon. Zarówno te pierwsze płyty od Dark Medieval Times, gdzie jakby kształtował się generalnie norweski black metal i oni byli częścią tego, a druga, ta taka nowożytna, gdzie poszli już zupełnie swoją drogą, jakby bez oglądania się na to, co ludzie powiedzą. Tam jest cały czas ewolucja twórcza i to mi bardzo imponuje w tym. Nie wiem, jak tobie.
0: Ja myślę, że przed tymi mikrofonami, tak żeby być prawdomównym, to nie przed tymi akurat może konkretnymi, ale przed mikrofonami tego radia, o tym mówiliśmy. Ja lubię być zaskakiwany. Ale tu musiałem do tego dorosnąć. Ale jeszcze jedno faux pas popełniłem, bo przedstawiłem Kinga, króla, ale tutaj są jeszcze, jest jeden, jeszcze jest z nami królowa i jest to książę.
2: Tak, jest królowa Dora i książę Lemi, czyli moje psiaki, z których nie miałem gdzie zostawić, a chciałem wpaść na audycję, to nie było wyjścia, musiałem przyjść z nimi, ale są grzeczne. Ale jakbyście super słyszeli w tle dyszenie, to nie my.
0: Chociaż kto wie.
2: Może zobaczymy, jak się zmęczymy.
0: Tomek, bo tak powiedziałeś, że to ja, no myślę, że śmiało. Ja nie spotkałeś się z tym, żeby ktoś cię nazwał królem Aleksandrowa, czy może Aleksandrowa, może, no może nie Aleksandrowa, ale tego festiwalu?
2: Wiesz co, no oczywiście mówią i
0: o mnie
2: i
0: w mieście.
2: O mnie, tak, mówią, że jestem tam dyrektorem festiwalu, że jestem twórcą festiwalu. Oczywiście no pracuję przy tym festiwalu od samego początku i wymyśliliśmy to wspólnie z burmistrzem Jackiem Lipińskim i działamy w Aleksandrowie Łódzkim przy tej imprezie no 17 lat, a gdyby policzyć pandemię, to 18 lat, bo była przerwa jeden rok. Natomiast powiem ci, że z mojej perspektywy, jako człowieka, który teraz w tych ostatnich tygodniach praktycznie nie wstaje sprzed komputera i cały czas robi tą produkcję tego festiwalu, to się tak szumnie nazywa, czyli po prostu ustala każdy jeden szczegół z każdym pojedynczym zespołem i podwykonawcą i dostawcą usług, jaki można sobie wyobrazić, a nawet takie, o których sobie nie jesteś w stanie wyobrazić, to ja raczej nie podchodzę do siebie jako do jakiegoś, nie wiem, guru sceny metalowej, który niesie tutaj kaganek metalowej oświaty i tak dalej. Nie, po prostu marzeniem moim od zawsze było zrobić festiwal taki, na który sam też bym bardzo chciał pojechać i taki, którym nie ma słabych momentów. Nie, że rzucamy się na dwóch wielkich headlinerów, a resztę zapychamy tak zwanymi właśnie wypełniaczami, tylko że od początku do końca każdy z zespołów, na każdej ze scen prezentuje ogromną wartość artystyczną i trafia do zupełnie innej grupy docelowej.
0: Uprzedziłeś trochę to, co cię chciałem zapytać, ale jednak zapytam. Czyli pomimo tego upływu lat, 17 edycja, to nadal ci się chce, nadal jest w tobie radość. Nie masz czegoś tam już dość.
2: Nie, no wiesz, zawsze są momenty, w których każdy chyba z nas wstaje rano i mówi, nie, ja już nie dam rady, to już jest po prostu ponad moje siły. Szczególnie przy takim projekcie dużym, festiwalowym, który się nie kończy. Tam nie ma przerwy na oddech. Teraz już są rozmowy na temat przyszłorocznej edycji, tam już się rozgrywają pewne ustalenia, pewne trasy są dogrywane na poziomie europejskim z innymi festiwalami, żeby to wszystko miało sens. I po prostu ta praca się nie kończy, ale jak ktoś mądry powiedział, że jeżeli znajdziesz coś, co cię cieszy i interesuje, no to nie będziesz pracował ani jednego dnia w życiu. No, aż tak różowo to nie jest, bo jednak są te sprawy formalne, które są bardzo sprowadzające na ziemię czasami i wiadomo, że na koniec wszystko rozbija się o pieniądze i też szycie budżetu w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne, ale nie da się ukryć, że jest to praca twórcza, że jest to praca, która daje mega satysfakcję, jeśli twoje założenie, jedno z tych założeń, które było przy tym festiwalu, wyjdzie i okaże się sukcesem, no to daje to paliwo na kolejne miesiące funkcjonowania.
0: To teraz chciałem cię zapytać o taką rzecz, czy była taka, jesteśmy przy headlinerach, za chwilę będziemy ten temat kontynuować, chociaż może niekoniecznie mogłeś dostać w kość od headlinera, choć wydaje mi się, że jeżeli tak, to pewnie od któregoś z tych wielkich, ale był taki zespół, albo był taki artysta, który dał ci tak w kość, że powiedziałeś, nie, nigdy w życiu więcej nie będę chciał zabukować.
2: No i oczywiście były takie momenty, nie mogę o nich powiedzieć. To jest znaczy tak, jest czasami tak, to już może nie sami artyści, tylko
0: menadżerowie?
2: Agenci, menadżerowie, którzy, no może niektórzy z nich, szczególnie jeśli mówimy o tych zespołach z wieloletnią historią, coś mam wrażenie, że oni są już częściowo wypaleni i podchodzą bardzo sztampowo do swoich zadań, co jest z jednej strony dobre, ale z drugiej strony jakby nie rozróżniają festiwali na nieco mniejsze, większe, tylko jakby te swoje oczekiwania wprost z Wacken przenoszą na grunt aleksandrowski i tu może być trochę trudniej, bo nie wybuduje kabiny prysznicowej 20 metrów od sceny na przykład, tylko no, są tam inne, no to już jeden z takich niuansów, który może się gdzieś pojawić. Dlatego ja bardzo lubię pracować przede wszystkim z nie chcę powiedzieć młodymi zespołami, ale zespołami, które zaczynają, bo tam mogą też być już starzy, doświadczeni muzycy, ale
0: wspinają się
2: takie
0: dopiero.
2: Tak, takie składy, które z pasją podchodzą do tego, co robią i również otaczają się ludźmi, agencjami, menedżerami, którzy też poza tym, że są mega profesjonalni, to charakteryzują ich właśnie olbrzymie pokłady pasji w tym, co robią. I wtedy można dużo łatwiej znaleźć wspólny język, można wypracować kompromis, który będzie dobry i dla festiwalu, i dla wykonawcy. I niekoniecznie musi się to wiązać oczywiście z wielkimi nakładami finansowymi. Tu chodzi bardziej o to, żeby dać odczuć i zespołowi, i reprezentującej go agencji, że nam również zależy na tym, żeby ich zespół, ich reprezentant był jak najlepiej odebrany i skłaniamy się do tego, żeby dopieścić całość produkcji tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo w efekcie będziemy mieli dobry koncert i odbiór ludzi pod sceną też będzie dobry wtedy.
0: Mam nadzieję, że słuchacze wybaczą nam ten może nieco przydługi wstęp, ale tak przy okazji m.kieszkowski@radiowoc.pl bez polskich znaków. Piszcie, zadawajcie pytania, przesyłajcie pomysły, bo być może Tomek pewnie nie zmienił się od 4 maja, kiedy był, bo on wtedy mówił, że interesuje go też to, co wy macie do powiedzenia na temat tego, co się tam dzieje, jakie macie oczekiwania, bo być może w zamian otrzymacie zaproszenie na ten festiwal, ale nie chciałbym, żeby to była tylko i wyłącznie taka wędka rzucona z tego powodu, bo po prostu napiszcie, bo ja też jestem sam ciekawy, co macie do powiedzenia. Tak jak jesteśmy już przy tych headlinerach, no to pociągnij temat dalej. Mamy za sobą Satyricon, a teraz co to może taka Nevermore i Triptykon razem?
2: Możemy posłuchać obydwóch, nazwijmy to headlinerów, bo to się tak przyjęło, że przy festiwalach mamy headlinerów, natomiast to nie ma, że któryś zespół jest ważny, bardziej, drugi mniej. Oczywiście są zespoły, które mają z uwagi na swoją historię, z uwagi na swój staż i olbrzymią pracę, którą wykonali dla muzyki, mają jakby to miejsce gwarantowane wyżej w line-upie, mogą zaprezentować pełen set koncertowy, to od nich zależy jaki długi i na nich się trzeba oczywiście skupiać, są to główne takie magnesy. Natomiast jak spojrzysz na line-up Summera, to tam praktycznie, tak jak zacząłem moją wypowiedź, tam nie ma słabych graczy. Tam każdy zespół mógłby w swojej lidze być headlinerem. Ale jeżeli schodzimy tutaj do naszego poziomu, do naszego festiwalu, no to
0: stanęło na... Czwartek będzie Triptykon, tak?
2: Tak, to stanęło na Triptykon, to jest też powtórka. Powtórka, której nikt nie będzie miał nam za złe, bo to już 9 lat bodajże, odkąd ostatni raz usłyszeliśmy Triptykon u nas na scenie. Potem jeszcze była ich jedna wizyta na Mystic Festiwalu, a poza tym nie pojawiają się w Polsce na koncertach klubowych. Także jest to naprawdę dość wyjątkowy koncert, który każdy fan twórczości Toma Gabriela Fischera powinien odhaczyć w swoim notatniku koncertowego maniaka. Także Triptykon w czwartek, z Satyrykonem zaczęliśmy, oni grają w piątek, a w sobotę mamy Nevermore.
0: Jeszcze chwila o Triptykonie, bo Warrior milczy coś studyjnie już od dawna. Coś ci może
2: z jednej strony milczy, z drugiej strony w niektórych wywiadach pojawiają się przebłyski, wypowiedzi na temat pracy nad nowym materiałem i to właśnie Triptykon. Mhm. Przypomnijmy, że on ciągnie cały czas projekty nawiązujące bezpośrednio do Hellhammer, nawiązujące do Celtic Frost. Natomiast tamte dwa składy są już jakby...
0: Historia jest zamknięta.
2: Historią zamkniętą i jedynie takim nostalgicznym powrotem do starych czasów. Natomiast to Triptykon jest tym zespołem, w którym Tom Warrior jakby znajduje
0: miejsce... Nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
2: Tak, na jakąś twórczą przestrzeń. Wydaje co jakiś czas ostatnio taką koncertówkę. Także tu się może okazać, że dostaniemy nowy materiał. A nawet jeżeli go nie dostaniemy teraz, to daje samosłuchanie Triptykon jeszcze jakąś nadzieję na to, że z pod ręki tego no, genialnego twórcy, jeśli chodzi o metal, praojca metalu, jakby nie patrzeć, jednego z ekstremalnych odmian metalu, to możemy z nadzieją spoglądać w przyszłość i wydaje mi się, że to jest właśnie ten twór, pod którego szyldem nowy materiał prędzej czy później się pojawi.
0: Banalne pytanie ci zadam. Będzie koncert taki jak wszystkie inne na tej trasie, czy może będzie pod jakimś względem specjalny?
2: Wiesz co, to jest zawsze zagadką, bo my nie dogadujemy tych kwestii tak ultra dokładnie. Dajemy tutaj duże pole do popisu muzykom. Oczywiście, jeżeli pojawia się pomysł na zrobienie jakiegoś wyjątkowego setu, albo wręcz ten pomysł poparty jest jakąś kampanią promocyjną wokół tego. Tak mamy przy okazji na przykład jubileuszu Svantevit, płyty Behemoth, która zostanie w całości odegrana przez Nergala oraz zespół Misfirming z Islandii, który jakby w ogóle twór, który powstał tylko po to, żeby na scenach festiwalowych, co się właśnie w tym momencie dzieje, grali na Brutalu, grali na Alcatraz, także

0: optymalną setlistę dla polskiego fana. On doskonale wie, mówię tutaj o liderze, o Tomie Warriorze, on doskonale wie, jak wielu fanów oddanych ma w Polsce i zarówno jako Triptykon oraz swoje dwa składy z Celtic Frost i Hellhammer. I podczas ostatniego koncertu w Polsce, tego na Summerze, padły również covery tamtych zespołów w trakcie setlisty. Także wszyscy byli bardzo, bardzo usatysfakcjonowani. No ja jestem jak najbardziej oddany tej starej szkole gry Toma Warriora, natomiast no, największym fanem jestem jego nowych dokonań w Triptykon, dlatego ja liczę, że będzie to przesycone kawałkami Triptykon.
1: No to teraz jeszcze zdanie, dwa, trzy zdania o Nevermore. 6 dni temu zagrali po raz pierwszy w Warszawie, w Polsce. W swojej historii, nie? To był chyba...
0: Nie, oni już grali. Nie, to się... Oni zagrali to kilka... Ja 20 lat temu na Metalmanii był taki
1: koncert.
0: Tak.
1: I to kurczę, ja na tym koncercie byłem.
0: No widzisz.
1: Ale no, to już
0: ja nie
1: starczy
0: byłem.
1: Wiek. Starczy
0: ale jak szukałem informacji, to oczywiście natknąłem się na tą podstawową związaną z ich obecnością w Polsce. Natomiast to jest zupełnie też nowy, inny zespół.
1: Nowy skład.
0: No nie da się ukryć, że najtrudniej jest zastąpić lidera, wokalistę zespołu, który jest jakby najbardziej kojarzony z tak melodyjnym graniem, jakie reprezentuje Nevermore, gdzie ten wokal rzeczywiście ma moc i niełatwo go wcale podrobić. Wydawało się, że ten projekt jest już skazany na jakby wieczny grób, że tak powiem, ale no, okazuje się, że iskierka tam zadziałała, że są na tym świecie ludzie, którzy nie boją się podjąć rękawicy i spróbować swoich sił z tak wymagającym materiałem.
1: Turecki zaciąg.
0: Tak. I efekt jest porażający, z tego co wiem. Po pierwszym już koncercie, który tam bodajże chyba właśnie w Stambule był, po którym już poleciały same superlatywy, jeśli chodzi o nowy skład Nevermore. Nie wiem, jakie są wrażenia po tym koncercie warszawskim.
1: Ja też nie wiem.
0: Natomiast miałem bardzo dużo sygnałów z Brutal Assault, gdzie wielu znajomych było i tam również Nevermore się pojawiło. I wszyscy jednym w prostych słowach, nie mogę się doczekać powtórki na Summerze, nie mogę się doczekać powtórki na Summerze. To jest strzał w dziesiątkę. Także ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, bo ja od początku, jak tylko zobaczyłem ten pierwszy ich wykon w nowym składzie, wiedziałem, że to jest lepszego Nevermore już nigdy nie dostaniemy, także trzeba korzystać, póki jest okazja.
1: Dobrze, to najpierw Triptykon, a później Nevermore.

0: zespół Nevermore, a wcześniej Triptykon, a w naszym studiu cały czas King, Tomasz Barszcz. King Summer Dying Loud Festival.
1: Tak, bardzo, bardzo się zawstydzam, jak tak mówisz.
0: No dobrze, to już ostatni raz tak powiedziałem, ale to nie jest prześmiewcze, naprawdę.
1: No dobrze.
0: To co dalej, Tomek? Ty dzisiaj dowodzisz tutaj.
1: Okej, okay, no bo wiadomo, zaczęliśmy od headlinerów, bo no, tak jak powiedzieliśmy, to jest główny magnes i bez nich ten plakat, jak tak byś spojrzał i byś wyciął te trzy główne nazwy, byłoby ciekawie, byłoby dość alternatywnie, ale...
0: To może zanim, bo teraz no. Poza anteną rozmawialiśmy o tym trendzie, który ty zauważyłeś, teraz tak, tribute bandów, no tak to nazwać, także pojawiają się specjalne formacje, które grają albo w całości określone płyty, albo grają repertuar zespołu, których liderzy już nie żyją. W tym roku na Summer Dying Loud będzie, jeden będzie taki, tak? Bo mówimy o tym...
1: Znaczy będzie Svencevit, no. O którym już wspomniałem, tak? Czyli ten projekt Nergala z Behemoth, z Miss Firming, ale wydaje mi się, że on się broni.
0: Ale
1: po
0: ja wcale
1: całości,
0: nie chcę mówić negatywnie o tym.
1: Bo powiem ci, że rzeczywiście sama idea, która stoi za projektem, by do płyty, która była młodzieńcza, nieokiełznana, dzika, zatrudnić muzyków, którzy obecnie tacy właśnie też są, czyli wspomniany Miss Firming z Islandii, to efekt może być tylko dobry. I wiem, że już kilka koncertów się odbyło i naprawdę idzie to w dobrą stronę. Ale też z innych tego typu zabiegów będzie u nas Blaze Bailey, czyli,
0: no tak.
1: Czyli
0: były wokalista
1: Iron Maiden, który swego czasu nagrywał z nimi i grywał bardzo dużo koncertów.
0: No dwie płyty z nimi nagrał.
1: I dwie płyty nagrał, które są różnie oceniane, ale też znam wielu mega zwolenników tych płyt. Ja osobiście bardzo lubię i nawet bardziej lubię Virtual Eleven, bo tam według mnie są same hity. Tam naprawdę jest wszystko do wyśpiewania. I właśnie repertuar Iron Maiden będzie jakby tematem przewodnim koncertu Blaze'a na...
0: To jak już o tym mówisz, czyli on będzie grał składankę z tych dwóch płyt?
1: Tam się jeszcze pojawią inne kawałki. Bo pamiętajmy, że on też nagrał to Best of the Beast.
0: No tak.
1: Gdzie też dużo innych kawałków się pojawiło, tak więc można się spodziewać niespodziewanego, ale na pewno można się spodziewać bardzo dobrego koncertu. Blaze jest w kapitalnej formie, muzyków ma topowych, także będzie to uczta dla heavy metalowców w ogóle, a dla fanów Iron Maiden to już w szczególe.
0: No to mamy załatwionych tych największych.
1: Tak.
0: Czy mamy, czy nie mamy jeszcze? No zobaczymy.
1: Nie, gdzie? No przecież jakbym miał wymieniać, to tam wiesz, jeszcze się dzieje dużo, nie? No bo jeszcze Destruction, o którym nie wspomnieliśmy. No Tytanii, jeśli chodzi o...
0: Ale mówiliśmy o Destruction 4 maja.
1: Ostatnim razem, też mi się wydaje, że tak mówiliśmy. W międzyczasie doszła Joanna Plato, czyli Lucifer, tak, która się pojawi ponownie też na Summerze. Ona grała w 2018 roku, o ile dobrze pamiętam. Wtedy była po drugiej płycie, teraz będzie po piątej. I ten jej zespół to też już jest zupełnie inny zespół, złożony głównie z pań. Także taki potężny, żeński, hardrockowy, stonerowy, retro, graniowy kop, który nas tam będzie czekał. Ja się bardzo też cieszę na Ahab, który taką niemiecką doom metalową formację, która też zagra na dwudziestolecie swojego debiutanckiego longplaya tą płytę w całości, swój debiut, tak więc to jakbyś, są tego typu...
0: Jakbyś sobie życzył, to możemy, bo Ahab jest przygotowany.
1: A, no to bardzo fajnie, możemy Ahab poczęstować ludzi, bo ja z Ahabem raz miałem do czynienia koncertowo i akurat oni byli wtedy po wydaniu tej płyty i ja usłyszałem niektóre z kawałków z tej płyty na żywo i to jest totalna miazga.
0: Czyli The Coral Tombs to? O tej płycie mówisz?
1: Nie, ja wspomniałem o płycie The Call of the Wretched Sea. Tylko nie wiem, który tam numer sobie uszykowałeś.
0: Ja sobie uszykowałem Closest of the Liquid Graves, to jest z tej płyty The Coral Tombs,
1: tak,
0: 2023.
1: Czyli to jest z nowszej płyty, której nie zagrają. Ale jest to mimo wszystko fajny preview do tego, co zespół gra w tej chwili i może trochę sugerować, co zagra na Summerze, tyle, że będzie to dużo cięższe, bo ten debiut był naprawdę poruszający do cna.
0: Tomek, to może teraz zatrzymajmy się i zagrajmy ten Nehap, a później przejdziemy do tej formacji, którą wcześniej miałeś na myśli.
1: Dobrze.

0: A-Hab w utworze z piątego longplaya, z którego na pewno, jak Tomek powiedział, nie będą grali, ale niech to będzie jakaś zachęta.
1: A może będzie, wiesz, bis, nie wiadomo.
0: No może, może. No ale teraz, bo ty chciałeś powiedzieć o... Właśnie, co chciałeś powiedzieć?
1: Ja chciałem powiedzieć, że też ja bardzo sobie cenię takie festiwale i wiem, że ludzie też bardzo doceniają, jeżeli w line-upie znajduje się zespół, który nigdy jeszcze w Polsce nie grał. Bo no,
0: ja do takich należę.
1: Ja też, bo ja się uważam za takiego słuchacza, który lubi poznawać nowe rzeczy, dlatego uwielbiam festiwale pokroju, na przykład Roadburn, gdzie czasami nie znam połowy składu i tam naprawdę są fajne rzeczy, które można poznać, niektóre są rozczarowujące oczywiście, albo to jest subiektywne odczucie, bo jednego może cieszyć to, a drugiego nie. Natomiast są zespoły, które nigdy w Polsce się jeszcze nie pojawiły i w moim odczuciu wydaje się, że dobrze jest wykorzystywać tą publiczność i tą dostępność Summera, żeby prezentować coś takiego nieoczywistego tej naszej publiczności. Tak było przy okazji Dul, tak było przy okazji Gold, tak było przy okazji Got w zeszłym roku. A w tym roku mamy na przykład Pointe del Diavolo, taką włoską ekipę, która strasznie się ucieszyła, jak dostała propozycję zagrania, bo oni obserwowali, okazuje się, Summera od dłuższego czasu i byłby to dla nich, idealny festiwal, na którym chcieliby zagrać, bo bardzo mi się podoba skład, jest bardzo taki różnorodny. Tak przynajmniej w mailu potraktowali to zaproszenie, byli bardzo, bardzo szczęśliwi, że...
0: W tym wypadku oni się do ciebie odezwali?
1: Wiesz co, oni pisali do mnie jakieś 2 lata temu, dlatego ta nazwa jakoś mi utkwiła. Ja ich przetestowałem w zeszłym roku na Roadburnie właśnie, bo oni tam zagrali. Koncertowo było to naprawdę bardzo dobre. Natomiast no, od dłuższego czasu miałem już wypełniony line-up, ale czasami jest tak, że niektóre składy wypadają, nawet przed ogłoszeniem, bo coś tam jednak nie zagryzie do końca, albo się okazuje, że tam jednak się nie dogadamy w kwestiach takich typowo formalnych, czy też finansowych i trzeba sobie podziękować bardzo grzecznie. I pojawiła się taka możliwość i potrzebowałem takiego ciekawego, eksperymentującego z muzyką składu. Wtedy sobie przypomniałem o tym Ponte del Diavolo, napisałem, odpisali mi w ciągu tam 20 minut, czyli naprawdę komuś też tam bardzo zależało po drugiej stronie i to od razu widać, że jest tutaj chemia i będzie świetny koncert, także to jest taki skład. Poza tym Vanishing Kids, o których rozpływałem się w superlatywach ostatnio podczas naszej rozmowy, tak, graliśmy, czy Black Magnet, to też będą ich pierwsze koncerty w Polsce, czy polska Atavia, która w ogóle zagra pierwszy koncert w ogóle. To jest polski skład, a będzie to ich debiut sceniczny podczas Summer Dying Cloud. Także takie sytuacje też mamy i niekoniecznie trzeba mieć wielką publiczność w Polsce albo być uznaną marką światową, żeby znaleźć się w line-upie. Nie. To po prostu no musi być dobra koincydencja zdarzeń, żeby to wszystko zadziałało i tak właśnie zadziałało w przypadku Ponte del Diavolo.
0: Co to oznacza po włosku, Ponte del Diavolo?
1: Wiesz co, to jest taki wulkan.
0: Wokalistka Erba del Diavolo, chociaż tak naprawdę doszukałem się, że ona się nazywa Elena Camuso.
1: O!
0: Tak, no to Erba
1: Ja jeszcze jest, nie robiłem takiego
0: to jest
1: researchu
0: jej,
1: dokładnego.
0: Pseudonim artystyczny, tak myślę.
1: Ja się skupiłem na tym, że naprawdę charyzmatyczna dziewczyna na scenie, wygląda niesamowicie, śpiewa do tego totalnie niestandardowy sposób do tego typu muzyki i wydaje mi się, że naprawdę mogą mieć wielu odbiorców w Polsce.
0: To jest może fascynujące, jest ta muzyka faluje, bo jest, prawda, jest tak spokojnie, ona sobie tak śpiewa i następnie nie wypada powiedzieć. Uderzenie jest, prawda? No. Ich druga płyta też ma The Venom Natura.
1: No.
0: Jaki tytuł, nie? To wszystko...
1: Właśnie, no wiesz, fajnie też, że korzystają ze swojego rodzimego języka, że to wszystko jest takie trochę dla nas egzotyczne w a przez to może bardziej też interesujące, że nie jest to kolejny anglojęzyczny skład, tylko rzeczywiście tamte.
0: Chociaż ten utwór, który zagramy, Every Tongue Has Its Thorns.
1: Tak, tak, to oczywiście też się przejawia w
0: języku. Wiesz, czy mnie się to kojarzy? Z przebojem zespołu Poison.
1: Okay.
0: Every Rose Has Its Thorns.
1: Okej.
0: To dobrze. To
1: na pewno nie będzie to.
0: To do końca tej godziny Ponte del Diavolo, a później od razu, skoro wspomniałeś o Atavii, to zagramy Atavię. Dobrze?
1: Dobrze.
0: To słuchamy.

0: już niepostrzeżenie, albo też postrzeżenie, znaleźliśmy się w drugiej godzinie podnoszenia ciężarów, cały czas obok mnie Tomek Barszcz, Atavia, bardzo klimatycznie, tak klimatycznie będzie w krypcie?
1: Tak, będzie tak klimatycznie w krypcie. Atavia to zespół Mai z Datury, w którym zebrała swoje takie pierwotne pomysły, które nie znalazły się na płytach Datury. I nagrała to po prostu z nowymi ludźmi i no jest to świetne według w moim odczuciu i idealnie pasuje też do krypty. Także no taki debiut koncertowy w całości, bo zespół jeszcze nie grał na żywo, także oni też są bardzo podekscytowani.
0: Ulubione moje miejsce, kiedy będzie Maja, czy Atavia, kiedy będzie grała?
1: Wiesz co, to zaraz ci sprawdzę. Aha,
0: dobrze, to jak będziesz, to sprawdziłeś również, wróćmy do poprzedniej godziny, bo okazuje się, że Pontel del Diavolo to nie...
1: To nie wulkan, tylko tak, most, tak? Tylko most, bo w ogóle, wiesz, tych znaczeń, nazw jest wiele i oczywiście rozmawialiśmy ostatnio tak o zespole Helga i tam rzeczywiście jest, o Hekla, przepraszam,
0: Hekla.
1: Zespole Hekla i to jest wulkan taki na Islandii. Natomiast Ponte del Diavolo to jest most, Devil's Bridge, gdzieś tam we Włoszech. Także też do postudiowania, dlaczego się tak nazywa. Fajnie.
0: Czyli Devil's Bridge to by było Ponte del Diavolo, tak? Czy
1: tak,
0: to jest,
1: tak.
0: Kurczę, diabelski most?
1: No, jakoś tak by trzeba było to tłumaczyć.
0: Dobrze. To przy okazji możemy powiedzieć, że najprawdopodobniej w piątek, czyli drugiego dnia festiwalu, między 20 a 23 będziemy nadawali stamtąd program, czego się bardzo cieszę.
1: To ja również, świetny temat.
0: Musimy tylko dożyć i
1: przeżyć. Czy Radio Łódź to wytrzyma? Czy Łódź to wytrzyma?
0: Wytrzyma. Czy my to wytrzymamy?
1: Czy to wytrzymamy, zobaczymy.
0: Byliśmy we Włoszech, no to teraz zupełnie tysiące kilometrów. Myślę, że w ogóle będzie chyba bardzo kolorowo na scenie, nie?
1: Tak. Mówimy tutaj teraz o koncercie, który z dalekiej Japonii.
0: Jak się oni wymawiają właśnie?
1: No to jest, wiesz, to jest
0: Sik?
1: Jako saik. Jako westchnienie. Mhm. Także będziemy wzdychać do twórczości tego bardzo ekscentrycznego i takiego głęboko alternatywnego zespołu, który z płyty na płytę praktycznie zmienia swoje podejście i zmienia jakby sposób tworzenia, sposób artykułowania. Te płyty są naprawdę bardzo, bardzo różne i to jest może takie fascynujące w twórczości tego
0: Czwarta dekada istnienia tego zespołu.
1: To jest coś niesamowitego.
0: Ty widziałeś ich na żywo?
1: Wiesz co, nie miałem właśnie okazji. To jest dla mnie też taki... Sam jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Widziałem oczywiście milion nagrań, widziałem zdjęcia.
0: Czy oni w tych strojach? Tak?
1: Znaczy tak, tak. Są jest to tak teatralnie, także myślę, że będzie bardzo ciekawy koncert, tym bardziej, że szykuje się nowa płyta, premiera w dniu Samera, tam 4 września, ile dobrze pamiętam.
0: Tak. Nie wiem, czy dobrze się mówi, Goch K, więc 4 sierpnia, tak, premiera. To prawdopodobnie będą, no pewnie będą coś grali.
1: No ja jestem przekonany, że będą, tym bardziej, że poczęstowali nas ostatnio singlem, bardzo fajnym, bardzo takim...
0: Unpu Tempu.
1: Na przykład, tak. I wydaje mi się, że no set będzie zapewne przekrojowy, bo no zespół, który ma tak bogatą dyskografię i gra non-stop, a w Europie, tym bardziej w Polsce, pojawia się dość rzadko. No, ja pamiętam po ogłoszeniu tej kapeli odezwało się wiele osób i na Messengerze, i poprzez stronę, i mailowo, że to jest dla nich najważniejszy koncert tego festiwalu. Także...
0: A to były osoby z Polski czy ze
1: tak,
0: świata?
1: Tak, tak. Znaczy to były akurat te, które pisały, były z Polski. No, zespół będzie akurat w trasie. Już wiemy, że trasie promującej nową płytę. Przyjeżdża z zespołem Devil Master, który u nas też zagra przy okazji. I zespół Devil Master też będzie z nową płytą. Także fajny taki... set szykuje się, no, jakby nie mówić, premierowy.
0: Mówi Tomek o tym, że piszą do niego ludzie. Przypomnę, jakby chcecie napisać do szefa Summer Dying Loud z czymkolwiek, to otwarta skrzynka mailowa m.kieszkowski@radiomałparadiogłódź.pl bez polskich znaków. Jak już jesteśmy przy Japonii, jesteśmy przy nostalgii, teraz mi do łba wpadło. Nie myślałeś, żeby ściągnąć do Aleksandrowa Loudness? No bo oni pewnie drodzy są, nie?
1: Znaczy, wiesz, to nie chodzi nawet o to. To musi po prostu wiele rzeczy zgrać się jednocześnie.
0: Tak mi teraz do głowy wpadło, no bo oni się...
1: Znaczy, ja oczywiście, tak, no. myślę też o nich i chyba nawet tam już było pisane, jakaś tam odpowiedź jest. Natomiast tu do ostatniego momentu potwierdzenia nic nie może jednoznacznie wskazywać na to, że tak, będą za rok i możemy już potwierdzić teraz. Te rozmowy się toczą, zobaczymy. Pomysłów na line-up jest mnóstwo i zespołów pokroju Psych, które mogłyby zagrać i jakby tak bardzo ubarwnić ten nasz line-up, jest naprawdę dużo.
0: A masz wieści, czy nie zjadą specjalnie, no bo to jest możliwe w wypadku akurat tej nacji, Japończycy, którzy specjalnie przyjadą do Aleksandrowa, żeby zobaczyć?
1: Wiesz co, nie dotarły do mnie na razie tego typu słowa, nie dostałem Japończycy takich wiadomości. Japonki. Albo nie zrozumiałem, wiesz, w mailach. Nie, śmieję się oczywiście, ale jest tak, bo pewnie do tego też nawiązujesz, że jeżeli pojawiają się naprawdę wyjątkowe zespoły, tak mieliśmy przy okazji Portal, tak mieliśmy przy okazji Terrestrial Hospice, w momencie ogłoszenia tych zespołów nagle w danych z bileterii pojawiało się sporo zakupów biletów z odległych zakątków Europy, a nawet spoza Europy. Tym razem tym takim magnesem, który uaktywnił wiele osób dookoła, jest Jesu. Wyobraź sobie. No to jest też dość wyjątkowa sprawa, bo on nie grywa zbyt często koncertów.
0: Mówiliśmy o tym.
1: Tak, rozmawialiśmy o tym osobno.
0: Ostatnio. Ja też czekam na ten koncert.
1: No tak, bo to jest... ale jakby nie patrzeć, mamy do czynienia z postacią kultową, która odpowiada za, nie wiem, która wygenerowała poprzez swoją działalność w Godflesh milion innych zespołów tego typu na świecie i ciesząca się olbrzymim szacunkiem i będąca niesamowitą wartością tej sceny, nazwijmy to ogólnie takiej około metalowej, industrialnej, rockowej, alternatywnej. I właśnie po ogłoszeniu Yesu uruchomiły się zamówienia biletów z zagranicy w dużej ilości.
0: Bo z tego też ty wspominałeś, że Justin Broderick chyba nie gra zbyt wielu koncertów,
1: tak,
0: nie?
1: Tak. To jest bardzo wyjątkowa rzecz, że właśnie jest u nas, a to dzięki temu, że bardzo dobre wspomnienia miał ze swojego koncertu z Godflesh kilka lat wcześniej. I wtedy właśnie tak to działa, że w zespołach, w twórcach tego pokroju, to nie jest ważne, czy gracz jest duży, czy to będzie największy festiwal z wielką kasą. Tu bardziej chodzi o to, z jakimi relacjami personalnymi, z jaką atmosferą spotkał się tutaj na miejscu i czy chce tutaj wrócić po prostu, bo on nie musi już nic nikomu udowadniać. Podejrzewam też, że nie musi jakoś olbrzymich pieniędzy zarabiać, także wybiera sobie te festiwale, gdzie grało mu się dobrze, gdzie miał dobry odbiór i gdzie było mu po prostu miło i przyjemnie, spędził czas. I ja się bardzo cieszę, że wybrał ponownie Summer Dying Loud na miejsce koncertu swojego, no chyba najbardziej istotnego zespołu pobocznego po Godflesh.
0: To wracamy. No, przeniesiemy się teraz do Japonii. Ten zespół zrodził się w Tokio. No to wyobraźmy sobie, że jesteśmy gdzieś tam w stolicy Japonii. Psych w utworze Unpu Tenpu z płyty Gohka.

0: oczyma wyobraźni, na ile w ogóle to można. Starałem sobie wyobrazić, jak to będzie, bo to nie tylko muzyczny będzie spektakl, ale również wizualny.
1: Tak, tak, tak. I wydaje mi się, że wiesz, jeszcze jeśli mogę nawiązać, w ogóle o tym nie rozmawialiśmy w międzyczasie, ale teraz mi się skojarzyło, że podobnych wizualnych atrakcji i fajerwerków możemy się spodziewać po kapeli Cult of Fire, czeskiej kapeli. Mm-hmm.
0: Czyli będziesz miał dwa czeskie
1: tak,
0: bandy?
1: Tak, dwa czeskie bandy, ale ten pierwszy, o którym już wcześniej mówiliśmy.
0: Snet,
1: stricte death metalowy łomot, idealny też, idealnie wpasujący się w line-up.
0: I po czesku śpiewają.
1: Dokładnie, natomiast wyobraź sobie Czechów, którzy czerpią garśćmi z takiej mitologii hinduskiej. Musisz się zainteresować Cult of Fire, bo to jest naprawdę też niesamowity efekt to daje. Cała scena zamieni się w taki jakby jeden wielki hinduski ołtarz pełen kwiatów, owoców, bóstw. Pojawią się nagi, czyli takie mityczne hinduskie stwory. No i sami muzycy też są odpowiednio przebrani i wygląda to naprawdę dobrze. Teraz właśnie jestem na etapie ustalania z nimi takich szczegółów produkcyjnych. Jest to dość wymagający temat, bo trzeba to zbudować w jak najszybszym czasie na scenie, w tym czasie przepinki tak zwanej. Będzie kurtyna, jak w teatrze, że będzie to przykryte i wszystko będzie przygotowywane za bez dostępu widza z zewnątrz i dopiero jak wszystko będzie gotowe, to kurtyna opadnie i ten koncert będzie.
0: A oni będą grali, jak już będzie ciemno?
1: Tak, oni będą zamykać jeden z dni festiwalowych i to będzie taki naprawdę
0: spektakl
1: wizualno-muzyczny. Ogólnie black metal, ale z dużą dozą takich wpływów orientalnych właśnie.
0: To sam powiedziałeś, że zajęliśmy się trochę alternatywą, to teraz wróćmy na tory.
1: Tam skąd pochodzimy.
0: Tak, dobrze. Skąd pochodzimy?
1: Z metalu, proszę pana. I metalu musi być dużo na Summerze i jest zawsze. I staramy się, żeby nie zagubić się w tych poszukiwaniach ciekawych, alternatywnych, niesztampowych rozwiązań, szukających, eksperymentujących. Oczywiście to jest ultra ważne i myślę, że co najmniej połowa składu.
0: Wiesz, co mi szło do głowy? Patrz. Ciekawe tak myślisz, czy właśnie mówiliśmy, że dożyjemy. Ciekaw jestem, bo leżą przed nami tutaj dwie kultowe polskie płyty i tak się teraz pomyślałem, czy dożyjemy czasu, bo myślę, że ten głód za jakieś 10 lat będzie. Mam na myśli zespół KAT. Będą zresztą, pojawią się ludzie, którzy na żywo nigdy

0: jakby obniżają sentymentalną wartość tych płyt, które masz tutaj na biurku. I ja na przykład nie byłbym zainteresowany, żeby w obecnym składzie taki zespół zapraszać na przykład na festiwal, bo nie wiem, czy wartość dodana z samej muzyki przewyższyłaby ilość takich drugich myśli, czy warto, czy może jednak iść w inną stronę z tymi propozycjami dla słuchaczy. Jakoś, nie wiem, zawsze to tak jakoś musi być, że na tym naszym polskim podwórku, jak już jest, do odcinania kuponów jest zawsze bardzo wiele chętnych.
1: Ale to dygresja. Znów ja chciałem wykoleić ten pociąg. No, wracajmy na właściwe tory, czyli w kierunku Helsinek.
0: Tak, w kierunku Helsinek, z uwagi na to, że no, nie zapominamy o death metalu, o korzeniach, o tym, skąd to wszystko się bierze i jak ważnym elementem w całości programu Summer Day in Cloud jest metal w tej swojej najbardziej brutalnej formie. I wspomnieliśmy tu przez chwilę o Sned, świetnym przedstawicielu czeskiej sceny. A ja chciałem jeszcze nawiązać do jednego z też z ostatnich ogłoszeń, czyli do Krypts z Finlandii. Zespół, który raz w życiu było mi dane słuchać na żywo we Wrocławiu na koncercie klubowym i było to niesamowite uczucie. Zresztą no, Finlandia jakby ma bardzo potężną scenę, jeśli chodzi o death metal. I to ten death metal, który do mnie trafia najbardziej, taki brudny, wolniejszy, plugawy, taki jakbym go słuchał gdzieś na jakichś, nie wiem, osuwiskach, bagnach i tym w takim otoczeniu, jakby przenosi mnie do zupełnie innego świata. I myślę, że jakby Krypts jest w tym momencie jednym z takich czołowych przedstawicieli takiego niepokojącego death metalu. Ja tak bym to nazwał. To jest coś, czego dalej dorosły człowiek może się trochę obawiać słuchać.
1: Niepokojący. To jak już, a wiesz coś, może będą coś w tym niepokojącym nurcie, coś nowego
0: Wiem, że są
1: tworzyć,
0: plany tak? Na temat nowej płyty i możliwe, że nawet podczas Summera pojawią się nowe kawałki. Także to też nie jest...
1: No bo
0: oni
1: milczą już od ładnych paru lat, nie?
0: Milczą, ale pojawiają się od czasu do czasu na bardzo takich podziemnych imprezach. Natomiast również w Polsce mają bardzo oddane grono słuchaczy właśnie gustujących takim oldschoolowym, dumowym, podziemnym death metalu.
1: Tomek, oni będą grali na głównej scenie?
0: Nie, oni będą grali w Krypcie i no to tak, był jeden z ich wymogów nawet.
1: Tak, Krypt. Tak. Sfińska Krypt przez K to krypty, krypty.
0: Tak, tak.
1: A, no to wszystko w temacie. A to chcieli tam po prostu.
0: Tak, tak. Tam no, była rozmowa przez chwilę i zaraz na początku było, ale my nie chcemy grać open air. Tak, czyli chcemy, żeby to było w pomieszczeniu i jak zresztą oni też obserwują, bo ich znajomi z innych zespołów już pojawiali się w Summerze, tam ta scena no, rozmawia ze sobą i oni polecają sobie nawzajem, gdzie warto zagrać, gdzie warto się pojawić. No i ta nasza krypta spełnia idealnie warunki sceniczne zespołu Krypt.
1: Wiesz co, super, że to się tak, że ta scena tak rośnie.
0: No, też mnie bardzo cieszy, bo ja jakby bardzo cenię sobie, zresztą wszystkie zespoły, ale te, które trafiają do krypty, to są naprawdę takie cymesiki, z którymi wiążę naprawdę wiele oczekiwań, jeśli chodzi o ich dalszy taki rozwój sceniczny.
1: Słuchamy Krypts.

0: Rozmawiamy cały czas o 17. edycji Summer Dying Loud Festival, który odbędzie się w tym roku w dniach 3, 4, 5 września. Dobrze 3, mówię?
1: 4, 5, tak.
0: W Aleksandrowie Łódzkim. W naszym studiu cały czas Tomek Barsz. Po raz ostatni poproszę was, abyście pisali do nas w sprawie tego festiwalu. Możecie kierować listy do Tomka, sugestie, życzenia, pomysły, prośby. m.kieszkowski@radiowodz.pl.
1: Ja jestem szczególnie...
0: Małpa jeszcze w środku.
1: Gdzieś tam małpa.
0: m.kieszkowski@radiowodz.pl bez polskich znaków.
1: Ja jestem bardzo ciekaw waszych pomysłów. Jak wy byście widzieli dalszy rozwój takiego festiwalu? Czy podoba wam się to, że rozwijamy tą część alternatywną i pokazujemy rzeczy, które są super nieoczywiste i zaskakujące? Czy bardziej cenicie sobie to, że są znane, rozpoznawalne nazwy, z których każdy z was zna dyskografię na pamięć? Czy lubicie, jak to jest jakiś taki zachowany balans? Możecie o tym napisać parę słów, ja chętnie przeczytam.
0: A co dyrektor artystyczny w tym temacie? Co on uważa?
1: Ja już od paru lat to wygląda właśnie tak, że jest taki balans. Tylko ten balans nie zależy tylko i wyłącznie od tego, jak byśmy chcieli, żeby ten line-up wyglądał, że ta ilość bardzo rozpoznawalnych nazw na tle nazw, które są takie newcomersami i dopiero się pojawiają i gdzieś tam w tej świadomości przebijają, ten balans jest zachowany, natomiast czasami zdarza się tak, że są no niesamowite okazje, z których aż żal nie skorzystać. Na przykład dany zespół pojawia się, jest w trasie, standardowo jego ściągnięcie wiązałoby się z wielkimi kosztami, a tutaj po prostu jest trochę łatwiej, dlatego ten line-up czasami bardziej przypomina bardziej festiwal metalowy, a czasami bardziej taki festiwal alternatywny z dużą dozą metalu, ale mimo wszystko dużą dozą eksperymentu również. Ja bardziej lubię te eksperymentalne tematy, natomiast no nie będę całkowicie zmieniał teraz o 180 stopni podejścia do bukowania, bo też mam olbrzymi sentyment, nostalgię i szacunek do zespołów, które wykreowały style muzyczne, które znamy teraz i którymi się fascynujemy od dziesiątek lat. Dlatego myślę, że zachowamy ten balans i będziemy próbować przekonywać do nieco nowszych brzmień, ale z ogromnym cały czas szacunkiem do tej starej szkoły.
0: Tomek, dobre miejsce, myślę, jest teraz i moment, bo żebyśmy o tym nie zapomnieli. Powiedz proszę, co poza muzycznymi rzeczami się będzie działo? No bo to też jest chyba coraz bardziej ważny element tego festiwalu.
1: Tak, tak, bo ludzie przyjeżdżają nie tylko na koncerty, ale spędzają z nami no kilka dni. Pierwsze osoby pojawiają się już w środę. My otwieramy podwoje swoje w środę. O ile dobrze pamiętam, między 15 a 21 już osoby z daleka mogą sobie przyjechać i rozbić się na polu namiotowym. Mogą sobie, o ile wykupiły parking wewnętrzny, zaparkować spokojnie i tak, żeby w czwartek już od samego początku być wypoczętymi, gotowymi na te muzyczne doznania. Dlatego pole namiotowe już startuje w środę. I też jakoś tam nikogo też nie poganiamy w tą niedzielę, tam też jest sporo czasu na to, żeby się zebrać i potem po koncertach wyjechać. Cały czas jest dostępna ta strefa sanitarna przy polu namiotowym, oczywiście cała strefa gastronomiczna, w tym momencie pracujemy nad nowym piwem festiwalowym, będą dwa rodzaje piwa, ciemne i jasne, jedno się będzie nazywało Creatures of Light, a drugie Creatures of Darkness. Także mamy dużo takich pomysłów, które teraz w tych najbliższych dniach będziemy nimi internet bombardować i omawiać. Pojawi się oczywiście nasz stały element, czyli wystawa Art Hunt. Już kilku artystów ogłosiliśmy, ale to jeszcze nie koniec, także czekajcie cały czas, obserwujcie nasz profil na Facebooku, tam pojawiają się nowe cały czas ogłoszenia, jeśli chodzi o to, co dodatkowo będzie się działo, jacy artyści pojawią się na wystawie. Pojawi się też nowa lokalizacja tej wystawy, żeby była bardziej dostępna, bliżej, była usytuowana bliżej przejścia między scenami. Także pojawi się również nasza strefa tatuażu, czyli namiot, w którym będziemy gościć kilku artystów tatuatorów i też o tym będziemy wkrótce informować. Budujemy też nasz krwawy ślizg. Nie wiem, czy kojarzysz coś takiego jak wyzwanie krwawej bestii. Nie wiem, czy możemy o tym mówić, ale jeżeli sobie przekopiecie materiały archiwalne, to zobaczycie, na czym to polega. Taki przerywnik rozrywkowy.
0: A słowo może o tych artystach, którzy, na kogo byś chciał szczególnie zwrócić uwagę? Pracę kogo warto byłoby zobaczyć? Ja rozumiem, że wszystkich, ale jakbyś miał tak szczególnie zachęcić, to na kogo byś wskazał?
1: Wiesz co, no każdy z tych, które zaprezentowaliśmy do tej pory, jest jakby niepowtarzalny w swojej kategorii. To naprawdę niektórzy się bardziej skupiają na tatuażu, inni na obrazach. Ja bardzo mi się spodobały prace Martyny, która w internecie funkcjonuje jako Martyna in Bloom. Możecie sobie sprawdzić jej prace, bardzo ciekawe. Na pewno wpadnę do namiotu i sobie kupię jakiś print z jej pracami. Ostatnio też opublikowaliśmy kilka prac Aleksa Nocnego, który zajmuje się zarówno grafiką, jak i rzeźbą. Tak więc myślę, że też bardzo ciekawe tematy. To jest to, co do mnie trafiło. Natomiast wy możecie znaleźć zupełnie coś innego. Ja też bardzo cieszę się na nasze miasteczko handlowe, na którym znajdzie się wielu czołowych producentów muzycznych, dystrybutorów. Chyba wszyscy, którzy w Polsce mają coś do powiedzenia, którzy wydają zespoły, którzy trudnią się dystrybucją zespołów z zagranicy również. Także no, weźcie grube portfele, bo tam naprawdę można wywieźć sporo dobroci. No a do tego merch artystów, ogromny namiot, pod którym praktycznie wszyscy występujący artyści będą sprzedawać swój merch, czyli koszulki, płyty, jakieś tam gadżety. Mamy potwierdzenie od większości, także naprawdę, jeżeli jesteście fanami jakiejś konkretnej kapeli, to macie raczej 100% pewność, że ona przywiezie swój merch. Będą również signing sessions, to jest w tej chwili również dogadywane, czyli sesje podpisywania płyt, czy też innych tam gadżetów, czy po prostu spotkania chwilowego z muzykami, to cieszy się zawsze dużym powodzeniem. Wiadomo, im większa nazwa, im bardziej taka prestiżowa i znana, tym większe zainteresowanie, ale czasami również te zespoły, które pojawiają się w Polsce chociażby pierwszy raz i od razu też pozwalają na taką sesję podpisywania, często pozytywnie są zaskakiwane przez to, jak wiele osób podchodzi, żeby podzielić się swoimi przeżyciami po ich koncercie na przykład.
0: Podryfowaliśmy w inne rejony. To teraz dwa zdania w telegraficznym skrócie. Z Finlandii do Niemiec spora, pewnie jak zawsze, reprezentacja zespołów z tego kraju.
1: Tak, nie da się ukryć, że Niemcy bardzo płodny kraj, jeśli chodzi o muzykę, a my mamy dla was teraz propozycję w postaci Immatalikat. Czyli black metal w takim naprawdę dobrym wydaniu, niestandardowym. Oni mają 4 płyty już na koncie, dlatego zespół nie jest całkowitym debiutantem i w Polsce już się pojawiali jako koncerty towarzyszące innym, jako supporty przed większymi nazwami. Ja raz w życiu, już nawet nie pamiętam w którym mieście, ale widziałem ich na żywo i energia, z jaką podchodzili do swojego setu koncertowego, to została we mnie chyba do chwili obecnej. Co tu dużo gadać? Posłuchajmy.
0: Posłuchajmy.
1: Przekonajcie się sami.
0: Immatalikat. Excellent Grief.

0: Już na horyzoncie widać brzeg, za 10 minut do niego dopłyniemy, jak tak jeszcze dalej spojrzymy, to ten na horyzoncie widać powoli koniec lata niestety.
1: Niestety.
0: No dobrze, no głośno będziemy żegnać. Co jeszcze, Tomek, z takich tematów, o których nie mówiliśmy, chciałeś poruszyć? Związanych
1: na pewno,
0: z festiwalem.
1: Na pewno, bo wielu z was pyta o merch festiwalowy, czyli o to, co my dla was przygotowaliśmy. I oczywiście możecie znowu liczyć na kilka wzorów koszulek festiwalowych. Ja wiem, jak ważne to jest. Sam jestem kolekcjonerem tego typu koszulek i zawsze jak jestem gdzieś na wydarzeniu, to chcę mieć taką pamiątkę podstawową. Z drugiej strony to też bardzo cieszę, jak w Polsce się widzi czasem ludzi w koszulkach Summera i no tak podbudowuje to troszeczkę. Ja czasami robię taki społeczny eksperyment, wtedy podchodzę i mówię, że byłem w zeszłym roku i było do bani na przykład i czekam na reakcję, czy ktoś mi jakby...
0: Masz tę rację, rzeczywiście.
1: Ale wiesz co jest najlepsze? Jeszcze się ani razu właśnie to nie zdarzyło. Każdy chce mnie albo pobić, albo uważam, że jestem, wiesz, idiotą. Także to dobrze, nie? Ten mój eksperyment się sprawdza. Oczywiście są też tacy, którzy mnie tam na przykład rozpoznają, ale gadasz, powiem cenzuralnie, ale gadasz bzdury. Mhm. Tak. Tak więc będą koszulki, będą bluzy, będą oczywiście kubeczki, zarówno te festiwalowe, plastikowe, jak i takie ceramiczne, fajne wzory, wszystkie przygotowane w oparciu o grafiki Macieja Kamudy, który znowu jest naszym festiwalowym grafikiem numer jeden, za co bardzo mu dziękujemy. Znowu też po części z tego merchu będziemy zbierać pieniążki na nasz fundusz stypendialny. To jest taka inicjatywa, którą już od 5 bodajże lat prowadzimy. Czyli zbieramy podczas Summera, mamy zbiórkę publiczną zarejestrowaną, zbieramy pieniądze na wsparcie dla dzieci utalentowanych artystycznie z terenu gminy Aleksandrów Łódzki i każdego roku kilkadziesiąt takich stypendiów potem wręczamy dzieciakom i w formie pieniężnej, i w formie rzeczowej, na przykład kupujemy instrumenty, żeby mogły się rozwijać, albo jakieś przybory do malowania, bo to nie tylko muzyczne talenta, ale również inne i to jest bardzo fajny taki lokalny akcent, który kultywujemy już od kilku dobrych lat i będziemy go dalej rozwijać, a do tego też potrzebna jest wasza pomoc, no bo tą zbiórkę musimy skutecznie przeprowadzić podczas Summera. Także pamiętajcie, że będą wolontariusze z puszkami, na stoisku merchowym też będą puszki, zbieramy tam pieniążki na dzieciaki, by mogły rozwijać swoje pasje artystyczne.
0: To bardzo ważne.
1: No, to jest bardzo ważne.
0: Powoli ciśnienie rośnie i pod nami to ciśnienie już się sączy. Ta formacja, pamiętam, jak mi powiedziałeś, że będzie, więc zobaczysz, bo ja ich nie zobaczyłem, albo ja widziałem tylko fragment na Mystico, albo w ogóle, nie, w ogóle ich nie zobaczyłem. A dwukrotnie już w tym programie zaistniało ciśnienie. Zresztą w ogóle doskonałe, to wszystko... Doskonała nazwa, rzeczywiście ciśnienie rośnie.
1: Tak.
0: Co o tym ciśnieniu byś powiedział? O tym katowickim ciśnieniu. Skrzypce, klawisze, saksofon barytonowy. No i jaka miazga.
1: Ja usłyszałem ich pierwszy raz dopiero przy tym drugim wydawnictwie, przy Angry Noises. Tak jakoś do mnie dotarło po okładce, bo tam jest taki wściekły piesek.
0: O właśnie.
1: Ja, że jestem pieskolubem, to zwróciłem podwójną uwagę na to, o co chodzi temu piesku na tej okładce. I to było porażające wręcz. Pierwsze zetknięcie z tą muzyką. Mamy tam wszystko, bo mamy tam i postroka, i jakiś jazz eksperymentalny, jest jakaś improwizacja w tym wszystkim, jest jakiś ambient, a przede wszystkim taki przenikający ciężar tego wszystkiego. I szczególnie jeśli mówimy o zespole instrumentalnym, gdzie nie ma wokalisty, a jakby tą linię, nazwijmy to wokalną, prowadzi saksofon, to rzeczywiście można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z czymś innowacyjnym bardzo. I to już mi się wszystkie lampki zapaliły, że to jest coś, co ludzie gustujący propozycjach summerowych mogą docenić szczególnie. I napisałem, okazało się, że po drugiej stronie są bardzo przyjemni ludzie. Zresztą później poznałem ich osobiście na Mystiku, prowadząc ich właśnie na signing session, omówiłem szczegóły tej naszej współpracy. Okazało się, że tak samo jak różnorodna jest ta muzyka, tak samo różnorodni są ci ludzie. Każdy jest z nich z innej bajki i to, że oni wytrzymują razem i tworzą to ciśnienie właśnie, to chyba też jest przepis na dobry zespół w chwili obecnej. Mam nadzieję, że wytrzymają ze sobą długie lata i będą tak, albo chociaż do września, nie, że będą wydawać, będą nas częstować kolejnymi wydawnictwami i będziemy mogli się rozpływać w tej muzyce, bo to jest po prostu zjawisko w chwili obecnej dla mnie, które mam wielką przyjemność, nie wiem, gościć na naszej scenie.
0: I tu musimy postawić kropkę, żeby chociaż jeszcze przez chwilę posłuchać tego ciśnienia. Tak. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję również, dziękuję wszystkim.
0: Do zobaczenia na festiwalu. Do zobaczenia też tutaj naszym specjalnym, jak zawsze gościem był Tomek Barszcz, a do brzegu dopłyniemy właśnie z ciśnieniem. Dobranoc.

0: To jest powtórka programu.
1: Dane osobowe teoretycznie są chronione, w praktyce czasem wyciekają i to, jak się okazuje, w ilościach hurtowych. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o wycieku danych 19 milionów Polaków. Pytanie, czy są w końcu chronione, czy też nie? I co oznacza dla nas na przykład wypłynięcie danych medycznych? Od tego zaczniemy, a potem będzie jeszcze trochę zabawy z naszymi danymi osobowymi. Iza Berkowska, zapraszam na wieczorne spotkanie.
0: O tym nie chcemy rozmawiać.
1: Jest z nami profesor Marlena Sakowska-Baryła, radczyni prawna, kierowniczka studiów podyplomowych, prawo nowych technologii, obsługa biznesu i sektora publicznego, Uniwersytet Łódzki. Witaj.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Teoretycznie należałoby pewnie zacząć od podstaw, czyli od krótkiej informacji, czym są te nasze dane osobowe, czy wszystkie są chronione, kto je chroni, w jaki sposób je chroni.
2: A to jest bardzo wiele pytań w jednym pytaniu właściwie, więc po kolei. Dane osobowe to są wszystkie informacje, które dotyczą osoby fizycznej, osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. A teraz rozbierzmy to na czynniki pierwsze. Chodzi o wszystkie informacje, które nas dotyczą. Wszystkie informacje dotyczące człowieka i takie informacje, które są danymi osobowymi dla nas w sposób zupełnie naturalny, czyli na przykład imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer rachunku bankowego, informacja o stanie zdrowia, jak i takie dane, które z tych danych można domyślić, downioskować. Tych danych jest też sporo. Rozmawiałyśmy w którejś z audycji o kwestiach marketingu, między innymi o profilowaniu, więc okazuje się, że wiele danych na nasz temat można uzyskać na zasadzie analizy statystycznej, dopasowania do nas informacji, które są podobne do informacji o innych osobach, które pozostają w podobnej sytuacji, są podobnie sytuowane, w podobnym wieku. Można nas skategoryzować. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie, czy dane są chronione, tak, dane są chronione, ale teraz pytanie, o jakiej ochronie właściwie mówimy. Kwestie ochrony danych osobowych to regulacje, które wcale nie są takie nowe, bo pierwotne regulacje z tego zakresu to regulacje praktycznie sprzed 50 lat. My tutaj na gruncie europejskim naszym, w związku z tym i polskim, mamy głównie rozporządzenie ogólne o ochronie danych, czyli RODO jako ten akt, który dotyczy ochrony danych osobowych, ale to nie jest jedyny akt. Jeżeli mówimy o dokumentacji medycznej i danych medycznych, to mamy też przepisy krajowe, które dotyczą tych zagadnień. Dokumentacja medyczna, tajemnica lekarska, to są czy tajemnica położnej, czy tajemnica pielęgniarki, to są wszystko informacje, które, wszystko regulacje, które dotyczą właśnie ochrony w jakiejś mierze również danych osobowych. Natomiast na pewno, kiedy mówimy o ochronie danych osobowych w kontekście RODO, to mówimy o procedurach postępowania z danymi osobowymi. I tutaj przechodzimy na ten grunt postępowania, które dotyczy takiego bezpośredniego bezpieczeństwa, zarówno fizycznego, jak i informatycznego. I kiedy mówimy o wycieku danych, to najczęściej mówimy o sytuacji takiej, kiedy ktoś przełamuje zabezpieczenia, które są wprowadzone u danego podmiotu, który te dane przetwarza, który z tych danych korzysta, który te dane przechowuje. No i z sytuacją, kiedy te dane są pozyskiwane. To nie jest zresztą jedyny sposób na zagrożenie bezpieczeństwu danych. Wyciek jest takim najbardziej popularnym sformułowaniem, ale zagrozić bezpieczeństwu można również w ten sposób, że te dane się dezintegruje, dodaje się coś do nich, miesza się te dane, prawda? Czy można bezpieczeństwu zagrozić także w ten sposób, że tracimy dostęp do danych? To jest potocznie szyfrowanie zasobów. Myślę, że nieraz Państwo słyszeli o sytuacji, kiedy ktoś kliknął w link, po czym okazało się, że wszystkie zasoby informatyczne ma poszyfrowane. Tutaj akurat w tym konkretnym przypadku mówimy o wycieku danych, czyli o sytuacji pozyskania tych danych przez osoby nieuprawnione.
1: Mówimy o tych danych medycznych.
2: Mówimy o tych danych
1: medycznych. No dobrze, ale
2: to
1: wyjaśnij mi jedną rzecz. Ja idę do przychodni, prawda? Muszę pozostawić swoje dane osobowe, czyli ja muszę zostawić imię, nazwisko, PESEL plus parę innych informacji. Kto je chroni? Kto chroni te informacje?
2: Właściwie te dane powinien na tym pierwszym etapie ochronić ten, komu te dane zostawiasz, czyli placówka medyczna, w której te dane pozostają. Tutaj myślę, że to jest warte wyjaśnienia. Zakładam, że słuchają nas nie tylko zaniepokojeni pacjenci, którzy być może padli ofiarą tej sytuacji, ale także pewnie osoby, które są tymi administratorami, czyli na przykład są właścicielem kliniki, są kierownikiem takiego podmiotu medycznego, więc myślę, że też warto jest o tym powiedzieć. Dzisiaj dokumentacja medyczna to nie jest dokumentacja papierowa. To są dokumenty, które prowadzi się w formie elektronicznej i myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Natomiast ta dokumentacja medyczna jest przechowywana odpowiednio albo w zasobach na serwerach tych podmiotów medycznych, do których uczęszczamy, czyli idziemy do przychodni i tam te dane osobowe spoczywają, leżą. Co nie do końca tak wygląda dzisiaj, bo dzisiaj mamy najczęściej do czynienia z sytuacją, kiedy zewnętrzny podmiot dostarcza oprogramowania, kiedy dostarcza tych zasobów informatycznych, w których te dane spoczywają, w których są zapisywane. I ten wyciek, o którym mówimy, ten z zeszłego tygodnia, dotyczył podmiotu, który właśnie dostarczał takich usług dla wielu tysięcy placówek medycznych. Czyli mamy do czynienia z wyspecjalizowanym podmiotem informatycznym, który dostarcza oprogramowanie po to, żeby te placówki medyczne bardzo różne, małe i duże, bo to często nie są duże podmioty, to często są gabinety medyczne, w których korzystanie z systemu informatycznego najczęściej wygląda w ten sposób, że mamy zewnętrznego dostawcę usługi, czyli między innymi taki podmiot jak ten, o którym dzisiaj mówimy, który zapewnia szereg rozwiązań informatycznych. I właściwie nie ma systemu informatycznego, który jest stuprocentowo bezpieczny. Najczęściej jest tak, że podmioty, które dostarczają tego typu usług, dochowują na różne sposoby staranności, żeby ten system był zabezpieczony jak najlepiej. Natomiast niestety w praktyce z tym różnie bywa. Nie ma takich systemów,